ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: To była autopromocja.
6: Radio Wnet.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Powiemy o propozycji spotkania Zełenski-Putin, apelu Kosiniaka-Kamysza do Ukraińców i marszu, który zapowiada Tusk.
0: Wiadomości wnet.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina, w którym zaproponował mu spotkanie. Przekazał, że mogłoby odbyć się w Szwajcarii, Turcji albo którymś z państw arabskich. Putin był pytany o tę propozycję na konferencji prasowej. Odpowiedział, że jeżeli udałoby się podpisać porozumienie pokojowe, to powinni razem z Zełenskim powiedzieć sobie: dzięki Bogu, to już koniec. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
4: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
3: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostaje ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
4: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
3: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W kwietniu tego roku w wyniku prac polowych odnaleziono tam 2 masowe groby. Zamordowano tam około 1000 Polaków. W tym miejscu w latach 1992-2011 oraz 2015 prowadzono prace ekshumacyjne. Odnaleziono i godnie pochowano szczątki 674 osób. Obecnie prace mają na celu odnalezienie kolejnych około 350 ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów, napisał Polski Instytut Pamięci Narodowej. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę pomnika byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Zapowiedział również marsz na 4 czerwca 2027 roku.
5: W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 2027 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów właśnie pod tym pomnikiem. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
3: To wszystko w wiadomościach. Za chwilę prognoza pogody, a po niej ważna informacja ze świata sportu.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W Warszawie w ciągu dnia pochmurno, ale ciepło, do 25 stopni. W Krakowie chmury i do 24. We Wrocławiu deszczowo i do 17 stopni. W Białymstoku może pokropić i do 21.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska w finale Roland Garros w Paryżu. W półfinale rewelacyjna Polka pokonała Dianę Schneider z Rosji po tiebreaku 7-6 i 6-4 w drugim secie. To był dla niej 9. mecz, bowiem gra od kwalifikacji. Schneider w poprzedniej rundzie wyeliminowała Arynę Sabalenkę. W pierwszym secie Maja wypracowała sobie przewagę na 3-1. Rosjanka odrobiła straty, wyrównała rywalizację. Pierwszy set był bardzo zacięty, punkt za punkt. Chwalińska wygrała 5 ostatnich akcji i po 77 minutach walki wygrała tego pierwszego seta. W drugim do pewnego czasu utrzymywał się remis, ale nasza zawodniczka zanotowała przełamanie w 9. gemie, utrzymała podanie i dzięki temu wygrała. Ten mecz dużo mnie kosztował. Jestem przeziębiona, ale jest już lepiej. Jeszcze tylko finał, powiedziała po meczu szczęśliwa Maja Chwalińska. W finale zagra z Mirrą Andrejewą, to inna z Rosjanek. Mecz odbędzie się w sobotę na głównym w korcie Filipa Szatie. Godzina nie jest jeszcze podana. Pewnie będzie to wczesna godzina popołudniowa, zważywszy na to, jak do tej pory układały się finały. Jeszcze warto dodać, że Polka 81 punktów zdobyła w tym meczu przy 70 rywalki, no i naprawdę grała swój, ten najlepszy tenis, jaki tylko sobie można wymarzyć. Już zanotowała niesamowity skok w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. Finał w sobotę, do tego półfinału także będziemy wracać. Teraz to wszystko, dziękuję i dobrego dnia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Letnia herbata. Czy kiedykolwiek piłeś filiżankę letniej herbaty? Fuj, nie ma nic gorszego. Wyobraź sobie, jak letniego chrześcijanina odbiera Bóg, który posłał swojego Syna, żeby umarł za ciebie i za mnie. Wyobraź to sobie. Związki są dziwne. Rozpoczynają się pośród namiętności, ale po pewnym czasie stają się rutynowe, normalne. Po prostu kolejna część szumu tła, który wypełnia nasze życie. Dotyczy to naszych relacji z ludźmi i może mieć też miejsce w relacji z Bogiem. Więc pozwól, że spytam. Jak teraz wygląda twoja relacja z Nim? Tętniąca życiem, realna, pełna pasji, dynamiczna? Czy rutynowa? Po prostu kolejny element zgiełku życia. Pozwól, że coś ci powiem. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy mieli z Nim nudną relację. I dziś z całego serca wierzę, że On chce tobą wstrząsnąć i powiedzieć: obudź się.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
11: Reklama.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
16: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: To była autopromocja.

0: 7.11, drodzy Państwo, na zegarze. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na piątkowy poranek w Radiu Wnet. Część z Państwa pewnie jest no, w takim długo weekendowym jeszcze odprężeniu, ale to dobrze, bo jakby świat tutaj nie zwalnia, polityka nie zwalnia. Przez najbliższe dwie godziny, jak w pigułce, przedstawimy Państwu najciekawsze wydarzenia. Za kilka chwil łączenie z Waszyngtonem. Gościem Radia Wnet będzie pan profesor Adam Prokopowicz. Później do studia przyjedzie pan Tadeusz Płużański, tutaj to prezes Fundacji Łączka. Porozmawiamy między innymi w tej pierwszej części o tym, jak wojna na Bliskim Wschodzie, jak ten przedłużający się konflikt wpływa i na pozycję prezydenta Donalda Trumpa i trochę też na społeczeństwo amerykańskie. To będzie bardzo ciekawy aspekt i jak już wspomniałam, połączenie z samego Waszyngtonu. Później z Tadeuszem Płużańskim porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich. O godzinie 7.45 do studia Radia Wnet przyjedzie Maciej Wilk, prezes tak dla CPK. W poniedziałek ważna dyskusja, ważna debata, Centralny Port Komunikacyjny. Tym zakończymy pierwszą godzinę poranka Wnet i już, drodzy Państwo, nie przedłużając, mamy połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan profesor Adam Prokopowicz, amerykanista, także prezes Instytutu Globalnych Innowacji w Ekonomii i Logistyce. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie w środku ciepłej waszyngtońskiej nocy. A ona, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Waszyngtonie, to nie jest ciepła, tylko jest gorąca, mimo że wszyscy starają się zachować jakiś spokój. Otóż pierwsze pytanie, które na pewno zadają sobie państwo i chyba ludzie na całym świecie, kiedy ta wojna się skończy? No, mogę odpowiedzieć jak prezydent Trump. Trwają efektywne negocjacje, one tak trwają i trwają, ale takie podstawowe rzeczy, które trzeba uzgodnić pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, jeszcze nie zostały uzgodnione, a w międzyczasie wypływają pewne informacje, o co naprawdę chodzi, jak te negocjacje przebiegają. Jest troszeczkę plotek, jest troszeczkę prawdy. Między innymi taka plotka pojawiła się wczoraj, że prezydent Iranu ze względu na różnicę w opinii co do tych negocjacji rezygnował ze swojej funkcji, a różnice tam polegają na tym, że w zasadzie mamy dwa ośrodki decyzyjne. Pierwszym to jest rząd i prezydent, a drugim to jest Islamska Gwardia Narodowa, która w zasadzie nie jest niczym innym, tylko grupą dżihadystów, którzy są bardzo wrogo nastawieni do wszystkich i wszystkiego. To jest plotka, pan prezydent nadal sprawuje swoją funkcję. Rzeczywiście te rozmowy trwają. Rzeczywiście te rozmowy trwają troszeczkę jeszcze w innym formacie, to znaczy poza rozmowami bezpośrednio tych trzech stron odbywają się bardzo istotne konsultacje z innymi państwami. Tymi państwami są Chiny i tym państwem jest Rosja. Podobno również jest jakieś nawiązanie kontaktu z Europą. Tak czy inaczej, wygląda na to, że przed rozpoczęciem tej interwencji zbrojnej prezydent Trump nie uzyskał odpowiednio szczegółowych, a wręcz powiedziałbym nawet prawdziwych informacji na temat tego, jaka jest moc, jaka jest siła Iranu, jaka jest możliwość odniesienia krótkotrwałego sukcesu i tego krótkotrwałego sukcesu na pewno nie będzie. Natomiast w interesie wszystkich jest to, aby ten konflikt, jak również drugi konflikt, który wybuchł, konflikt w południowym Libanie, zakończyć jak najszybciej. Co do tamtego drugiego konfliktu, odbyły się rozmowy pomiędzy Izraelem i Libanem i w tej chwili tam zawieszono wymianę ognia. Natomiast co do tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, to tak troszeczkę jak wygląda to jak taka, przepraszam, to nie pasuje, ale jak zabawa dzieciaków. To znaczy z jednej strony są rozmowy, a z drugiej strony od czasu do czasu jedna i druga strona wyrzuca jakieś rakiety w kierunku drugiej strony. Tej nocy, jakieś 4 godziny temu, Irańczycy zaatakowali żołnierzy amerykańskich w jednej z baz Bliskiego Wschodu, co było bardzo źle oczywiście przyjęte. Natomiast rzeczywiście chodziłoby o to, żeby skończyć tą wojnę jak najszybciej ze względów i globalnych, i ze względów amerykańskich.
0: No właśnie, panie profesorze, to muszę tutaj dopytać, bo tak naprawdę na ten konflikt bliskowschodni szczególnie no, przygląda się cały świat, bo to kwestia i cieśniny Ormus, prawda, i cen paliwa, tego globalnego bezpieczeństwa, ale jak przyglądają się sami Amerykanie i jak on wpływa na taką ocenę prezydenta Donalda Trumpa? Gdybyśmy trochę mogli tak od wewnątrz opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet.
1: No niestety badania opinii pokazują wyraźnie, że popularność prezydenta albo popularność tych działań, które są prowadzone na dzień dzisiejszy, jest niższa niż na początku kadencji prezydenta. A to wynika z tego, że miał być to prezydent, który miał zająć się sprawami wewnętrznymi i niejako zostawić jak najdalej od siebie sprawy międzynarodowe. Nie było to jednakże możliwe. Musimy wszyscy zrozumieć, że niektóre działania prezydenta międzynarodowe, a prezydent w większości wypadków w zakresie swoich obowiązków ma sprawy międzynarodowe, musiały zostać podjęte. Uważa się w tej chwili wśród ekspertów amerykańskich, że ta interwencja w Iranie nastąpiła dużo, dużo za późno. Prawdopodobnie 10, 5 lat temu, bo w tej chwili Iran się bardzo wzmocnił i osiągnięcie pozytywnego efektu jest znacznie trudniejsze. Amerykanie oczywiście odczuwają to poprzez poziom życia i tego, w jaki sposób mogą funkcjonować. No a nie mogą funkcjonować tak dobrze, chociaż uczciwie powiedziawszy, Amerykanie zawsze byli troszeczkę rozpieszczeni. Bo w tej chwili na przykład ceny paliwa do samochodów, one wyraźnie wzrosły. Średnia cena w Stanach Zjednoczonych to jest około 4 do 5 dolarów za galon. No oczywiście państwo będziecie się z tego bardzo śmiali, no bo galon ma 4 litry, czyli to mniej więcej troszeczkę więcej niż dolara za litr. Ale dla Amerykanów jest to niesłychanie dużo, ponieważ transport w tym kraju jest oparty o transport samochodowy, a równocześnie długodystansowy transport w dużym zakresie odbywa się przez transport lotniczy. I paliwo rośnie, linie lotnicze nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, więc wymyślają takie rzeczy, jak na przykład dodatkowe opłaty za przewóz bagażu. Kiedyś państwo mogliście lecieć liniami lotniczymi i pierwsza walizeczka była za darmo. To już się skończyło. Poza tym została w znacznej ilości przed latem zmniejszona ilość lotów, mniej więcej około 20-25%. Także jeśli państwo wybieracie się do Stanów Zjednoczonych, sprawdźcie dokładnie, czy samolot poleci, sprawdźcie dokładnie, jakie są przepisy, jeśli chodzi o przewóz bagażu. Bardzo wzrosły ceny żywności. To wynika z tego, że między innymi nawozy sztuczne są znacznie droższe. Używanie maszyn, różnego rodzaju smarów i tak dalej, też wzrosło o około 40-50%. W związku z tym na przykład amerykański zwyczaj barbecue, który odbywa się w zasadzie każdego weekendu, podrożał w tej chwili z punktu widzenia kosztu mięsa o około 50%. To są ceny, które powodują, że dla niektórych ludzi i coraz większej grupy ludzi zachowanie tej tradycji jest po prostu finansowo niemożliwe.
0: I wiemy, panie profesorze, że ten czynnik no, ekonomiczny po prostu, czyli stan naszych portfeli, no, potrafi bardzo mocno wpływać na też takie nastroje społeczne. I tutaj chciałam przejść troszeczkę właśnie do tego aspektu, czyli i trochę zmęczenie tym konfliktem, nie tylko tym, bo to prawda jest tutaj wiele wątków, ale ten wymiar ekonomiczny. Jak to wpływa na nastroje takie w społeczeństwie, ale też trochę na nastawienie do tego konfliktu i wprost pytam o nastawienie po prostu do Żydów amerykańskich. No tutaj w Polsce my widzimy, że nastąpiła pewna zmiana, czy są bardzo takie duże fale propalestyńskie, które też wiążą się często z mocnymi ocenami postawy Izraela w tej wojnie. Wydaje się, że gdzieś takie czerwone linie tutaj zostały przekroczone i społeczeństwo to dostrzega. Część osób też to wykorzystuje oczywiście politycznie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Amerykę?
1: Za sekundkę do tego przejdę, ale jeśli można, żeby pokazać prawdziwy obraz oczywiście tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to jeśli można jeszcze dwa komentarze. Mimo tego, o co powiedzieliśmy, poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych nie jest taki zły. To jest 3-4%. Liczba nowych miejsc pracy zwiększa się z każdym okresem raportowania, także z tego punktu widzenia nie jest źle. Natomiast Amerykanie to jest tak. Większość Amerykanów to są ludzie lokalni. To są ludzie, którzy mają mały poziom zrozumienia spraw międzynarodowych. W związku z tym taki materiał na plotkowanie, na tworzenie różnego rodzaju niesprawiedliwych ocen jest dosyć duży, chociaż w historii Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju trendy antysemityzmu czy antypolonizmu i tak dalej, to były raczej traktowane w kategoriach dowcipów, a nie w kategoriach poważniejszych procesów. Natomiast w tej chwili po raz pierwszy ja osobiście zauważam, że są to poważne procesy. One po pierwsze wyrastają z tego, że jest bardzo duża krytyka sposobu działania armii izraelskiej w Gazie, w Libanie, ze względu na bardzo taką, powiedzmy, jednoznaczną taktykę wojskową, która łączy się z tym, że w wielu gazetach, w zasadzie w większości gazet amerykańskich, mówi się o zbrodniach wojennych. W związku z tym zaczyna to być bardzo poważne. Z drugiej strony należy to połączyć z drugim trendem, to znaczy z bardzo dużym wzrostem wpływu islamu na terenie Stanów Zjednoczonych. I ten islam bardzo broni Palestyny, bardzo broni arabskich krajów i to się ściera. Mamy na terenie na przykład Nowego Jorku mniej więcej co tydzień dużą manifestację organizowaną przez różnego rodzaju ośrodki islamskie przeciwko Żydom. Ale żebyśmy znów już powiedzieli prawdę, to Żydzi są pomiędzy sobą podzieleni. W tych manifestacjach za Palestyną, przeciwko działalności armii izraelskiej, uczestniczą również Żydzi. Czyli niektórzy z nich są po lewej stronie, niektórzy z nich są po prawej stronie tego spektrum politycznego. Jednocześnie w ostatnich dniach troszeczkę zmieniła się relacja pomiędzy Bibi, czyli premierem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doszły informacje oczywiście, powiedzmy takie drugorzędne, że panowie przeprowadzili kilka dosyć twardych rozmów i prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoją opinię, że Bibi troszeczkę go wykorzystał, że robi rzeczy nie w taki sposób, w jakie to było uzgodnione na samym początku, że przedstawił mu sprawy nie tak, jak to było. No ale co, Bibi ma swoje cele od wielu, wielu lat, bo do tych celów rozwoju i stworzenia jak największego Izraela został namaszczony przez...

0: cieśninę Hormuz i w zasadzie zamykają gospodarkę światową. Bo jeśli państwo założycie, że ten konflikt potrwa jeszcze miesiąc, dwa lub trzy, to będziemy mieli naprawdę duże szanse na to, abyśmy mieli globalny kryzys ekonomiczny, bo wtedy ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę.
1: Panie profesorze, to poruszył pan teraz tyle tutaj ważnych wątków, ale jeszcze na moment może zostańmy przy tych relacjach Izrael, a powiedziałabym reszta świata, i mówiąc Izrael, mam tutaj na myśli głównie decydentów, między innymi wspomnianego Benjamina Netanyahu. Jak, bo cele strategiczne Izraela są jasne od lat i ten konflikt na przykład ze Strefą Gazy, prawda, z Palestyną, on trwa już kilkadziesiąt lat, ale nigdy jeszcze do tego stopnia nie było komunikowane do świata, że ta wielka strategia Izraela wpisuje, jest w stanie ponieść te ogromne koszty, bo tu mówimy faktycznie o zbrodniach wojennych, które są tam popełniane, mówimy o ogromnej klęsce humanitarnej, ale dodatkowo tu jeszcze się nałożyło coś takiego, że no te sceny, które oglądaliśmy, prawda, w Knesecie, nie wiem, sceny, które i wypowiedzi ważnych polityków w rządzie premiera Benjamina Netanyahu, one nie są do zaakceptowania i przez większość świata, przez większość rządów świata zachodniego i przez społeczeństwo. Czy widzi pan, że tutaj będzie jeszcze jakakolwiek szansa na zejście z tej drogi? Bo o ile ja rozmawiam z ekspertami od geopolityki, ja rozumiem to, że jest wielka strategia Izraela i on musi postępować, prawda, pewne rzeczy w taki, a nie w inny sposób, bo też ma te różne siły, z którymi walczy. O tyle nie rozumiem też sposobu komunikacji tego wszystkiego, tego, że nie potrafię powiedzieć, jakby stanąć w prawdzie tutaj, że to jest nasza wielka strategia, ale przepraszamy, bo przy okazji są, prawda, takie i takie ofiary, nie wszyscy, bo jest bardzo duża część też establishmentu, która się pod tym nie podpisuje. Pan profesor też powiedział o tym, że wśród społeczności żydowskiej w Ameryce są tacy i tacy, i to prawda, ale jeżeli chodzi dzisiaj o tych głównych decydentów, czy pan profesor widzi jakąś szansę też na jakąś głębszą refleksję, na to, że to nie jest jednak taka zero-jedynkowa opowieść?
0: Nie, to nigdy w polityce nie ma nic zero-jedynkowego. Zawsze rzeczy mogą się zmienić, ale pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka dodatkowych elementów. Po pierwsze, Izrael de facto jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone, ponieważ Izrael dostaje kolosalne pieniądze, bez których ten poziom życia, który mamy w Izraelu, nie byłby możliwy. Izrael dostaje kolosalną ilość sprzętu wojskowego, a więc to jest w zasadzie przedłużenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli porównujemy wielkość, ilość osób pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, to w Stanach Zjednoczonych jest więcej Żydów. W Stanach Zjednoczonych ta nacja jest znacznie bardziej reprezentowana wyżej w skali społecznej, a zwłaszcza w sektorze finansowym. To są ludzie, którzy w trakcie wyborów czy w trakcie działania Kongresu Stanów Zjednoczonych przekazują kolosalne ilości pieniędzy poszczególnym politykom. W ostatnio prowadzonych badaniach w związku z konfliktem reprezentanta Massey z prezydentem Trumpem okazało się, że Massey był jedynym członkiem kongresu, który nie wziął pieniędzy ze źródeł finansowych żydowskich. A więc to jest pytanie, które pojawia się w Stanach w tej chwili, jaki charakter i jaki wpływ ma Izrael i Żydzi na sposób działania rządu amerykańskiego i jak to ma być dalej. Poza tym na marginesie taka ciekawostka, plus minus 60 członków Kongresu Stanów Zjednoczonych jest obywatelami Izraela i obywatelami Stanów Zjednoczonych. W związku z tym spowodowało to również pytania, czy nie należałoby tego ukrócić. To się również przewija na takie codzienne rzeczy. Ja miałem ostatnio kontakty z moimi kolegami z Atlanty i z Nowego Jorku, pochodzenia żydowskiego, którzy powiedzieli, że w wielu wypadkach oni się wręcz boją czasami wyjść na ulicę. Zwłaszcza dotyczy to Nowego Jorku, które, jak państwo wiecie, jest w tej chwili rządzone przez osobę wyznania islamskiego, muzułmańskiego. I ta atmosfera tam jest bardzo napięta. Co ciekawe jednak, że w strukturze Stanów Zjednoczonych można byłoby zwrócić uwagę na

0: akcję na to, co się dzieje w sprawie Izraela, bo na przykład w działaniach przeciwko Żydom w bardzo małym zakresie, tak jak wykazały to badania, uczestniczą czarni i uczestniczą Latynosi. To jest zwykle taka, powiedzmy, przepychanka pomiędzy białymi i białymi, a zwłaszcza Arabami i Żydami. Tak czy inaczej, tutaj będą podjęte określone działania delikatne, ale z punktu widzenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych i tych ludzi, którzy wierzą w ten kraj, jakiekolwiek wybryki antysemickie, antypolskie, antyrosyjskie i tak dalej, nie należą do tego kraju. Natomiast rzeczywiście sprawa będzie musiała być bardzo mocno poruszona. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To w pewnym zakresie to narastające napięcie pomiędzy tymi grupami wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z dużego napływu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, co zwłaszcza odbywało się za prezydenta Baracka Husseina Obamy, gdzie na przykład z Somalii w nocy samolotami przewożono bardzo wielu imigrantów. I to w tej chwili wychodzi. To znaczy ci ludzie dostają informacje, no i jest pewne takie podniecenie tym problemem. Natomiast jeśli chodzi o działalność i wpływ na działalność Netanyahu na marginesie, jego rodzina pochodzi z Warszawy, to możemy powiedzieć, że w tej chwili prezydent Trump oraz członkowie jego gabinetu starają się w jak największy sposób wpłynąć na to, żeby rzeczywiście te bardzo prawicowe rzeczy, które państwo obserwowaliście chociażby w Knesecie, zostały troszeczkę bardziej umiarkowane, bo to tyle jest potrzebne, żeby zapewnić lepsze rezultaty, lepszą atmosferę na Bliskim Wschodzie. Ale tu pozwolę sobie zacytować kilku
1: tylko prezydentów. Panie profesorze, musimy, bo mamy już
0: premierów krajów arabskich, którzy powiedzieli w zasadzie to samo, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój tylko wtedy, kiedy Izrael nie będzie starał się rozszerzyć swojego zakresu geograficznego.
1: Konflikt, który trwa od kilkudziesięciu lat i czerwone linie, które jednak w odbiorze społecznym, zarówno w Polsce, jak i przez część obywateli Stanów Zjednoczonych zostały przekroczone. Widać tutaj, jeżeli chodzi o te nastroje pogarszające się, bardziej ta ocena jest negatywna w kierunku Izraela. Myślę, że do tego tematu będziemy wracać i panie profesorze, może uda nam się porozmawiać kiedyś dłużej, bo myślę, że to byłaby bardzo ciekawa rozmowa. Pan profesor Adam Prokopowicz, amerykanista, prosto z Waszyngtonu dla Radia Wnet. Dziękuję panie profesorze za komentarz.
0: Panią redaktor zawsze.
1: Pozdrawiam, dziękujemy. Drodzy Państwo, 7:32 na zegarach, to pan profesor Adam Prokopowicz, a my płynnie przejdziemy do rozmowy z kolejnym gościem, bo w studio Radia Wnet jest pan Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, także publicysta. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, panie redaktorze, przed momentem mówiliśmy o tak naprawdę napięciach społecznych w Ameryce związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. I trochę teraz przejdziemy do relacji polsko-ukraińskich, bo tutaj pan profesor Adam Prokopowicz, no, zresztą pan redaktor słyszał, no, powiedział, że oczywiście tych czynników jest wiele, ale między innymi napływ jakby ludności muzułmańskiej do Ameryki. No, mi się jednak wydaje, że w dużej mierze te napięcia i to, co, i pewne takie, pewien sprzeciw społeczeństw wynika z polityki i z takiej też narracji, jaką prowadzi Izrael i z tego, że po prostu pewne rzeczy są nie do przyjęcia dla ludzi, stąd też jest taka, a nie inna sytuacja. Dzisiaj w Polsce no, mamy spore też, może być napięcia dyplomatyczne wręcz, prawda, czy w komunikacji polsko-ukraińskiej. I zapytam może na początek, czym kierował się prezydent Wołodymyr Zełenski, jeżeli chodzi, i może czym cały czas się kieruje, jeżeli chodzi o taką politykę historyczną, szczególnie no, w tym ujęciu relacji polsko-ukraińskich.
2: Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że mamy tutaj przynajmniej trzy płaszczyzny tej prowokacji, z którą mamy do czynienia, to tak oceniam, że jest to prowokacja. Tylko pytanie właśnie, czy tylko ukraińska wobec Polski, czy jeszcze jakieś inne zewnętrzne siły tutaj nie działają. Pierwsza sprawa to zapewne jest takie poczucie bezkarności, bezwolności. Zełenski chyba się przyzwyczaił do tego, że strona polska dość mizernie reaguje na na wszelkie próby właściwie takiej działalności antypolskiej. Przez lata pomagamy Ukrainie i robią to kolejne ekipy rządowe. Polacy z otwartymi sercami przyjmują Ukraińców. Natomiast Ukraińcy pozwalają sobie co jakiś czas na właśnie takie psztyczki pod naszym adresem. Właśnie tutaj co chwila będą wychwalać Banderę. No teraz z tym ostateczną próbą nazwania jednostki ukraińskiej imieniem Bandery, no ale przecież co chwila powstają na Ukrainie pomniki Bandery, innych morderców ukraińskich. Co chwila Ukraina mówi nam, właściwie pokazuje nam gest Kozakiewicza, że jeśli chodzi o nasze prośby o badanie szczątków ofiar ludobójstwa wołyńskiego, no to my nie możemy na nic liczyć, więc to jest jeden aspekt tej sprawy. Polska niestety przyzwyczaiła Ukraińców i władze ukraińskie do tego, że Ukraińcy mogą przynajmniej w tej kwestii historycznej po prostu nas ignorować. To jest jedna rzecz. Jeszcze dwie sprawy króciutko.
1: Proszę.
2: Druga to jest zapewne kwestia wewnętrzna, czyli po prostu spadek poparcia Zełenskiego. On teraz bardzo mocno stracił w sondażach. No i zapewne liczy właśnie na odzyskanie poparcia, szczególnie w tym elektoracie, powiedzmy, skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym. I trzecia sprawa to jest ten czynnik zewnętrzny, który tu widzę. Wydaje mi się i są ku temu poważne przesłanki, że tutaj rola Niemiec jest też istotna.
1: No właśnie, chciałam dopytać, kto najbardziej, bo może powinniśmy inaczej, tak? Czyli kto najbardziej jednak korzysta zewnętrznie na tych napięciach polsko-ukraińskich? Bo to, czyli Niemcy tutaj, jak rozumiem.
2: Dokładnie, tak. Tutaj się najwyraźniej zgadzamy. Niemcy rzeczywiście odbudowują swoje wpływy na Ukrainie. No zresztą oni działają wielotorowo, bardzo sprytnie, grając na wielu fortepianach, bo wiemy, że znowu zacieśnia się współpraca polityczna, jeszcze bardziej ekonomiczna Niemiec z Rosją, ale też Niemcy wrócili na Ukrainę za aprobatą ukraińskich władz. Wiemy, że na początku tego etapu konfliktu przysyłali hełmy, prawda? I to była taka żenująca pomoc. No ale teraz rzeczywiście zależy im na ekspansji ekonomicznej. Czyim kosztem? To się może dziać i powinno dziać. Oczywiście kosztem Polski. Polska jest konkurentem.
1: Polska jest konkurentem, ale też można powiedzieć, że ekspansja ekonomiczna, polityka zagraniczna, no nigdy sobie po prostu nie ma tam niszy, która nie będzie zagospodarowana i to jest zupełnie naturalne, że Niemcy będą próbowały i próbują wchodzić tam, gdzie nie ma Polaków. I trochę zapytam już z perspektywy czasu. No myśmy mieli po pierwsze świetną pozycję negocjacji. Nie chcę używać może słowa świetna, bo wojna to jest zawsze tragiczna rzecz i piękne było to, że Polacy otworzyli serce i tak dalej, ale politycy są od tego, żeby oprócz otwartych serc swoich obywateli zabezpieczyć aspekt ekonomiczny, zabezpieczyć Polsce kontrakty, że faktycznie, nie wiem, zauczestniczymy w odbudowie Ukrainy, nas tam nie ma. Są tam między innymi Niemcy, którzy to robią, więc pytanie, czy trochę możesz o błędach, bo to wszyscy wiemy, że to były błędy, ale w jakąś refleksję wyciągniemy z tego, że może trzeba było wtedy po pierwsze ten aspekt polityki historycznej bardzo ważnej wyjaśnić na tym etapie, kiedy Polska cały czas była, no jest jednym z najważniejszych też graczy, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ale po drugie też zabezpieczyć konkrety ekonomiczne w takim wymiarze, że jest to pomoc, ale Polska chce mieć podmiotową pozycję, jak przyjdzie na przykład czas na odbudowę Ukrainy. Polska, nie Niemcy, bo to Polska najwięcej kosztowo ponosi.
2: A zapewne są to naczynia połączone, czyli kwestie historyczne splatają się ze współczesnymi, przede wszystkim właśnie z polityczno-ekonomicznymi i nie ulega wątpliwości, że Polska przespała swój czas i to trzeba niestety powiedzieć o wszystkich ekipach rządzących ostatnio. Słyszeliśmy takie głosy bardzo, bardzo niepoważne od samego początku, że poczekajmy, aż ta wojna się skończy, wtedy wyjaśnimy sobie wszystkie sporne kwestie, wtedy sobie dopiero wyjaśnimy sprawę Wołynia, no a na odbudowę też przyjdzie czas po wojnie. A to jest oczywiście myślenie absurdalne, postawione na głowie. Od początku trzeba było wymagać. Skoro my tak mocno angażujemy się, prawda, jako naród, jako państwo w sprawy ukraińskie. Jesteśmy stroną właściwie w wojnie z Rosją i z Putinem. No to mamy dwa konkretne warunki. To są ten pierwszy podstawowy, to jest kwestia właśnie Wołynia, tak? Czyli dla was drobiazg Ukraińcy, prawda? Tak powinno być to przedstawione. To jest kwestia historyczna, to jest kwestia tożsamościowa, to jest kwestia naszych obywateli drugiej RP. Musimy po prostu przywrócić im imiona i nazwiska, prawda? Mhm. Czyli wydobyć z tych bezimiennych dołów śmierci. No i dwa, życzymy sobie, że nasza pomoc w przyszłości spotka się z waszą życzliwością, z życzliwą odpowiedzią. No i będziemy aktywnym czynnikiem, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, może nawet liderem w odbudowie Ukrainy. Te dwa warunki nie zostały niestety przedstawione stronie ukraińskiej, przynajmniej w sposób wyrazisty.
1: No właśnie, i tutaj teraz powstaje bardzo trudne pytanie, znaczy jak Polska powinna się bo jest część ekspertów, też ekspertów wojskowych, którzy jednak wskazują na to, że to mleko już i tak się wylało, w sensie, że to już się wydarzyło, politykę historyczną trzeba dbać, ale teraz Polska powinna rozegrać taką szerszą grę strategiczną. Jest tak, że Ukraina ma jednak obecnie najsilniejszą armię, jeżeli chodzi o takie zderzenie z Europą, potrafi z Rosją.
2: Dzięki Polsce.
1: Dzięki Polsce oczywiście. I że teraz powinniśmy nie dać się tak rozgrywać emocjonalnie właśnie tylko, a postawić twarde warunki, konkrety, nadal ta pomoc przecież płynie przez Polskę, a no tak, i to jest takie trudne pytanie, jak my to powinniśmy zrobić, bo może to jest tak, że my teraz znowu dużo krzyczymy, prawda, damy się troszeczkę też tak rozegrać, a znowu skorzystają Niemcy, jeszcze bardziej skorzysta na tym Rosja, bo oni wtedy powiedzą, no tak, ale taka postawa Polaków, a może trzeba niestety tak to rozegrać, jak w takim konflikcie, prawda, zupełnie inaczej.
2: No właśnie, mleko się rozlało, jak mówi pani redaktor. Myślę, że tak, pierwsza sprawa jest taka, że nigdy nie jest za późno na to, żeby dbać o swoje racje, zabiegać o swoje wpływy, żądać pewnej równości, prawda, w relacjach, pewnej też wdzięczności, prawda, się spodziewać ze strony Ukraińców. Natomiast no teraz oczywiście sprawa dojrzała do tego, że reakcja moim zdaniem prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej słuszna, że trzeba było odpowiedzieć, nie wolno było zostawiać tej kwestii. No bo po prostu zostaliśmy obrażeni, co by się stało, gdyby na przykład Niemcy swoje jednostki nazywały imieniem, prawda, Adolfa Hitlera, no to też byśmy protestowali, prawda, bo Hitler był ludobójcą Polaków. No i Bandera też był ludobójcą Polaków, mimo że się opowiada różne niedorzeczne historie, że no on był wtedy, prawda, w niemieckim obozie, był w Sachsenhausen, no to nie mógł uczestniczyć w ludobójstwie wołyńskim, był ideologiem banderyzmu, prawda? Jak sama nazwa wskazuje, banderyzm pochodzi od nazwiska Bandery, prawda? No więc reakcja była konieczna, pani redaktor. No pytanie teraz, jak ten spór zostanie rozstrzygnięty, no i trzeba jakoś z tego wybrnąć. Ukraina powinna z tego wybrnąć. Myślę, że Zełenski powinien się wycofać, prawda, z tej decyzji, która teraz tam oczywiście się, prawda, tak udaje, że to nie jego, że to żołnierze chcieli mieć takiego patrona. Nas to nie interesuje, tak? Nie życzymy sobie, żeby ta jednostka nosiła imię ludobójcy Polaków i koniec, tak? I od tego punktu powinniśmy iść do przodu i również stawiać warunki.
1: Bo jeżeli tego punktu nie rozwiążemy, mamy teraz przykład Wielkiej Brytanii, ogromne napięcia, protesty w społeczeństwie, które być może jeszcze bardziej wyeskalują. Tutaj dostrzega pan redaktor takie ryzyko, że jeżeli to nie będzie mądrze, jakby nie będzie mądrego zarządzania tym konfliktem, to po prostu ludzie przemówią siłą, bardzo powiem brutalnie, i to może z obu stron, że jest takie ryzyko?
2: W stosunkach polsko-ukraińskich? Tak. No myślę, że rzeczywiście napięcie sięgnęło już zenitu. Polacy weryfikują swój stosunek do Ukrainy. Myślę, że z tej wielkiej życzliwości coraz bardziej krzywo patrzą na Ukraińców w Polsce i trudno się dziwić, no ale to przecież nie za naszą sprawą, tylko za sprawą właśnie Ukraińców, którzy nie potrafią sobie poradzić z własną historią. historią. Tak niewiele trzeba właściwie, prawda, żeby raz na zawsze przeciąć te kwestie, szeroko udostępnić Ukrainę dla polskich badań. Teraz mamy taką jaskółkę, pewnie pani redaktor zauważyła, że jest zapowiedź, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej będą jednak możliwe badania, tak? Więc być może jest to próba właśnie też trochę przykrycia, załagodzenia, prawda, tej decyzji Zełenskiego. I to jest dobry znak, ale rzeczywiście, jeśli Ukraińcy tego nie przepracują, to ja myślę, że nastroje antyukraińskie będą w Polsce wzrastać, być może nawet z jakimiś protestami ulicznymi, prawda, z jakimiś protestami przed placówkami dyplomatycznymi Ukrainy, prawda, i ten konflikt się rozleje i to jest bardzo niedobrze i dla nas, i dla nich.
1: No właśnie, bo na końcu tej drogi to mamy, można powiedzieć, no, wspólne zagrożenie w ten sposób i bez jakiejś współpracy i tego porozumienia ciężko będzie z tym zagrożeniem dobrze zarządzić. Pan redaktor Tadeusz Płużeński, prezes Fundacji Łączka, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu
2: za rozmowę. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
1: I za kilka chwil Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, przyjdzie, mam nadzieję, tutaj do nas, do studia, ale poczekamy na niego wspólnie z Erikiem Claptonem.

0: 7:49, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, do studia dotarł już nasz gość, pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, także ekspert do spraw rynku lotniczego, także do spraw już Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam Państwa.
0: No dobrze, bo był pan gościem Radia Wnet tak naprawdę kilka dni temu. Wczoraj czytałam, powinnam odsłuchać wywiad, ale akurat czytałam na portalu wnet.fm i tu przy okazji państwa zachęcamy, bo te rozmowy, które są w porankach, także znajdują się na naszym portalu, warto go odwiedzać. No, mówił pan o tym, że chociaż rząd, decydenci przekonują, że projekt CPK jest realizowany, to nie do końca to tak wygląda. To teraz może przypomnijmy jeszcze o co chodzi, że bo mamy takie komunikaty, że co prawda jest trochę zmodyfikowane, ale to się dzieje, jakby realizacja jest w toku. Jak pan to ocenia jako osoba, która od początku, można powiedzieć, jest związana z tym projektem?
1: Tak, prawda jest, że byłem parę dni temu tutaj w radiu i bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Natomiast w kwestii CPK to mogę tylko powtórzyć, że projekt jakoś tam idzie. I tutaj faktycznie dzięki naszej obywatelskiej kontroli nad projektem, no bo rząd nie ma wyjścia, jak tylko projekt realizować. Lotnisko jest realizowane zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. Oczywiście nie tak szybko, nie tak sprawnie, jakbym sobie życzył, ale cały czas no, jest szansa, że w tym 2032 roku zaczniemy latać z nowego lotniska. Natomiast jesteśmy niezwykle zaniepokojeni rozwojem sytuacji na kolei. Tutaj zamiast 2000 km nowych torów kolejowych planuje się zbudować ledwie 500 i co gorsze 500 km torów, po których pociągi mają zupełnie niepotrzebnie jeździć po 320 czy 350 km na godzinę. To skutkuje wyłącznie wyższymi cenami biletów oraz zamówieniem pociągów nie w Polsce, tylko za granicą, więc no, z tym się nie zgadzamy.
0: No właśnie, z tym się państwo nie zgadzają, bo też wy też często wskazujecie, że no CPK to nie jest tylko port lotniczy, to jest cała ta infrastruktura potrzebna, aby no po pierwsze on działał w tym wymiarze gospodarczym, ale nie zapominajmy o tym aspekcie strategicznym. Dzisiaj ta pierwsza godzina poranka Wnet, mówiliśmy i o konflikcie na Bliskim Wschodzie i o konflikcie za naszą wschodnią granicą. Czy to jest zaniedbywane, albo te modyfikacje, jeżeli na przykład chodzi o tory, poszły tak daleko, bo nie ma dalej świadomości, że to jest ważny element, też strategiczny, ważny, jeżeli chodzi na przykład o kwestie, nie wiem, ewakuacyjne, dowozu, prawda, sprzętu wojskowego.
1: Jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, że nie kto inny, jak sam minister Maciej Lasek ostatnio wysmażył epistoł na temat tego, jak ważne jest lotnisko CPK dla obronności Polski. To, co mówiliśmy 2 lata temu, teraz trafiło w końcu i jest również rozpowszechniane przez samego ministra. Natomiast wydaje się, że minister Lasek jako osoba ze środowiska lotniczego nie docenia wagi kolei, nie rozumie, jak dużą szkodę wyrządziła jego ekipa w tym programie. Przypomnę ponownie, że Polska nie posiada w chwili obecnej żadnej wysokoprzepustowej linii kolejowej prowadzącej w stronę Przesmyku Suwalskiego, w stronę granicy z obwodem królewieckim i w razie jakiegoś kryzysu, jakiejś sytuacji niebezpiecznej my nie mamy infrastruktury, po której moglibyśmy sprawnie transportować żołnierzy i sprzęt. A według aktualnych planów w ogóle nie mają się zacząć żadne plany, żadne prace w kierunku budowy tych konkretnych szprych aż do roku 2032. Więc pobudka, panie ministrze.
0: No właśnie, chciałam podrążyć, no dlaczego? No słyszymy, że mamy ogromne wydatki, nie wiem, program SAFE, chwalimy się wielkimi kontraktami zawieranymi, jeżeli chodzi o obronność, to nie ma odpowiednich, nie wiem, ekspertów, tych głosów, które by wytłumaczyły czarno na białym, że to jest ważny element, że to jest duży problem dla Polski już dzisiaj, że Ukraina pokazała, że przecież kwestie kolejowe, ludzie uciekali pociągami, przez kilka dni to trwało, te pociągi były, ta infrastruktura była atakowana. No to wydaje się, że to powinna być prosta sprawa.
1: Nie moją rolą i też kompetencją jest tu wchodzenie w głowę innych osób i dociekanie, jakie są ich motywacje. Natomiast zdecydowanie tutaj to jest obszar, który wymaga rewizji i naprawdę pilnego działania. Ja bym się wręcz pokusił o stwierdzenie, że pilniejsza jest w tym momencie sprawna kolej do Giżycka i do Przesmyku Suwalskiego niż KDP do Poznania i Wrocławia. Więc zdecydowanie to wymaga rewizji i wymaga rozpoczęcia prac już.
0: I żeby tak się wydarzyło, musi być wola polityczna, a na wolę polityczną najbardziej wpływają obywatele.
1: Znaczy, i teoretycznie.
0: Teoretycznie i trochę w praktyce powodzenie, prawda, zbierania podpisów pod projektem Tak dla CPK pokazało, że jednak to jest konkretny lewar, że to ma znaczenie i państwo trochę idziecie za ciosem.
1: No, zebranie podpisów zakończyło się tym, że od 2 lat projekt obywatelski Tak dla CPK znajduje się w Sejmie, w sejmowej zamrażarce. Tak. Został przegłosowany negatywnie na Komisji Infrastruktury w urągających wszelkim standardom warunkach. Natomiast posłowie ostatecznie nie głosowali nad tym projektem. Projekt jest w klasycznej, rzekomo nieistniejącej zamrażarce i jest to naprawdę okaz dużej pogardy dla wysiłku obywatelskiego, jakim było zebranie 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy.
0: Z jednej strony tak, ale ja może powiem o takim mechanizmie, który ja zauważyłam. No, dzięki państwa wysiłkom, też to prawda, jest wiele takich organizacji wspierających, udało się osiągnąć coś takiego, że CPK dotarło do świadomości wielu Polaków jako ważny projekt. Młodzi ludzie zaczęli się w ogóle tym interesować, coś więcej mówić na ten temat, więc ja uważam, że to i tak na końcu drogi jest spory sukces, albo jest przynajmniej taka baza, na której można budować więcej.
1: Zdecydowanie nie mam najmniejszej wątpliwości, że projektu CPK by dzisiaj nie było, gdyby nie to wielkie obywatelskie wzmożenie, jakie obserwowaliśmy 2 lata temu. Ustawa nasza obywatelska Tak dla CPK, ustawa prezydencka Tak dla CPK miała pewne rzeczy z obecnego planu rządowego skorygować i przyspieszyć. Rząd jakby nie pochylił się nad tymi propozycjami, ale temat wciąż żyje, temat wciąż jest interesujący dla milionów Polaków i nasza w tym głowa, żeby ten stan utrzymywać. I dziękuję też Radiu Wnet za ciągłe wracanie do tego tematu.
0: I wrócimy też do tego tematu w najbliższy poniedziałek, bo dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby w kilku słowach opowiedzieć, też zachęcić słuchaczy Radia Wnet. Myślę, że taka relacja na naszej antenie, nie wiem, czy mogę już to obiecać, ale mam nadzieję, że tak pojawi się z tego wydarzenia. W najbliższy poniedziałek. Po co się państwo spotykacie?
1: My jako organizacja zajmujemy się CPK, ale nie tylko. Uznajemy CPK za pewien symbol. Symbol polskich aspiracji, polskiego rozwoju. I dlatego staramy się patrzeć szerzej na to, co się dzieje w Polsce i czego Polska potrzebuje. Polska zdecydowanie potrzebuje więcej niż tylko nowego lotniska i kilku tysięcy kilometrów nowych torów. Potrzebuje zmiany paradygmatu i zmiany tego, jakie są w ogóle relacje społeczne w naszym kraju. Nie ma, naszym zdaniem, polskiego, szybkiego, ambitnego rozwoju ze zdegenerowaną i zdemoralizowaną klasą polityczną, która pozostaje całkowicie poza obywatelską kontrolą, oprócz aktu wyborczego odbywającego się raz na 4 lata. Tak więc nasza inicjatywa, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszam, poniedziałek, skupia się wokół odebrania przywilejów niezasadnych klasie politycznej. Skupia się na poddaniu polityków ciągłej, bieżącej obywatelskiej kontroli. I co najważniejsze, przywraca właściwą wagę, właściwy głos decydujący w ręce obywateli.
0: I to brzmi wspaniale. Nawet część osób może by powiedziała trochę utopijnie w państwie, gdzie od 40 lat mamy, można powiedzieć, siły, które nami rządzą, czy nas rozgrywają, które często stosują, nawet powiedziałabym, pewne parasole ochronne nad sobą. Państwo co, zauważyliście, że jakoś zmienił się ten układ sił między państwem a decydentami, że to jest ten moment?
1: Widzimy potem po aktywności Polaków, przede wszystkim w internecie, w sieci, że jesteśmy już zupełnie innym społeczeństwem niż 30 czy 20 lat temu. Mamy ludzi ambitnych, wykształconych, rozumiejących, co się dzieje wokół nich, chcących mieć większy wpływ na rzeczywistość, a obecny system de facto blokuje nas przed nim. A gdy pojawiają się jakieś próby obywatelskiego wpływu, jak na przykład w Krakowie ostatnio przy referendum o odwołaniu prezydenta, to klasa polityczna co robi? Aktywnie wzywa do bojkotu kluczowego instrumentu w demokratycznym państwie, jakim jest referendum. Przecież to jest niebywały jakiś skandal, że wszyscy od władzy centralnej po samorządowej mówią obywatelom, olejcie referendum, po co w ogóle w tym uczestniczyć?
0: Tak. Albo że na przykład nie było dyskusji, pytania do nas, jeżeli chodzi o to, gdzie, u kogo mamy się dozbrajać, czyli no tutaj mam na myśli konkretnie pożyczkę Safe. Ja nie mówię, czy ona jest zła, czy ona jest dobra. Nie mi to oceniać, nie jestem ekspertem, ale dlaczego nikt nie zapytał społeczeństwa, czy my chcemy się zadłużyć, jak my na to patrzymy? No przecież to są podstawowe rzeczy. My za to będziemy płacić przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
1: Jest cała ogromna, długa lista pytań, które tylko społeczeństwo może w swojej zbiorowej mądrości rozstrzygnąć, Są to również pytania, których politycy w ogóle nie chcą zadawać i nie chcą rozstrzygać, gdyż to stwarza im tylko możliwość ciągłe powracanie do kwestii światopoglądowych, czy stwarza im możliwość ciągłego performansu w Sejmie bez żadnego realnego rozstrzygnięcia. Jest cała również grupa tematów, którymi politycy w ogóle się nie zajmują. Jak obchodzą szerokim łukiem, gdyż odczytują to jako niekorzystne dla swoich tutaj sondaży. Dajmy przykład jakiejś formy przeszkolenia wojskowego. No, rzecz wydawać by się mogła oczywista w dzisiejszym świecie i w świetle tego, co robią nasi sąsiedzi, a politycy zajmują się, jakby tematu w ogóle nie było. I jestem przekonany, że przy obecnych właśnie relacjach, przy obecnym układzie, ten temat nie wróci na agendę w najbliższym czasie, a powinien wrócić co najmniej kilka lat temu już.
0: To prawda, chociaż my o tym przeszkoleniu mówimy i będziemy mówili o tych potrzebach działania tu i teraz, ale to jest ważny głos Radia Wnet, ale wciąż nie głos mainstreamowy, niestety, drodzy państwo. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, był gościem Radia Wnet i zapraszamy państwa w poniedziałek
1: o godzinie 14 do Centrum Prasowego PAP. Ja jeszcze, korzystając z ostatnich 10 sekund, zapraszam ponownie wszystkich do podążenia za tym kartonem i oddania głosu w petycji Tak dla Uczciwości, gdzie domagamy się naprawy systemu finansowania posłów, rozliczania ich wydatków. www.takdlauczciwości.pl.
0: Tak jest, i Radio Wnet za tym kartonem będzie podążać oczywiście i będziemy państwu opowiadać i przybliżać także wnioski z tej konferencji poniedziałkowej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Minutka po godzinie 8, drodzy państwo, a za kilka chwil do studia Radia Wnet wejdzie pan profesor Jan Majchrowski i jego gość, a później porozmawiamy z Janem Bogatko, to połączymy się z Gorzelcem, czyli z niemieckim Görlitz. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Propozycja spotkania Zełenski-Putin. Apel Kosiniaka-Kamysza do Ukraińców i marsz, który zapowiada Tusk.
1: Wiadomości wnet.
0: Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
0: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostaje ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
2: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
0: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, gdzie zamordowano około 1000 Polaków. W kwietniu tego roku w wyniku prac polowych odnaleziono tam dwa masowe groby. W tych miejscach w latach 1992, 2011 oraz 2015 przeprowadzono prace ekshumacyjne. Odnaleziono i godnie pochowano szczątki 674 osób. Obecnie prace mają na celu odnalezienie kolejnych około 350 ofiar zbrodni, napisał Polski Instytut Pamięci Narodowej. Zgoda władz Ukrainy to wymierny efekt uzgodnień poczynionych przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania w Warszawie, przekazał rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina, w którym zaproponował mu spotkanie. Przekazał, że mogłoby się odbyć w Szwajcarii, Turcji albo którymś z państw arabskich. Putin był pytany o tę propozycję na konferencji prasowej. Odpowiedział, że jeżeli udałoby się podpisać porozumienie pokojowe, to powinni razem z Zełenskim powiedzieć sobie: dzięki Bogu, to już koniec. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę pomnika byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zapowiedział również marsz na 4 czerwca 2027 roku.
3: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed Kancelarią Premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 2027 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie w ciągu dnia pochmurno, ale ciepło, do 25 stopni. W Krakowie chmury i do 24. We Wrocławiu deszczowo i do 17 stopni. W Białymstoku może pokropić i do 21 stopni. W Lublinie po 16 możliwe burze z piorunami.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Maja Chwalińska w finale turnieju Roland Garros w Paryżu. W półfinale rewelacyjna Polka pokonała Dianę Schneider z Rosji. Tiebreak w pierwszym secie 7-6 i 6-4 w drugim. To był dla naszej zawodniczki 9. mecz podczas Roland Garros Mistrzostw Francji, bowiem przecież zaczynała w kwalifikacjach. Schneider w półfinale wyeliminowała, przepraszam, w ćwierć Arynę Sabalenkę. No ale Polka naprawdę była lepsza. W pierwszym secie prowadziła 3-1, Rosjanka wtedy dodrobiła straty, później piłka za piłkę, niesamowite wymiany, te niektóre naprawdę kosmiczny absolutnie poziom i Maja po 77 minutach wygrywa tego pierwszego seta. Drugi już nie tak intensywny, z taką kontrolą tego, co działo się na korcie, oczywiście naszej zawodniczki. Oto co powiedziała zaraz po meczu, trzeba zwrócić uwagę na jedno, że publiczność na pewno bardzo wspiera naszą zawodniczkę. Ona gra z takim obfitym bandażem na jednym udzie i widać, że no zmaga się z pewnym urazem i też widać po niej zmęczenie, co zresztą także słychać w głosie. Zresztą ona powiedziała: wcale nie czuję się tak świetnie, nie będę kłamać, jestem już zmęczona. Ten mecz dużo mnie kosztował, ale jeszcze finał. I posłuchajmy, co Maja powiedziała właśnie dla reportera turnieju Roland Garros jeszcze na korcie Philippa Châtier.
6: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like, I'm just... I don't know what to say. I'm sorry. I'm just very happy.
7: We understand.
5: Taki aplauz zbiera Maja Chwalińska, chociaż słychać w jej głosie rzeczywiście takie odczuwalne zmęczenie, ale co jest ciekawe, to co ona właśnie powiedziała, to jest jak sen, wciąż nie wiem, co się dzieje, nie mogę po prostu dojść do tego, jestem bardzo szczęśliwa i to jest najważniejsze, że tak jakby unosi się ponad tenis, to jest coś pięknego. Dla Maji przyleciały posiłki z Krakowa, trener motoryczny, lekarz i pani psycholog. Trener, menadżer zawodniczki Piotr Szczypka powiedział, że no to już jesteśmy w najlepszym gronie, już więcej nikogo nie da się sprowadzić. Teraz wszystko, żeby Maja rzeczywiście przez ten jeden dzień odpoczęła, bo dzisiaj jest przerwa, a jutro finał. Nie ma jeszcze podanej godziny finału, będziemy oczywiście o tym Państwa informować i w trakcie tego meczu także będziemy z Państwem. W finale Maja Chwalińska zagra z Mirrą Andrejewą, ta z kolei w półfinale wyeliminowała Martę Kostiuk i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Roland Garros. No i niesamowity awans już teraz w klasyfikacji WTA Maji Chwalińskiej ze 114 miejsca na 21. Tymczasem polskie siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w rundzie kwalifikacyjnej Ligi Narodów. W pierwszym meczu z Belgikami to był zacięty mecz, teraz pewne zwycięstwo nad Czeszkami, ale trzeba pamiętać, że Czeszki w swoim pierwszym z kolei meczu sensacyjnie wygrały z Chinkami. Nasze panie grały regularnie bardzo z tymi Czeszkami, bowiem 2 sety do 22 i 1 do 20. No i jeszcze ostatnie sprawdziany przed piłkarskimi mistrzostwami świata. Grają faworyci. Hiszpania tylko zremisowała z Irakiem 1-1, a w swoim ostatnim sprawdzianie przed turniejem Francja przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W poniedziałek od godziny 17:10 Studio Mundial Radia Wnet, na które zapraszam. Sport także po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Morze. Słońce. Warkot skuterów.
11: i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: To była autopromocja.
16: To co?
17: Byliśmy umówieni na rozmowę.
16: Zapraszam na wywiad wnet.
18: Wywiad wnet.
19: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie, ale dzisiaj w innej roli, bo nie żadne tam prawo cytatu, ale proszę Państwa, przyprowadziłem gościa do Radia Wnet, który jest gościem niezwykłym, niezwykłym, bo uczestniczył w tworzeniu, w rewolucji, która się toczy. I zanim podam jego nazwisko, które powinniście Państwo zapamiętać, to powiem kilka słów o rewolucji. No bo my oczywiście w Polsce rewolucję jak najgorzej kojarzymy, bo nam się pewnie z rewolucją październikową kojarzy, ale jest jeszcze coś takiego jak rewolucja naukowo-techniczna, która się toczy przez świat i to toczy się od koła, ognia, wynalazku pisma, druku, przez wiek pary i elektryczności, no, który był rewolucją. Poprzez rewolucję już bardziej nam blisko na przykład wynalezienie radia, dzięki któremu mogę do Państwa dzisiaj mówić. Ale też to samo radio jednak chyba spowodowało, że pewien człowiek z Austrii przeniósł się do Niemiec, a jak się nazywał, wszyscy wiemy, i zdobył władzę, bo chyba gdyby nie radio, to by tego nie zdołał zdobyć. Potem telewizja i wreszcie, proszę Państwa, wkraczamy w wiek, który już nam jest bliski, mianowicie rewolucji informatycznej. Mamy przecież pojawienie się komputera, mamy pojawienie się mediów społecznościowych. I wreszcie, proszę Państwa, jesteśmy na etapie bieżącym. Sztuczna inteligencja. I właśnie mój gość, proszę Państwa, jest współtwórcą, nie przesłyszeli się Państwo, współtwórcą sztucznej inteligencji. I przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale historia zatoczyła pewne koło, bo jest to Polak ze Stanów Zjednoczonych, pan profesor Jacek Żurada. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i witam Państwa również.
19: No, ja muszę powiedzieć, że to zaproszenie to wynikło trochę przez przypadek, chociaż jak już sobie zdążyliśmy wymienić opinię, ja nie bardzo wierzę w przypadki. Pan profesor jakiś czas temu, dzięki Radiu Wnet, odezwał się do mnie, spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać 2 dni temu, no i oczywiście finałem tego jest dzisiejsze spotkanie w Radiu Wnet. Proszę Państwa, przedstawię pana profesora, bo pewnie zbyt skromny jest, żeby przedstawił się sam właściwie, czyli wskazując, kim rzeczywiście jest profesor Jacek Żurada. Proszę Państwa, rok 79, w Polsce Gierek, a profesor Jacek Żurada, wtedy jeszcze nie profesor, wtedy absolwent Politechniki Gdańskiej, młody uczony, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I w tych Stanach Zjednoczonych rozwija skrzydła, proszę Państwa, i jakiś czas później zostaje profesorem Uniwersytetu w Louisville w Stanach Zjednoczonych, którym jest do tej pory. Cały czas zresztą między innymi był dziekanem tam na jednym z wydziałów. I proszę Państwa, specjalizuje się jako inżynier, jako naukowiec, specjalizuje się w dziedzinie sieci neuronowych. Czymś, co u nas chyba jeszcze nie było specjalnie znane, a było w powijakach. I proszę Państwa, w roku 1992, jak sobie wyczytałem, oprócz tych kilkuset artykułów naukowych, które napisał, wydał książkę, która chyba była bardzo ważna. Rok 1992, to dawno było. Introduction to Artificial Neutral Systems. Panie profesorze, czy ta książka, pana książka, to był początek sztucznej inteligencji?
20: To było moje bezpośrednie spotkanie już w dużym stopniu zażyłości z tą dziedziną, ale muszę powiedzieć, że początki sztucznej inteligencji sięgają lat 50. Dzisiaj mamy rewolucję, tak jak pan powiedział. Rewolucję chyba znacznie intensywniejszą i obejmującą, mającą większy zasięg, bo prawdopodobnie bierze w niej udział w tym danym momencie 6 miliardów ludzi. Oczywiście rewolucja przemysłowa w wieku XVIII była o wiele wolniejsza. Działa się lokalnie, najpierw w Anglii, w kilku miastach, a teraz mamy po prostu zalew technologii za wieloma sprawami wynalazku tranzystora, za sprawami wynalezienia systemów uczących się, o których właściwie dzisiaj chcieliśmy parę słów powiedzieć. No i wreszcie ostatnich wynalazków z lat 2010-15, a szczególnie 17 i 19. Wiedza ta sztucznej inteligencji rozwija się etapami. Wracając do mojej książki, tak, to była pierwsza książka na rynku światowym. Stała się podręcznikiem bardzo masowo przyjętym. Do dzisiaj jest zresztą używana. I powiem, że odpryski tej książki towarzyszą mi do dzisiaj, dlatego że w ramach budowy systemów sztucznej inteligencji ta książka została skopiowana przez wielki koncern amerykański, który zbudował system sztucznej inteligencji. Takich poszkodowanych jak ja jest tysiące i w zasadzie ci autorzy czekają na odszkodowanie. Odszkodowanie za splagiaryzowanie ich dzieł. No bo obecna sztuczna inteligencja, tak jak właśnie wiemy z systemów procesowania języka naturalnego, opiera się na tym, że przeszukuje się duże zasoby informacyjne, książkowe, zasoby internetowe i z tego buduje się modele, które można przetwarzać. No, żeby naszym słuchaczom wyjaśnić, że tak powiem, szerzej to zagadnienie, to systemy sztucznej inteligencji służą do rozpoznawania obrazów, do podejmowania decyzji, jak również do procesowania zarówno obrazów, jak i języka, w związku z czym mamy tutaj przysłowiową rewolucję informacyjną. Dlatego, że wszystko, co każdy ślad, który wytwarzamy przez przekazywanie jakiejkolwiek informacji pisanej czy obrazowej, ten ślad pozostaje, na ogół nie ginie, jest zapamiętywany i procesowany. Także jesteśmy zanurzeni w to, czy chcemy, czy nie chcemy.
19: A panie profesorze, kiedy był ten pierwszy krok w pana życiu w tym kierunku? To było chyba jeszcze w Polsce.
20: Tak, to było w Polsce. To był chyba najbardziej pamiętny dzień na moich studiach na Politechnice Gdańskiej, kiedy na piątym roku przeddyplomowym, kiedy byliśmy bardzo zajęci szukaniem tematów prac dyplomowych, na seminarium profesor Jerzy Zeidler przywiózł ze Stanfordu książeczkę, która miała 150 stron, zatytułowaną Systemy uczące się, autorstwa Nilsa Nissena. I w tej książce był przytoczony dowód, że pewne skomplikowane zagadnienia matematyczne można rozwiązać za pomocą zwyczajnie stwierdzenia, czy popełniano błąd, czy też błędu nie popełniano w procesie tego rozwiązania. Więc może użyję takiego obrazowego porównania. Powiedzmy, że mamy dwa punkty na płaszczyźnie. Niech to będzie na rozpłaszczonej naszej mapie globu. Paryż i Moskwa. I naszym zadaniem jest przeprowadzenie linii, która dzieli Paryż od Moskwy. Ale równania tej linii nie znamy. Ona opisuje się trzema współczynnikami na płaszczyźnie. I zaczynając od jakiejkolwiek linii na płaszczyźnie, po skończonej liczbie kroków, linia ta zaczyna nam dzielić Paryż od Moskwy. i ta procedura jest zbieżna i zawsze osiągamy cel. To było w zasadzie udokumentowanie tego, że metodą stwierdzenia, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie, zawsze dochodzimy do celów. Przy czym no to otwierało bardzo nowe drogi badań. Tym niemniej, jak powiedziałem, od tych lat późnych 60., kiedy ten dowód został przeprowadzony, te pierwsze maszyny uczące się, tak jak je wówczas znano, nie miały podpory ze strony komputerów. Więc te badania posuwały się do przodu i grzęzły, do przodu i grzęzły. Pierwszym, że tak powiem, niepowodzeniem perceptronu, który był według mnie tym pierwotnym, najważniejszym wynalazkiem, było to, że naukowcy, którzy szukali rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, w dziedzinie zastąpienia właściwie naszego wysiłku intelektualnego za pomocą maszyn liczących, komputerów, ci właśnie naukowcy udowodnili, że perceptron nie rozwiązuje szeregu zadań. Pewnych zadań nie jest w stanie rozwiązać. W związku z czym badania nad sztuczną inteligencją przeszły w kierunku operowania symbolami. Ale symbole mogą tylko wyrażać bardzo, bardzo ograniczoną część naszej rzeczywistości. Natomiast sieci neuronowe i właśnie te związane z tym perceptrony traktują każdą cząstkę rzeczywistości, którą jesteśmy zainteresowani, traktuje jako liczbę rzeczywistą. Czyli zwykłą liczbę dziesiętną z przecinkiem na przykład. To jest właśnie różnica. Systemy te sztucznej inteligencji właściwie rozwinęły się od lat późnych, lat 80., kiedy to naukowcy opracowali dokładnie, jak propagować, czyli jak wysyłać sygnał błędu wstecz sieci neuronowej, która już była bardziej złożona niż ten podstawowy perceptron. Więc w latach 90., kiedy ja pisałem książkę, było wielkie zapotrzebowanie na teorię tych systemów. W mojej książce znalazły się wszystkie algorytmy, które były wówczas, że tak powiem, ważne. Można było według nich wszystko zaprogramować. No ale znowu brakowało dalszych mocy obliczeniowych.
1: I te dały komputer.
20: Tak. I po roku 2000, kiedy komputer stał się praktycznie bardzo wydajnym narzędziem, nastąpiła kolejna poprawa wydajności tych systemów uczących się. Mianowicie skorzystano z procesorów graficznych, które służyły do gier komputerowych. Procesory graficzne przetwarzają informacje równolegle. To znaczy przetwarzają, powiedzmy, duży obraz, taki jaki widzimy na ekranie naszego telefonu albo komputera, przetwarzają w jednej właściwie, w tym samym czasie, w jednej operacji, mimo że tam jest milion zmiennych, bo tyle jest pikseli na ekranie. I korzystając ze zwiększonych mocy obliczeniowych, coraz ważniejsze

0: Tytułowała swój artykuł All You Need Is Attention, na pamiątkę piosenki Beatlesów All You Need Is Love. I od tego czasu mamy właściwie pochód sztucznej inteligencji już niepowstrzymany. All You Need Is Attention.
1: Panie profesorze, pan wymienił jedno słowo, którego chciałbym się uczepić. Zapotrzebowanie. No jest takie powiedzenie powszechnie znane, że potrzeba jest matką wynalazków. Ja się zastanawiam, czy ono jest adekwatne w tym przypadku. Czy wybuch, że tak powiem, sztucznej inteligencji jest odpowiedzią również na zapotrzebowanie świata szeroko rozumianego, możliwości rozwoju nowych technologii, a może społecznych oczekiwań, czy też jest dokładnie na odwrót? Ponieważ powstaje wynalazek, rodzi się zapotrzebowanie. Czy to jest tak troszeczkę jak z niektórymi produktami wypuszczanymi na rynek, że ludziom trzeba uświadomić, że potrzebują tego, a oni niekoniecznie tego potrzebują? Jak to jest? Ta sztuczna inteligencja ku czemu nas wiedzie? Czy to jest potrzeba, konieczny etap, który jako ludzkość musimy przejść, pokonać, żeby się dalej rozwijać? Czy to jest pułapka? Powiem państwu jeszcze, zdradzę, że 2 dni temu, kiedy siedzieliśmy tutaj na rynku Starego Miasta z panem profesorem i prowadziliśmy ciekawą rozmowę, na różne zresztą tematy, pozwoliłem sobie pana profesora Jacka Żuradę, czyli mojego dzisiejszego gościa, porównać do jednego z twórców, za przeproszeniem, bomby atomowej. No bo oczywiście wyzwolenie atomu, energii atomowej, elektrownie atomowe, no to wspaniała wiadomość dla ludzkości. A jednocześnie wszyscy wiemy, że jest i ciemna strona. Jak to jest, panie profesorze? Potrzeba, konieczność i ku czemu my zmierzamy?
0: Tak, no to pytanie jest dwuwarstwowe. W zasadzie w każdym z nas tkwi, że tak powiem, pewien sen, pewne marzenie, ażeby nasze życie było łatwiejsze, piękniejsze, żebyśmy mogli siebie realizować. I naukowcy, widząc pewne otwarte rubieże, wchodzą w te rubieże. Oczywiście pokusa zbudowania czegoś, czymkolwiek to jest bardzo silna, dlatego że o ile człowiek mógł zastąpić pracę własnych mięśni za pomocą maszyn, w pewnym sensie pracę umysłową można zastąpić kalkulatorem albo jakimś składopisem. Tym niemniej na systemy rozpoznawania obrazów na przykład istnieje szalone zapotrzebowanie. Wyobraźmy sobie, jak dzisiaj wygląda przejście granicy. Wystarczy, że nasza twarz jest pokazana kamerze i jesteśmy zidentyfikowani spośród praktycznie rzecz biorąc setek milionów zdjęć, które zrobiono w wielu zakątkach świata w podobnej sytuacji. To zdjęcie się porównuje ze zdjęciem w paszporcie, z identyfikatorami w paszporcie, więc to jest oczywiście zrobione w systemach sieci neuronowych, rozpoznawania obrazów, które były pierwszym klasycznym zastosowaniem, rewolucyjnym zresztą, dlatego że genialność tego urządzenia, które przeszukuje miliony zdjęć, które są w zasadzie złożonymi tworami intelektualnymi i identyfikacja jednej spośród milionów osób jest wielkim osiągnięciem technicznym. Tak samo od lat naukowcy próbowali syntezować język albo dokonywać tłumaczeń z jednego języka na drugi. Przyznam się, że procesowanie języka naturalnego, tak jak my go dzisiaj znamy w ramach sztucznej inteligencji, czyli zamiany języka na tokeny i tak dalej, to było w sferze dalekich marzeń kiedyś, ale rozpoznawanie obrazów, jak również podejmowanie decyzji, na przykład diagnostyk medycznych, było zawsze silnym impulsem do rozwijania tej dziedziny, więc benefity leżały w naszym zasięgu. I chociaż ta dziedzina rozwijała się może niezbyt miarowo i nieliniowo, tym niemniej dostarczała na przestrzeni ostatnich 3-4 dziesięcioleci wyraźnych benefitów społecznych. Przy czym najwyraźniejsze dobrodziejstwa tej dziedziny, o ile to rzeczywiście można nazwać w pełni dobrodziejstwem, bo w tym się kryją przeróżne, że tak powiem, niedomagania, jest ta właśnie

0: są te właśnie dojrzałe systemy sztucznej inteligencji oparte na atencji, na uwadze, które przetwarzają język naturalny. Bo tutaj wchodzimy już w tak zwaną inteligencję generatywną. Otóż nie chcę definiować tutaj zbyt wielu terminów technicznych, ale sieć uczona jest, załóżmy, że to wszystko nazywamy siecią neuronową, bo taki jest rzeczywiście silnik sztucznej inteligencji. Sieć jest uczona sekwencji łańcucha słów i tak potrafi procesować tę sekwencję, niezależnie od tego, jaka ona jest długa, że może ją skracać, wydłużać, mutować, przetwarzać na dowolny sposób. Dla nas ułatwienie z tego jest znakomite. Możemy poprosić o streszczenie książki, która ma 200 stron i otrzymać 20-zdaniowe streszczenie. Więc benefity są...
1: Coś wiemy o tym, panie profesorze, szalone. Studenci z tego korzystają.
0: Tak, tak.
1: Od dawna wpadli na to.
0: Tak, tak.
1: No tak, to są... Nie, benefity są oczywiste, ale co z tymi zagrożeniami? Bo boimy się tej sztucznej inteligencji. Boimy się, że będziemy od niej uzależnieni, że nasza własna twórczość, a więc jakaś tożsamość ludzka, gubi się w tym wszystkim. Że ja sam się chwytam na tym, że 2 czy 3 razy słuchałem gdzieś tam w internecie utworu muzycznego, który został całkowicie wygenerowany przez sztuczną inteligencję ze wspaniałym głosem, którego nie usłyszałem nigdzie na scenie i ku mojemu przerażeniu wolałem słuchać tej piosenki niż piosenki zaśpiewanej przez prawdziwego człowieka, prawdziwego artystę. Co z tym artystą? Co z tym człowiekiem? Z punktu widzenia mojego, osoby, która od pewnego czasu para się piórem również, przerażająca jest perspektywa, o której zresztą tutaj też na antenie Radia Wnet kiedyś wspominałem, perspektywa, w której literaci sięgną do sztucznej inteligencji i dodadzą tylko swoje nazwisko i tak naprawdę osiągną coś, co w odbiorze społecznym będzie być może lepsze niż to, co stworzyliby sami. A poza tym wszystkim tutaj jeszcze jeden taki akcent był w pana wypowiedzi dotyczący właścicieli firmy, wielkich technologii, które sięgają w bardzo nieskrępowany sposób do osiągnięć nauki i wcale nie zamierzają się dzielić zyskami. No tutaj też mamy pewne pytanie, czy sztuczna inteligencja nie jest jakimś jednym wielkim, za przeproszeniem, złodziejstwem, jeśli chodzi o działalność twórczą, no bo przecież jeśli skopiujemy, a skopiowano Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, wszystkich naszych wieszczów i największych pisarzy, a potem powiemy, kochana sztuczna inteligencjo, napisz mi nowelkę, która będzie miała 17 stron, będzie wzruszająca i zaskakująca na końcu, będzie miała charakter romantyczny i przykuje uwagę, a będzie w stylu, powiedzmy sobie, Sienkiewicza z wczesnych lat jego pisarstwa, to otrzymamy coś takiego. Czy to nie jest przerażające i czy to nie jest jedno wielkie naruszanie naszych ludzkich praw?
0: Tak, więc moim zdaniem puszczono wodze temu rumakowi sztucznej inteligencji. Czy to jest dla dogodności człowieka i dla jego, w jego interesie, nie zawsze jest to dla mnie oczywiste. Tym niemniej ci, którzy dokonali tych wynalazków i posiadają dane, mają obietnicę wielkich zysków. Znaczy, dane pochodzą z literatury, którą stworzyliśmy, z muzyki, którą stworzyliśmy, z obrazów, które są na internecie. I codziennie ludzkość dostarcza coraz więcej tych danych do internetu. One są w obiegu publicznym de facto. Właściwie nie tyle publicznym, ile są własnością tych kilkunastu największych firm internetowych, które zbierają informacje, przetwarzają. I te dane są obrabiane, wykorzystywane i w zasadzie narzędzia sztucznej inteligencji, które się pojawiają, one będą, i to nie jest najlepsza wiadomość, one będą w rękach tych, którzy posiadają dane. Tak. Bo z tych danych robi się modele. I ten model ma służyć człowiekowi.
1: A bardzo często tak. Autorzy nie zdają sobie sprawy, że korzystając z takiego czy innego środka, których nazw nie chcę tutaj na antenie wymieniać, ale tych najpotężniejszych, jednocześnie rzeczywiście oddają swoje prawa na podstawie umów zresztą, które są tam gdzieś wygenerowane, czy warunków korzystania, które przyjmujemy, klikając zupełnie nieświadomie jakąś tam naszą zgodę pod dokumentem, którego nikt chyba nie przeczytał, bo jest on zbyt długi. I rzeczywiście dajemy własność intelektualną i jakiś ogromny potencjał tym nielicznym podmiotom. I tutaj, panie profesorze, no niestety nie uciekniemy od tego tematu. Sztuczna inteligencja to zagadnienie polityczne, to zagadnienie
0: władzy. To się staje zagadnieniem politycznym na wielu poziomach. To się staje zagadnieniem przede wszystkim etycznym, potem zagadnieniem, tak powiem, pewnych norm zawodowych, no ale za normami etycznymi i nie idzie prawo. Więc to prawodawstwo według mnie nie nadąża za szybkim rozwojem, za burzliwym rozwojem sztucznej.
1: Nigdy nie nadążało. Zawsze szło w ogonie. Wynalazek, tak. A potem dopiero prawo. Tak. No ale rzeczywiście problem został dostrzeżony, bo i Komisja Europejska przy tym coś kombinuje, prawda? Ale weźmy z drugiej strony. Obecny papież, zresztą Amerykanin, przecież wydał encyklikę na ten temat. To jest coś niezwykłego. Czyli problem jest zauważony. Chodzi o kumulację władzy. Ta władza się kumuluje i teraz pytanie, czy w państwach, które posiadają najbardziej rozwinięte systemy, czy też w prywatnych podmiotach, które w ramach tych państw, a bardzo często ponadpaństwowo, tym dysponują. Ostatecznie knowledge is power, prawda? Wiedza to siła, to potęga. Kto ma tę wiedzę, kto umie, kto ma technologię i kto ma środki techniczne również, ten króluje. Ostatecznie dzisiejsze, na przykład pole walki, przekształca się nam w pole walki systemów sztucznej inteligencji, które przetwarzają błyskawicznie dane, dają odpowiedź, mało tego, proponują. Wszystko można zaprojektować, będąc daleko, daleko od linii frontu, który właściwie już przestaje być linią frontu, że użyję tego najbardziej drastycznego porównania, ale przecież walka między różnymi systemami, państwami i podmiotami politycznymi toczy się na płaszczyźnie ekonomicznej przede wszystkim, o czym doskonale wiemy. Czy to oznacza, jak pan myśli, panie profesorze, że rozwój sztucznej inteligencji, który nie jest równomierny w świecie przecież, doprowadzi nas do kumulacji władzy w jakichś ośrodkach publicznych bądź też prywatnych i nastąpi nam proces prywatyzacji władzy, co będzie oznaczało, że będziemy mogli sobie głosować, oczywiście, ale już nie decydować.
0: Możliwości, tak jak pan zresztą wspomniał, możliwości sztucznej inteligencji są tak szerokie i tak skuteczne. W pewnym sensie dla wielkich koncernów, które notabene są, tak powiem, koncernami internetowymi w gruncie rzeczy, jest wielka obietnica zysku finansowego i w obecnej sytuacji jest mniej więcej rozkład, tak powiem, mocy sztucznej inteligencji jest taki, że 75% zasobów sztucznej inteligencji, które można wykorzystywać, jest w Stanach Zjednoczonych, 15% w Chinach, reszta 7-8% w Europie. Jest tak chyba dlatego, że masowe zastosowanie sztucznej inteligencji daje wielkie obietnice strategiczne. Przy czym tą strategię można różnie rozumieć, ale są państwa, które mają przeróżne swoje cele. I w niektórych krajach ustawodawstwo, które by ograniczało szybki, burzliwy rozwój bez specjalnych jakichś ograniczeń sztucznej inteligencji. W niektórych krajach ten rozwój jest bardzo szybki. W Stanach Zjednoczonych w szczególności. Jako przykład mogę użyć takiego zestawu. 10 najbardziej dokapitalizowanych firm na świecie dzisiaj. Rzędu trylionów dolarów. Po polsku to są, zdaje się, biliony. Tak? Każda z tych firm, z 10 firm najbardziej dokapitalizowanych na świecie, spośród tych 10 firm, 8 firm jest internetowych, znanych nam jako Meta, jako Nvidia, która produkuje układy scalone. Na dole tej listy 10 firm jest Tesla, która, jak wiadomo, produkuje samochody osobowe bez kierowcy. Każda z tych firm ma kapitalizację pomiędzy 1 a 5,5 tryliona dolarów, czyli biliona dolarów w języku polskim. No i te pieniądze zostały zainwestowane przez ludzi, którzy obiecują sobie olbrzymich benefitów ze sztucznej inteligencji. Natomiast regulacje sztucznej inteligencji, które by powstrzymywały w jakiś sposób burzliwy rozwój sztucznej inteligencji, one z rzeczywistości zalegają bardzo. Czyli przemysł i jego zamierzenia wyprzedzają to, co mamy na papierze, co powstrzymuje ten rozwój. Dla mnie jedynym znanym przypadkiem, kiedy firma została albo ukarana, zlikwidowana, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, to jest przypadek, kiedy firma w Stanach Zjednoczonych wyszukiwała zdjęcia osób, paszportowe zdjęcia w twarzy i publikowała podpisy, nazwiska, dane osobowe i kojarzyła jedno z drugim. Oczywiście to jest wybitne naruszenie, tak powiem, prywatności. Ta firma została albo ukarana, albo zlikwidowana. W tej chwili tego się nie robi. Więc pewne najbardziej takie podstawowe bariery naruszania prywatności, czy korzystania, naruszania praw autorskich, one istnieją, ale to nie są te bariery, które są wystarczające. Z tym się tutaj zgadzam w zupełności.
1: Ale oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, czy te same mechanizmy nie będą używane przez instytucje, na przykład państwowe, w różnych państwach, które niespecjalnie się przejmują prawami obywatelskimi, zwłaszcza jeśli nie podlegają żadnej kontroli. A ta kontrola nad obywatelami w tym momencie może być totalna i niemożliwa właściwie do zerwania. Ale jeśli chodzi o potężne organizacje, to ja bym chciał też zadać jedno pytanie, bo panie profesorze, jest członkiem, a nawet wiceprezydentem i z tego, co wiem, przez pewien czas był pan prezydentem tej bardzo, bardzo potężnej, a chyba nie tak bardzo znanej organizacji, której skrót po polsku wygląda tak dosyć zabawnie, bo to jest literka I, a potem są 3E, czyli po angielsku IEEE. Czy mógłby pan rozszyfrować ten skrót i powiedzieć cokolwiek o tej potężnej, a nie tak bardzo znanej organizacji?
0: Tak, to jest pytanie, na które mogę dokładnie odpowiedzieć, bo z tą organizacją współpracuję od lat ponad 30. Notabene nazywa się Institute of Electrical and Electronic Engineers. Jest to organizacja, która skupia 70% mniej więcej rynku publikacji naukowych w naszej dziedzinie elektroniki i informatyki, plus organizuje 2 lub 3 tysiące konferencji w ciągu roku na te tematy. No oczywiście jest to organizacja światowa, ma 500 000 członków, są również członkowie w Polsce, jest ich ponad 1000. I ja byłem wiceprezydentem tej organizacji, nadzorowałem i prowadziłem sekcję wszystkich czasopism, które są właściwie sztandarowymi czasopismami. Sam byłem redaktorem naczelnym Transactions on Neural Networks. Chciałem tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, taką anegdotyczną, że kiedy otworzyliśmy to czasopismo i pracowaliśmy nad nim, mieliśmy kilkaset artykułów w ciągu roku. Oczywiście grono recenzentów olbrzymie i edytorów i tak dalej. Ja byłem redaktorem naczelnym. Bardzośmy pragnęli mieć artykuły nadsyłane z Chin, ale te artykuły nie nadchodziły. No, Chiny miały zawsze miliard lub więcej ludności. No, byliśmy czasopismem, że tak powiem, krajów zachodnich. W tej chwili proporcje się odwróciły.
1: A pan jest profesorem honorowym 2 chińskich uniwersytetów.
0: Tak, tak. Przy czym prawdopodobnie jest to tajemnicą Poliszynela, od dwóch, trzech generacji w Stanach Zjednoczonych kształciło się bardzo wiele chińskich studentów. I ci studenci wracają do Chin i pracują wydajnie u siebie. I właśnie teraz są autorami tych artykułów, które nadchodzą do naszego czasopisma. Jeszcze jedna ciekawostka, że właściwie Chiny korzystają nadal z naszych czasopism, autorzy chińscy, z których oni są większością, większością autorów w tych najbardziej gorących dziedzinach elektroniki, mikroelektroniki, sztucznej inteligencji, telekomunikacji, bo to jest cały package w zasadzie, dlatego że sztucznej inteligencji dzisiaj nie mielibyśmy, gdybyśmy nie mieli układów scalonych i układów telekomunikacyjnych i internetu, który już ma 40 lat prawdopodobnie. Więc ta wiązanka tych technologii, które od roku 1948 wynalazku tranzystora, która trwa do dzisiaj, ona jest bardzo, bardzo imponująca i ona zaowocowała sztuczną inteligencją, w której jest zanurzonych 6 miliardów ludzi i której końca nie widzimy jeszcze, dlatego że w ślad za obróbką języka naturalnego musi nastąpić obróbka sekwencji obrazów, czy wizji, czy filmów. Te filmy będą mogły być streszczane, transformowane, mutowane. I to jest znacznie cięższe zagadnienie obliczeniowe, gdyż język jest stosunkowo prosty do obróbki już teraz, w tej fazie, dlatego że każde słowo zamienia się na jeden, dwa albo trzy tokeny, umowne jednostki. Natomiast w jednym obrazie, który widzimy na przykład na ekranie komputera albo telefonu, są miliony liczb, tak, bo sieć neuronowa wyłącznie rozumie liczby rzeczywiste. Także ta saga sztucznej inteligencji się nie kończy, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jedną z tych fascynacji sztucznej inteligencji jest to, i sieci neuronowych jest to, że sieci te operują bardzo elementarnymi pojęciami mnożenia, sumowania, które jest trywialną operacją, pojęciem współczynników wagowych, czyli tych parametrów, które zmieniamy, funkcją celu. No i jest jeden królewski element, który został nazwany neuronem. Ja do dzisiaj nie wiem, mimo że całe życie pracuję w tej dziedzinie, dlaczego on został nazwany neuronem, bo on nic nie ma wspólnego z biologią, ani z żadnymi organizmami.
1: Skojarzenie się rzeczywiście nasuwa.
0: Tak, więc
1: a może, panie profesorze, to jest coś takiego bardzo futurologicznego, że to przeniknie niejako do naszego DNA, że gdzieś tam granica między tym, co ludzkie, a co sztuczne, zatrze się. No przecież niektórzy mają taką wizję transhumanizmu,
0: tak, ale to
1: i brzmi to groźnie. W każdym razie ja bym bardzo nie chciał tego dożyć, ale nie wiem, czy to się da zrobić, bo sztuczna inteligencja będzie tak wspomagała nasze życie, że może trzeba będzie dożyć. Panie profesorze, niestety czas nas troszeczkę, to jest bardzo ważna funkcja również, jeśli o to chodzi, zaczyna dobiegać końca, a ja myślę, że nasi słuchacze chcieliby uzyskać jeszcze jedną odpowiedź na jedno pytanie, które dotyczy prawie każdego, kto słucha naszej audycji. A co będzie z rynkiem pracy?
0: Tak, to jest pytanie się wszystkim ciśnie na usta. Niektóre zawody będą musiały być modyfikowane poprzez asystenta w postaci sztucznej inteligencji, czyli, że tak powiem, bardzo zdolnego, dotrenowanego bota bądź agenta. I to dotyczy zawodów lekarskich, ogólnie medycznych, być może też nauczycieli.
1: Prawników może.
0: Prawników, doradców finansowych. Szereg zawodów będzie tymi talentami sztucznej inteligencji podpartym, dlatego że roboty, bo to są w gruncie rzeczy roboty, słowo sztuczna inteligencja jest eufemizmem w gruncie rzeczy. My mówimy tu o robotyzacji i te roboty będą lepiej sobie dawały radę ze złożonymi zagadnieniami niż my i szybciej działały. Na przykład już dzisiaj prawie każda decyzja radiologiczna, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jest opatrzona etykietą, że system sztucznej inteligencji analizował ten dany obraz, a lekarz go zweryfikował i podpisał.
1: No tak. Ja się zastanawiam, czy nie będzie tak, a już podobno tak zaczyna być z wyrokami sądowymi, kiedy sędzia wrzuca dane, robi to oczywiście nieoficjalnie, do zasobu wiedzy sztucznej inteligencji, dostaje ściągawkę i się pod nią podpisuje. Panie profesorze, pan pewnie nie zna tych problemów, ale kto wie, czy w sytuacji, w jakiej w polski wymiar sprawiedliwości obecnie się znajduje, nie byłoby to lepsze wyjście niż to, co mamy obecnie. Ale ja nie chciałbym kończyć, proszę państwa, tej rozmowy z panem profesorem Jackiem Żuradą takim z akcentem. Ostatnia kwestia. Panie profesorze, jesteśmy tutaj na antenie, na żywo, Radia Wnet. Żadna sztuczna inteligencja, prawdziwa inteligencja była państwa gościem, ale chciałbym, żeby pan, korzystając z tej okazji, powiedział o polskich korzeniach sztucznej inteligencji i kogo chciałby pan tu wymienić, oprócz pana, wśród tych osób, które wpłynęły na pana drogę życiową, która wpłynęła na powstanie sztucznej inteligencji, bo jest pan jednym z jej ojców. Taka okazja do pozdrowienia znajomych.
0: Tak, więc jest kilku bardzo dobrych informatyków w Polsce, jak również za granicą, mojego pokolenia, jak i młodszych. I to są, oni są autorami książek, współpracownikami w startupach. Także polska obecność jest tam bardzo zaznaczana w tych kręgach. No nie będę tutaj sypał nazwiskami, ale ci ludzie często chyba udzielają też wywiadów i są, że tak powiem, luminarzami w tym pochodzie sztucznej inteligencji. I to jest zarówno średnie, jak i młode, jak i moje pokolenie tych, którzy byli świadkami początków tej rewolucji dzisiejszej. No mogę wymienić kolegów z Politechniki Warszawskiej, kolegę Cichockiego, kolegę Osowskiego. Mam nadzieję, że ci, których nie wymienimy, się nie obrażą. Mojego mistrza, promotora Jerzego Zajdlera, spod którego skrzydeł wyszedł też przedsiębiorca znany Janusz Filipiak. I wiem, że jest wielu młodych adeptów sztucznej inteligencji, którzy dokonali pewnych ważnych badań w Dolinie Krzemowej i oni tam są też obecni.
1: A zatem, proszę państwa, można byłoby na koniec powiedzieć, Polak potrafi. Profesor Jacek Żurada był moim, Jana Majchrowskiego, i państwa gościem, a przede wszystkim gościem radia, które naprawdę opiera się na prawdziwej inteligencji. Radia Wnet. Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję
1: bardzo. Do widzenia.
0: Dziękuję.
2: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
3: Studio za Nysą.
4: I drodzy państwo, skoro studio za Nysą, to już nie przedłużając, oczywiście gospodarz tego studia, pan Jan Bogatko, dzień dobry.
5: Dzień dobry, jestem prawdziwą, jeżeli można tak powiedzieć, inteligencją, jeżeli jestem inteligencją.
4: Zdecydowanie tak jest. No i teraz tej inteligencji za naszej zachodniej granicy oddajemy głos.
5: Proszę państwa, prezydent Rosji, Putin, jest otwarty na dialog. Czy to nie jest wspaniała wiadomość, to wiadomość. Oczywiście dnia w Niemczech się wszyscy bardzo z tego cieszą, bo biznes będzie mógł być robiony. I w tym celu właśnie delegacja niemieckich przedsiębiorców udała się do Petersburga, gdzie na forum gospodarcze pod egidą prezydenta Rosji Putina. Tam pojechała również pewna grupa polityków z nielubianej partii, z partii AfD, ponieważ AfD kradnie wszystkie pomysły tym partiom, które chciałyby się profilować. W końcu CDU uważa, że to ona chce unormować stosunki z Rosją. SPD, która już schodzi ze sceny historycznie politycznej, też tak uważa. Tu się pojawia jeszcze AfD i to bardzo denerwuje niemieckie media, które są za, a nawet przeciw. Niemieckie media bardzo są za tym, żeby wreszcie połączyć siły z Rosją, żeby wspólnie coś robić, tak jak to już w historii wielokrotnie robiono. I to jest najlepsza wiadomość dla Niemców, wydawałoby się, tylko z tym, że pada wtedy też pytanie, czym się ta współpraca z Rosją zawsze kończyła, ale nie będziemy go zadawać, zostawimy je otwarte. Podczas rozmowy z zachodnimi dziennikarzami prezydent Rosji Władimir Putin na temat wojny, była ta rozmowa, wypowiedział się o roli Niemiec w konflikcie. Uważa, że jest gotów do dialogu z Europą. On jest bardzo zresztą za pokojem, ponieważ zawsze interesowałem się nieco historią, to nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek mocarstwo biorące udział w wojnie mówiło, że ono nie walczy o pokój. Tak, oczywiście. Mój święty pamięci ojciec mówił, tak, oni walczą o pokój, tylko z tym, że nie zostanie po tym kamień na kamieniu. On przeżył 3 wojny, w których brał udział, więc ja jestem człowiekiem w ogóle szczęścia. Żadnej z tych wojen nie przeżyłem i Państwu tego też nie życzę, bo widziałem jedną, byłem w Libanie podczas wojny, więc to nie jest wcale taka dobra zabawa. Żeby zakończyć wojnę, szef Kremla jest gotów jednak do dialogu z Europą, ale negocjatorami mogą być tylko neutralni ludzie, których mogę zaufać, powiedział Putin. Zdziwił się dlatego bardzo, że jego gorący apel o tym, żeby były kanclerz Niemiec, pracownik Gazpromu, Gerhard Schröder, występował jako rozjemca z Niemiec i że w Niemczech odrzucono tę propozycję. No to jest coś nieprawdopodobnego. Były kanclerz przecież, Rosja, tralala, bum, bum, bum, sztuczna inteligencja, tu czytamy, on jest jednak chyba prawdziwa. Niemcy i Europa nie są neutralne, powiedział Putin. No oczywiście to jest zarzut bardzo cenny, nie jest nikt neutralny, poza Rosją oczywiście, i w tym znaczeniu trzeba by przeprowadzić te rozmowy. Były kanclerz Schröder, uważa Putin, to jest mąż stanu, który reprezentuje interesy Niemiec i broni swojej własnej pozycji. On skrytykował dostawy broni na Ukrainę i dlatego też nie uchodzi w Niemczech i nazwał Niemcy i Europę nieneutralną. No i to jest oczywiście, zacytował Niemca, więc on wie, co tutaj robi, a Niemcy chcą połączyć te siły. No w końcu muszą wyjść z kryzysu. Z kryzysu mogą wyjść tylko drogą ekspansji. Drogą ekspansji, to znaczy produkować, handlować, produkować i wtedy będzie wszystkim bardzo dobrze. Tutaj oczywiście Putin, zabierając głos na temat, jak ma wyglądać pejzaż po wojnie, to mówi, że musi być oczywiście Donieck i Ługańsk pod pełną rosyjską kontrolą. Nie wspominaj już Krymu. No Krym już jest zawsze, od dawna i wiecznie rosyjski tego się już nie musi się wymagać. Putin powiedział, jesteśmy zdecydowani co do tego, żeby zawrzeć porozumienie z Ukrainą. I tutaj uważa, że powinno się to odbyć na podstawie porozumienia z Anchorage. Jeżeli strona ukraińska się na to zgodzi, to wtedy się szybko zakończy ten konflikt. No w każdym razie na razie, bo później mogą się pojawić następne, które też trzeba będzie szybko zakończać. W Anchorage prezydent USA Donald Trump w ubiegłym roku przyjął Putina, ale i tam sobie rozmawiali o bardzo wielu ważnych rzeczach i sobie rysowali coś może na mapach czy na kartce papieru, robili jakieś kreski. No to znamy to z przeszłości. W każdym razie nie podano żadnych oficjalnych wyników, czyli to taki, można powiedzieć, tajny protokół. W tym czasie, kiedy odbywała się rozmowy w Sankt Petersburgu, również doszło do ataków dronów na urządzenia energetyczno-wojskowe w Petersburgu i Putin wezwał do tego, żeby wzmocnić obronę przeciwlotniczą. Tak, musimy ją poprawić i ja to zrobię. No to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe, jak on to zrobi. Na pytanie, czy ofensywa Rosji przeciwko Ukrainie stała się katastrofą strategiczną, Putin powiedział, że to absolutnie nieprawda. Kto wie, to widzi, że trzeba rozwiązać, to jest naszym zadaniem. Chcemy pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. No i czekamy ciąg dalszy bajek tego typu w następny piątek. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
4: I my także pozdrawiamy i może uda mi się zaprosić też w przyszłym tygodniu pana redaktora na taką dłuższą rozmowę do siebie, do programu. To ja już teraz takie zaproszenie na żywo do pana wysyłam, bo oczywiście studio za Nysą też bardzo zapraszamy, ale myślę, że warto jeszcze właśnie tak szczegółowo podsumować teraz te relacje niemiecko-rosyjskie. Pan już opowiedział o politykach AfD na tym kongresie gospodarczym. Ale myślę, że tutaj jeszcze jest bardzo dużo wątków, które warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet. Tym bardziej, że dzisiaj kilka minut zabraliśmy panu redaktorowi, za co przepraszam. Jan Bogatko, gospodarz studia za Nysą, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie redaktorze.
5: Bardzo proszę.
4: Drodzy Państwo, minutka po godzinie 9:00, to ja tylko podziękuję całej ekipie Radia Wnet. Adam Czerpak zrealizował Poranek Wnet. Konrad Tomaszewski dbał o to, abyśmy byli z Państwem podczas transmisji live. Dziękuję też wszystkim Państwu za uwagę. No właśnie, Michał Trześniewski jest już w studio, więc za kilka chwil czas na wiadomości w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak, dziękuję Państwu za wspólny poranek i do usłyszenia w poniedziałek.

0: Propozycja spotkania Zełenski-Putin, apel Kośniaka-Kamysza do Ukraińców. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina, w którym zaproponował mu spotkanie. Przekazał, że mogłoby się odbyć w Szwajcarii, Turcji albo którymś z państw arabskich. Putin był pytany o tę propozycję na konferencji prasowej. Odpowiedział, że jeżeli udałoby się podpisać porozumienie pokojowe, to powinni razem z Zełenskim powiedzieć sobie: dzięki Bogu, to już koniec. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
0: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostanie ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
2: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
0: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, gdzie zamordowano około 1000 Polaków. W kwietniu tego roku w wyniku prac polowych odnaleziono tam dwa masowe groby. W tych miejscach w latach 1992-2011 oraz 2015 prowadzono prace ekshumacyjne. Odnaleziono i godnie pochowano szczątki 674 osób. Obecne prace mają na celu odnalezienie kolejnych 350 ofiar zbrodni, napisał Polski Instytut Pamięci Narodowej. Zgoda władz Ukrainy to wymierny efekt uzgodnień poczynionych przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania w Warszawie, przekazał rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. A teraz czas na prognozę pogody.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie w ciągu dnia pochmurno, ale ciepło. Do 25 stopni, w Krakowie chmury i do 24. We Wrocławiu deszczowo i do 17 stopni. W Białymstoku może pokropić i do 21 stopni. W Lublinie po 16 możliwe burze z piorunami.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska w finale tenisowego turnieju Roland Garros. Znamy już godzinę. O 15 jutro zacznie się finał z Mirrą Andrejewą. Będziemy z Państwem na antenie Radia Wnet. W półfinale nasza wspaniała zawodniczka pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Był to dla niej 9. mecz w sezonie. Oczywiście na Roland Garros, bo przecież przebijała się przez kwalifikacje. No i jak sama powiedziała, jest jest już zmęczona i co też może trochę niepokoić, jest przeziębiona. Ale z Krakowa lecą posiłki. Poleciał lekarz, trener kondycyjny i psycholog, by dołączyć do sztabu Maji, który przecież też nie jest wcale mały. Między innymi Maciej Ryszczuk, a więc fizjoterapeuta Igi Świątek, czuwa cały czas przy Maji Chwalińskiej. Miejmy nadzieję, że te wszystkie kłopoty zostaną zażegnane właśnie do finału. Jak sama powiedziała Maja po wczorajszym meczu, po prostu chce się napić herbaty, obejrzeć coś i iść spać. A na pytania, co będzie oglądać, powiedziała, że ona uwielbia tenis, więc może coś z tenisa. Nie wiemy, co dokładnie obejrzała, ale natomiast wiemy, co powiedziała zaraz po meczu, jeszcze zanim zeszła z kortu Philippa Chatrier, pytana od reportera Roland Garros. Maja, no to słychać w głosie, zmęczona, być może też przeziębiona, no ale na pewno szczęśliwa. Posłuchajmy.
6: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like, I'm just... I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
7: You understand.
5: I słyszymy też, jakie wspaniałe wsparcie ma Maja właśnie wśród kibiców. Tak, to jest jak sen. Wciąż nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, jak to wszystko, jak to traktować. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Co powiedzieć? Jestem bardzo szczęśliwa. To mówi Maja Chwalińska, no bo tak naprawdę tutaj nie ma co już teraz rozdrabywać jakieś czynniki pierwsze. Oczywiście to wszystko jest ważne, ale niech ona po prostu odpocznie. Niech dojdzie do siebie. Co jest jeszcze ciekawe, komentatorzy zwracają uwagę, że tenis wypiękniał dzięki Mai, że ona gra taki archaiczny tenis, ale bardzo skuteczny. No jest naprawdę nieprawdopodobna na tych wszystkich wymianach i z głębi, potrafi podbiec i te takie długie loby, które stają się już jej znakiem firmowym, ale to wszystko jest skuteczne, to jest bardzo, bardzo ważne. No pokonała naprawdę w świetnym stylu tę, która wyeliminowała Arynę Sabalenka, więc Diane Schneider, a z kolei w finale, mierząc się z Mirą Andrejewą, zarazem będzie miał okazję pomścić swoją przyjaciółkę Igę Świątek, bo przecież Mira Andrejewa wygrała z Martią Kostiuk, no więc teraz kolejna Rosjanka, akurat Marta Kostiuk, oczywiście Ukrainka, ale wyeliminowała naszą Igę. Może to tak właśnie miało wyglądać, że ta Iga otarła nam gdzieś tam łzy i rzeczywiście zastanawialiśmy się, co się mogło stać, a Maja Chwalińska po prostu sobie grała z meczu na mecz i tak wszyscy bardzo jej kibicujemy, że mamy tą naszą wspaniałą pszczółkę Maję w finale. A więc jutro od godziny 15:00. Tymczasem my wracamy jeszcze do dwóch meczów towarzyskich naszej piłkarskiej reprezentacji Polski. Przegrana we Wrocławiu 0-2 z Ukrainą. No i nieco lepsza postawa i lepszy obraz gry, choć może nie jakoś bardzo napawający optymizmem, ale nie gramy na Mistrzostwach Świata, więc czasu jest jeszcze trochę. Zremisowaliśmy 2-2 w środowy późny wieczór na Stadionie Narodowym z Nigerią. No i na pewno wisienką na torcie był ten fantastyczny gol w 96. minucie. To był ostatni strzał tego meczu. Być może strzał rozpaczy, ale jakże piękny, jakże fantastyczny gol zdobyty przez obrońcę Widzewa reprezentacji Polski Przemysława Wiśniewskiego. Sam Jan Urban powiedział, że po prostu powiedział, zresztą wymienił do zawodnika, że Wiśniewski, czy ty zwariowałeś? To cytat z Jana Urbana, a za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka posłuchajmy trenera reprezentacji Polski.
8: Natomiast zastanawiam się, czy widział pan kiedyś coś takiego w wykonaniu Przemka.
9: No żartowałem, bo Wiśnie mówię, może musiałeś być bardzo wkurzony, bo taką bramkę strzelił. Podejrzewam, że już nigdy takiej nie strzeli, bo to są bramki, które często nie wiesz, w którym momencie twojej kariery strzelasz i mówisz, to jest ta jedyna, najładniejsza w całej karierze i moim zdaniem ta będzie najładniejszą bramką Wiśni w całej jego karierze.
5: I to powiedział trener Jan Urban. My już teraz będziemy oglądali tych, co grają na Mistrzostwa Świata, bo od 11 przecież rozpoczyna się Mundial na antenie Radia Wnet już po ten poniedziałek, 17.10. Tymczasem faworyci, no póki co mają słabą formę, ale to oczywiście tylko sparingi. Hiszpania zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. I jeszcze informacja koszykarska, bo wiemy, że w Warszawie kończy się powoli, kończą się Mistrzostwa Świata w koszykówce, w odmianie koszykówki 3-3. No i Polska nie wyszła z grupy. W ostatnim meczu przegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi 14-21. Tak to wygląda, więc jutro wszyscy za Maję, wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam świat swój pokazując nam. Niech jutro pokaże piękny mecz i zwycięstwo w wielkim finale Roland Garros. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
12: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
11: Tam można nabyć płytę CD,
12: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
13: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
14: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Jak trudno wstać, skoro świt. Niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
18: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
19: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
18: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
19: Wywiady z interesującymi ludźmi.
18: I dużo dobrej muzyki.
19: Oraz kultury polonijnej.
18: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
19: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
18: Niedziela.
19: 9 rano, czerwony dywan.
18: Zapraszają
19: Iza Smolarek
18: i Aleks Sławiński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
20: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
21: To była autopromocja.
22: Prawo bez cenzury.
23: Po publikacji sejmowych zestawień i informacji dotyczących spraw finansowych funkcjonowania biur poselskich zwykle wybuchają afery i krytyka poselskich wydatków dotyczących tzw. kilometrówek, to jest zwrotu kosztów przejazdów posłów w celach służbowych. Przedstawiane są głównie sytuacje skrajne. Ostatnio krytyka dotyczy głównie poseł Żukowskiej czy Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy. Nadużycia w tym obszarze zdarzają się, ale nie wolno generalizować i posłów, którym zwraca się koszty podróży, przecież służbowych, po swym okręgu wyborczym, czy podróży samochodami w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, nazywać złodziejami. Te niesprawiedliwe i obraźliwe epitety świadczą o niezrozumieniu i niewiedzy o charakterze zadań i obowiązków posła. W latach 2011-2019 byłam posłem i pamiętam obraźliwe ataki na mnie ze strony lewackich i IPO-wski posłów i aktywistów. Nie pamiętam, który to, Sikorski, Giertych czy Palikot, złożyli nawet wniosek do prokuratury, oskarżając mnie całkowicie bezpodstawnie, co sama prokuratura potem potwierdziła, o jakieś nadużycia dotyczące właśnie tych kilometrówek. Moje biuro poselskie przedstawiło jednak pełną dokumentację przejazdów z datami, trasami przejazdów, godzinami, miejscami spotkań z wyborcami lub w sprawach związanych z wykonywaniem mojego mandatu poselskiego. Prokuratura umorzyła więc to złośliwie wszczęte postępowanie, wszczynane jako forma nękania przyznanych sejmowych awanturników. Przy okazji warto wyjaśnić, skąd się to uprawnienie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu posłów bierze. Podstawą prawną dla zwrotu posłom kosztów przejazdu w celach służbowych, to jest związanych z wykonywaniem mandatu posła, jest artykuł 23 ust. 3 i ust. 10 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku. Artykuł 23 ust. 3 mówi, iż tu cytuję, posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Koniec cytatu. Ust. 10 zaś zobowiązuje posła do corocznego rozliczania kwot tego ryczałtu w Kancelarii Sejmu. Kilometrówki są rozliczane w ramach kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego. Ich wysokość jest ograniczona do około 14% tego ryczałtu. Nieco inaczej rozliczane są kwoty na przejazdy na terenie swego okręgu, a nieco inaczej poza okręgiem wyborczym posła. Zawsze jednak muszą być one udokumentowane datami, trasami, godzinami spotkań i celem wyjazdu. Tak wygląda zwrot kosztów podróży służbowych posłowi, który jeździ swoim własnym samochodem. Ale są też posłowie, a takim byłam i ja, którzy samochodów, a często i prawa jazdy nie posiadają, a też muszą mieć możliwość bezpośrednich kontaktów z wyborcami i instytucjami leżącymi w ich okręgu wyborczym, a nawet poza nim. W takich sytuacjach posłowie mogą zawierać umowy różnego rodzaju z osobami wykonującymi przewozy na ich rzecz. Wszystko w ramach limitów określonych w ryczałcie na prowadzenie biur poselskich. Kolejne zarządzenia Prezydium Sejmu na bieżąco regulują limity i kwoty ryczałtów na przejazdy posłów. Nie bardzo rozumiem demagogicznych oskarżeń posłów o jakieś złodziejstwo, gdy zgodnie przecież z prawem poruszają się do swych biur poselskich w swych okręgach wyborczych, a czasem poza ich okręgi, co się przecież często zdarza. Ja na przykład byłam posłem w jednym z największych obszarowo okręgu wyborczym, numer 18, Siedlecko-Ostrołęckim, obejmującym 11 gmin, które musiałam odwiedzić i spotykać się tam w różnych sprawach. Nadto nie mieszkałam w tym okręgu i dojeżdżałam tam z Warszawy co najmniej raz, dwa razy w tygodniu. A że miałam łącznie 3 biura w swoim okręgu wyborczym, więc te wyjazdy z Warszawy do biur na liczne spotkania, uroczystości, święta i powroty do Warszawy tworzyły kwoty pokrywane zgodnie z prawem z ryczałtu na biuro poselskie. Nigdy nie przekroczyłam wyznaczonych limitów, prosząc często na przykład, by to organizatorzy spotkań zapewniali mi transport. Co więcej, w samej Warszawie, gdzie mieszkam, poza wyjazdami służbowymi do różnych instytucji, nie korzystałam z przejazdów opłacanych z ryczałtu poselskiego. W sprawach własnych, prywatnych, korzystałam z prywatnych taksówek lub z transportu miejskiego, a czasami, niektórzy to zauważali, nawet ze zdziwieniem opisywali w mediach. Wysokość moich wydatków na transport w celach służbowych była wynikiem rozległości mojego okręgu wyborczego i cotygodniowymi dojazdami z Warszawy do okręgu i z powrotem. Zawsze jednak było to pod kontrolą Kancelarii Sejmu, w pełni udokumentowane. A potwierdziła to też później prokuratura, uznając moją dokumentację dotyczącą kilometrówek za wzorcową. Atakom jednak nie było końca, choć posłowie lewaccy, chyba Nitras i wielu innych, mieli koszty zwrotu znacznie wyższe, a media wielokrotnie pisały nawet o tym i o tych ich nadużyciach. Ówcześni ministrowie, posłowie wożeni byli przecież służbowo przez 24 godziny na dobę, a wykazywali równocześnie ogromne kwoty tych poselskich kilometrówek. Nikt tego nie chciał jednak badać. Dziś pani Żukowska ma problem z wytłumaczeniem sposobu korzystania z sejmowych kilometrówek, mieszkając w centrum swego okręgu wyborczego, na miejscu. Myślę, że problem nie leży w samym fakcie, iż posłom należy się, tak jak wszystkim innym, przy wszystkich innych zawodach, oczywisty zwrot kosztów dojazdu do pracy i kosztów ich wykonywania. Problem leży często w nieuczciwości i cwaniactwie niektórych posłów, traktujących swą ważną publiczną funkcję jak sposób na dorabianie się choćby lichymi przekrętami na paliwie. Nie można więc wylewać dziecka z kąpielą. Nie wolno obrażać wielu uczciwych posłów oskarżaniem o złodziejstwo, gdy korzystają jedynie z należnych im poselskich uprawnień, niezbędnych dla wykonywania mandatu poselskiego. Wyborcy jadący w sprawach służbowych na zasadach ogólnych otrzymują przecież zwrot kosztów delegacji. Ta sama zasada dotyczy też posłów. Tyle, że sejmowa kontrola tego obszaru korzystania przez posłów ze środków publicznych musi być realna, a nadużycia tępione. Krystyna Pawłow.
0: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki, Stowarzyszenie Antywiatrakowców, profesor Ludwik Pienikowski na miejscu.
16: Witam serdecznie.
2: Wiceprezes Zbigniew Zieliński na miejscu.
24: Dzień dobry.
2: No, troszkę ta Maja Chwalińska takim Don Kichotem jest, co? Prawda? Bo ona tak pokonała po prostu wiatraka. Tak, takiego. Bo ta jej przeciwniczka tak trochę wygląda jak wiatrak z tą rakietą, nie? Tak, nie?
16: Coś... Wszystko jest możliwe, pokazała. I to jest najfajniejsze.
2: No właśnie. No, wszystko jest możliwe, ale... możliwe też jest może to, że wyjdziemy na prostą, jeżeli chodzi o energetykę. No jednak są jakieś takie... Cały czas pan profesor tutaj jest bardzo zwolennikiem jakichś takich rozwiązań, które im wierzy w to, że się rozwiązają, ale mieliśmy pytanie od słuchaczy. Czym się różni... Bo właśnie mamy takie dwa kluczowe miejsca. Turów i Bełchatów. I ktoś zapytał się, o co chodzi, jaka jest różnica i co jest czym czego, jak mówił Kubuś Puchatek.
16: Proszę Państwa, różnica jest taka, że Turów ma zasoby węgla, które umożliwiły pracę do roku 2040, może 45. I no, z jednej strony są naciski, żeby jak najszybciej zamknąć, a z drugiej strony no, jest szansa, że będzie jak najdłużej pracował.
2: A kto naciska? Wiatrak naciska, żeby zamknąć?
16: No tak, najogólniej wiatrak. Natomiast Bełchatów jest w innej sytuacji. Kończą się zasoby węgla i z racji podjętych decyzji o zaniechaniu prac nad złożem Złoczew, no w roku 35 zabraknie węgla.
2: Ale to jest dobre złoże.
16: Bardzo dobre złoże. Ono by dało szansę na 20 lat pracy, już nie z mocą 5 gigawatów, a z mocą 2-3 gigawatów. I jeżeli dzisiaj byśmy podjęli naprawdę męską decyzję, tak? Uruszamy ze złożem z Łoczew, to jest możliwość spięcia tych projektów. Nie będzie luki żadnej. Akurat i tak trzeba wygaszać Bełchatów, bo się kończy węgiel. I najbardziej racjonalna metoda wygaszania Bełchatowa to jest systematycznie i powoli. Z racji tej, że jak się złoże kończy, no to coraz jest trudniej dostępne. Wobec tego z dzisiejszych 5 gigawatów dojście do 2 gigawatów w 35 roku jest racjonalnym strategią. I te 2 gigawaty akurat można by zasilać węglem ze Złoczewa, tylko żeby to węgiel ze Złoczewa dojechał 50 kilometrów.
2: To nie tak daleko w tych czasach.
16: W 2021 roku pierwsza decyzja negatywna, 25. Druga decyzja negatywna.
2: Nazwiska, poproszę.
16: Nazwiska.
2: Kto jest odpowiedzialny?
16: W 2021 roku prezes PGE, Wojciech Dąbrowski, premier Morawiecki, minister Kurtyka uznali, że Złoczew jest nieekonomiczny.
2: Ale się pan naraził teraz.
16: Tak, ale 7 stycznia narażę się reszcie. 7 stycznia 2025 roku premier Donald Tusk, minister Paulina Henning-Kloske, Dariusz Marzec, prezes PGE, minister odmówił koncesji wydobywczej na złoże Złoczew.
2: Ale jakoś to uzasadnił takimś ładnym, zgrabnym językiem, nowomową?
16: Nowomowa,
2: no właśnie.
16: Nowomowa jest piękna.
2: Piękna, ja właśnie.
24: Tak, nowomowa w tych męskich decyzjach, których prezes

0: reszta to jest po prostu gadaniem, czy jest węgiel, czy go nie ma. Czy to, że w Turowie jest węgiel, to jest bez znaczenia, bo decyzja została podjęta, że w 2030 wszędzie te elektrownie mają być bloki wycofywane, natomiast Pątnów już w tym roku ma być zamknięty całkowicie. I to rozmowa o tym, że tam jest węgiel czy nie, to jest troszeczkę trochę taka, bym powiedział, wishful thinking, dlatego że
1: no nie, to nie może być, albo jest, albo nie ma. Tak
0: no, no właśnie go jest i nie ma, na tym jakby
1: powiem. A to już w ogóle wchodzimy w jakąś strefę metafizyki, tak? Tak? To jest i nie ma.
0: Ale już pokłady,
1: ja lubię.
0: Nadkłady nie są zbierane, żeby dostać się do tego węgla, więc on w naturalny sposób jest wygaszany, mimo tego, że ten węgiel jest. I to widać po apelach płynących z tamtych rejonów części samorządowców, jak również związkowców, o specustawę dla Turowa, która zapewniłaby sprawiedliwą transformację, godną, sprawiedliwą, czyli odprawy. Tam już nie chodzi im o to, żeby utrzymać, tylko żeby spowolnić ten proces poprzez dosypanie pieniędzy dla tych odchodzących tysięcy.
1: A może by tam na tym miejscu wybudować trochę wiatraków i wtedy by...
0: Nie, głównie jezioro ma być tam.
1: Ale to przecież, tak, nie wiem, ja widziałem te morza, z których wyrastają po prostu te wiatraki, to nas jezioro też może teoretycznie.
0: No to najpierw jezioro ma być, to prawda, mają być jeziora, może rzeczywiście, ponieważ duża będzie przestrzeń otwarta, czyli wiatrak będzie mógł, wiatr się rozpędzi. To jest racja, ale przede wszystkim mają być w tych wyrobiskach jeziora w Bełchatowie i w Turowie, z tego co tam przeczytałem, to...
1: Nie będzie wiatraków.
0: I w Bełchatowie są wiatraki na górze.
2: A to dekoracyjne.
0: Przy Koninie
1: ale
0: też.
1: Ale w pewnym sensie niektóre to są w ogóle takie dekoracyjne. Tak, tak. Bo tak właśnie tylko one są po to, żeby były. I żeby ktoś zbierał pieniądze za to, że są.
0: Tak, tak właśnie.
1: No tak, ale... taka była konstatacja ostatnio.
2: Ale naprawdę na proste liczby popatrzmy. 5 gigawatów w Bełchatowie dzisiaj jest. I... wiatrakowcy, nie antywiatrakowcy, tylko wiatrakowcy, mówią, dobrze, budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku. Ale tak, czym innym jest 1 gigawat na Bałtyku, bo 1 gigawat mocy na Bałtyku produkuje, pracuje tylko przez 3000 godzin w roku. Mniej jak pół. W roku jest 8760 godzin. A Bełchatów pracował cały czas. Czyli 1 gigawat na Bałtyku to nie jest ten sam 1 gigawat w węglu brunatnym, to nie jest po prostu dyspozycyjne takie źródło.
0: Przepraszam, taki, tylko dorzucę to jeden, że oficjalne plany, że nasz Bałtyk jest w potencjale 33 gigawatów.
2: No tak, ale 33 gigawaty.
1: On się uniesie, ten Bałtyk, chyba wtedy, jak będzie.
0: Po prostu fale
1: 33 gigawaty uniosą się i zostaniemy z pustynią błędowską drugą. Tak?
0: No tak, ale na razie to 3000.
1: Sól zabierze, ryby zabierze, wszystko. Później będzie takie prrt i dużo piasku, ale będziemy mieli plażę, po prostu tylko nie będzie morza. No
2: ale jeszcze raz. My na Bałtyku nie jesteśmy jeszcze przeinwestowani. To bardzo nam grozi, ale nie jesteśmy. To, co teraz jest uruchomione, przypuszczam, że będzie dobrze uruchomione inwestycje,
1: będzie dobrze
2: służyło dla naszej gospodarki.
1: Ani
2: wiatraka więcej. Ale przede wszystkim strategia, która jest, która mówi, że te wiatraki mają wręcz eksplodować eksponencjalnie. To jest to, co grozi Polsce, a nie to, co teraz jest budowane.
0: Ale to już jest budowane. To nie jest tak, że wiatrak powstanie z dnia na dzień.
2: No po prostu te które są budowane, niech będą zbudowane.
0: No ale tam one jest potencjał ogromny, jak się czyta.
2: No tak, ale
0: 200 miliardów.
2: Ale nie to, co jest w tych planach.
0: No dobrze, ale jeżeli zamykamy te elektrownie, no to muszą być wiatraki, no bo chociaż nawet moc zainstalowana.
1: A nie możemy pożyczyć paru gigawatów od sąsiada, na przykład Niemca.
0: Oczywiście, no nie. Najlepsze.
1: Dzień dobry, panie kanclerzu. To ja, premier Rzeczypospolitej, już nie mówię, poproszę pożyczyć mi 5 gigawatów do piątku. Dziękuję, do widzenia.
2: No nie, w sprawie Bełchatowa rozgorzała ostatnio dyskusja w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Tydzień temu o tym trochę rozmawialiśmy. I uruchomienie złoża Złoczew, eksploatacji, podjęcie tej twardej decyzji, wcale nie stoi w sprzeczności z budową drugiej elektrowni jądrowej w okolicach Bełchatowa. Dlaczego? Dlatego, że z 5 gigawatów i tak musimy zejść do 2-3 gigawatów w Bełchatowie, bo złoże Złoczew jest mniej wydajne. Teoretycznie, w teorii, zasoby oszacowane. To złoże nie jest w stanie utrzymać elektrowni o mocy 5 gigawatów. No to wobec tego zaspokojenie kolejnych 3.
1: Dwa

0: Niż nic.
1: I teraz opowieści o tym, że uruchomimy elektrownię jądrową w Bełchatowie, są trudne, dlatego że to jest kosztowne, ryzykowne pod względem harmonogramu. Tu oczywiście koszty też są, ale mniejsze. I harmonogram też jest lepiej zbadany, bo takie kopalnie w Polsce były uruchamiane i wiadomo, ile to czasu trwa. Wobec tego zachowanie Bełchatowa z mocą 2 gigawaty koło roku 2035 daje realną szansę na to, żeby infrastruktura energetyczna, cała infrastruktura energetyczna związana z budową elektrowni jądrowej, żeby została wykorzystana do budowy tego kompleksu energetyki jądrowej. Czyli to, czego kompletnie brakuje, to strategii, co ma być w Bełchatowie.
0: No ale przecież, ja tu muszę zacytować pana Mariana Zmarzłego, bo mnie to zmroziło trochę, ale to przecież było a propos. On, teraz cytuję, uwaga, Marian Zmarzły, który sprowadza krew do poziomu 0 stopni. Region bełchatowski ze swoim ogromnym potencjałem i infrastrukturą jest przez nas brany pod uwagę jako kluczowa droga lokalizacyjna na budowę elektrowni jądrowej. Dla Ministerstwa Energii to naturalny krok, by w sposób bezpieczny, sprawiedliwy przeprowadzić tę ziemię przez proces. No.
1: Ale on to powiedział przed tą wizytą na Pięterku słynną, czy po tej wizycie?
0: Bo
1: to
0: 22 maja.
1: A to już po tym skandalu.
0: No.
1: No to jeszcze nie wyzdrowiał.
0: To jeszcze nie wyzdrowiał, tak? No nie. To przed chwilą właściwie. No,
2: na przykład tych elektrowni atomowych, no tutaj profesor nam tutaj kreśli miraż. Tak jak z tymi wiatrakami, to jest miraż, że mamy za mało wiatraków jeszcze.
1: Natomiast, nie mamy za dużo.
2: No właśnie, więc wydaje mi się, że to, no bo to prowadzi do tego, że one muszą być, jeżeli weźmiemy transformację ciepłownictwa, ale
0: Pan już teraz nagle się zrobił obrońcą wiatraków? To
2: nie właśnie.
0: Ratunku!
2: Wracając do mirażu atomowego. Miraż atomowy jest obecny w tych trzech projektach. To znaczy Turów, Pątnów, Adamów. W każdym tym przypadku mówi się, puszcza się takie plotki, że tam może elektrownia atomowa, no bo przecież jest infrastruktura, stacje transformatorowe, Bełchatowie też, czy tam Bogdanka, Kozienice. Wszędzie ten miraż atomowy jest tylko po to, żeby robić wodę ludziom z mózgu, bo po pierwsze nie mamy nawet jednej elektrowni, a w tej chwili informacje są takie, że umowa, jeśli chodzi o Choczewo, nie zostanie podpisana w tym roku. Umowa tak zwana pomostowa, która pozwala prowadzić tam jakiś ogródek działkowy czy ogrodzenie, poprawić tej placu budowy, do końca roku ma być przedłużona.
0: A będę adwokatem diabła. Po co się śpieszyć? Mamy dużo czasu z perspektywy wieczności.
2: Ja nie mam czasu.
0: Z perspektywy wieczności to wszystko młyny sprawiedliwości mielą powoli. Tak.
2: Trudno zaprzeczyć.
0: A możemy posłuchać teraz piosenki teraz. Lori Anderson miała urodziny, tak? 47 rok się urodziła. Chyba to już dawno.
2: Czas płynie.
0: A to cudowna muzyka. Taka energia, czysta energia muzyczna. Tra-la-la.

0: Sunrise comes across the mountains. Sunrise comes across the day. Sunset sits across the lakeside. Sunsets across the Pyrenees.
1: Pięknie. Laurie Anderson, podobało się panie profesorze?
2: Tak, wyciszyło nas.
1: Nas wyciszyło, tak, ale to teraz będzie, proszę państwa, runda trzecia. Tong! No właśnie, bo tutaj w kuluarach cały czas trwa pojedynek, bo bardzo mi się podobają te dwa stanowiska pana profesora i pana wiceprezesa i oni tutaj się bardzo często nie zgadzają, ale z tego wynika dobra rzecz. My tu żeśmy w kuluarach powiedzieli też, że taki okres przedwyborczy może być w momencie dobrego przekazu takim przyczynkiem do podejmowania właściwych decyzji. I to jest, na tym o to nam chodzi i teraz apelujemy. Złoczewo, złoczewo, złoczewo. Niech przetrwa i da nam piękny pomost, że tak powiem, na przyszłość.
2: Dzisiaj podjęta decyzja o wznowieniu projektu Złoczewo jest najtańszą perspektywą uratowania 2 gigawatów w Bełchatowie do roku 2040-45. I realną szansę zszycia z atomem, bo w 35 roku potrzeba prawie cudu, żeby w Choczewie uruchomić pierwszą blok energetyki jądrowej. Wobec tego
1: nasza optymistka dowiodła, że cuda się zdarzają.
2: Cuda się zdarzają, więc tylko trzeba ciężko pracować. Ileż ona pracowała?
3: Ale jest jedna sprawa. Ona ten sukces odniosła za granicą. Także mieliśmy...
2: Nie, ona ten sukces odniosła w Polsce.
3: Nie, tam jest...
1: Sugeruje pan, żebyśmy się zrzekli, oddali Bełchatów, nie wiem, innemu krajowi, tak? A później odniesiemy sukces i przejmiemy go z powrotem. W ramach Unii może to możliwe jakoś.
2: Natomiast tutaj, dlaczego ta decyzja jest tak trudna? Dlatego, że musimy się skupić, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, na ludziach, bo decyzje podejmują w sumie ludzie. Oczywiście żyjemy w tym świecie regulacji unijnych, ale jaka jest obecnie sytuacja? Na przykład jest coś takiego jak Instytut Ochrony Środowiska, to jest Państwowy Instytut Badawczy. To jest zaplecze naukowo-badawcze, takie merytoryczne rządu do podejmowania decyzji. No i tam w sierpniu...
1: Dużo stanowisk dobrze płatnych, proszę
2: państwa. I tam w 24 roku dyrektorem został pan Marcin Stoczkiewicz, który jeden z największych sukcesów odniósł, działając w organizacji Client Earth. A ta organizacja na przykład doprowadziła do tego, że Ekogroszek stał się nielegalną nazwą.
1: I to sukces,
2: no, sukces chyba... Kosztowało producenta ekogroszku kilkadziesiąt, co najmniej milionów złotych. Straty oczywiście wizerunkowe straszne. A o co chodzi? Chodzi o to, że organizacje ekologiczne uznały, że jak coś jest z węgla, to nie może mieć w nazwie eko. No i doszło do zawarcia słynnej ugody. I firma Ekogroszek uznała, że nie będzie handlowej nazwy używać ekogroszek. Ale co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że pan dyrektor, doktor habilitowany Marcin Stoczkiewicz, zostając dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, nie chwali się tym. Nie chwali się swoim wielkim sukcesem.
1: No to my przypominamy, bo może jest skromny.
2: Nie, to jest hipokryzja.
1: Nie, on może tak po prostu nie chce się chwalić. Bo prostu,
2: tu oczywiście ta organizacja Client Earth miała jeszcze większy sukces, bo to ta organizacja właśnie wniosła pozew, który uruchomił formalną drogę do zamknięcia inwestycji w Ostrołęce. Dlaczego upadła inwestycja w Ostrołęce? To jest bardzo skomplikowany,
1: trudny temat,
2: ale formalną ścieżkę, jak to zrobić, to właśnie organizacja Client Earth, w której prominentnym menadżerem był ówcześnie pan doktor habilitowany Marcin Stoczkiewicz. Także wybory polityczne, które dokonujemy, mianują na stanowiska ludzi, którzy podejmują decyzje. I wobec tego, jeżeli chcemy uruchomić Złoczew, to musimy podjąć przede wszystkim decyzję polityczną. Musimy wybrać takich polityków, którzy uniosą ciężar takiej decyzji. One są trudne, te decyzje. Tu nie ma cudownych
1: te
2: wyborów.
1: Biedne barki biednego likwidatora Ekogroszku, pan tutaj na biedne barki ciężary już wkłada. Dobra, a groszek ciężki.
3: Właśnie a propos ludzi, bo tutaj to bardzo słuszna uwaga, że ludzie są, podejmują decyzje. I tak jak mieliśmy spotkanie tutaj z profesorem Tokarskim z Akademii Górniczo-Ochotniczej, profesor też jest pracownikiem Akademii Górniczo-Ochotniczej, tak mi przyszło do głowy, a gdzie w tym całym procesie likwidacji kopalń, energetyki, górnictwa, gdzie jest Akademia Górniczo-Ochotnicza? Po prostu sztandarowa, techniczna i naukowa uczelnia, która zajmowała się kiedyś wydobywaniem, maszynami górniczymi. Gdzie ona w tej chwili jest w tym czasie?
1: No właśnie,
3: i okazuje się, sekundeczkę, i okazuje się, że ona jest na czele właśnie transformacji. Właściwie zajmuje się ekologią, walką z klimatem. Tutaj mam
1: szkoda, że informacje. Państwo tego nie widzą, jak zareagował pan profesor. Za chwilę tutaj po prostu już muszę chyba jakieś takie, nie wiem, balony bezpieczeństwa tutaj zainstalować.
3: Wszystkie hasła, które Akademia na zewnątrz wystawia, no to jest po prostu walka z dwutlenkiem węgla, transformacja, zeroemisyjny, zmiany klimatu, gospodarka.
1: Zlikwidować Akademię.
3: I cymesem, jakby tym maliną na czele jest Centrum Energetyki, które zajmuje się wychwytem dwutlenku węgla. A wychwyt dwutlenku węgla i składowanie to jest następny krok po likwidowaniu emisji. Czyli innymi słowy, jeżeli już pozbędziemy się emisji, czyli będziemy mieli wiatraki, fotowoltaikę, no bo tam ten Bełchatów jakoś się zamknie, no to mamy już fachowców od tego, którzy nam zaoferują następny krok, będziemy musieli wychwytywać ten dwutlenek węgla, co jest jeszcze droższe, jeszcze trudniejsze. I jeżeli w ten sposób, jeżeli mamy tak opiniotwórcze środowisko jak Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechniki i inne i wiele środowisk, które po prostu no, jakoś tak zaczęły dziwnie działać, jeżeli one działają na rzecz tych zmian, które się dzieją i są za, uczą studentów w tym kierunku, no to właściwie jak z tymi ludźmi jest?
1: No właśnie, panie profesorze, niech pan odpowie, bo tu widzę, że pan zmienił się na twarzy.
2: To zmieniłem, cały
1: kolor się zmienił twarzy i błyskają tutaj.
2: Czym innym jest obraz, który państwo widzą publicznie, a czym innym są realne działania. I Centrum Energetyki odegrało olbrzymią rolę w budowie i w promocji bloków nadkrytycznych, w szczególności inwestycji w Kozienicach. I te opracowania no, mają klauzulę poufności, one nigdy nie będą ujawnione. I to, że one docierały do zarządów firm energetycznych, na pewno mogę ujawnić to, że docierały, z całą pewnością docierały. To, że zarządy firm energetycznych podejmowały decyzje wbrew tym rekomendacjom, jak chociażby ostatnia sprawa no, zagazowania Kozienic zamiast utrzymania bloków węglowych, które tam są. No to, że tak podejmują decyzje politycy i zarządy, a uczelnia wychodzi na... pokazywany jest tylko obraz ten jednostronny, a ta realna działalność związana z ekspertyzą, z doradztwem, no jest niewidoczna i stąd taki krzywdzący obraz mamy polskich uczelni.
3: No ale jak nic nie wiemy o tych nadkrytycznych blokach, no to a widzimy tutaj teksty, które mówią o tym, że trzeba...
2: Dlatego trzeba wybrać mądrze polityków.
3: No ale to jest Akademia Górniczo-Hutnicza. No
2: ale
3: tak, co się zajmują...
2: Ale jeżeli podejmuje decyzję o podpisaniu umów, o zachowaniu poufności, robi opracowania, te opracowania jednoznacznie wskazują na jakiś kierunek, a potem zarządy, ministrowie podejmują inne decyzje, no to co można zrobić? Co pan proponuje?
1: Zmienić ministrów.
2: Zmienić ministrów i premiera. To jest zdecydowanie tak.
3: No właśnie, ale dzisiaj...
2: A to jest tylko kartka wyborcza, ale, nic takiego.
3: No, no tak, ale dzisiaj właśnie to jest ciekawe, bo większość tych planów transformacji, o których dzisiaj mówimy, tych kopalń, No bo tak naprawdę potrzebujemy te 10 gigawatów, jak już tak powszechnie wiadomo, z grubsza energii atomowej, no to ta ilość, ta moc, którą dotyczy Bogdanki, Turowa i Bełchatowa, no to jest właśnie coś około 10 gigawatów. Także my za chwilę się pozbędziemy tego i nie będziemy mieli żadnych stabilnych źródeł energii. I no,
1: no i wrócimy do życia naturalnego, no, koczowniczego. No nie będzie, tak. Nie będą jeździły te, po co tam, to, je, ma jeździć coś, co na energię.
2: No jeżeli dokonamy złych wyborów, to tak będzie.
3: I te kluczowe decyzje o zamykaniu tych elektrowni powstały i kopalń, powstały, znaczy one narastały tam od 2010, ale kluczowe decyzje zaczęły zapadać w 2020 roku, w 2021.
2: Zgadza się.
3: Czyli to jest za poprzedniej zmiany. I teraz jeżeli poprzednia zmiana chce budować kopalnie i elektrownie węglowe, no to ja w to po prostu nie wierzę. W związku z czym te wybory są dość trudne, bo wygląda na to, że co nie wybierzemy, to może być, że tak będzie, no, to
2: jedni,
3: samo.
2: Jedni zmienili to zdanie, a drudzy nie zmienili zdania, więc no, pytanie jeszcze, czy to zmienili zdanie, to zrobili to szczerze czy koniunkturalnie po to, żeby...
1: Na chwilę,
2: żeby...
3: Ale tak było. To, no, tak było.
2: Nie wiem, jak było, tak było, natomiast ewidentnie co innego mówi obecny kandydat na premiera, profesor Czarnek, a co innego mówił rząd w roku 2020. To są zupełnie inne rzeczy. Pytanie jest, czy ta zmiana akurat w opcji tej, o której rozmawiamy, jest szczera czy nie szczera. Niech to ocenią wyborcy. Natomiast dokonała się zmiana. Natomiast z drugiej strony sceny politycznej, no jest tylko pogłębienie dążenia do jak najszybszego uzależnienia Polski od...
1: W ogóle takiego zrobienia, takiego malutkiego, takiego... Ja bardzo lubię wracać do dzienników Hansa Franka. On tam bardzo tam ładnie on opisuje, jak nas należy Polskę traktować, jako i właśnie tak wszyscy są tacy.
3: To
1: dokładnie po prostu jakby rządzący, już nie będę wymieniał nazwisk, czytali choćby Hansa Franka i krok po kroku anihilacja Polski.
2: Anihilacja Polski, dokładnie.
3: Ale tak, właśnie, tutaj, bo wracając jeszcze do tego, bo po 23 roku, już po wyborach, takie były nocne audycje telewizyjne i tam jakiś oszołom zadał pytanie, no ale przecież do propos Zjednoczonej Prawicy, no przecież to wreszcie zamykali te kopalnie, mimo tego, że przed wyborami miało być, że zamykali. Odpowiedź znanego redaktora bardzo znanej telewizji opozycyjnej była taka: nie, my nie zamykaliśmy. My realizowaliśmy umowy podpisane przez poprzedników.
1: No i tak można w nieskończoność.
3: Także tu innymi słowy potrzebne są drastyczne.
1: Złe umowy można łamać, tak, albo ich nie dotrzymywać. Tak mądrzy ludzie mawiali od starożytności, bo po prostu no czasami polityka, no wszyscy się tutaj, że tak powiem, kierują Machiavellim i to jest taka prawda, bo wszystko ma właśnie krótkie nóżki i trzeba wygrać te wybory, bo, ale jest taki cytacik, jak chciałem, on jest bardzo a propos troszeczkę, tak, chciałem, uwaga, to chodzi o fortunę, bo w pewnym sensie jesteśmy wszyscy uzależnieni od fortuny i politycy są uzależnieni i właśnie ta, którą nazywają fortuną, jest wiecznie pijaną babą, postrzeloną, a nade wszystko ślepą. Nie widzi prze to, co czyni, ani też wie, kogo obala, a kogo wynosi. No. I właśnie, to jest właśnie tak, jakoś tak widzę ten nasz obraz polityczny, taka wiecznie pijana baba, która nie wie, kogo wynosi i kogo obala. Oni wszyscy mówią w końcu, taki jest po prostu bigos słów, a ludzie, że tak powiem, w czarnej dziurze. O.
3: Znaczy, to coś dzisiaj ja próbowałem sobie odpowiedzieć. No, dzisiaj w radiu był wywiad z panem Wilkiem od PCK. I pan Wilk wyraził się tak. CPK, tak? PKP, CPK, BMW. Nie ma znaczenia, trzy litery. W każdym razie pan Wilk na temat tego portu lotniczego i manewrów, budowa, niebudowa, stwierdził bardzo, moim zdaniem, niestety, ja się podpisuję po tym, że mamy tak skorumpowaną i zdegenerowaną klasę polityczną, że się nic nie da zrobić. Że trzeba tutaj drastycznej zmiany.
2: A jak Falińska pokazała, że można wygrać ze 115 miejsca na 20 w ciągu 3 tygodni. Przepraszam bardzo, jeżeli mamy społeczeństwo obywatelskie, a Kraków pokazał, że mamy społeczeństwo obywatelskie niedawno. Jeżeli będziemy wiedzieli tylko, czego chcemy, to uważam, że wszystko jest możliwe.
3: Znaczy, nie, no to my wiemy.
2: I teraz...
3: My wiemy, czego chcemy.
2: No natomiast... dokładnie, tylko odnośnie Bełchatowa, jeszcze raz, ten dylemat sztucznie podsycany, że trzeba tam albo Złoczew, albo zamknięcie, albo budowa atomu. Jeżeli to ma być zszyte, jeden program strategiczny, to musi być i Złoczew, i atom. I wtedy 5 gigawatów centrum Polski mamy przez długie, długie lata.
1: Zapraszamy wszystkich tutaj z ministerstwa i ze wszystkich decyzyjnych organów państwa do wzięcia udziału w debacie i podjęcia decyzji tutaj na antenie Radia Wnet i przysięgnięcie. Ja przysięgam, że będzie tak, że będę działał dla dobra Polski i nie wywiną się już. Tak?
2: Nie wywiną
3: Ale
2: się.
3: Nie złożą, na Boże złożą. Natomiast jeśli chodzi o obywatelskie podejście w Krakowie, to rzeczywiście można powiedzieć, że tam jest, teraz się coś obudziło, ale sytuacja w Krakowie nie wyniknęła z rządów ostatniego prezydenta przez 2 lata, tylko to jest 25 lat poprzedniego. I oni się obudzili troszeczkę jakby, no za późno, można powiedzieć. Ale,
1: no,
3: dobrze,
1: ale to jest tak, jak powiedziałem już, smog wawelski spał, obudził się teraz i tam prychnął sobie z nozdrza jednego. No i zrobiło się ten. Ale jak go zdenerwują, to on jeszcze wstanie drugi raz i jeszcze wtedy może być jeszcze ciekawiej.
3: Dla ciebie również poza Mają Chwalińską mam jeszcze parę osiągnięć.
1: Jakiś który... mały smog się tam w Rzeszowie obudził, słyszałem.
3: No właśnie, ale ciekawe co w Warszawie się obudzi. I wiadomo.
1: Nie, no w Warszawie to, nie, to syrenka jest po prostu, niestety jest upojona jakimiś różnymi takimi i ona taka biedna jest ta syreneczka
3: tak
1: nasza.
3: Się jedzie, tak...
1: Ale nie, no damy radę, tylko no ona, syrenka jest stłamszona, no dziewczyna, no. Smok to smok.
3: To jeszcze mieliśmy takie ładne osiągnięcia. Tymoteusz Kucharczyk był pierwszym Polakiem w historii, który wygrał na tym torze Indiana. To jest duże osiągnięcie.
1: Taki Indiana. Film Indiana Jones, tak?
3: To nie. Już nie mówiąc o czymś takim, żeby, bo to jest też w Ameryce. I drugi amerykański to... Czy liderki z Olsztyna wygrały w Ameryce Mistrzostwo Świata przy liderowaniu? No to po prostu widać, że potrafimy. No. A na końcu bym powiedział, że Alicja Szemplińska w konkursie interwizji z biało-czerwoną flagą wystąpiła. Także no, jest pewien
1: potencjał. No co potrafił? A Sobieski potrafił. No. A ja wczoraj rozmawiałem o Zaleszczykach. Lux Torpeda z Gdyni do... na Podole jeździła 1314 km, można było i to było dawno temu i nie było w ogóle mowy o jakiś tam, to był ta węgiel po prostu, panowie, na te ciuchcie na węgiel leciały po prostu.
2: To diesel chyba była.
3: Tak, to chyba, no, tak, ale
1: to była taka inna, bo to nie była ta, do Zakopanego jeździły te Lux Torpedy, takie najważniejsze, taka mniejsza trochę jeździła z Gdyni do Zaleszczyk tam na Podole, blisko Chocimia tam w ogóle.
3: Może na dłuższą trasę to może jednak
1: 1300.
3: Napęd mogłem.
2: Wracając do naszych atomów węgla i wiatraków, to zaczęliśmy od Choczewa. Tutaj pan wiceprezes mówi, że ciągle nie ma jakiejś umowy. Tak, ciągle nie ma jakiejś umowy. Ciągle jest dużo znaków zapytania, ale jestem przekonany, że kluczem do polskiej energetyki jest doprowadzenie do sprawnego, możliwie najbardziej sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji. To jest klucz do utrzymania tych 10 gigawatów mocy sterowalnej, tej, która nie zależy od pogody i tak dalej, która jest zawsze dostępna, mało tego, która ma zawsze zapas paliwa. Tu gaz, zwracam i uczulam uwagę, że gaz, no nie ma zapasów paliwa. Na terenie elektrowni gazowej nie da się zgromadzić gazu na działalność dłuższą niż parę godzin pracy. Elektrownia węglowa może zgromadzić zapas paliwa na kilka miesięcy pracy. Elektrownia jądrowa to ma zapas paliwa na kilka lat pracy. Bo ma
1: no ale tak, ale przedsiębiorcy niemieccy pojechali do Petersburga, dogadują się, będzie gaz do Niemiec, Niemcy nam dadzą,
2: zobaczymy. No, tylko pobiorą opłatę.
1: No, tak sam pan to by chciał wszystko za darmo. No.
2: No Hans Frank przecież pisał, jak to ma być zrobione.
1: No ma być zrobione. No właśnie ma tak być zrobione, że Niemcy już jeżdżą tam do Petersburga na forum ekonomiczne, dogadują się. Tam oczywiście oficjalny powiedział, że to nie fajnie może, że tam jadą, no ale jednak nie zabronili. Pojechali, dogadują się, minie trochę czasu, będzie gaz, po prostu zaleje Europę z powrotem rosyjski gaz. I taki jest plan.
3: tym choczewem jeszcze, żeby coś się rzeczywiście działo. Liczenie na to, że się coś... To ja tutaj stawiam taką tezę, nikt się nie chce ze mną założyć, że do 30 roku budowa...
1: Ja się zakładam z panem. Tak? Tutaj pan przetnie, panie profesorze.
3: Nie, to... Ale to myślę, ja jestem, że nie do, że nie, nie, nie ruszy budowa, a prezes, że ruszy. Dobrze.
4: Zakładanie się, że coś się nie uda jest po prostu...
3: Nie, założyliśmy się, że uda się i nie uda.
1: No.
3: Nie,
1: ale
3: nie,
1: w ogóle generalnie to przecież największą cnotą ostatnio wielu miejsców jest to, że coś zamknęli, tak? To zamknąłem. Tak. Hurra! O, gratuluję. A to jeszcze zamknę to. Ojej, będzie zamknięte, ale jak pan będzie taki zamykacz bardzo dobry.
3: No i właśnie, żeby to ruszyła ta buda, trzymamy kciuki, profesorze, tylko...
1: Panie profesorze, tylko pan podsumuje tą rozmowę, bo pan dzisiaj tak malutko miał czasu antenowego, to bardzo bym prosił.
4: Najważniejsze jest utrzymanie sprawności inwestycji w Choczewie. Dużo jest rzeczy niejasnych, ale jest złożony wstępny raport bezpieczeństwa w Państwowej Agencji Atomistyki. No i będziemy chcieli się dopytać jak najszybciej, co się dzieje z tym raportem. Jak postępują prace? Tu no, jakaś współpraca musi być i musi być widoczna. Na to będziemy bardzo uważnie patrzeć. Dalej, umowa z wykonawcami, z Bechtelem. No tu, jako że to jest umowa na olbrzymie pieniądze, oczywiście ważny jest pośpiech, ale najważniejsze jest, żeby ta umowa była dobra. A jej obecny stan uważam, że jest taki, że brak tej umowy nie jest aż tak krytyczne, żeby blokować postęp prac. Trzecia rzecz, to o której tutaj rozmawialiśmy z panią mecenas Bóg, to znaczy w jaki sposób system prawny zrobić. No system prawny w Polsce bazuje na czymś takim, że jak coś ważnego chcemy w Polsce wybudować, to robimy specustawę i tą specustawę ciągle dopieszczamy, aby to coś wybudować. Tak wszystkie wielkie inwestycje w Polsce powstały, zaczynając od Stadionu Narodowego. Więc zrobienie jakiejś generalnego wyczyszczenia, żeby ta droga inwestycyjna była prostsza, no jest zacnym celem, ale do niego potrzeba by naprawdę konstytucyjnej większości w Sejmie, który by podjął odpowiedzialne decyzje.
1: A czy albo jest zmiana systemu na prezydencki, żeby dobry...
3: Konstytucyjną zmianę.
1: Dobry dekret prezydencki.
3: Nie. Dekret prezydencki, znaczy to też wymaga konstytucji. Zmiana konstytucyjna. I musimy się, moim zdaniem, tego po prostu domagać, bo inaczej jesteśmy...
2: Czyli musimy się modlić o to, że się uda podpisać...
1: Czyli my teraz wchodzimy do tej, tylko w innym kontekście. Konstytucja!
3: Tak jest. Proszę
1: Państwa, tak. A jeszcze tylko jedno, to na koniec chciałem jedną rzecz, bo mnie to bardzo zaciekawiło i to może też jest takie słoneczko, bo pan premier Tusk wczoraj powiedział, że zmienił barwy z niemieckich na czeskie. Powiedział, że Pszczółka Maja wygrała z rakietą ruską. Czyli, a to przecież czeski serial był Pszczółka Maja, tak?
3: Tak, ale nie pamiętam. Wszystko pomyliło.
4: Nie wiem, co pomyliło mu się wszystko.
3: On jest w doskonałej sytuacji, że może powiedzieć dowolną rzecz i nikt nie ma do niego nic właściwie.
1: On jest mężem stanu, a my jesteśmy mężami walczącymi o pokój na świecie. Dziękuję bardzo. Profesor Ludwik Pieńkowski, wiceprezes Zbigniew Zieliński, godzina 9:55.
4: Za tydzień o miedzi troszkę porozmawiamy.
1: I 53 sekundy, więc zdążyliśmy. Co do sekundy? No to pa. A w przyszłym tygodniu?
4: W przyszłym tygodniu o miedzi, polskiej miedzi będziemy rozmawiać.
1: I kto będzie naszym gościem?
4: Pan prezes Marcin Chrudziński.
1: No, miejmy nadzieję, że proszę będzie. Państwa, no to już się chyba zamieniacie w słuch. I już będziemy po zwycięstwie na Roland Garrosie. Pszczółka Maja wygra. Tak.
3: Możemy powiedzieć, że kto jak nie by...
1: To jak nie ma. I to znowu kolejna też rakieta, tak? Naprzeciwko. No nie wiadomo. Dobra, no to pa. Wszyscy mają te rakiety tam.
3: Do widzenia.
1: Można się pomylić tam.
5: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
6: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Chcą wybudować największy tunel na świecie pod cieśniną Beringa. Nowe informacje w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Apel Kosiniaka-Kamysza do Ukraińców.
1: Wiadomości wnet.
0: Rosja i Stany Zjednoczone mają dzisiaj podpisać umowę dotyczącą wielkiej inwestycji. Chodzi o tunel pod cieśniną Beringa, która oddziela Amerykę Północną od Azji. Tunel miałby około 110 km długości i byłby najdłuższą podwodną przeprawą na świecie. Łączący Wielką Brytanię i Francję kanał La Manche liczy około 50 km. Ujawniono tożsamość pilota, który zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. To były siatkarz Błażej Czarnecki. 30-latek rozbił się w czwartek w nocy na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Był jedyną ofiarą wypadku. Wgrał w CKS-ie Chełm, Awi Świdnik i Luku Lublin. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
0: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostaje ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
2: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
0: Papież Leon XIV w sobotę odbędzie czwartą podróż apostolską. W trakcie siedmiodniowej wizyty w Hiszpanii odwiedzi między innymi Madryt i Barcelonę, gdzie odprawi mszę w ciągle budowanej bazylice Sagrada Familia. Będzie także na Wyspach Kanaryjskich, w miejscach kryzysu migracyjnego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, gdzie zamordowano około 1000 Polaków. W kwietniu tego roku w wyniku prac polowych odnaleziono tam dwa masowe groby. W tych miejscach w latach 1992, 2011 oraz 2015 przeprowadzono prace ekshumacyjne. Odnaleziono i godnie pochowano szczątki 674 osób. Obecne prace mają na celu odnalezienie kolejnych około 350 ofiar zbrodni, napisał Polski Instytut Pamięci Narodowej. Zgoda władz Ukrainy to wymierny efekt uzgodnień poczynionych przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania w Warszawie, przekazał rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
3: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
2: Tam można nabyć płytę CD,
3: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
4: Radio Wnet.
3: Wydawcą jest
4: Radio Wnet.
3: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: To naprawdę chyba dość.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
8: Odyseja wyborcza.
9: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Odysei nietypowo Jakub Pilaryk. Witam Państwa, a moim i Państwa gościem jest doktor Michał Sopiński. No i właśnie kto, panie doktorze? Były rektor, komendant Akademii, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy obecny? Kim pan jest?
10: Dzień dobry państwu. Jestem wciąż rektorem, komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pełnię swoją funkcję, pełnię tę funkcję normalnie i do momentu, w którym zostanie skutecznie doręczona mi decyzja administracyjna o moim odwołaniu, a właściwie decyzja, która spełniałaby przesłanki wyznaczone przez postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, nic w mojej sytuacji prawnej jako organu nic się nie zmienia.
9: Czyli rozumiem, że ma pan, nie wiem, klucze do swojego gabinetu, kartę wejścia, może pan w każdej chwili do Akademii wejść, tak, i pełnić swoje obowiązki. Nie zostały panu odebrane dostępy takie techniczne?
10: Nic mi nie zostało odebrane, co więcej, wciąż prowadzę korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, chociażby w przedmiocie płatności dla funkcjonariuszy służby więziennej, które opóźniają się, ponieważ ministerstwo nie chce wypłacać świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Te świadczenia są opóźnione. W związku z tym Solidarność organizuje wielki protest w Warszawie 10 czerwca. No ale wciąż minister sprawiedliwości kieruje do mnie pisma. Ja na te pisma odpowiadam. Za chwilę będziemy też dyplomy dla naszych studentów ukończenia studiów przygotowywać i pełnię swoje obowiązki normalnie.
9: Przypomnijmy może w ogóle, co się wydarzyło, bo rozmawialiśmy kilka tygodni temu w Prawodajni. Przypomnijmy może, co się stało od tamtego czasu. Pan wówczas na początku naszego programu odwołał się do takiego tenisowego cytatu, który, jakby pan mógł przypomnieć, co to był za cytat. Pan go użył wtedy, żeby tak zaznaczyć, że nie odda pan łatwo pola Waldemarowi Żurkowi w tym sporze o swoje stanowisko. Proszę przypomnieć ten cytat, bo on wiele mówi o tej sytuacji.
10: Tak, mamy teraz końcówkę turnieju tenisowego Roland Garros z wielkim występem Mai Chwalińskiej, która przedarła się z kwalifikacji aż do wielkoszlemowego finału. I ten cytat to jest motto całego turnieju. To jest Victoire appartient au plus opiniâtre, czyli zwycięstwo należy do tego, który najbardziej się stawia, do tego, który jest najbardziej wytrwały w swojej walce. No i wydaje mi się, że od naszej rozmowy minęły ponad już 2 miesiące, blisko 3 miesiące. Minister Żurek wciąż próbuje odwołać mnie z pominięciem prawa, ze złamaniem prawa w procedurze, której w ogóle nie może zastosować i o czym przypomniał mu Trybunał Konstytucyjny. No i jeżeli postawi na swoim, a oczywiście siła, że tak powiem, naga siła stoi po stronie ministerstwa, no dojdzie wówczas do po prostu zwyczajnego złamania prawa, o czym przypomnął ministrowi Żurkowi sądy administracyjne, czyli wojewódzki sąd administracyjny, a w przypadku dalszego odwoływania się Naczelny Sąd Administracyjny. Także czuję się spokojny, ponieważ prawo stoi po mojej stronie. Mhm.
9: Przypomnijmy może, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, które pan kieruje, jej działanie jest regulowane w każdym razie w kontekście odwołania i powoływania rektora w ustawie o służbie więziennej. Tak? Tu jest tak zwany lex specialis. Większość tych państwowych uczelni działa na zasadzie, na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, tak? A tutaj...
10: Dokładnie tak.
9: I Waldemar Żuryk, z tego co pamiętam, jak gdyby odwołuje pana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, podczas kiedy ona w przypadku pana akademii nie obowiązuje, przynajmniej w tym zakresie, tak?
10: Dokładnie tak. Prawo to jest system. System norm, które muszą być ze sobą spójne, a na pewno nie mogą być wewnętrznie sprzeczne. I ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ma taki artykuł 439 ustęp 7, który wskazuje i odwołuje się do tego, że w przypadku uczelni Służby Więziennej, czyli tej, którą nadzoruje minister sprawiedliwości, nie obowiązują regulacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące powoływania i odwoływania rektora, lecz obowiązują normy przewidziane w ustawie o służbie więziennej, co ergo oznacza, że tylko i wyłącznie na podstawie przesłanek związanych ze służbą więzienną może minister mnie odwołać. Przesłanki te to na przykład skazanie prawomocnym wyrokiem przez sąd, bądź też moja osobista rezygnacja, bądź też moja śmierć, ponieważ nie mam planów na żadne z tych działań, nie toczy wobec mnie żadne postępowanie, to tych przesłanek nie ma, one po prostu nie zaistniały. A jednak mimo tego minister Żurek próbuje wykorzystać inne procedury, ale robi to z pogwałceniem prawa, ponieważ niestety to, z czym się mierzy, to mierzy się po prostu z taką akcją defamacyjną realizowaną przez szereg komunikatów ministra sprawiedliwości. Za tym nawet nie idą żadne pisma, które do mnie docierają. Dowiaduję się z mediów o rzekomych krokach, które są podejmowane. Później tych kroków nie ma. Wydaje się, że to ma na celu taką swoistą destabilizację pracy samej instytucji, którą kieruję. I niestety największym problemem dla mnie jest to, z punktu widzenia prawa, ale to będą oceniały sądy, że te komunikaty nie mają poparcia w rzeczywistości. To znaczy powołuje się minister na to, że na przykład uzyskał niezbędne opinie od organów naukowych, podczas gdy tych opinii nie uzyskał. Nie ma opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co wprost wynika z akt postępowania. Minister mówi, że rozpatrywał wszystkie wnioski.
9: Ale zaraz, to wpadnę słowo. Pan, rozumiem, zapoznał się z tymi aktami, tak?
10: Zapoznałem się, tak.
9: Czyli ministerstwo kłamie?
10: Tak, w swoich komunikatach Ministerstwo Sprawiedliwości kłamie. Mówi, że doręczyło mi decyzję, chociaż jej nie doręczyło. Mówi, że rozpatrywało wnioski w sposób zgodny z KPA, mimo że nie rozpatrywało tego zgodnie z KPA. Jednocześnie ministerstwo nie poinformowało mnie o zakończeniu sprawy i o możliwości zapoznania się końcowego z aktami. Takich błędów proceduralnych jest szereg. Nie licząc już w ogóle tych aspektów merytorycznych, do których warto wrócić, bo nie chcę tutaj wskazywać, że wyłącznie formalne błędy popełniło ministerstwo, ale też te względy merytoryczne są oparte na bardzo, bym powiedział, nikłych podstawach.
9: To, co panu zarzucają, tak?
10: Tak, ponieważ zarzuca mi się, że procedury prowadzenia postępowań doktorskich były nieprawidłowe. No ale ja się pytam, komu odebrano doktorat? I nikomu. Nikomu nie odebrano doktoratu. Żadne postępowanie nie skończyło się prawomocnie, więc tej przesłanki nie ma. Druga przesłanka, na którą powołuje się minister, czyli kwestia tego, że rzekomo angażuje się w życie publiczne, w życie polityczne. No szanowni państwo, moim obowiązkiem jako prawnika, jako człowieka, który jednak piastuje pewną funkcję publiczną, i jest wskazywanie wprost na pewne rzeczy, i na przykład 12 stycznia 2024 roku, kiedy to prokurator krajowy Dariusz Barski został pozbawiony stanowiska, no to wymagało interwencji na poziomie publicznym i wskazania, że jest to działanie niezgodne z prawem, i akurat fakt, że moje stanowisko jest prawidłowe, a stanowisko ówczesnego ministra sprawiedliwości Bodnara nie jest prawidłowe, potwierdził Sąd Najwyższy, więc za tego typu sformułowania próbuje się mnie oczernić, mówiąc, że to jest aktywność polityczna. No to nie jest aktywność polityczna, tylko taka, której wymaga ślubowanie doktorskie, które złożyłem, i taka zwyczajna ludzka przyzwoitość.
9: No, gdyby iść tym torem, to chyba, nie wiem, no sam, powiedzmy, Dariusz Kornelek też uprawia politykę, bo on przecież w mediach też wielokrotnie się ustosunkowywał do tego sporu, prawda? Jest prokuratorem krajowym, znaczy podaje się za prokuratora krajowego, ale jest prokuratorem jako takim. prokuratorzy też mają zakaz wypowiedzi politycznych, więc jeżeli pana aktywność na tym polu taka no, publicystyczna de facto, taka ekspercko-publicystyczna jest jakimś deliktem, to chyba Dariusz Korneluk też powinien mieć dyscyplinarkę za swoje wypowiedzi.
10: Sędzia Mazur, który jest wiceministrem sprawiedliwości, wprost wchodzi w utarczki słowne z posłami obecnej opozycji, oskarża ich o różne rzeczy, kłamie na ich temat, przywołuje jakieś fakty medialne dotyczące ich życia i nikt z tego powodu problemów mu nie robi, chociaż akurat tutaj powinien, bo on jest sędzią, ma szczególny reżim odpowiedzialności etycznej związanej z pełnieniem swojego urzędu. Ale wróćmy może jeszcze do trzeciego zarzutu, bo on jest już najbardziej, bym powiedział, karygodny, ale bym powiedział bezczelny. Zarzuca się mi, że jako rektor nie podpisałem umowy z Sądem Okręgowym w Warszawie na prowadzenie aplikacji kuratorskiej. No i niestety prawda skrzeczy, ponieważ umowę tę podpisałem. Umowę z Sądem Okręgowym podpisałem, tyle tylko, że zgodnie z stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, w którym to zostałem poinformowany, że pani Beata Najar jest sędzią w stanie spoczynku i nie powinna pełnić funkcji prezesa Sądu Okręgowego, podpisałem tę umowę nie z panią Najar, ale z odpowiednio umocowanym do tego prawnie wiceprezes tego Sądu Okręgowego. Czyli mamy znowu potwierdzenie w stanowisku.
9: Czyli jest umowa, dokument z podpisem, tak? Z podpisem.
10: Tak, tylko że wiceprezes, nie pani Najar. Pani Najar uszanowała tę decyzję. Pani wiceprezes się podpisała.
9: No to o co tu chodzi?
10: No tutaj chodzi o to, że próbuje się wszelkimi metodami przejąć instytucję tylko po to, że minister Żurek nie ma żadnego sukcesu przez cały rok swojego urzędowania, więc sięga po próbę wewnętrznych czystek w instytucjach, które mu podlegają. Tworzy taki proces wewnętrzny, który przypomina mi chyba najbardziej ten film Oppenheimer, którym próbuje się pozbawić doktora Oppenheimera odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa. Robi się farsę z tego postępowania, którego wynik jest z góry znany, tylko po to, żeby pokazać się desperacko, że ma się jakiś sukces. Tyle tylko, że ten sukces no, nie nadejdzie, dlatego że po pierwsze mamy zabezpieczenie Trybunału, po drugie mamy złamanie procedur administracyjnych, no i po trzecie wydaje mi się, że dłużej klasztora niż przeora. To znaczy, że posiadanie takiej swoistej legitymacji prawnej do pełnienia urzędu i do tego, że stoi się w prawie, będzie oznaczać, że minister Żurek odejdzie, a instytucja, taka jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, będzie trwać, więc o to akurat jestem spokojny.
9: Z tych trzech zarzutów to w sumie tak naprawdę najpoważniej, najbardziej merytorycznie to brzmi ten dotyczący doktoratów, jeśli już by tak to kategoryzować. Pan powiedział, że nie ma żadnego prawomocnego odebrania doktoratu. Czy są w takim razie nieprawomocne?
10: Toczą się postępowania przed Radą Doskonałości Naukowej związane z samym trybem, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał przez odpowiednie rady. Tyle tylko, że tutaj znowu trzeba zaznaczyć, że ustawodawca, a konkretnie ówczesny minister Gowin, tak zaplanował procedury nadawania doktoratów, że rektor uczelni nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, nie ma żadnych argumentów prawnych ani mocy decyzyjnej, żeby w ogóle nadawać komukolwiek doktoraty. Robią to odpowiednie rady naukowe, a nadzór nad tymi postępowaniami robi Rada Doskonałości Naukowej. Więc zarzucanie rektorowi uczelni, który nie ma na coś zupełnie wpływu, jest o tyle nieprofesjonalne, że równie dobrze można mi zarzucać przewlekłość postępowań sądowych. To znaczy też na to nie mam wpływu. Chciałbym, żeby było szybciej, chciałbym, żeby było lepiej, ale nie mam na to wpływu.
9: A z czyjej inicjatywy toczą się te postępowania? Kto kwestionował w ogóle prawidłowość nadawania tych doktoratów?
10: Z tego, co mi się wydaje, to wynika to z działania Rady Doskonałości Naukowej, ale jedyny problem z tymi doktoratami jest taki, to jest pytanie stricto formalne, prawne, czy powinien procedurę inicjować Senat Uczelni, czy też powinna Rada Dyscypliny. To jest jedyny zarzut, jaki się formułuje, czyli zarzut dotyczący legitymacji czynnego organu w tej sprawie. I przypomnę, żaden z tych organów to nie jest rektor. Dyskusja toczy się, czy powinien inicjować procedurę Senat, czy Rada Dyscypliny Naukowej. nie jestem nawet członkiem żadnej z tych rad dyscyplin naukowych, więc znowu to jest takie szukanie na siłę jakiegoś zarzutu, który mógłby po prostu paragrafu, którym można byłoby mnie atakować. No i de facto można sobie wyobrazić, że gdyby nie to, to na pewno znaleziono by coś innego. Można byłoby powiedzieć, nie wiem, że przechodzę na czerwonym świetle, albo że nie wiem, zajmuję dwa miejsca parkingowe, a nie jedno. No to jest, już bym powiedział, wtórne, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby spróbować pozbawić mnie stanowiska.
9: No dobrze, ta decyzja, rozumiem, że prędzej czy później pewnie zostanie panu dostarczona.
10: Myślę, że za tymi faktami medialnymi warto, żeby pojawiły się fakty prawne i tutaj pojawia się zasadnicza rzecz. Mianowicie ustawa, na podstawie której działa Akademia, czyli ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i ustawa o Służbie Więziennej, przewiduje pełną procedurę, co się dzieje w sytuacji, kiedy de facto opróżnia się pewna funkcja, to znaczy kiedy doręcza się decyzję o odwołaniu. I ustawa mówi wprost, to jest artykuł 25 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, który mówi następująco. W sytuacji, w której opróżnia się piastun organu, czyli nie ma rektora, pełniącym obowiązki do czasu prawomocnego zakończenia tej sprawy, czyli przed sądem, bądź końca kadencji, pełni najstarszy senator uczelni. Czyli znowu w sytuacji, w której skutecznie by mnie odwołano, zgodnie z prawem, pełniącym obowiązki musi być najstarszy członek Senatu i w przypadku innych procedur, takich właśnie odwołujących rektorów, zawsze to był pełniący obowiązki ten najstarszy senator uczelni. Pytanie, czy Waldemar Żurek uszanuje chociaż tę normę prawną, czy też będzie, że tak powiem, chciał w teczce przynieść osobę, która będzie powoływała się, jak swego czasu w Telewizji Polskiej, na to, że jest rektorem, bądź też Napoleonem, bo można mieć wiele fantazji. Obawiam się, że skoro złamano procedury w sprawie odwołania, także tutaj mogą być próby złamania procedury, no ale mam nadzieję, że środowisko akademickie, w tym środowisko akademii, ale też no, inne organy akademickie w Polsce, zobaczą, że to bezprawie nie może trwać i po to mamy ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, po to mamy procedury, żeby nie było sobie państwa, tylko żeby jednak chociaż jakieś minimum standardów przestrzegać. Najstarszy senator w sytuacji mojego odwołania powinien objąć mandat pełniącego obowiązki rektora.
9: Z tych słów wnoszę, że jeżeli ta decyzja zostanie panu dostarczona, to pan jak gdyby no podda się tej bezprawnej, ale jednak woli Waldemara Żurka, tak? Czy dobrze rozumiem?
10: No pan Waldemar Żurek chodzi trochę w innej wadze niż ja i wydaje mi się, że nabiera wciąż masy, więc nie będę się z nim szarpał, nie będę się przykuwał do kaloryfera. Wiedząc, że prawo jest po mojej stronie, w sytuacji, w której otrzymam decyzję o moim odwołaniu, po prostu skieruję sprawę na drogę sądową, a oddam bieżące zarządzanie uczelnią najstarszemu senatorowi naszej uczelni. Wierzę, że ta osoba, znam tę osobę bardzo dobrze, podoła tej roli i, że tak powiem, do prawomocnego zakończenia mojej sprawy spokojnie będzie zarządzać uczelnią.
9: Ja rozumiem, że to jest osoba, no nie chcę do jakichś łatek przyczepiać, ale tak się domyślam, że nie jest to osoba, którą Waldemar Żurek by chciał na tym stanowisku, tak? Pewnie to jest senator wybrany.
10: Jest to profesor, który nie ma żadnych powiązań politycznych z habilitacją, osoba o uznanym dorobku naukowym, nie związana z żadnym środowiskiem politycznym, nie będąca członkiem żadnej partii, więc wydaje mi się, że taki wybór bardzo dobry z punktu widzenia też takiej trwałości uczelni, więc wydaje mi się, że powinien ten wybór zostać zaakceptowany, skoro wynika z przepisów prawa.
9: A procedura samego tego powołania nowego rektora jest czasochłonna, czy nie? Czy
10: to nie, ona następuje ex lege. Okay. Następuje ex lege, mamy wprost na to przepis ustawy, artykuł 25, związany z 27 i 24. Po prostu przepis jest bardzo prosty. W sytuacji odwołania rektora, pełniącym obowiązki rektora jest najstarszy senator uczelni. Kropka. Koniec.
9: A czy skierowanie tej sprawy na tą ścieżkę sądowo-administracyjną powoduje tutaj jakieś, nie wiem, zawieszenia tych decyzji, czy nie? Czy to po prostu jest pan wtedy skutecznie odwołany?
10: W sytuacji, w której doręczy

0: w moim wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i skardze do WSA będę powoływał się, że zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało wydane. Ono musi być skuteczne. I tutaj przypomnijmy może naszym słuchaczom, że pomimo tego, że obecny rząd, rząd premiera Donalda Tuska, nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to w tej sytuacji mamy do czynienia z inną procedurą. Mianowicie postanowienia zabezpieczające Trybunału, a postanowienia takie Trybunał wydaje, począwszy od czasów prezesa Rzeplińskiego, więc nie mamy, no do właśnie, czynienia, nie mamy do czynienia z żadnym nowym prawnym, bo kiedy wydawał zabezpieczenia Trybunał Konstytucyjny, kiedy prezesem był pan profesor Rzepliński, to nikt tego nie podważał, to takie postanowienia doręcza się bezpośrednio stronom. To znaczy minister sprawiedliwości otrzymał bezpośrednio takie postanowienie i jest zobowiązany do jego przestrzegania. To nie jest tak, że trzeba to gdzieś opublikować, czyli mamy skutek doręczenia i bezpośredni skutek, w którym musi go przestrzegać. No co tak, mamy w tej sytuacji? Minister Żurek mówi, że on nie będzie przestrzegał postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Właśnie, w komunikacie.
0: W komunikacie który, napisał, tak, że mu się nie podobają sędziowie i w związku z tym on ma to gdzieś.
1: No i bezprawne jest według niego powoływanie się w tym zabezpieczeniu na kodeks postępowania cywilnego, tak?
0: Tam pada. Ale to takie jest dawno uregulowane właśnie w samym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który sięga czasów prezesa Rzeplińskiego. Co więcej, minister sprawiedliwości nie ma żadnej kompetencji do określania postępowania, trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ jest odrębna ustawa, która to reguluje i artykuł 36 tej ustawy. Minister Sprawiedliwości, chociaż bardzo by chciał, nie jest ani Sądem Najwyższym, ani Trybunałem Konstytucyjnym, nie jest nawet Sądem Europejskim. Jest po prostu zwykłym urzędnikiem państwowym, który czasowo pełni ważną funkcję publiczną, ale wydaje mi się, znowu odwołując się do tego, jak postrzegany jest obecnie minister Żurek, wydaje się, że nie będzie tej funkcji publicznej już długo piastował.
1: Mm-hmm. Ale skoro dotknęliśmy tego tematu Trybunału Konstytucyjnego i chciałem jeszcze nawiązać do tak szerzej do tego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości szeroko rozumianym. Mam takie nieprzeparte wrażenie, że te środowiska prawnicze opozycyjne wobec Waldemara Żurka, nie w sensie politycznym, tylko tym prawnym, merytorycznym, ciągle przeprowadzają słuszne krytyki tego wszystkiego, a niekoniecznie przedstawiają jakieś po prostu recepty. Czuję, że tu taka jest dojmująca pustka w tym dyskursie. I chciałem pana zapytać, jak pan w ogóle widzi możliwość wyjścia z tego wszystkiego? Mamy tak, kryzys w prokuraturze, gdzie jest nielegalny prokurator krajowy, kryzys w sądach, tak, gdzie mamy szereg nielegalnych prezesów sądów, tak, prezesi zostali odwołani wbrew prawu. No sama pani Beata Najar, tak, ona w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach została prezesem, bo już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale tam albo może i wejdę w szczegóły, tak? Kolegium sądu nie wyraziło zgody na odwołanie poprzedniej prezes sądu i zgodnie z procedurą Adam Bodnar powinien się zwrócić do KRS-u, tak? Wtedy. A on do KRS-u się nie zwrócił, tylko jeszcze raz przeprowadził tą samą procedurę, dokonując jakichś swoich sztuczek, tym razem skutecznie, co bardzo duże wątpliwości prawne wywołało. Mamy
0: rzecz... A później pani Beata Najar osiągnęła wiek emerytalny, tak, 65 dokładnie, roku życia, nie złożyła odpowiedniego wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa, tym samym przeszła ex lege w stan spoczynku, a mimo to pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego, największego sądu w kraju. I co to oznacza? To oznacza, że wszystkie osoby, które prawdopodobnie zostaną skazane, gdzie orzeczenie podpisze pani Beata Najar, ale w ogóle gdzieś wykaże się funkcjonalne powiązanie osoby sędziego w stanie spoczynku, która pełni funkcję prezesa, to wszystko będzie można podważać zdecydowanie bardziej skutecznie niż w przypadku tak zwanych neosędziów, gdzie też niektóre wyroki są podważane. Jeżeli w składzie sądu zasiada osoba nieuprawniona, to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza i jestem przekonany, że adwokaci, radcowie prawni, w zależności od typu sprawy, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zacierają ręce, ponieważ wiedzą, że pomogą swoim klientom właśnie z uwagi na wadliwą obsadę funkcji prezesa.
1: No ale to właśnie pan dotknął tego jednego z tych wątków, który chcę poruszyć, mianowicie Jak z tego wyjść? Czy gdyby doszło do zmiany władzy, to pana zdaniem z tego bałaganu da się wyjść na gruncie obecnego prawa? Czy też te

0: różne błędy są już na tyle zapętlone, że konieczna jest jakaś specustawa.
1: Na pewno konieczna jest specustawa, ponieważ doszliśmy do ściany i próbujemy przebić ją głową. I niestety z obecnego bałaganu prawnego, tej anarchizacji, nie można już wyjść metodami, takim łataniem dziur. To znaczy, potrzebna będzie ustawa dotycząca zażegnania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i w Trybunale Konstytucyjnym. I ta ustawa, moim ocenie, powinna uporządkować przede wszystkim jednolity status wszystkich sędziów, wskazać niemożliwość powoływania się na rzekomą wadliwość powołania w przypadku badania orzeczeń sądowych. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to określenie statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby nie można było podważać ich roli, ich funkcji, ich kadencji. Pewien oczywiście też rozwiązanie, jeżeli chodzi o zasadę jednolitości prokuratury i rozstrzygnięcie tego, czy wadliwość powołania, czy właściwie obsadzenia, no bo to w ogóle nie było powołaniem, bo nie było tam odpowiednich reguł w przypadku prokuratora Korneluka. Czy zasada jednolitości prokuratury wymaga, że muszą być te decyzje hierarchicznie ze sobą zgodne, czy też one są rozproszone? To są takie rzeczy na już do rozwiązania, no ale wielka odpowiedzialność po tej stronie jest zarówno po stronie prawników, czyli nowego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, wielka odpowiedzialność po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego i wreszcie wielka odpowiedzialność pana prezydenta Karola Nawrockiego, który jako prezydent, który posiada największy, że tak powiem, mandat społeczny do tego, ażeby jakąś próbę reformy zaproponować, po jego stronie według mnie będzie należała ta właściwość, ta inicjatywa, ażeby ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości zażegnać. No ale co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest znalezienie tego minimum punktów wspólnych pomiędzy partiami politycznymi, bo jeżeli mamy taką sytuację, że partie polityczne na przykład teraz zgłaszają na kolejnego kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego osobę, która przyczyniła się swoją opinią prawną za pieniądze do tego, żeby opróżnić z urzędu prokuratora krajowego, no to możemy powiedzieć, że jest to najbardziej kontrowersyjna kandydatura, jaką można byłoby znaleźć. Czy to jest osoba godna urzędu Trybunału Konstytucyjnego, sędziego takiego Trybunału? No można mieć wiele wątpliwości, można spodziewać się, że prawdopodobnie nie zostanie znowu skutecznie powołana, nie złoży ślubowania przed prezydentem. Więc wydaje mi się, że same środowiska polityczne powinny jednak prowadzić spór polityczny, który jest typowy, może trochę dalej od wymiaru sprawiedliwości, a trochę bliżej tego, co jest clue polityki, czyli spraw gospodarczych, aksjologicznych, związanych z reformami w kraju, bądź też jego rozwojem.
0: No właśnie, ale sam ten Trybunał Konstytucyjny może się okazać tutaj hamulcem, bo jeżeli władzy obecnej uda się skutecznie przeforsować tą czwórkę sędziów, tak, którzy według prezesa Święczkowskiego nie mogą orzekać, bo nie złożyli ślubowania przed prezydentem, jeszcze wsadzą kolejnego, to nie wiadomo, jak to się potoczy. I czy nie boi się pan, że nawet jeżeli dzielimy skóry na niedźwiedzie, z góry mówię, ja nie jestem wcale przekonany, że dojdzie do zmiany ekipy rządzącej, to jest nieoczywiste, ale jeśli i powstanie taka specustawa, to czy po prostu ona nie polegnie w tym nowym Trybunale Konstytucyjnym i nowa władza zostanie, tak brzydko powiem, z ręką w nocniku?
1: No ale to wtedy będziemy zakładali, że znowu Trybunał jest odnowiony, wspaniały i działa, skoro teraz minister Żurek mówi, że nie działa. To nagle za rok zacznie działać. No ja będę się cieszył, bo może wtedy Żurek czy inny minister zacznie przestrzegać zabezpieczenia wydanego przez ten Trybunał, ale niestety obawiam się, że w tej sytuacji po prostu nowy minister sprawiedliwości, dajmy na to z nowej większości parlamentarnej, powie, tak jak wskazywał minister Żurek, ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego, to są przebierańcy w togach, ja tego nie uznaję, nie interesuje mnie to i nawet powoła się na komunikat Żurka. No doszliśmy do ściany, tak?
0: No doszliśmy, ale właśnie z punktu widzenia obywatela, który chciałby mieć jakąś wizję jakiejś stabilności, to moim zdaniem ta obecna opozycja nie ma właśnie takiej jakiejś, nie ma takiej oferty. Znaczy ja nie widzę tutaj, już mówię o swojej własnej opinii, żadnych szans, żeby ta sytuacja realnie się uspokoiła, nawet przy zmianie władzy. No chyba, żeby to była taka zmiana władzy rewolucyjna, tak? Typu, że 3/4 społeczeństwa pokazało poprzednikom czerwoną kartkę. Ale jeżeli to będzie taka zmiana władzy, szczególnie w jakiejś koalicji, będziemy mieli przecież też z całą pewnością przeciwko sobie nadal Unię, takie organizacje jak Rada Europy, tak? Czyli będzie taka presja zewnętrzna, to ja to czarno widzę.
1: To na koniec odwołam się do innego cytatu. Zaczęliśmy od Roland Garros, to teraz będzie Tukidydes. Silni osiągają swe cele, a słabi muszą ulegać. Jeżeli ktoś nie jest w stanie realizować swoich celów politycznych jako polityk, to wiecznie będzie w opozycji. Jeżeli przedstawi tę ofertę programową na reformę wymiaru sprawiedliwości, to prawdopodobnie wyborcy go nagrodzą.
0: No tak, ale czy nie uważa pan, że właśnie ta... Znaczy, czy pan nie czuje tego braku tej debaty tutaj, takiej systemowej? Bo też rodzi się pytanie, czy to są w ogóle rzeczy, które powinny być objęte, ja tak mówię w takim cudzysłowie, taką kontrolą kontrwywiadowczą opozycji, tak? Bo moim zdaniem o tych sprawach trzeba mówić po prostu jawnie.
1: Oczywiście, że tak, tylko że niestety doszliśmy do takiego progu, że żadna debata się nie toczy. To znaczy, kiedyś wyłączone sprawy były z bieżącego sporu politycznego, sprawy bezpieczeństwa państwa, sprawy służb specjalnych i sprawy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj widzimy, że właśnie takie sedno sporu politycznego toczy się w tych obszarach. To znaczy mamy spór o służby specjalne, mamy spór o wojsko, o bezpieczeństwo, o obronność i o wymiar sprawiedliwości. Czyli te sprawy, które powinny być wyłączone z bieżącego sporu politycznego, stają się jego główną areną. I niestety tutaj nie ma nic innego niż zaapelować do polityków o próbę konsensusu i próbę rozmowy, dialogu na temat tych rudymentów, takich podstaw, w których musimy się zgodzić, nawet nie tyle strasząc, że Putin u bram, ale taką odpowiedzialnością za własne państwo, czymś, co można by określić jako raison d'état, taką racją stanu, żeby wyjść ponad pewne spory i zaproponować rozwiązanie, które będzie sprzyjało obywatelom, bo na koniec dnia zarówno wymiar sprawiedliwości, w rozumieniu sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny jest nie dla polityków, nie dla samych sędziów, ale jest dla obywateli.
0: No właśnie, to tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był aktualny w takim razie rektor, komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dr Michał Sopiński.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. A my, Szanowni Państwo, połączymy się z Małgosią Kleszcz. Czy słyszymy się, Małgosiu?
2: Tak, jak najbardziej. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry Państwu, chociaż właściwie w Malezji, w Kuala Lumpur, późne popołudnie. No, zmienimy mocno temat, to chyba tylko w Radio Wnet możliwe takie skoki, a więc może już niech teraz wprowadzi Państwa dżingiel w tę opowieść.
0: Ale ja jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz.
2: A słucham uważnie.
0: Chciałem Cię zapytać, czy Ty jako podróżniczka, to jest Twoja kolejna taka światowa podróż, tak, w ostatnim czasie, nie czujesz, że sztuczna inteligencja trochę odebrała romantyzm tym podróżom? Ja swojego czasu kiedyś się wspinałem w czasach studenckich i wtedy nie był, znaczy był już internet, ale nie było tak rozwiniętych tych wszystkich mediów. I pewne rzeczy były jakąś tajemnicą, a teraz, nie wiem, można sobie w Google Mapie wejść na Monteverest, dosłownie obserwując każdy metr. I czy to jest Twoim zdaniem coś fajnego, czy nie fajnego?
2: To ja odpowiem tak, wierzę w to, że można odnaleźć w tym duże plusy, z których ja korzystam. Jeżeli chcemy, żeby coś było tajemnicą, a tak daleka podróż, tak dalekie krainy, według mnie, w mojej opinii, te tajemnice zawsze będą miały, czy w człowieku, czy w murach, czy po prostu w krajobrazie, a ja muszę powiedzieć, że ja patrzę dokładnie odwrotnie, bo z tej sztucznej inteligencji na co dzień korzystam. Dzisiaj wpisałam dokładnie w czata GPT prośbę o rozpisanie takiej trasy z Desa Park, czyli z miejsca takich domków jednorodzinnych, gdzie się zatrzymałam, do Chinatown, tego ścisłego centrum, z którego właśnie dla Państwa nadaję. I dostałam super szczegółowy, rozpisany także czasowo i plan, i miejsca przystanków, i numery autobusów. I drodzy Państwo, powiem tylko tak, ja trafiłam na to miejsce, do tego miejsca, w którym jestem, bez żadnych pomyłek. Każdy, kto mnie zna, jeżeli ktoś nie wie tego, to ja teraz to bardzo wyraźnie podkreślę, że mam fatalną orientację w terenie. i zawsze się gubię. Robię to również w swoim mieście, czyli w Warszawie, a więc ta sztuczna inteligencja bardzo mi w tym pomogła. Pomaga mi także w zdobywaniu jakichś informacji, wiedzy, bo cały czas tutaj mam pytania o kulturę, o takie bardziej techniczne pytania z ekonomią związane, a więc ja korzystam z czata GPT, ze sztucznej inteligencji i widzę, jak ona pomaga. Natomiast dla mnie tej tajemnicy nie brakuje, ja dlatego podróżuję, bo wtedy, kiedy wiem, że telefon mogę schować i ewentualnie mieć do niego przyczepione słuchawki, z których muzyka umila tylko spacerowanie w tych nowych krainach, to patrzę się na płynące miasto, tak jak to robię teraz, przez szybę jednego ze 7-Eleven, czyli takich trochę azjatyckich żabek, i obserwuję, jak tutaj przy Chinatown płynie miasto, więc uważam, że można z tego skorzystać. I bardzo małych dzieci, już nie mrocznych, w wózkach czy gdzieś tam właśnie w autobusach trzyma taki często dużo większy ekran od ich własnej głowy i tam po prostu zaklęci w tej magii tej bajki albo innej gry są pochłonięci. No my tak nie mieliśmy, my Kuba jeszcze dłużej, ja pierwsze naście, a nawet 10 lat życia byłam bez tych ekranów, więc myślę, że to się w jakimś sensie rozwinie inny człowiek. No ale to jest w ogóle opowieść na jeszcze inną audycję, na pewno jeżeli chodzi o punkt Azji, w którym jestem, bo ta sztuczna inteligencja tutaj się w tempie bardzo, bardzo ekspresowym rozwija i to widać. Wierzę, że można też z tego dobrze skorzystać. Mam nadzieję, że wyczerpałam odpowiedź.
0: No jak najbardziej, to ja w takim razie zostawiam Państwa w rękach żywej inteligencji Małgosi, nie sztucznej, i żegnam się. Dziękuję bardzo.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Dokładnie tak. I te, drodzy Państwo, trwają już po 17 urodzinach, ale podróż po Azji Południowo-Wschodniej, której jestem bohaterką i Państwo właściwie też, wciąż trwa i tak jeszcze pozostanie przez jakiś czas. Słowo o punkcie, w którym jestem, ponieważ tak już, jak już Państwo usłyszeli w tym wstępie, udało mi się tutaj dotrzeć w zaledwie godzinę 20 minut od Desa Parku, czyli to właściwie można powiedzieć, że w Kuala Lumpur, czyli w stolicy Malezji, w której jestem, mamy takie miasto w miasteczku, czyli zamożniejsi ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieszkać w takim bardzo, bardzo przestrzennym osiedlu z parkami, z jeziorami, które są strzeżone. Ja musiałam podać bardzo szczegółowe dane, żeby się tam dostać. No i właśnie używając 3 autobusów i 1 pociągu dostałam się do Chinatown, czyli właściwie tego największego centrum. I patrzę, drodzy Państwo, na Merdeka 118, czyli na najwyższy budynek Malezji, właśnie znajdujący się w centrum Kuala Lumpur. Ma 678,9 metrów wysokości, no i jak sama nazwa wskazuje, 118 pięter nad ziemią, co czyni go drugim najwyższym budynkiem świata po Burdż Kalifie, oczywiście. A więc to jest to miejsce, ponad 1000 zł kosztuje taki nocleg w tym miejscu, a tam oczywiście poza hotelem to także biura, centrum handlowe, tarasy widokowe. A Merdeka po malajsku oznacza niepodległość. Nazwa ta nawiązuje do pobliskiego Stadium Merdeka, gdzie w roku dokładnie 1957 ogłoszono niepodległość Malezji, bo oczywiście było tutaj trochę państw. Zaczęło się od Portugalczyków. Później Wielka Brytania między innymi kolonizowała Malezję. Po II wojnie światowej Japonia i tak w roku 1957 wreszcie Malezja mogła ogłosić niepodległość. Oprócz tego, że Merdeka nieopodal nas, to także słynne Petronas Towers, mniej więcej 2 kilometry położone od punktu, z którego ja dla Państwa, próbując przebić się przez ten zgiełk, opowiadam. Znajdują się 2 wieże o wysokości również niemałej, bo 452 metrów. No i również są określane jednymi z najwyższych budowli świata. Zachowują one tytuł najwyższych bliźniaczych wież. No i właśnie to jest tak, że są obok siebie identyczne wieże połączone takim przejściem, mostem o długości 58 metrów na poziomie 41 i 43, a więc jedno jest budowla trochę wyższa. I to jest to, jak Państwo sobie sprawdzą w tych właśnie czeluściach internetowych, które w różne kierunki mogą nas doprowadzić, oby w te dobre. no to odda to państwu chociaż fragment Malezji, która jest no, metropolią, a właściwie Kuala Lumpur, bo to trzeba powiedzieć, że to jest taka naprawdę imponująca stolica tutaj w Azji Południowo-Wschodniej. I chociaż 63% populacji wyznaje islam, jest to religia narodowa, tak de facto kraj pozostaje świecki. I właściwie to widać, ja dzisiaj byłam też w bardzo turystycznym miejscu, kilkaset schodów do pokonania, a na szczycie hinduistyczna świątynia. Nad wszystkim czuwa jeden z bogów, jeszcze nie zdążyłam aż tak się zagłębić w hinduizm, zresztą na pewno potrzebowałabym na to dużo czasu. No i to jest ten krajobraz tutaj, zarówno różnych religii, jak i, jak to zwykle bywa, różnych ludzi. Widzimy tutaj najwięcej Indusów i Chińczyków. Ci tutaj przyjechali lata temu, a raczej przypłynęli, przywożąc ze sobą, no oczywiście, między innymi kuchnię i bardzo różne przyprawy. No i to czuć dosłownie i przenośnie, bo możemy zjeść roti, możemy zjeść curry i wszystko bardzo często jest pikantne, tak jak to w tej kuchni indyjskiej bywa. No więc mimo, że ten islam bardzo na wysokim poziomie, w sensie liczebności, tak bardzo różne religie tutaj spotkamy. No ale na pewno dużo więcej pań w hidżabach niż to było na Filipinach czy w Tajlandii, gdzie w jednym kraju przecież katolicyzm, w drugim buddyzm, katolicyzm na Filipinach, a tutaj no, panie młode i starsze w bardzo różnych hidżabach. Więc to jest ten krajobraz, który się wyróżnia czysto i spokojnie. Wczoraj będąc w centrum gry w kręgle, o czym państwo mogli usłyszeć, ponieważ gospodyni Filipinka, u której się zatrzymałam, która jest małżonką Polaka, Krzysztofa Grzybowskiego, pojawi się opowieść tego człowieka na antenie. Bardzo ciekawa. Już przed 89 rokiem wyjechał z Warszawy, a dokładnie z Sosnowca i mieszkał między innymi w Singapurze, w Malezji, w Manili na Filipinach. No i na pewno już będąc zapewne ponad 50 lat w takiej podróży po Azji i nie tylko południowo-wschodniej, ma bardzo wiele do powiedzenia, ale jego małżonka Felinda, wspaniała gospodyni, zresztą to Filipinki mieszczą się na tym szczycie podobno gospodyń, najlepszych gospodyń świata, bardzo przepraszam wszystkie inne gospodynie, na pewno też są świetne, jest jednocześnie mistrzynią gry w kręgle i pozwoliło mi to wczoraj oglądać jeden z meczy. Fantastyczna gra, no to już jest, drodzy państwo, tak piękne, tak nienaganne ruchy tych zawodników, ale to też ciekawe, no bo oczywiście także byli wyznawcy islamu i jest taka zasada, że po każdej rundzie zawodnicy przybijają sobie piątki, takie podają sobie ręce, no i jeden z tych wyznawców islamu tej ręki Felindzie nie podał, no ze względu na to, że ona jest kobietą. Tak samo tutaj dużo, żeby nie powiedzieć, niemal wcale niepopularne są skutery, dlatego, że przecież jakby mężczyzna na takim skuterze przewoził mnie, a ja byłabym blisko, bo tak to jest, jak się jedzie we dwoje na skuterze, to mogłoby być naprawdę naganne. Nawet mogłaby nas zatrzymać policja i nie wiem, co dalej by się z nami stało. Wolę nie ryzykować. Więc to jest Kuala Lumpur. Drodzy państwo, wszystko blisko, bo zaledwie 2 godziny samolotem potrzeba, żeby się dostać do Bangkoku, a kompletnie inna kraina, kompletnie zupełnie, nie tylko architektonicznie, ale także jeżeli chodzi o kulturę. No właśnie, poza tym, że ta kuchnia indyjska, induska można powiedzieć, to także chińska, bo tutaj bardzo dużo Chińczyków, no więc mięso, pork, świnia, której oczywiście nie zjemy wszędzie, ale Chińczycy robią wybitną świnię, która jest bardzo często podawana w sosie słodko-kwaśnym albo z taką crispy panierką, więc no to tylko robi smak, a Malezję warto odwiedzić chociażby po to, żeby się czegoś napić lub zjeść. A co ja właśnie piję, to proszę się trzymać swoich krzeseł, bo może będzie dla państwa, tak jak i dla mnie, niespodzianką. Minuman Sam Sarang Burung Dengan Madu. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy mówią po malajsku. Dziewczynka się do mnie uśmiechnęła. Mam nadzieję, że w pełni nie przekreśliłam nazwy bardzo ciekawego napoju. Minum Sarang Burung oznacza napój z jadalnego gniazda jeżyka, tak zwany Bird's Nest Drink jeżyka, czyli tego ptaka, drodzy Państwo, a dodane później w napoju słowa Dengan Madu, czyli z miodem. No tak, no bo to ma nam umilić ten smak, który jest bardzo dziwny, gęste takie kawałki. No ciężko mi opisać, jak pili Państwo kiedyś napój aloesowy, to tam można napotkać miłe dla podniebienia takie trochę a la żelki. To tutaj jest podobnie. No i właśnie jadalne gniazda jeżyków są bardzo popularnym składnikiem. Powstają, uwaga, głównie ze śliny ptaków i są używane do przygotowywania właśnie słodkich napojów albo deserów. Bardzo słodki smak, zdrowotny, przynajmniej tak głosi opakowanie, któremu czy wierzyć tak w pełni, to już sama nie wiem. Godzina 16.52 jest tutaj w Kuala Lumpur, a u Państwa 6 godzin wcześniej, a więc ja już zupełnie przyzwyczajona do słońca. 32 stopnie to jest równikowa temperatura, właściwie cały rok bardzo rzadko spada poniżej 25 stopni, niemal to się nie zdarza, a więc wstajemy i na twarzy naszej już jest słońce. Radio to opowieść, ale radio to na pewno także muzyka, a więc posłuchajmy utworu. Ach, ja nie widzę na tej naszej playliście utworu malezyjskiego, więc jeszcze może jeszcze chwilę poczekajmy. No więc ja się, w takim razie oddajmy się, zaufajmy realizatorowi. Ktoś, kto prowadzi audycję, musi ufać realizatorowi, więc ja ufam teraz, że wysłuchamy malajskiego utworu.

I to była Bunga Tan Yung, czyli taka właściwie spokojna, subtelna kompozycja, jak na te malajskie, która reprezentuje tak zwany styl Asli, drodzy Państwo. A co za styl tutaj w Chinatown, w Kuala Lumpur, w stolicy Malezji. Dzieje się, budynki kolorowe, silniki dają się we znaki albo i mocniej, napoje bardzo różne. Ja może zaraz przeczytam, co my tu mamy. Kombo, och, nie znam chińskiego, ale Fresh Cup Yogurt, Smooth and Rich. Spokojnie to było napisane po angielsku. Nie zdążyłam się jeszcze nauczyć. A taka jakaś wielka kolejka. Och, drodzy Państwo, tutaj jest soft cookies. Nie spodziewałam się. To widocznie są... that's probably super tasty cookies, yes? Ach, panie, tylko tak bardzo... No właśnie, to nie jest łatwo rozmawiać z osobami, bo są bardzo speszone. No ale jeżeli jest taka kolejka, no to na pewno ciastka są bardzo smakowite. Jesteśmy w China Market, więc tutaj będzie, drodzy Państwo, najbardziej, największe szaleństwo. A mamy herbatę. Herbatę chińską oczywiście przepyszna. Herbal tea na przykład. Albo taka z... Och, jak się nazywa? Chryzantemy. Och, znalazłam to słowo w swojej głowie. Sama jestem zdziwiona. No i budynki bardzo różnego koloru. Zrobię wszystko, żeby Państwo mogli to zobaczyć, na przykład wysyłając zdjęcia, które później pojawią się na social mediach Radia Wnet. Za chwilę w Kuala Lumpur wybije godzina 17. Wciąż gorąco. Właściwie taka sauna. Człowiek poci się za wiele nie robiąc. I taki jest tutaj klimat. A u Państwa 6 godzin wcześniej. Przejdźmy razem przez ulicę, która niespokojna. Podejdźmy do jednego ze sklepów i posłuchajmy tego repertuaru, który tak jakby

Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże. Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Ojciec Święty odwiedzi Iberię. Nowe informacje w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Chcą wybudować największy tunel na świecie pod cieśniną Beringa. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Papież Leon XIV jutro rozpocznie czwartą podróż apostolską. W trakcie siedmiodniowej wizyty w Hiszpanii odwiedzi między innymi Madryt i Barcelonę, gdzie odprawi mszę w ciągle budowanej bazylice Sagrada Familia. Będzie także na Wyspach Kanaryjskich w miejscach kryzysu migracyjnego. Ujawniono tożsamość pilota, który zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. To były siatkarz Błażej Czarnecki. 30-latek rozbił się w czwartek w nocy na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Był jedyną ofiarą wypadku. Grał w CHKS-ie Chełm, AWI Świdnik i Luku Lublin. Rosja i Stany Zjednoczone mają dzisiaj podpisać umowę dotyczącą wielkiej inwestycji. Chodzi o tunel pod cieśniną Beringa, która oddziela Amerykę Północną od Azji. Tunel miałby około 110 km długości i byłby najdłuższą podwodną przeprawą na świecie. Łączący Wielką Brytanię i Francję kanał La Manche liczy około 50 km. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
0: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostaje ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
2: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina, w którym zaproponował mu spotkanie. Przekazał, że mogłoby odbyć się w Szwajcarii, Turcji albo którymś z państw arabskich. Putin był pytany o tę propozycję na konferencji prasowej. Odpowiedział, że jeżeli udałoby się podpisać porozumienie pokojowe, to powinni razem z Zełenskim powiedzieć sobie: dzięki Bogu, to już koniec. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
7: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
6: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
7: Wywiady z interesującymi ludźmi.
6: I dużo dobrej muzyki.
7: Oraz kultury polonijnej.
6: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
7: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
6: Niedziela.
7: 9 rano, czerwony dywan.
6: Zapraszają
7: Iza Smolarek
6: i Aleks Sławiński.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: była autopromocja.
10: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
11: I tak w słońcu i w wietrze ponownie, drodzy Państwo, z Kuala Lumpur patrząc na Merdeka 118, czyli drugi najwyższy budynek świata, drapacz chmur w Kuala Lumpur, który wynosi 678,9 metrów. Patrzę i podnoszę głowę. Bardzo, bardzo wysoki budynek, który prowadzi nas, z którego ścieżka schodząca prowadzi nas do Chinatown, pełnego smaków, lodów, pełnego pysznych różnych potraw. No i ja właśnie zatrzymam się za chwilę w jednej z kawiarenek. Jesteśmy, przypomnijmy, w stolicy Malezji. To jest kolejny przystanek na tej trasie szalonych podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Kraj już zdecydowanie bardziej muzułmański, chociaż otwarty na wiele religii. Ja teraz mijam panie, cztery młode panie, wszystkie w hidżabach. Bardzo przyjemnie się do mnie uśmiechają, robiły sobie zdjęcia. Tutaj pan konsumuje ryż z omletem na górze, tak jak posiłek Azjatów, to przeważnie ryż. Oni się do końca nie najadają bardzo często, kiedy tego ryżu nie ma. A już do moich nozdrzy dochodzi zapach duriana, czyli tego przez niektórych nie do zjedzenia, nie do zniesienia owocu o bardzo intensywnym zapachu. Ja uwielbiam, że tak sobie pozwolę na słowo opinii. No i wchodzę na tę bardzo, bardzo ruchliwą ulicę, chociaż jest czysto takie miejsce na wskroś turystyczne, ale czyste, co wcale nie musi iść w parze. No i drodzy Państwo, bo to jest szaleństwo, cieszę się, że mamy ten internet, ta sztuczna inteligencja też nam pomaga w wielu ruchach. No, ale też przypomnijmy, bo wczoraj spędziłam wieczór do późnych godzin, dopiero koło godziny 23.30 przed północą wyszłam z centrum Kręgli. Jedno z największych centrum Kręgli w Azji Południowo-Wschodniej, właśnie tutaj w Kuala Lumpur. Ludzie z całego świata, Chińczycy, ludzie z Singapuru, mieszkańcy Korei przyjeżdżają tutaj, żeby grać. Faktycznie cała masa torów. No i tam moja gospodyni Felinda Grzybowska, która jest wielokrotną mistrzynią w gry w kręgle seniorów, seniorek. No i tam udało mi się nawet chwilę porozmawiać z młodym Malajem, który opowiedział mi słówko dosłownie, bo się bardzo spieszył o tej grze i o tym zamiłowaniu, bo ja nie wiem, czy Państwo aż tak intensywnie grają w kręgle i czy w ogóle lubią ten sport, ale Azjaci są w wielu przypadkach naprawdę zakochani w kręglach i potrafią spędzić bardzo dużo czasu w takich ochładzanych specjalnie air conditioner. Wyleciało mi słowo, tak to jest, już stałam się też tym człowiekiem. Klimatyzacja, jak dobrze, że mamy pomocników w postaci realizatorów. No i tam przez wiele godzin trwa gra, zostawione bardzo dużo pieniędzy. A nie tak dużo potrzeba, aby kupić gazetę, bo tutaj patrzę, chińska gazeta 2,50, to jest prawie taki sam przelicznik. Troszeczkę mniej będzie to w złotówkach. A więc już teraz o godzinie 17.10 u Państwa 11.10. Zagłębiając się w ten szum China Market, posłuchajmy może krótkiej rozmowy z jednym z genialnych graczy z Kuala Lumpur. Jak się nazywasz i czy mógłbyś powiedzieć parę słów o swojej pasji?
12: Nazywam się Timmy Tan i jestem reprezentantem Malezji w bowlingu sportowym. Bowling jest moją pasją.
11: Jaki jest poziom tutaj w Kuala Lumpur? Jak to oceniasz?
12: Uważam, że poziom bowlingu w Malezji jest znakomity. Jesteśmy jednym z czołowych krajów na świecie w tej dyscyplinie. Regularnie zdobywamy medale i wychowujemy zwycięzców największych zawodów. Powiedziałbym nawet, że to ogromny i wyjątkowy sport w naszym kraju.
11: Dlaczego tak to kochasz? Co jest takiego pięknego w kręglach?
12: Ponieważ uwielbiam uczucie zwycięstwa. Nie lubię przegrywać. To sport, a w sporcie każdy chce wygrywać. Myślę, że właśnie to pragnienie zwycięstwa napędza mnie każdego dnia i sprawiło, że jestem dziś w tym miejscu.
11: Teraz jesteś przed grą. Now you are before the game.
12: Nie, zakończyłem już dziś rundę kwalifikacyjną i udało mi się awansować. Grałem jeszcze po to, żeby poprawić swój wynik i zapewnić sobie bezpośredni awans do kolejnej rundy, ale niestety zabrakło mi kilku punktów. Jutro wrócę i spróbuję ponownie.
11: Jak dużo trenujesz?
12: Trenujemy 5 dni w tygodniu. Każdego ranka od 10 do 12 ćwiczymy na torach bowlingowych. Dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki mamy zajęcia na siłowni od 14 do 17. Tak wygląda codzienny harmonogram treningów naszej reprezentacji narodowej.
11: No i właśnie, tak to była rozmowa krótka z pewnym graczem. Właśnie szukałam tego słowa, bo postanowiłam, że będę to opisywać z graczem, który uwielbia kręgle, bo chyba nie bardzo wiem, jak nazwać takiego zawodnika, może się dowiem, drodzy Państwo. A więc z wciąż gorącego, mimo godziny 5:12 Kuala Lumpur, ja Państwu życzę dobrego weekendu, bo ten już nadchodzi. Wracamy w poniedziałek z opowieścią. Po godzinie 9:40 na pewno będą te smaki Malezji, których tutaj nie brakuje. Na koniec z nami Acapulco. Ja się żegnam. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za realizację tej bardzo spontanicznej i nieraz ruchomej audycji. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno w net.

0: Do ostatniego dźwięku, do ostatniego szelestu. Taką młodzież mamy niezwykłą. Adamom Czerpak przy konsoletach i nagranie Wasted Years, stracone lata, z płyty grupy Iron Maiden, Somewhere in Time. I taka ciekawostka, jesienną porą, jak redaktor wybrał, to żyję. Przynajmniej dwa programy w Cieniach w Jaskini o tej płycie, bowiem 40 lat minie od premiery. Te 40 lat minęło jak kilka miesięcy. 11:30, słuchacie Radia Wnet.
1: Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
0: Panie i panowie, od samej północy piątek, pierwszy piątek miesiąca czerwca, piąty dzień. Dzisiaj po krótkiej przerwie, trochę technicznej, trochę wakacyjnej, nawiedzi nas kto? Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, współgospodarz Studia 37, redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam też ciebie, Tomaszu.
0: Stęskniony?
2: I mam nadzieję, że dzisiaj... Tam. Nie, no wiesz, że ja nie tęsknię, ja po prostu zachowuję się jak normalny człowiek. Nie ma mnie, to mnie nie ma, jestem, to jestem.
0: Ty nie tęsknisz, ty po prostu piszesz listy do słuchaczek i słuchaczy. I dlatego pani i panowie, redaktora Bogdana, zawsze pełno w sercach i umysłach naszych słuchaczy Radia Wnet. A przy okazji powiemy sobie, pogratuluję tobie i sobie, chociaż już zaczęliśmy świętować na antenie irlandzkiego radia Near 90.3 FM. A propos programu Polska Tygodniu, bo piękne słuchaczki i zacni słuchacze, w niedzielę 20. rocznica, odkąd pierwszy pełnoprawny odcinek tegoż programu poszybował w eter Irlandii, stał się faktem. 20 lat minęło, właściwie jak kilka miesięcy, nie powiem jak jeden dzień, cytując pieśń Andrzeja Rosiewicza z 40-latka, ale to również zasługa, że wytrwaliśmy redaktora Bogdana Ferenca, Katarzyny

0: Sudak i Tomasza Szóstka. Dlatego bardziej niż serdecznie Tobie dziękuję, Bogdanie, i proszę o więcej.
1: Ja dziękuję oczywiście Tobie, dziękuję naszym słuchaczom, bo przecież bez nich nasza praca nie miałaby w ogóle sensu i myślę, że jeszcze przez jakiś czas z Państwem pobędziemy.
0: No właśnie, zwłaszcza, że tacy starzy jeszcze nie jesteśmy i wszystko przed nami. Może nie druga, trzecia młodość, ale parę innych sympatycznych rzeczy na pewno się wydarzy, bo tak naprawdę wiek to tylko cyferki. A to, co w sercu i w duszy, jest najważniejsze. Natomiast, panie i panowie, rozpoczniemy od naszego kalendarium.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Bo bardziej niż trzy ważne daty związane z dniem 5 czerwca. Panie i panowie, 480 lat temu, w roku pańskim 1646, doszło do jednej z największych wydarzeń i bitew związanych z ziemią irlandzką, a mianowicie bitwa pod Benburb w hrabstwie Tyrone podczas irlandzkich wojen konfederackich. Dowódcą wojsk irlandzkich był niejaki Owen Roe O'Neill, jeden z najwybitniejszych strategów wojskowych w historii Szmaragdowej Wyspy. Jego konfederacja katolicka starła się z siłami szkockich konwenantów dowodzonymi przez Roberto Monro. Mimo że przeciwnik dysponował znacznymi siłami, O'Neill wykorzystał ukształtowanie terenu oraz zmęczenie wojsk szkockich, a rezultatem było miażdżące zwycięstwo Irlandczyków. Szacuje się, że armia szkocka straciła kilka tysięcy żołnierzy, podczas gdy straty irlandzkie były niewielkie. Zginęło niespełna 200 wojowników ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Jeszcze bitwa 5 czerwca, rok pański 1798, kiedy to Irlandzcy Republikanie skupieni wokół organizacji Society of United Irishmen podjęli próbę zdobycia miasta New Ross, powstanie inspirowane ideami rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze i coś, co ucieszy naszego Jakuba Grabiaszcza, którego serdecznie z redaktorem Bogdanem Ferencem pozdrawiamy, bowiem 5 dzień czerwca, rok pański 1888, no bo w owym czasie Irlandia przeżywała odrodzenie narodowe. Ważną rolę odgrywało pielęgnowanie własnej kultury i języka i organizacja Gaelic Athletic Association, założona w 1884 roku, rozpoczęła organizację pierwszych ogólnokrajowych rozgrywek mistrzowskich w futbolu gaelickim i hurlingu, a wydarzenia związane są z początkiem tych rozgrywek, no i często odnotowywane pod datą 5 czerwca. Panie i panowie, Studio Duki.
3: Studio Dublin.
0: A ze mną jak zwykle redaktor Bogdan Ferenc. Trochę dużo tych dat, ale o tych datach trzeba mówić, patrząc na to, jak zmienia się Europa. Oczywiście będą chcieli nas zakrzyczeć, że rasizm, że nienawidzenie innych nacji, tego typu rzeczy. Natomiast my, redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska-je.com, mówimy wprost i bez ogródek, jak to wygląda. Coraz więcej przybyszy z Azji, z Afryki, z Ameryki Południowej i innych zakątków globu. Jeden z moich znajomych powiedział, że na irlandzkich prowincjach coraz trudniej spotkać prawdziwych Irlandczyków z dziada, pradziada, i takie są fakty. W związku z tym te daty przypominamy, bo za 50 albo 100 lat nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie je przypominał, czy to będą absolutnie zupełnie inne daty, a do tego oliwy do ognia w tejże kwestii emigracji dolewa nasza irlandzka lewica, Bogdanie, co niepokoi większość Irlandczyków, Irlandek, natomiast cieszy naszą panią prezydent.
1: No niestety, tak się ostatnio porobiło, że Partia Pracy, czyli partia, która jest w tym momencie w jakimś stopniu na fali wznoszącej, zauważyła, że te nowe przepisy, które wejdą, czyli szersza możliwość odsyłania nielegalnych imigrantów do ich krajów pochodzenia, chodzi oczywiście o deportację, powstały przy wsparciu zgrai faszystów i rasistów. I to jest odpowiedź, drodzy Państwo, na to, co, o czym zadecydowała przede wszystkim Komisja Europejska, właściwie Unia Europejska, bo mamy przecież potwierdzenie, że granice Unii Europejskiej będą w tym momencie uszczelniane. No a niestety dostaną też, niestety dla Partii Pracy, rządy narodowe dostaną taką możliwość, żeby częściej stosować prawo o deportacji, jeżeli uznają coś takiego za stosowne. Niestety Partia Pracy, czyli taka jakby trochę marksistowska, uznała, że to oczywiście nie jest najlepsze rozwiązanie i szczerze krytykował, bardzo ostro krytykował partię Fine Gael, która poparła te unijne przepisy. Pan Ojdan O'Riordan, właśnie z Partii Pracy, który powiedział w ten ostry sposób, że wsparcie zgrai faszystów i rasistów pozwoliło na takie właśnie przepisy. No niestety, tutaj chyba trochę pan poseł, europoseł przesadził, ponieważ nasi znajomi Irlandczycy powiedzieli, że to jest bardzo dobre prawo, że nareszcie można zrobić tutaj porządek w kraju. No i trzeba będzie zająć się przede wszystkim tymi ludźmi, którzy są tutaj nielegalnie, a niezależnie od tego, że przebywali tutaj bez żadnego pozwolenia, no mogli właściwie cieszyć się pełną swobodą, bo nikt tego nie kontrolował, czy oni wyjechali, czy nie. No a na podstawie unijnych przepisów irlandzka policja wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości będą mogły przede wszystkim przeprowadzać kontrolę, gdzie tacy ludzie przebywają, gdzie tacy ludzie się znajdują, co w ogóle robią, czy są tutaj zatrudnieni, na pewno nie są zatrudnieni legalnie, no więc z czego żyją, z czego mają środki.
0: No właśnie, Bogdanie, rodzi się pytanie, ja z wieloma Irlandczykami rozmawiam i oni patrzą na mnie dziwnie, a potem mówią, że to byłby bardzo dobry pomysł. Ja powiedziałbym tak, absolutny wymóg pracy, szczególnie w Irlandii, gdzie tej pracy jest mnóstwo. No gorzej ze specjalistami, to a propos kryzysu mieszkaniowego, o którym dzisiaj na szczęście dla słuchaczek i słuchaczy nie będziemy rozmawiać, ale powrócimy do niego za tydzień. Być może to byłoby złotym lekiem, jeżeli chcesz mieć tutaj możliwość mieszkania, spełnienia marzeń, to po pierwsze pracujesz, płacisz podatki i asymilujesz się ze społeczeństwem irlandzkim.
1: Ale rzeczywiście rozwiązanie jest bardzo proste, bo nie musimy wprowadzać zasady, że zanim przyjedziesz do Republiki Irlandii, musisz mieć, że tak powiem, nagraną czy załatwioną pracę, ale otrzymujesz na przykład 3 czy 5 miesięcy na to, żeby tę pracę znaleźć. Jeżeli jej nie znajdujesz, otrzymujesz automatyczną odmowę prawa do pobytu tutaj i musisz ten kraj opuścić. To jest rozwiązanie naprawdę skuteczne, byłoby skuteczne, gdyby irlandzki rząd, irlandzka policja go stosowały. Przy obecnych przepisach, które zaproponowała Unia Europejska, z całą pewnością stanie się to możliwe. Tylko nie wiadomo, czy na naszym właśnie irlandzkim polu będzie na tyle woli politycznej, żeby takie przepisy właśnie prowadzić. Teoretycznie Fianna Fáil i Fine Gael mają takie możliwości, ponieważ posłami niezależnymi mają większość parlamentarną, mogą to uchwalić. No tylko pozostaje jeszcze jedna kwestia, czyli Arata Mastaran, a konkretnie pani Catherine Connolly, czyli nasza prezydent, która mogłaby takich przepisów nie przyjąć, mogłaby je odrzucić, ewentualnie skierować do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Zobaczymy, jak się stanie. Jak na razie środowiska lewicowe i to głęboko lewicowe, o tym takim najgłębszym lewicowym o największym lewicowym zapomniałem słowa. Zaciąłem się.
0: Internacjonaliści, którzy nie uznają państw, granic, tak, trochę internacjonalnie z Unii Europejskiej, więc właśnie oni tacy są.
1: Tak, i chcieliby, żeby to pozostało na obecnym poziomie, żeby po prostu każdy mógł tutaj przyjechać, niezależnie od tego, czy coś sobą reprezentuje, czy chce tutaj pracować, czy chce budować dobrobyt tego, swój i oczywiście i dobrobyt tego państwa. Po prostu chcą, żeby było tak, jak było, jak za czasów jeszcze, nazwę to, pierwszej Unii Europejskiej, czyli jeszcze kilka lat temu, gdzie naprawdę przyjmowano wszystkich i nie patrzono na to, co się w tych krajach unijnych dzieje. Obecnie będzie to trochę utrudnione, chociaż nie można też powiedzieć, że granice zostaną zamknięte. Jeszcze nie teraz, ale wyrażam tutaj pewne takie swoje prywatne nadzieje, że kiedyś to się stanie i do Unii Europejskiej będą mogły wjeżdżać osoby, które faktycznie coś do niej wniosą, czyli będą wartością dodaną.
0: Jeżeli dodam pytanie, będzie jeszcze do czego co wnosić? O, to jest pytanie.
1: No tak, ja też mam nadzieję, że Unia Europejska w tym kształcie się po prostu rozpadnie. Życzę sobie tego, życzę też niektórym z państwa, właściwie wszystkim życzę, bo to, co jest obecnie, co się dzieje obecnie z Unią Europejską, to jest po prostu choroba, która ją toczy. I no tak jak mnie ze zwolennika UE zrobiono jego przeciwnika i to naprawdę takiego dosyć poważnego. No ale cóż, nie zrobiłem tego ja nie zmieniłem się tylko dlatego, że to jest Unia Europejska, że kiedyś mieszkałem w Polsce, teraz mieszkam w Irlandii. I zrobiła to właśnie Bruksela. Zrobiła to Komisja Europejska, która bezsensowne przepisy zaczęła wprowadzać, która wprowadziła ucisk i jest tak komunizującą, jak chyba nawet Związek Radziecki nie był w czasach swojej świetności.
0: No, myślę, że tak.
1: Drodzy Państwo.
0: Ale, Bogdanie, chodzi o to, żeby te minusy nie przysłoniły plusów. Ja widzę plusy następujące. Dyskusje natury filozoficznej o krzywiźnie banana. To raz, o tym, że ślimak jest rybą. To dwa, i o tym, że każda nakrętka musi być przytroczona, przytwierdzona do butelek, petów, pudełeczek. To są zdobycze Unii Europejskiej. I mówię to jak najbardziej serio. I co ty
1: no,
0: na to?
1: Super. No po prostu jestem przeszczęśliwy. Szczególnie ujęły mnie te butelki z tymi zakrętkami przyspawanymi, które... No dobrze, nie będę się wytrząsał tak bardzo. To nie jest to, co mi się podoba najbardziej w Unii Europejskiej. No ale cóż, no jeżeli tym możemy się tylko pochwalić jako Europejczycy XXI wieku, trudno. Taki mamy czas. Może kiedyś to się zmieni. Będziemy mieli takie jakieś sensowne zdobycze, którymi będziemy mogli zadziwiać świat. Na razie zadziwiamy tymi butelkami, które mają przyspawane korki.
0: A powiem ci, że redaktor Rafał Toka-Frąckiewicz, który od czasu do czasu gawędzę sobie na antenie Radia Wnet, to oczywiście niegdyś Pitu i Polityko w zaułku YouTube, mawia tak, im bliżej Europy, wiem, że się zbliżam, kiedy patrzę, Tomaszu, na te zakrętki przytroczone, przylepione do butelek, do pudełek, do kartonów z napojami i wiem, że Europa jest blisko. Chwilowo kurtyna. Studio Dublin, a ja w słowo wszedłem redaktorowi Bogdanowi. Pomyślałeś sobie, otóż...
1: Że na przykład migranci z całego świata chcą tutaj przyjechać, bo mamy właśnie butelki z korkami przyszczepionymi do siebie i że mamy zielony ład, i że jest taki super porządek i że jest po prostu luksus na każdym kroku. Może dlatego to ich tutaj chcą?
0: No nie sądzę, ponieważ patrząc na zachowania migrantów, ja nie rozumiem jednej rzeczy, że oni wyjeżdżają z krajów, gdzie jest niedostatek, gdzie doznają ucisku i przyjeżdżają do takiego pięknego kraju jak chociażby Wielka Brytania, która już nie jest pięknym krajem. Ja przepraszam, że to mówię, natomiast ja już mówię, że to jest kalifat brytyjski. Dzisiaj o panu Henrym Nowaku mówić nie będziemy, bo pamiętasz, kiedy o tym mówiliśmy w grudniu ubiegłego roku, to nikt na to nie zwrócił uwagi tak naprawdę. Dopiero teraz ta sprawa ruszyła, bo my na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Natomiast no, problem polega na świadomości pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że ta świadomość zaczyna się od tego, że my, Europejczycy, od pewnego czasu żyjemy sobie w takim błogim, niepokojonym przekonaniu, że świat jest piękny, że nic się tutaj nie stanie, żadnych wojen, żadnych kryzysów, no chyba, że kolejny COVID i że jakoś to będzie. Natomiast to nie będzie jakoś, bo absolutnie z każdym miesiącem, z każdym rokiem ta Europa absolutnie się zmienia. I to jest trochę też na nasze życzenie, bo staniemy się gnuśni, leniwi. To powiedziała mi kiedyś na przystanku kolejowym irlandzkim, starsza Irlandka, że stajemy się gnuśni, leniwi, mamy coraz mniej dzieci i tak naprawdę niczym się nie interesujemy i nie mamy marzeń, nie mamy pragnień i nie chcemy być lepsi. I powiem ci, że mnie zatkało. Myślę podobnie i opowiadam o tym na antenie Radia Wnet w naszych autorskich programach, tak jak Studio Dublin, gdzie komentujemy to, co dzieje się w Irlandii i w Europie. Natomiast zamurowało mnie, że w krótkim czasie ta starsza Irlandka powiedziała tyle prawdziwych rzeczy.
1: No tak, niestety jest to prawda i to już się spełniło, to właściwie jest, bo wystarczy spojrzeć na to, jak zachowują się społeczeństwa w Unii Europejskiej i sprawdźmy nawet dookoła siebie, jak bardzo się sami zamknęliśmy na znajomych i przyjaciół, jak nasi sąsiedzi zamknęli się na kontakty z innymi osobami.
0: Znaczy, no nie my, bo my rozmawiamy, bo my mniej więcej wiemy, co się dzieje na naszych osiedlach, na naszych ulicach. I to chyba taki dziennikarsko-reporterski, że tak, zawsze chcemy otworzyć gębę do kogoś, zapytać, uśmiechnąć się, nawet powiedzieć coś miłego, bo wtedy rzeczywiście jest miło, nie tylko tobie, ale i komuś.
1: Ale oczywiście, bo my jesteśmy po prostu gadułami i nam zależy na tym kontakcie słownym z innymi osobami, ale większość chyba już w tym momencie osób jest taka, że zamyka się w tych swoich bańkach, za tymi swoimi murkami większymi lub mniejszymi. Siądzie w ogrodzie, skroluje internet na telefonie i właściwie na tym się kończy. Rzadko interesujemy się naprawdę sprawami, które są istotne. Ja mam w ostatnim czasie bardzo dużo kontaktów z różnymi ludźmi, zarówno z Irlandii, jak i z różnych krajów na całym świecie. I muszę Państwu powiedzieć, że ludzie, przede wszystkim ta młodsza część, czyli około 25 do 40 lat, oni nie wiedzą nic na temat polityki, oni nie wiedzą nic na temat Irlandii. Oni po prostu tutaj są, żyją i tak jak kiedyś już napisałem w pewnym felietonie, zużywają tlen. Niestety mamy takie społeczeństwo, które zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. Ci ludzie nie chcą albo nie umieją już w tym momencie popatrzeć szerzej.
0: Ale zresztą sami się...
1: Im ma być wygodnie i tak to się kończy.
0: Zresztą sami się nazwali. Ostatnie pokolenie, no brzmi to dla mnie grobowo i podzwolnie dla ludzkości. Ostatnie pokolenie, potem już nic.
1: No z tego, co oni robią, to ja się cieszę, że są ostatnim pokoleniem, bo akurat robią dużo dziwnych rzeczy, które mi się akurat nie podobają.
0: No ale musimy zrobić jakieś alternatywne drugie pokolenie, które powie pierwsze nowe pokolenie. I za to trzymamy my kciuki. Bogdanie, jeszcze podsumowując pewne rzeczy.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: No to była dzisiaj główna informacja w studiu Dublin. Powiem tak, Europa zamyka drzwi. Porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w sprawie tworzenia ośrodków deportacyjnych poza granicami wspólnoty jeszcze kilka lat temu wydawały się polityczną mrzonką i wszyscy mówili, że to niemożliwe, ale dziś stało się to częścią głównego nurtu europejskiej polityki. Nowe przepisy, przypomnę, mają umożliwić kierowanie osób objętych decyzjami deportacyjnymi do specjalnych centr zlokalizowanych w państwach trzecich. Jednocześnie rozszerzone zostaną uprawnienia służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa migracyjnego. Dla zwolenników tych zmian jest to długo oczekiwany powrót do skuteczności państwa. Wskazują oni, że obecnie jedynie niewielka część osób objętych decyzją o opuszczeniu Unii, podobnie dzieje się w Irlandii, faktycznie wyjeżdża z terytorium, a krytycy widzą w nowych regulacjach odejście od europejskich standardów, tak jak pan Odan O'Riordan, swoją drogą niegdyś minister kultury i organizował z Adanem, tak mogę powiedzieć, bo jesteśmy na ty. Byłem panem ministrem kultury i równości właśnie pierwszy festiwal, Polska Era Festival w roku pańskim bodajże 2015. To bardzo dobry człowiek i dużo dobrego zrobił dla naszej Polonii. Natomiast chodzi o to... I jak mawiałem, pewien bohater filmu Seksmisja i... A, dobrze, nie będę w to wchodził, Bogdanie, bo ty to podchwycisz z uśmiechem i będzie nieciekawie, bo tak naprawdę przegadamy sobie felietonowo, a nie informacyjnie. Aha, ryzykowna gra z Waszyngtonem. To jeszcze sobie wynotowałem na naszej karteczce, bowiem widoczny przykład jest to, że ten projekt ustawy o terytoriach okupowanych, który ma zakazać importu towarów pochodzących z izraelskich osiedli na terenach okupowanych staje się powoli faktem. No natomiast no, te obroty no, to niespełna 200 tysięcy euro, Bogdanie. Czyli jest o co się bić, czy to chodzi o taki moralny?
1: Bardziej wizerunkowo będzie wyglądało w jakiś sposób jakby ukłon w kierunku społeczeństwa irlandzkiego. Także myślę, że tutaj nie będzie jakichś specjalnych problemów. Czy Stany Zjednoczone wezmą odwet na Irlandii za coś takiego? Nie podejrzewam. Myślę, że odbędzie się to bez specjalnych napięć i będziemy mieli normalne stosunki dalej ze Stanami Zjednoczonymi. Także no, to jest taka trochę bardziej prasowa rozgrywka tutaj na wyspie.
0: Panie i panowie, Bogdan Ferenc, portalu polskamyślnikija.com. Zawsze mamy w studiu Dublin jakieś amerykanika, że tak się wyrażę, polonika, judaika, amerykanika, więc bardzo ważna rzecz. która być może gdzieś tam umknęła, panie i panowie, bo po raz pierwszy w historii rządów, po raz drugi jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, no doznał on porażki. Administracja Donalda Trumpa dostała sygnał ostrzegawczy, tak można powiedzieć, z własnego politycznego zaplecza. Izba Reprezentantów przegłosowała dwa dni temu rezolucję wzywającą do ograniczenia możliwości prowadzenia działań wojennych przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu. No choć dokument ma obecnie głównie wymiar polityczny i symboliczny, wizerunkowy, jakby powiedział redaktor Bogdan Ferenc, jego znaczenie wykracza daleko poza spór o kompetencje prezydenta. To pierwszy przypadek, gdy próba ograniczenia swobody działań prezydenta Trumpa w polityce zagranicznej uzyskała poparcie, bo za rezolucją głosowali nie tylko demokraci, ale też czterech republikanów. Zagłosowało za rezolucją 215 kongresmenów, przeciw było 208, no i formalnie dokument nakazuje wycofanie amerykańskich sił z działań wojennych przeciwko Iranowi, z wyjątkiem sytuacji związanych z bezpośrednią samoobroną. No i cóż, warto wymienić nazwiska tych czterech republikanów, którzy głosowali przeciwko swojemu prezydentowi, przeciwko swoim barwom. Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett oraz Warren Davidson. To właśnie ich głosy przesądziły o przyjęciu rezolucji stosunkiem 215 do 208, no bo wszystkim wydawało się, że będzie 212 do 211 na korzyść republikanów. No i największym krytykiem wojskowej eskalacji jest pan Massie, który od lat reprezentuje libertariańskie skrzydło partii republikańskiej i konsekwentnie sprzeciwiające się rozszerzeniu uprawnień prezydenta. Panie i panowie, takie to oto Amerykanika, które być może umknęło naszej uwadze. A co to dla Irlandii da, przyniesie? Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, Bogdanie, tak w finale?
1: Nie, raczej nie, bo bardziej ważne, znaczy ważniejsze jest to dla Stanów Zjednoczonych. Przecież im dłużej trwa blokada ciśnienia Ormus, tym więcej Stany Zjednoczone zarabiają na gazie i na ropie, więc tutaj widać po prostu interesy.
0: No i tym gorzej, można... i tym gorzej dla Chin, o czym mówimy, od niepamiętnych czasów.
1: I tak i nie, bo Chiny sobie radzą na razie na rynku źródeł dostaw energetycznych, nawet znajdują nowe trasy, żeby ominąć te wszystkie blokady, które powstają za sprawą Stanów Zjednoczonych. Także teraz radziłbym zwrócić uwagę na północną drogę morską, bo tam naprawdę, drodzy Państwo, ciekawie się dzieje, gdyż szlaki transportowe, morskie szlaki transportowe po prostu przesunęły się na północ, zamiast cały czas używać tych południowych, więc Chiny jak na razie nie są zablokowane przez Amerykanów i myślę, że jeszcze długo nie będą, bo zawsze w reakcji na jakieś działania międzynarodowe ze strony tak zwanego Zachodu, Chińczycy potrafią sobie z tym poradzić. Także jeżeli chodzi o to, żeby zniszczyć Chiny, no nie, jeszcze długo się to nie uda i myślę, że to się nigdy nie stanie.
0: Bogdan Ferenc, panie i panowie, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie Polska, myślnikije.com, zachęcam, tam mnóstwo felietonów i ciekawych artykułów, jak również wywiadów, no i przy okazji też te niezwykłości związane z ciekawostkami ze Szmaragdowej Wyspy, to także redaktor Bogdan Ferenc, panie i panowie, przy okazji pisuje też do naszego rocznika Irish Police Society Yearbook, gdzie też czasami jakiś tekst popełnię. To wszystko pod redakcją doktora Jarosława Płacheckiego, wiceszefa najdłużej działającego stowarzyszenia na Szmaragdowej Wyspie Irish Police Society. Jarku, doktorze, pozdrawiamy cię bardziej niż bardzo. Natomiast w finale, panie i panowie, dzisiejszego programu Studio Dublin. Niespełna minuta, więc w żołnierskich słowach, Bogdanie, dlaczego warto zapamiętać nazwę Kilshane pod Dublinem, taka mała miejscowość? To też rzecz niebotyczna, bo jeszcze kilka lat temu wydawało się, że nic takiego nie powstanie jak nowa elektrownia gazowa.
1: No cóż, no budujemy oczywiście, no trzeba po prostu powiedzieć.
0: Ale budujemy jak piraczek z tej bajki radzieckiej z krokodylą Gieną w roli głównej, czy budujemy jak w alternatywach 4? I mówił to gospodarz domu palania.
1: Budowaliśmy.
0: Tyle.
1: Musimy mieć po prostu jakieś sensowne elektrownie, żeby nie doszło do tego, że za chwilę po prostu nie będziemy mieli prądu, a powstają przecież nowe centra danych, o które są pewne spory toczone tutaj na Irlandzkiej Wyspie. No niestety ta elektrownia gazowa musi powstać, bo musi dawać bezpieczeństwo energetyczne Irlandii. To oczywiście pewne spory wywołuje tutaj na wyspie, chociaż mnie one śmieszą, bo jeżeli udowadnia się, że niestety energia wiatrowa i słoneczna nie da rady zasilić wszystkich potrzebujących, też wszystkich, którzy chcą zużywać prąd, no to wtedy naturalnym rozwiązaniem staje się oczywiście budowa elektrowni
0: gazowej. I pamiętajcie jedno, na Boga, jak nie ma wiatru, to tak naprawdę energia elektryczna z innych źródeł tym wielkim wiatrakom jest potrzebna, aby one się nie rozpadły. To tak przy okazji, bo też szykujemy duży program z redaktorem Bogdanem Ferencem. A propos, jak to działa? Panie i panowie, Studio Dublin dobiegam końca. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Dziękuję ci pięknie, redaktorze, po przerwie.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze gratulacje dla liderki socjaldemokratów, ponieważ za chwilę znowu będzie miała kolejne dziecko. Także wszystkiego najlepszego życzę i do usłyszenia.
0: Tak jest, panie i panowie. Jutro trzymajmy kciuki. Za kogo? Za naszą Majunię. Maja Chwalińska jutro w finale French Open. To było Studio Dublin. Tomasz Ubranowski. Kłaniam się.
3: Studio Dublin.

0: Wakacja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kruciński.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: To była autopromocja.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
0: Po reklamie.
5: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
6: Dzień dobry Państwu, Tomasz Wybranowski. Dzisiaj przegadany muzyczny piątek, dwójka niezwykłych gości, a będziemy mówić o Zaiksie. I mawiam tak, cytując księgę nad księgami, Bogu co boskiem, cesarzowi co cesarskie. Moim pierwszym gościem pani Ewa Jackowska. Ewa, nie będziemy udawać, że jesteśmy na tym. Znamy się z twoim małżonkiem, Markiem Jackowskim, legendą polskiej muzyki, polskiego rocka. Znaliśmy się, bardzo lubiliśmy się. Dzień dobry, Ewa.
7: Witam cię, Tomaszu. No właśnie, nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo znamy się dobrze. No i oczywiście dzień dobry, szanowni słuchacze.
6: Słuchacze Radia Wnet, dzisiaj o Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, bo to pełne rozwinięcie skrótu ZAIX. W roku pańskim 2018 setna rocznica powstania tego stowarzyszenia związku, który scala środowisko twórców teatralnych, literackich, muzycznych. No i mimo zmian organizacyjnych ten skrót ZAIX pozostał do dziś. No i tak naprawdę sednem ZAIX-u, który nie jest ani urzędem państwowym, ani spółką prywatną, to Stowarzyszenie Twórców, osoba prawna, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i podmiot działający na podstawie zezwoleń państwowych i pod nadzorem ministra kultury. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj do tego wątku ministra kultury powrócimy. W praktyce więc status tak zwany pośredni formalnie należy do twórców, ale wykonuje zadania o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Najważniejszą kwestią jest to, aby ci, którzy w akcie twórczym wyszykowali hity, szlagiery, wspaniałe utwory muzyczne, kompozycje, wiersze, scenariusze, aby ci twórcy, ergo spadkobiercy, otrzymywali to, co im się należy. No wydaje mi się, chociażby patrząc po naszej playliście, my płacimy tą skromną daninę na ZAIX-u, czynimy to z radością, Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, no to właściwie Marek Jackowski powinien być jednym z tych tuzów, jeśli chodzi o te wszystkie tantiemy.
7: Czy no, tak to ładnie wygląda? Ładnie to ująłeś, Tomasz, powinien być, ale nie jest. No,
6: dlaczego?
7: Stwierdzam z przykrością. No, chyba jak wszemi wobec wiadomo, no ZAIX niestety nie wykonuje swoich statutowych obowiązków. Tak jak miałeś tutaj przyjemność powiedzieć, że powinien zajmować się ochroną twórców, twórczości autorów, twórczości, znaczy tego, co biorą spadkobiercy, czyli to, co nam się należy. No niestety nie robi tutaj nic w tym kierunku, no poza tym, że jeszcze muszę tutaj, nawiążę tutaj do takiej, do teatru nowego Proxima w Krakowie, od którego to się wszystko zaczęło, a zaczęło się to 13 lutego, kiedy to telewizja Polska, Teatr Telewizji Polskiej zgłosił się do teatru. Oni pewnie się wcześniej zgłosili. Chodzi o wystawienie tego spektaklu Kora Boska, przeniesienie do telewizji. No i okazało się, że teatr gra kompletnie bez żadnej licencji. Bez żadnej licencji, powtarzam.
6: Ale jak to jest możliwe, Ewo? Wejdę ci w słowo.
7: No, widzisz, tak to jest możliwe. No nie mam pojęcia, jak to jest możliwe. Tak właśnie nawiązując do tutaj działalności ZAIKS-u i tego, że biorą gigantyczne inkaso w wysokości w skali roku jest to ponad 20%, tak naprawdę nie wiem, za co biorą. To jest
6: no to wejdę w słowo. Przecież jest terenowy oddział ZAIKS-u w Krakowie. No i cóż on czyni?
7: Cudownie, Tomaszu, że o tym mówisz, cudownie. Więc też nawiązałam do tego, że tak naprawdę wiesz, no to nie jest, ja nie mam obowiązku oglądania telewizji, ja nie mam obowiązku śledzenia rynku, no po prostu nie mam. Żyję sobie jak żyję i ja nie jestem jakąś tutaj, wiesz, osobą oddelegowaną do wyszukiwania błędów, piractwa i innych rzeczy, ponieważ od tego są stosowne instytucje, które, mówię, biorą niemałe pieniążki za to, co powinny robić, a czego nie robią, podkreślam. I zapytany pan Węgrzyn, kierownik wielkich praw przeze mnie w rozmowie telefonicznej, czy takowe miały miejsce, takie kontrole, powiedział, że nie są w stanie sprawdzać wszystkiego, na co ja mu powiedziałam, panie Węgrzyn, ten teatr wystawia sztukę od prawie 5 lat. To nie jest jakiś jednostkowy, wiesz, przypadek, że teatr sobie tam wystawił sobie to parę razy, tylko to się dzieje cyklicznie, to się dzieje nagminnie, z wykorzystaniem kilkunastu utworów, do tego zaraz jeszcze nawiążę, bo to jest całe clue tego, o czym chcę powiedzieć. Powiedział, że no niestety nie, na co zapytany właśnie wprost, czy taki oddział w Krakowie jest, powiedział, że tak. No i więc skwitowałam to jednym zdaniem, że tak naprawdę za co w takim razie biorą ogromne prowizje i czy tylko się ograniczają do biegania po fryzjerach i kawiarenkach i wlepianiu mandatów za to, że mają tam radio włączone z muzyką.
6: No właśnie,
7: bo do tego chyba się to sprowadza.
6: Tutaj wejdę ci w słowo, bo patrząc na statystyki, w roku pańskim 2024 rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, co było...
7: Chyba do prywatnych kieszeni.
6: Co było rekordem w historii organizacji? Zaraz do tego dojdziemy. Ewa Jackowska, moim państwa gościem, ukochana małżonka Marka Jackowskiego, jak mówią na antenie i Radia Wnet, które wówczas raczkowało, ale też i irlandzkiej rozgłośni Near 90.3 FM, gdzie mieliśmy z Markiem Jackowskim, tym człowiekiem o oczach Boga Ojca, jak napisałem w pewnym artykule dla tygodnika Przegląd. Natomiast rok później, rok pański 2025, informacja o rozliczeniu przekraczającym 677 milionów i zrobiłem takie zestawienie. Internet i streaming 85,4 miliona złotych, koncerty prawie 90 milionów, radio i telewizja, bagatela, 243 miliony 111 tysięcy złotych. No i idąc tym tropem, a propos krakowskiego oddziału, cytuję: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS to największa w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Reprezentuje autorów muzyki, tekstów, scenarzystów, pisarzy, kompozytorów i innych twórców. Jej głównym zadaniem jest pobieranie tantiem za wykorzystywanie utworów, podpisywanie umów licencyjnych z radiami, telewizjami, platformami streamingowymi, organizatorami koncertów, teatrami, restauracjami i rozdzielanie zebranych pieniędzy pomiędzy twórców. Od siebie dodam, to nie jest urząd państwowy, bo formalnie jest to stowarzyszenie zarządzane przez swoich członków, więc jak gdyby ma to w statucie, a nie wygląda to dobrze, Ewo.
7: To wygląda bardzo źle, Tomaszu, bo ja naprawdę rzucasz tutaj kwotami po prostu porażającymi, gigantycznymi wręcz. Ja naprawdę nie odczułam żadnych, a wręcz powiem ci inaczej, z roku na rok to jest coraz większa, no, zjazd równie pochyły, jeżeli chodzi o przychody. I nie powinno to tak wyglądać, zważywszy na to, że tych różnych jakichś teatrów, telewizji, imprezy, coraz nowszych jakichś, nie wiem, robionych coverów Manamu, no hitów jakby nie było, było mnóstwo, Manam miał mnóstwo. Zapisanych utworów w ZAIKS-ie jest chyba ze 230, wiesz, marka kompozycji, to nie są małe ilości i tak jak sam wiesz, no nie muszę tutaj słuchaczy przekonywać.
6: No i coraz więcej, coraz więcej
7: Manam jest charakterystycznym zespołem i nie dorabiam takich ideologii do tego, co się przekłada na stan taki, jaki jest. A pieniędzy jest coraz mniej, no o czymś to świadczy, wiesz. Oni mówią, że oni pobierają i rozdzielają. Nie, ja bym powiedziała, że pobierają. A z tym rozdzielaniem to naprawdę to jest Możemy jeszcze, pójdę jeszcze dalej. Chciałabym dokończyć, wiesz, bardzo istotną rzecz odnośnie tego teatru Proxima, nowego Proxima w Krakowie, o którym mówiłam. Po 5 latach, jak wyszła ta afera z tym, że nie mają żadnych licencji, dokopałam się jeszcze do tego, że tak naprawdę, wiesz co, powiem rzecz, ale powiem ze znakiem zapytania, bo ja śmiem twierdzić, że teatr Proxima w ogóle nie zapłacił za żaden utwór nigdy, niczego, ale ja do tego dojdę i ja to jeszcze potwierdzę. Natomiast na chwilę obecną mogę powiedzieć, że teatr Proxima, bo trochę się pogubiłam. Teatr Proxima złapałam na piractwie 7 utworów, w tym 6 kompozycji Marka Jackowskiego, które eksploatował, nie płacił, nie zgłosił i przez 5 lat spektakli zagrał 200, kilkadziesiąt, może 300. I zgłaszam taką rzecz do Zaiksu. I Zaiks, który tak się szczyci i tym, że są tacy, wiesz, transparentni, że tak walczą z piractwem, że tak działają dla twórców, dla spadkobierców. Oczywiście weźmy wszyscy pod uwagę, że Zaiks żyje z twórców i artystów. Zaiks niczego sam nie produkuje, więc tak naprawdę no jest to tym bardziej, wiesz, uderzające, że nie robią nic, śmiem twierdzić. I naprawdę no, nic nie robią, nic. I Zaiks zamiast tutaj, wiesz, ucieszyć się, że ja znalazłam im kogoś, kogo mogą, wiesz, powinni ścigać, to wiesz, co robi Zaiks? Zaiks preparuje dokumenty w przeciągu pół godziny, wstrzykuje do mojego systemu IT, online Zaiks, który rzekomo jest taki, wiesz, transparentny i tam wszystko mogę sobie zobaczyć. A pomijam, że codziennie się tam zmienia jak w kalejdoskopie i to nie na dobre, tylko na złe. Zaraz do tego wrócimy. Zaiks kryje teatr, nie wyciąga od nich, wiesz, żadnych konsekwencji. Mało tego, to ja jestem postrzegana jako osoba, wiesz, która się czegoś czepia i to ja jestem niemalże ścigana przez ich radcę prawnego, bo wszelakie moje zapytania to już, wiesz, kończyły się tym, że kilkanaście maili, jakie na przykład pisałam do konkretnych różnych działów, jeden dział na przykład mechanika, inny dział do spraw repartycji, inny do spraw licencji i tak dalej, i tak dalej. Kończyły się tym, że dostawałam jednego zbiorczego maila w ostatni dzień i to nie od tych konkretnych działów, tylko już od radcy prawnego. Od działu prawnego, rozumiesz?
6: Na rzecz, którą ciężko zrozumieć, bo dla mnie...
7: No, ciężko zrozumieć, to ja się czuję, jak ja bym była jakimś przestępcą i złodziejem. No tak możesz się poczuć.
6: No tak, no jeżeli coś jest moje, mam do tego prawa, a ty tak, jako wdowa po tak, Marku Jackowskim...
7: Gdyby nie brali pieniędzy za to, co robią, no to okej, to przymykam oko i sobie sama ścigam. Ale oni biorą gigantyczne pieniądze w skali roku. Już nie mówię, że przecież Marek jest zrzeszony od zawsze w tym zajście. Więc ja nie wiem, ile... Tu już możemy mówić o grubych milionach. Wzięli, wiesz, na poczet swojego inkasa.
6: No właśnie, czyli...
7: Ja mam szukać, wiesz, przestępców, znajduję im, bo to jest przestępstwo, to jest kodeks karny tak naprawdę, bo to jest piractwo, to jest nic innego, jak to już jest, wiesz, to podchodzi pod kodeks karny. A oni, wiesz, układ mają jakiś z teatrem pod stołem, bo... I nie robią nic, nie... Chcą to zaksięgować jako zwykłą, wiesz, zapłatę podwójnym jakimś tym, ale w jaki sposób? Jako małe prawa. Tomasz, jakbyś zobaczył, jak wygląda to na moim panelu, to byś się uśmiał. Teatr, który ma obrotu, wiesz, na przestrzeni tych 5 lat, to są obroty kilku ładnych milionów złotych z biletów, gdzie przy wielkich prawach powinien płacić od 8 do 12% od sprzedanych biletów, a taki wieczór to jest koło, jak obliczyłam, od 25 do 30 tysięcy złotych za wieczór. To są konkretne pieniądze, można wyliczyć. A oni mi dają, wysyłają na konto do podziału na 5 osób, żeby nie było, 5200 za 100 spektakli. Tomasz?
6: Mhm.
7: Słyszysz to?
6: No słyszę to i się zastanawiam, no. Bo...
7: No, bo to są te kwoty, są po prostu, wiesz. To jest jakaś komedia po prostu.
6: Ale z tego, co wiem, z tego, co rozmawialiśmy, to nie tylko temat...
7: Marek, jeszcze jedną rzecz przepraszam, bo z tych właśnie PDF-ów, które zostały wytworzone na kolanie, wiesz, w ciągu pół godziny, wynika, bo tego bym nie zobaczyła w swoim panelu, który rzekomo jest tak cudownie, wiesz, przejrzysty. Marek mój, który jest kompozytorem w 100% większości tych utworów używanych w teatrze Proxima, ma 0,08%. To ja się pytam, kto bierze resztę? Kto się przypisał do kompozycji mojego męża?
6: 0,008. Tak, czy były pytania tak, do ciebie, że można wykorzystać, że może zrobić inny aranż, może wyciąć, może zrobić jakiś medley albo snapshot tego typu rzeczy?
7: Właśnie nie może, wiesz, ZAX też idzie po całości już i wiesz, no niczego nie weryfikują. Wiesz, ja po prostu mam dość użerania się z teatrami, użerania się z wszystkimi jakimiś instytucjami, które permanentnie, wiesz, powołują się na ZAX, który wydaje blanketowe, wiesz, licencje, nie sprawdzając nic. Oni mają po prostu wyrąbane na to, rozumiesz?
6: Mm-hmm. A czy Teatr Proxima jakieś stanowisko ostateczne zajął w tej sprawie, czy znowu...
7: No Teatr Proxima nie przyjął żadnego stanowiska. Teatr Proxima został zgłoszony do prokuratury. Teatr Proxima jedyne co, to na początku pan dyrektor Cieklucki przyznał się do tego, twierdził, że to jest błąd, że nie zauważyli. No to jest jakiś absurd, wiesz, żeby nie zauważyć, no. No, utworów w sumie było, wiesz, 13, zgłoszone było tylko 6, czy 7, już nieważne, wiesz. No powiedzmy sobie 50-50, jak to się mówi potocznie, tak to było. Pół zgłosili, niby, ale ja dojdę do tego, że nie zgłosili żadnego. Tylko to jest jeszcze kwestia moich tutaj śledztw, które prowadzę.
6: Ewa Jackowska, moim Państwa gościem, wdowa po Marku Jackowskim, naszej legendzie. Jeden z tych najwspanialszych melodyków polskiego rocka. Wcześniej współtworzył Osian, między innymi z Milo Curtisem. Potem z rzeczonym Milem Curtisem założył grupę Manam. No i potem Polska zakochała się w grupie Manam i tak jest do tej pory, patrząc chociażby na liczbę odtworzeń na antenie Radia Wnet, gdzie jestem dyrektorem muzycznym. Natomiast Ewo, z tego co wiem, to ten przykład Teatru Proxima, Krakowskiego Teatru Proxima i spektaklu z wykorzystaniem kompozycji piosenek stworzonych przez Marka Jackowskiego, to niestety nie jedyny tego typu przypadek.
7: To nie jest odosobnione, ale jeszcze tak szybko wrócę tutaj jeszcze do tego teatru, tylko po to, żeby wiesz, pokazać ci jakby ogrom patologii, jeżeli chodzi o urzędników w ZAIKS-ie, bo sami urzędnicy w ZAIKS-ie, jeżeli dają licencję teatrom na właśnie wystawianie spektakli, już pomijam, że niczego nie sprawdzają, to jest po prostu jakąś rzeczą chorą wręcz. Wiesz, wprowadzają muzykę, która jest wykorzystana jako jest to główna oś spektaklu, bo wokół której buduje się całą narrację, wiesz, spektaklu. Sprowadzają do zwyczajnej ilustracji muzycznej, a ilustracja muzyczna to nic innego jak lecąca muzyka w tle, wiesz, z taśmy. To są zupełnie, wiesz, dwa różne kalibry, że tak powiem, jeżeli chodzi o płatność, bo do wielkich spraw i do takich musisz mieć licencję, musisz mieć zgodę właścicieli, czyli w tym przypadku spadkobierców, zgodę autorów muzyki, zgodę autorów, no głównie muzyki, no bo tutaj chodzi o to, że aranżacje są pozmieniane, są robione midleje, są robione obcojęzyczne wersje, no to absolutnie za ich nie ma prawa wydać takiej licencji. Wiesz, wydają w ciemno, na pałę, jak nie wiem, nawet jak wiesz, jak to określić, bo już mnie na tą myśl się zaraz zaczynam gotować, wiesz, bez żadnej autoryzacji, bez żadnej weryfikacji. Ale nie przeszkadza im to w perfidny sposób brać od tego, wiesz, inkaso. No to jest po prostu absolutny szczyt bezczelności i niekompetencji. I dodam jeszcze właśnie, wracając, że do tych wydanych licencji, w każdej z takich licencji dla teatrów jest czarno na białym napisane. Sam ZAIKS, wiesz, nie ściga z własnego jakby, no, jak to powiedzieć, jakby z tego, co muszą teatry spełnić, to jest kategoryczny wymóg na teatrach, że muszą być widoczni na typu plakatach, czy jakichś różnych afiszach reklamowych, na wszystkich ulotkach, nieulotkach. Musi być twórca danego dzieła, rozumiesz?
6: Tak.
7: A na żadnym z tych plakatów, w żadnym z tych teatrów nie ma słowa, nie ma mowy o nazwisku Marka Jackowskiego. A wisienką na torcie, wrócę tu do Teatru Proxima, do Teatru Nowego Proxima w Krakowie, była bezczelność, absolutna bezczelność dyrektora tego teatru, pana Cieklickiego, który w mailu miał czelność mi napisać, jak mu zwróciłam na to uwagę i zażądałam, żeby zdjął ten spektakl, to powiedział, że absolutnie nie będzie sobie pod tekście brudził plakatu, bo to jest swoiste dzieło sztuki, nazwiskiem Marka. Czy ty sobie wyobrażasz?
6: No nie wyobrażam sobie tego i smutno to słuchać, bo...
7: Jest to niewyobrażalne, Tomasz, że artysta artyście, wiesz, dość, że kradną, nie zgłaszają, piratują, to jest w bezczelny sposób, wiesz, nie mówi, że to tam jest tysiące innych nazwisk, no może nie tysiące, przesadziłam. Od wszelakich, wiesz, tam typu, nie wiem, od kostiumolog, etc., etc., nie wiem, jakie tam są nazwiska, nie chcę tego wiedzieć, ale nie ma na przykład nazwiska Marka. I tak jest w każdym z tych teatrów. Gdzie jest Zajc? Nie wiem. Nawet nie ściąga tego od nich, rozumiesz? A jeszcze im pomaga Zajc zatajać piractwo, a mi odpowiada ich prawnik na proste pytania. Mało tego, kiedyś jeszcze odpowiadali telefonicznie. Ja myślę, że już mój numer to już się świeci na centrali w Zajcie na czerwono, że wiesz, że dzwoni z posta i ci nie wolno nikomu nic odbierać i nikomu nic mówić. Jeszcze z tego czasu odpowiadali na maile. Teraz już nawet na maile nie odpowiadają. Albo jakby odpowiadają, znów dział prawny nie odpowiada, bo pani prawnik została zgłoszona do Izby Radców OIRP na skargę dyscyplinarną, to teraz odpowiada mi dyrektor do spraw licencji, ale też przez dział prawny. I to odpowiada oczywiście wybiórczo, Tomasz. Mhm. Bo nie odpowiada mi na moje pytania, wiesz, gdzie pokazuje na przykład, że płyty są nie są rozliczane, w ogóle nie są zgłoszone. Zaraz do tego dojdziemy też. To jest kolejne ich nieróbstwo i brak kompetencji, niewywiązywanie się ze swojego statutowego obowiązku, jaki mają.
6: Ja
7: zgłaszałam
6: tylko...
7: to do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgłaszałam do WODO, wycieki, wiesz, ich logów źródłowych na tak zwanych bebechów, że tak się wyrażę, z komputera, bo cały czas coś grzebią w moim panelu online, ten Zajc, bo coś tam przestawiają, wymazują, wsadzają, wiesz, to jest, robią to jeszcze, żeby było zabawnie, bo wyciągnęłam metadane, robią to na darmowym programie, rozumiesz? Obracając setkami milionów złotych, a Zajc pracuje na darmowym programie. To jest jakiś skandal.
6: Nie wiem, co powiedzieć. Ewa Jackowska, moim Państwa gościem. Natomiast Ewa, ja przypomnę, cytuję tylko statut Zajcu. I to też gdzieś jest kolejnym punktem zapalnym. To jest to, o czym mówimy. Bowiem Zajc pobiera część wpływów na własne funkcjonowanie, bo według tych oficjalnych danych w ostatnich latach koszty zarządzania wynosiły prawie 16,5% wpływów. No, organizacja Zajc przedstawia to jako poziom zbliżony do średniej europejskiej, czy światowej, chyba bardziej europejskiej, bo w innych zakątkach świata wygląda to zupełnie inaczej, przynajmniej w Stanach
7: zupełnie
6: Zjednoczonych.
7: Inaczej, tak.
6: No i dodatkowo 3,5% wpływów brutto trafia do Funduszu Społecznego, czyli, mówiąc obrazowo, na każdy wpływ do Zajcu 100 milionów złotych 20 milionów zostaje w Zajcie. Część finansuje administrację, system informatyczny, no ale z tego, co mówisz, na przykładzie,
7: Tomasz,
6: na dowodach...
7: Tomasz, cieszę się, że przepraszam, że poruszyłeś fundusz, bo ja tutaj mam taką petardę, że chyba nie uwierzysz w to, co
6: to proszę. Powiem.
7: Przepraszam, że weszłam za nie, skończ, przepraszam. Ale...
6: Finansowany jest administracja, system informatyczny. Ty trochę obalasz a propos tego funduszu informatycznego, to, co zbadałaś i o czym się przekonałaś. Oddziały terenowe, w tym oddział w Krakowie, obsługę prawną, dochodzenie roszczeń i działalność socjalną. No i właśnie artyści podnoszą głos, że no, te historie, właśnie te 20%, no nie jest należycie wydatkowane. Teraz ty opowiadaj o tej petarcie, bo aż mnie uszy śmieszną, by usłyszeć.
7: Dobrze, że ruszyłeś temat tutaj funduszu socjalnego, więc społecznego, przepraszam. To wygląda tak. Marek zmarł w 2013 roku i on jest jako spadkodawca. Ja jestem spadkobiercą. Otwierasz panel w Zajcie online i widzisz takie coś.

0: zupełnie widoczne na moim panelu, rozumiesz? 10%. Te kwoty miałyby być podobno, wiesz, kwotami i tak zawsze to ma być jakaś ekwiwalentność, czyli jakby, wiesz, spadkobiercy nie mają prawa korzystać z wielu rzeczy, z których mają prawo korzystać autorzy. Więc pobieranie 10%, nawet nie wiem na podstawie czego, jakiego, wiesz, zapisu, no, jakiej uchwały. Oczywiście tutaj podniosłam larum, rozmawiałam z panią, która jest od nas odpowiedzialna, powiedziała mi, mam to nagrane, że absolutnie jest to niemożliwe, że Zajk brał 3%, a później się podwyższył do 3,5%, na co ja jej mówię, nie miła pani, bo ja miałam pobierane 10%. Ale mimo tego, że to jej powiedziałam, to oczywiście dostałam odpowiedź z działu prawnego, jeszcze wtedy od radcy prawnego Zajcu, nie chcę już tutaj nazwisk podawać, niemniej jednak ta pani radca prawny odpowiedziała mi w następujący sposób, że to było na podstawie jakiegoś tam wewnętrznej uchwały prezydium, ale posłuchaj, 1994 roku, rozumiesz? Gdzie w międzyczasie Marek podpisał jakąś nową umowę, którą mam, o której nie ma żadnej mowy o tym. Ja podpisałam umowę z Zaiksem w 2013 roku po Marka śmierci. Ja podpisałam kolejną umowę z Zaiksem w momencie, jak weszła nowa ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych 15 czerwca 2018 roku, która już jest taka bardzo rygorystyczna, podciągnięta pod wymogi Unii Europejskiej, która wymaga absolutnej transparentności, absolutnego równouprawnienia i równego traktowania i do tego jeszcze jest ekwiwalentności, czyli nie mają prawa brać pieniędzy takich, że wiesz, to pieniądze pobrane muszą jakby odzwierciedlać to, co oni dają tak. To są pieniądze rzędu 200-kilkudziesięciu tysięcy złotych, rozumiesz?
1: Narodzi się pytanie, czyli artysta odchodzi.
0: Ja tutaj apeluję do spadkobierców głównie może, albo może i też do artystów, ale do spadkobierców. Przejrzyjcie sobie, kochani, ten panel i zobaczcie, jaki mieliście potrącany, jaki był fundusz społeczny, bo to jest po prostu karygodne. Ja tego nie odpuszczę. Ja poza prokuraturą, kasem i innymi instytucjami, które tam po prostu uruchomię za chwilę, to jeszcze dodatkowo cywilnie pozwę, wiesz, niektóre osoby, bo ja po prostu nie pozwolę sobie na takie traktowanie i na taką kradzież.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ja jestem trochę naiwny, bo dla mnie świat powinien wyglądać, zwłaszcza no jeśli chodzi o prawo czarno-białe, to artysta umiera, tak jak nasz nieodżałowanej pamięci Marek Jackowski i cóż, jeszcze jest czarżowany po śmierci, tak?
0: No i to ja.
1: No właśnie.
0: I to ja. Wiesz, była prokuratura w Zaiksie w 2023 roku, nomen nomen to te same lata obejmowała, 2013-2022 sprawdzanie, więc o tym też to świadczy, tam się działo, wiesz, ja to mówię jako jednostka, ale tam była mowa, wiesz, w internecie czytasz o kilkuset milionach przekręconych pieniędzy, no więc to nie są jakieś moje, wiesz, wymysły, ja tego nie wiem. To nie są moje wymysły, czytam takie rzeczy w internecie, no nie, chyba nigdy nie pisał, że była prokuratura, gdyby jej nie było i nigdy nie wysyłał z palca takich informacji, bo pewnie Zaik mógłby zaraz wszystkich pozwać za jakieś tam, wiesz, krzywoprzysięstwo czy wymyślanie jakichś niestworzonych historii. Więc coś jest na rzeczy.
1: Ewo, zaraz do tego dojdziemy jeszcze, bo też porozmawiamy sobie o Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Bardzo dobrze.
1: Jedna rzecz, która mnie zastanawia w tym wszystkim, tak? Dla mnie świat jest czarno-biały. Tak, tak, nie, nie, cytując Biblię, księgę nad księgami. Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, a propos tych wszystkich osób, którzy teraz forują się trochę na tych, że gdyby nie oni, to Manamu by nie było i Manam by nie przetrwał, jak chociażby pan Kamil Sipowicz, o którego ciebie za chwilkę zapytam, czy inni, ale prawda jest taka, że gdyby nie moc twórcza, ta jego melodyczność, ta jego muzyczność, to tak naprawdę niczego by nie było, bo ja zawsze mawiam, że to kompozytor, tekściarz jest ważny, piosenkarz, frontman jest ważny, ale tak naprawdę silnikiem tym wszystkim jest ten, który komponuje. Kompozytor, koniec, kropka. No i też są pewne kwiatki i niespodzianki z pewnymi festiwalami i tak dalej, i tak dalej. Opowiadaj, Ewa.
0: Oj. Nawet nie mam czego zacząć. Dobrze, zacznijmy od ostatniego tutaj, że tak powiem, przypału, bo już tak kolokwialnie to...

0: prześlę.
1: Od ostatniego kwietnia.
0: Telewizja Polsat, był przecież festiwal, jakieś tam trendy, coś tam, nie pamiętam tytułu, no mniejsza z tym. W każdym bądź razie wyglądało, w Sopocie dodam, żeby było jasno, wyglądało to tak, że dowiedziałam się z internetu, że będzie taki festiwal, będzie wykonywany utwór Manamu i będzie to jakby dedykowane. To już od pewnego czasu, jak zaczęłam tym szukać, to tak naprawdę to się dzieje od paru ładnych lat, czyli wymazywanie z historii marka nazwiska po prostu w sposób permanentny, perfidny i systemowy, że tak powiem. Przypisywanie całego splendoru Korze, czyli budowanie nowego brandu Kora. Nomen omen Shipowicz podobno zastrzegł sobie ten logotyp i jest jego właścicielem, więc jakby tutaj doskonale wiem, czyja to jest robota rękoma, wiesz, różnych stacji telewizyjnych, menadżerów i tak dalej, i tak dalej. Ale on jest tutaj całym obrotowym, że tak się modus operandi.
1: Modus operandi.
0: W każdym bądź razie wracam do tego Sopotu i od razu napisaliśmy maila do nich, takiego dość konkretnego, że jeżeli, bo tam była mowa, aha, wrócę do początku, była mowa o tym, że to są okrągłe rocznice albo urodzin, albo śmierci danych artystów. Taki był tam blok programowy poświęcony właśnie nieżyjącym artystom. No i oczywiście była mowa o okrągłych rocznicach i chodziło tutaj o rocznicę urodzin Kory, 75. Nikt nie pokusił się o to, żeby sprawdzić, kiedy Marek się urodził.
1: Że w grudniu tego roku będziemy w grudniu świętować 80-lecie. Tak, 80-kę Marka.
0: Dokładnie. I napisałam maila i pojechałam do Zakopanego, bo do wiadomo, to jeszcze się jakby wiąże, wiesz, czasowo z rocznicą śmierci Marka, która miała miejsce chwilę temu, bo to było w tym czasie. Pojechałam do Zakopanego.
1: 18 maja, dokładnie.
0: Tak. I dostałam telefon od pana Pascal Litwin, który tam był jakimś producentem artystycznym tego wydarzenia, że on by tak chciał po ludzku ze mną porozmawiać, żebym się tak nie denerwowała, że on mnie chciał tak bardzo zaprosić na ten festiwal. Wiesz, Tomasz, SMS-em mi to napisał, a wiesz, ja mu powiedziałam, że, bo najpierw zadzwonił, przepraszam, a później SMS-em mi napisał właśnie to, że on tak, że ja go tak naskoczyłam na niego, a tak naprawdę on miał takie dobre intencje, bo on mnie chciał zaprosić na festiwal, wiesz, to jest po prostu co najmniej żenujące, Tomasz. Ja mu mówiłam o rocznicy śmierci Marka, mówiłam mu o tak naprawdę o rocznicy, wiesz, powstania Manamu, bo można byłoby podciągnąć 50-lecie powstanie Manamu, rozumiesz? Marka urodziny, Kory urodziny, wszystko razem, wiesz, gdyby mieli jakikolwiek chociaż minimum szacunku do mnie, przyzwoitości, jakiejś etyki, to by mnie zaprosili na ten koncert z czystej takiej przyzwoitości, z tego, że po prostu by chcieli tam mojej obecności, a nie na 3 dni, wiesz, przed koncertem. On mi pisze w SMS-ie, że on mnie chce zaprosić na koncert. No po prostu, wiesz, poniżej pasa zagranie. No jak to nazwać? No i oczywiście się zadziało, tak jak się zadziało, że nie powiedzieli tego, że to są... Musieli, powiedzmy sobie, że musieli wcisnąć tam Marka, wiesz, że są 80. urodziny, ale też złamali prawo, bo bezprawnie pokazali jego wizerunek, bezprawnie użyli cytatu Marka, piosenki "W życiu trzeba zawsze wolnym być". I do dziś się nie odezwali, wie, chociaż dostali już 2 pisma. Tak wygląda, wiesz, tak wygląda Telewizja Polska, tak wyglądają inne telewizje, że wszyscy permanentnie w bezczelny sposób łamią prawo. Robią po prostu, to jest kompletne bezchołowie, słuchaj, co się dzieje. Kompletne.
1: Ale zapytam cię jako dziennikarz, szef muzyczny Radia Wnet, no, czy oglądałeś ten koncert i czy słyszałaś nowe wykonanie kompozycji Marka i
0: tak,
1: co?
0: Tak, bo to był, tak, to pan Rogutki to wykonywał, nie mam nic do wykonania, nie było bardzo tam, przypuszczam, że zamysł był zupełnie inny, żeby znowu, że tak powiem, kolokwialnie i brzydko może dosadnio spieprzyć Marka kompozycję, to robi się nagminnie, wiesz, w bezczelny sposób, bezcześci się jego cudowne dźwięki. to ja po prostu dostaję, wiesz, choroby umysłowe, jak słyszę te wersje rzekomych dzieł niektórych tutaj artystów.
1: No ja tutaj poruszę nazwisko Adama Sztaby, bo to, co usłyszałem a propos kompozycji Marka, które przeszło przez ręce i umysł twórczy pana Adama Sztaby, no nie wiem, co powiedzieć.
0: Też no nie... właśnie, nie wiesz, co powiedzieć. Ja też nie wiem, co powiedzieć, bo pan Adam Sztaba to już po prostu przeszedł samego siebie, wiesz. Pan Adam Sztaba, który się uważa za kompozytora, aranżera, nie wiem, dyrygenta, twórcę, artystę, dostaje za ich jakieś nagrody, z tego, co czytam, w bezczelny sposób, partaczy, że tak się wyrażę, w koszmarny wręcz, jeszcze w gorszej wersji w życiu nie słyszałam Manamu, jak jego wykonanie. Jak Boga kocham, nie mówię tego złośliwie, bo Adama Sztaby w życiu nie spotkałam i nie mówię tego złośliwie, bo mam coś personalnie do niego, ale żeby nie zapytać o zgodę i tak pieprzyć za przeproszeniem, wiesz, Marka utwory, bez zapytania, gdzie doskonale wie, że tak nie wolno robić. Sam jest artystą i sam by sobie na to nie pozwolił. On doskonale zna prawo, doskonale zna, jakie są tego skutki. I robić wiesz takie rzeczy. Dostaje maila od jego menadżerki, nomen omen żony, która będzie to analizować dopiero, wiesz, odnosi się do tego, co ja mówię. No, co tu się odnosi? No, ale że on z wielkim szacunkiem, no szacunkiem się nie płaci za łamanie prawa. To nie jest waluta w branży muzycznej szacunek, że ktoś mi napisze, że ma... Nie, nie ma szacunku pan Sztaba. Na pewno nie ma szacunku, robiąc taką wersję, jaką zrobił. To po pierwsze, nie ma szacunku do spadkobierców.
1: No właśnie, wyjdę ci słowo.
0: Ja jako mam niezbywalne prawa osobiste, oczywiście, które nie pozwolę sobie po prostu łamać.
1: Bo ty jesteś właścicielką teraz.
0: No, to jest nowa waluta w branży muzycznej, szacunek. No napisze ci taki koleś jeden z drugim, że to jest w jego mniemaniu szacunek i mogę się bujać.
1: No to zadam ci...
0: Z dużym szacunkiem i do widzenia.
1: To zadam ci zagadkę. Ile kosztują trzy szacunki w złotówkach?
0: Nie wiem.
1: Ja też nie wiem. Nie wiem, ile kosztuje jeden szacunek.
0: Ale poczekaj, wróćmy jeszcze do pana Staby. Pan Staba... Kolejny mój zarzut wobec pana Sztaby, bo jak zaczęłam szukać, to się oczywiście wiesz, w internecie na szczęście nic nie ginie. Mianowicie pan Adam Sztaba był jurorem w takim konkursie, który miał tytuł Piosenki Kory.
1: No ale czyli rozumiem, że to był taki konkurs recytatorski, tylko nie wiem, co Adam Sztaba ma do krasomóstwa, do pięknej deklamacji.
0: Recytatorski to może można byłoby wiesz, jakoś się do tego przymknąć opłat, utwory Manamu są nierozłączne, teksty Kory są nierozłączne z Manamem.
1: No bo pani Olga śpiewała piosenki Marka, swoje teksty. Dokładnie.
0: No.
1: I co?
0: Pan Sztaba firmuje to swoim nazwiskiem i to jest jego szacunek, że podpisuje się pod taką rzeczą, że to są piosenki Kory, no to jest po prostu, wiesz, poniżej, no i już nie chcę, wiesz, używać tutaj jakichś sformułowań
1: ulicznych,
0: że tak powiem, no ale poniżej pasa.
1: Natomiast ja nie rozumiem jednej rzeczy. Oczywiście my prezentujemy piosenki Marka, grupy Manam, Republiki, Grzegorza Ciechowskiego, tych wszystkich wielkich. Dużo też jest u nas tej nowej muzyki. Dajemy szansę debiutantom. Natomiast no my, jako stacja radiowa, posiadająca koncesję, mamy stosowne umowy, tak? I płacimy od tego jakiś tam procent przychodów. Koniec, kropka. Natomiast w przypadku tego typu widowisk, spektakli, no musi być zgoda kogo? Właścicieli tych praw, spadkobierców, tak jak ty i twoje córy i Marka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak łamane jest prawo? No każdy musi zapytać. Oczywiście ZAIX ściga fryzjerów, ściga różne miejsca, gdzie w gminach, powiatach odbywają się koncerty. Takie jest prawo i od tego jest ZAIX. Natomiast dlaczego w takich sytuacjach ZAIX nie reaguje? To mnie zastanawia.
0: Ja nie wiem. To ręce opadają, naprawdę. Więc ja nie jestem jakąś hartią, która się tutaj chce czepiać i która chce kasy, bo część osób mnie teraz tak ostrzega. To jest jakieś chore po prostu. To jest chore. Ja bym chciała tylko to, co jest mi należne. Ja bardzo chętnie będę rozpowszechniać muzykę Marka, ale w takim wydaniu, w jakim powinna być rozpowszechniana, a nie na wydrę, na rympał, że tak się wyrażę, w sposób paskudny, wiesz, zupełnie niszczący jego wspaniałe kompozycje. Przede wszystkim za moimi plecami, bez mojej zgody, bez żadnej zapłaty. To jest po prostu, to jest kradzież w białych rękawiczkach, rozumiesz? Artysta wielkim, już to kiedyś powiedziała. Tak to jest. No, i artysta, który chciałby być artystą, który jest artystą, uważa siebie za artystę, czy on chciałby być okradany w tak perfidny sposób? No chyba nie. To dlaczego w tak bezczelny sposób kradnie twórczość innego artysty?
1: Ewa, zadam ci bolesne pytanie.
0: Oto płoną zaiczy, który ma tego sprzeć. To jest tragedia jak.
1: Zadam ci bolesne pytanie, jeżeli mogę, Ewa, ale znamy się tyle, więc myślę, że mogę to pytanie zadać dzisiaj. Ewa Jackowska, moim Państwa gościem, wdowa po Marku Jackowskim, która ma prawa do jego kompozycji, jego wielkiej spuścizny. Natomiast bolesne pytanie też dla mnie, bo jak wiesz, przyjaźniliśmy się z Markiem i takie pytanie... Komu zależy na tym, aby postać Marka blakła, aby nie był wspominany, bo ja ciągle powtarzam, to tak jak niektórzy...
0: No ja już mówiłam, Tomasz, ale ja to chętnie jeszcze raz
1: Niektórzy mówią, też się czasami na kontrę nadziewam, mówią, no Katarzyna Nosowska równa się Hej. Ja mówię, nie. Siłą i twórczą potęgi grupy Hej był Piotr Banach, koniec, kropka, kompozytor, wizjoner, który stworzył ten zespół. Tak jak wizjonerem, twórcą, silnikiem, wszystkim... tym opus magnum był właśnie Marek Jackowski. Komu na tym zależy, aby Marka w ogóle pominąć w tym wszystkim?
0: No wiesz, no najbardziej zależy Hipowiczowi Kamilowi.
1: A dlaczego?
0: Tak naprawdę wiesz, no on żyje jak kączek w maśle z twórczości Manamu. Gdyby nie Marek, to nie byłoby Hipowicza. Gdyby nie Kora, nie byłoby Hipowicza, wiesz. I jeszcze póki Kora żyła, to jeszcze jako tako to może wyglądało, natomiast tuż po jej śmierci to jemu już kompletnie, on już kompletnie odleciał, jeżeli chodzi o jego działalność, wiesz, radosną twórczość, jak to nazywam, ale to kusz to z niego się, wiesz, znalazł taki od siedmiu boleści, że tak się wyrażę. Jest po prostu, powiem to wprost, jest bardzo nieuczciwym człowiekiem, nie będę przebierać słowa, jest hochsztaplerem i złodziejem. Na sądowej rozprawie mówił, wiesz, pod przysięgą, że on pieniądze chętnie nam wypłaci, tylko nie wie gdzie i komu, co jest jakimś po prostu absurdem kompletnym. Doskonale wie komu, ile i gdzie. I wiesz, takie gadanie jego, robienie teraz siebie takiego, wiesz, starszego pana, niemalże dziadka z tymi pieskami, z tymi kotkami, jeszcze brakuje, żeby na drutach wiesz, zaczął robić na bujanym fotelu, że on taki jest fajny, taki korekt. To jest po prostu jakiś, wiesz, no, śmieszne wręcz. To jest osoba, która jest bardzo przebiegła, jest dłużne nam gigantyczne pieniądze. Nigdy w życiu złotówki nie dostałam ja, ani moje dzieci od Hipowicza, a jest tam dłużne gigantyczne pieniądze.
1: Rozumiem, że są jakieś sprawy sądowe i one się toczą, tak?
0: Jest sprawa odnośnie umowy z Hipowiczem, którą Marek rzekomo podpisał. Nie wiem, nie będę się do tego teraz odnosić, bo to temat, wiesz, rzeka, temat. Umowa wygasła w tej chwili, także już jakby jest, wiesz, jest pogrzebany, nie ma o czym mówić. Niemniej jednak ta umowa, wiesz, jest aneks, ale i który to Hipowicz, wiesz, tuż po śmierci Kory zataił, jak domniemam, bo Marka aneks do tej umowy, wiesz, no on tak samo wybiórczo, wiesz, traktował aneks, jak Zajc traktuje swoje, wiesz, rzeczy, które ma, obowiązki, które ma robić. Jest świetny do ściągania inkasa i kosztów tutaj jakichś tych funduszy społecznego, natomiast jak trzeba ścigać piratów, to nic nie robi. Tak samo Hipowicz tutaj ma, wiesz, tutaj spory zobowiązania finansowe i nie zrobił nic. Robił to, co mu było wygodne do aneksu, to co musiał za Marka życia, no bo musiał się z tego wywiązywać, bo jak Marek żył, no to wyglądało to inaczej. Natomiast po jego śmierci miał wielką nadzieję, że ten aneks wie, że ja tego aneksu nie mam i po prostu go zataił i nie wywiązywał się z niczego tak naprawdę. No i tak działa pan Hipowicz.
1: Tak się mają sprawy. Mówimy o tym na antenie Radia Wnet. Ewa Jackowska, moim Państwa gościem. Natomiast tam teraz poruszę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, bo dobrze. Oczywiście, Ewo, ZAIKS jest samorządnym stowarzyszeniem, o czym mówiłem, ale Ale. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa no nie jest wobec niego, ZAiKS-u, całkowicie bezradne, wręcz przeciwnie, bo to minister jest ustawowym organem nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania, tak mówi ustawa. No co może zrobić minister? No minister może żądać dokumentów, informacji, prowadzić kontrole, te kontrole były.
0: No jakby chciał, to by mógł.
1: Tak,
0: no,
1: nie jest to, więc prawdą, tak, że ZAiKS działa całkowicie poza kontrolą państwa, to po pierwsze. Oczywiście minister nie może ingerować w wybory władz ZAiKS-u. Swoją drogą ja się zastanawiam, dlaczego tak mało artystów jest w zarządzie ZAiKS-u. O tym będę rozmawiał z Wojciechem Konikiewiczem za niespełna 15 minut. I cóż, no, rodzi się pytanie, czy kontaktowałaś się w tych kwestiach, bo tylko powiedzieliśmy o wierzchołku Góry Lodowej, a propos tych rzeczy, które ty... No i co?
0: Składając donos na donos, no donos, skargi, ja nie wiem jak to nazwać, może nie donos, bo to było, no po prostu pisma pisałam do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na ZAiKS, właśnie na ich nietransparentność, na ich matactwa na dokumentacji IT, matactwa finansowe, na nie, no na to wszystko, co robią nie tak, jak powinni robić, na I, no i niestety, powiedzmy sobie, dostałam odpowiedź taką, a tutaj właśnie apeluję do wszystkich artystów, dostałam odpowiedź wprost taką telefoniczną od pani, która była odpowiedzialna za, znaczy, która przejęła moją sprawę, że jako jednostka nic nie zdziałam, że takie pojedyncze ekscesy, to muszę sobie pójść z tym do prokuratury. Sama mi poleciła prokuraturę tutaj, jeżeli chodzi o ZAiKS. Natomiast podobno ministerstwo mogłoby to rozpatrzyć, wysłać jakąś doraźną kontrolę do ZAiKS-u, gdyby nas było więcej, gdyby mieli więcej takich zgłoszeń. Więc apeluję do was, kochani artyści, jeżeli macie jakieś coś przeciw ZAiKS-owi, a pewnie każdy z was ma, piszcie tam po prostu, piszcie, składajcie skargi na ZAiKS, może coś z tym skuramy.
1: Mhm, ważne hasło. Mam już pomysł. Pospolite ruszenie artystów.
0: Pospolite ruszenie. Może pospolite ruszenie ruszy ten... Boże, chciałam tutaj coś użyć słowa, którego często używam ostatnio, ale nie użyję.
1: Natomiast
0: ja
1: mawiam tak, piękne słuchaczki i zaci słuchacze. Ta rozmowa nie jest przeciwko ZAiKS-owi, ale temu, co też się pod parasolem ZAiKS-u wyprawia, bo powiem tak, tak naprawdę to ZAiKS ma służyć artystom przede wszystkim, spadkobiercom, a nie odwrotnie i robić to, co do nich absolutnie należy, z całym szacunkiem.
0: A wiesz, dlaczego ZAiKS kryje piractwo?
1: Dlaczego?
0: Ponieważ ZAiKS odpowiada za to, że nic nie robi. Ja pociągnę za ich do odpowiedzialności karnej i finansowej za to,
1: mi...
0: że nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków.
1: Ewo, to w finale jeszcze, bo to nasza pierwsza rozmowa, ale nie ostatnia na ten temat, bo wielokrotnie gościsz, kiedy wspominamy Marka, bo jak wiesz, w Radiu Wnet Marek jest wiecznie żywy. Marek Jackowski. I to robimy. Natomiast...
0: Tomasz, jeszcze jedną rzecz.
1: Proszę.
0: Bo widzę, że chyba czas antenowy mi się kończy. A chciałabym jeszcze tutaj na odnośnie ZAiKS-u jeszcze jednego powiązania. Mianowicie ostatnio odkryłam w swoim tym cudownym panelu online ZAiKS, że płyta, którą wydał Ralf Kamiński, odnota nomen omen, wydał ją bezprawnie, degradując kompletnie, dekomponując, dekonstruując kompozycję wspaniałe Marka, wydał płytę pod tytułem Kora, no jak żeby inaczej. Grał całe gigantyczne trasy, wiesz, koncertowe, ale wracam do płyty, którą właśnie wydano bez mojej zgody, bez mojej wiedzy, gdzie są midleje, gdzie są, wiesz, wersje takie, na które bym w życiu nie wyraziła zgody. Wydano płyty i zgłoszono do ZAiKS-u tylko płyty CD. Winyle, najdroższe wydania, czyli winylowe wydania, firma Sonobo Label, którą wydawało tutaj MDJ, bo to jest większa wytwórnia, tak. Zataiło w ogóle sprzedaż winyli. Nie mogę ich znaleźć, ich nie ma w panelu po prostu, rozumiem. Mm-hmm. Czyli za najdroższe wydanie, największe pieniądze, jakie poszły ze sprzedaży winyli Ralfa Kamińskiego, płyty Kora, gdzieś po prostu przepadły. Albo sobie to za to wziął ZAiKS, albo sobie wziął to Sipowicz, albo sobie wziął to sam wydawca, albo sam Ralf Kamiński. Nie wiem, jak się dowiem, to dam znać. W każdym razie tego nie ma.
1: Ale
0: to jest kolejne moje zgłoszenie do ZAiKS-u, że znowu nie ścigają piractwa.
1: Ale znając siebie...
0: Dałam im do zrozumienia, że mam zabezpieczone wszystkie logi, wszystkie rzeczy, żeby tam, nie daj Boże, nie chcieli, tak jak ostatnio stała tym Proxima, upychać czegoś wstecznie, bo ja wam już to zabezpieczyłam, że to nawet, że to stoi na panewce, żeby nawet nie próbowali, tylko żeby po prostu się wzięli do roboty i żeby ścignęli wytwórnie i ściągnęli należne pieniądze.
1: Ale znając ciebie, to pewnie odezwałaś się do pana Ralfa Kamińskiego, za który muzycznie...
0: Tak, odezwałam się do pana Ralfa Kamińskiego i pan Ralf Kamiński okazał się na tyle bezczelny, nieprofesjonalny w stosunku do mnie, że musiałam go po prostu sprowadzić do parteru, bo jego SMS do mnie był po prostu co najmniej, wiesz, no, pełen historii, wiesz, no histeryczny po prostu, w sposób, wiesz, chciał mnie sprowadzić, wiesz, do osoby, która w ogóle nie dba o spuściznę Marka, wiesz, no, to jakiś kosmos, Tomasz. Gość, który wydaje płyty nielegalnie, któremu mówię wprost, że nie rozliczyli w ogóle winyli. I on mi pisze, że zarobili kupę pieniędzy, i to jeszcze takim drukowanym, wiesz, pismem, kupę pieniędzy, to chyba oni zarobili na Marka twórczości. I że on chce tak cudownie, wiesz, tutaj promować twórczość Marka, ale jaką? Za moimi plecami, bez mojej zgody, z dekompozycją Marka kompozycji? Z nazwą Kora, gdzie nie ma też słowa wie o Marku, to jest promocja. Mój mąż nie potrzebuje takiej promocji, ani ja nie potrzebuję, żeby takie coś wychodziło na świat codziennie.
1: Ale powiedz mi, ale na płytach było chyba nazwisko Marka jako kompozytora.
0: No to może było gdzieś tam, wiesz, ale to jakby nie o to chodzi, Tomasz. To było, nie było, to już jakby nieistotne. Płyta się nazywa Kora. Słuchałeś tej płyty?
1: Nie.
0: No, to może nie trać czasu, bo to strata czasu. Albo tak tylko się z czystej ciekawości posłuchaj, jaki to jest dramat.
1: Znaczy wiesz, jeszcze jedna rzecz. Marek zabrzmieć, oprócz Błękitnego Nieba, ta twoja ulubiona wersja z 1979 roku, nagrana w Katowicach, jeszcze z dżamblami, ale jeszcze przegadamy, bo mnie zastanawia jedno. Wiesz, że ja jestem człowiekiem starej daty i tych streamingów, YouTube'ów nie cierpię. Ja muszę mieć winyl, ja muszę mieć płytę kompaktową.
0: No natomiast wiem, bo ocaliłeś mi się ile.
1: Tak, no i to się wciąż powiększa. Natomiast Ewo, ja chyba w ciągu tych ostatnich lat, ponad 10, Marka nie ma 2013 roku, nie wiem, nabyłem dwa wielkie boksy Manamu, kompletne też z teledyskami. Kilka innych płyt, które mnie zastanowiły, bo takie dziwne i składankowe, z rzadkimi nagraniami i tak dalej, i tak dalej. Czy ty jako spadkobierczyni coś o tym wiesz? Czy ty jako spadkobierczyni tego, co Marek stworzył, coś z tego masz? No pytam wiesz, w bez ogródek.
0: Miło, że o tym mówisz, bo tutaj chodzi o wytwórnię Warner. Nie, tak się składa, że wytwórnia Warner wydaje płyty bez mojej zgody, bez mojej wiedzy, ale to wiesz, znaczy nie, że przymykam oko, bo to jest ogromny przewał prawny, a to jest temat na osobną, wiesz, audycję, ale taką wisienkę na torcie ci dodam, że nigdy nikt z firmy Warner nie wysłał mi ani jednego egzemplarza płyty. Ja te egzemplarze znam tylko gdzieś z internetu, wiesz, albo jak sobie w sklepie gdzieś zobaczę. No to ci daje, to może da ci do myślenia. Niech to będzie puenta tej rozmowy.
1: Panie i panowie, Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim, który wciąż jest wiecznie żywy na antenie Radia Wnet i bardziej niż bardzo się z tego cieszy. No i cóż, Ewo, no, będziemy do tego powracać. Ja myślę, że o tych płytach pogawędzimy sobie może za dwa, może za trzy tygodnie, bo myślę, że sprawa jest rozwojowa. Powiedzieliśmy sobie tylko o sześciu rzeczach, ale tych rzeczy, z tego co mi mówiłaś, jest dużo, dużo.
0: 666.
1: No właśnie, tak jak ta linia. Tak jak ta linia na Hel, o którą są spory. Jedni mówią nie, niektórzy mówią tak. Natomiast Ewo, ja ci obiecuję, że ten grudzień na antenie Radia Wnet, jak dociągnę, w trwałym zdrowiu duszy i ciała, to właśnie będzie należał do Marka Jackowskiego, bo to jego 80. No i cóż, i może, nie wiem, uda mi się tą książkę w końcu wydać, o której ty wiesz, ja piszę, spisuję, poprawiam, dopisuję.
0: No to będzie a propos książki, to będzie jedyna tak naprawdę wartościowa książka i najbardziej oddająca Marka. a nie te rzeczy, które miały
1: poprzeć. Ale ty wiesz dlaczego, bo z Markiem zarejestrowaliśmy ponad 50 godzin nagrań.
0: To jak ty go przesłuchałeś na wskroś, jak na dobrym przesłuchaniu.
1: Oj tak, od początków studiów przez zespół w Łodzi, potem przez Ocean, przez przyjaźń z Milo Curtisem, przez Johna Portera, jeszcze czasy Manamu, elektrycznego prysznica i tego, jak to wyglądało, kiedy właśnie Marek zaprosił panią Olgę do śpiewania w zespole Manam, bo tak to trzeba powiedzieć, z całym szacunkiem dla jej poetyckości. Jeszcze Ostrowską oczywiście, bo dopiero potem Jackowską. Panie i panowie, Ewa Jackowska, w Radiu Wnet są ciągi dalsze, więc obiecuję ci, Ewo, że do tej sprawy będziemy wracać. Dziękuję ci pięknie za udział w dzisiejszym
0: programie. Dziękuję, że dałeś mi możliwość wykrzyczenia tutaj paru kwestii.
1: Tylko...
0: Bo warto to puścić w eter. Wolałabym o czymś przyjemnym rozmawiać, no ale niestety jestem na takim etapie, że cały czas grzebię się w tym bagienku, że tak powiem. No, ale cóż.
1: Tylko prawda nas wyzwoli.
0: Że niebawem wypłynę z tego i wreszcie, wiesz, wyłapię oddech.
1: Niech tak będzie. Dziękuję ci pięknie. Kłaniam się.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia i wszystkiego dobrego dla swoich słuchaczy.
1: A za chwilę, panie i panowie, godzina 14, krótka porcja reklam, a potem znowu...
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
3: Reklama.
2: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
5: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
4: Tam można nabyć płytę CD,
5: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Po reklamie. Witam Państwa ponownie, co w wiadomościach. Deportowano Ukraińca, który wyłowił pokaźnego suma z jeziorka w Warszawie. Chcą wybudować największy tunel na świecie pod cieśniną Beringa. Ojciec Święty odwiedzi Iberię.
2: Wiadomości wnet.
3: Zatrzymany Ukrainiec w sprawie wyłowienia suma z jeziorka Balaton w Warszawie został wydalony z Polski. Wcześniej usłyszał zarzuty, między innymi wyłowienia ryby w okresie ochronnym oraz znęcania się nad nią poprzez transport bez dostępu do wody. 57-latek został doprowadzony do przejścia granicznego w Dorohusku. Wydano wobec niego zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. W sieci 30 maja pojawiło się nagranie, na którym mężczyźni wyławiają suma z jeziorka przy blokowisku na Gocławiu. Sum miał około 170 cm długości i ważył około 40 kg. Okres ochronny suma trwa w Polsce od 1 stycznia do 31 maja. Ministerstwo Obrony Indii złożyło wniosek o zakup 114 samolotów wielozadaniowych Rafale we Francji za 33 miliardy euro. Większość maszyn ma być wyprodukowana na subkontynencie. Media mówią o kontrakcie stulecia. Wcześniej Indie zakupiły 62 samoloty Rafale. Papież Leon XIV jutro rozpocznie czwartą podróż apostolską. W trakcie siedmiodniowej wizyty w Hiszpanii odwiedzi m.in. Madryt i Barcelonę, gdzie odprawi mszę w ciągle budowanej bazylice Sagrada Familia. Będzie także na Wyspach Kanaryjskich w miejscach kryzysu migracyjnego. Rosja i Stany Zjednoczone mają dzisiaj podpisać umowę dotyczącą wielkiej inwestycji. Chodzi o tunel pod cieśniną Beringa, która oddziela Amerykę Północną od Azji. Tunel miałby około 110 km długości i byłby najdłuższą podwodną przeprawą na świecie. Łączący Wielką Brytanię i Francję kanał La Manche liczy około 50 km.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W Warszawie raz chmury, raz słońce i do 26 stopni. W Krakowie chłodniej o kilka stopni i możliwe opady deszczu we Wrocławiu, tak jak w Krakowie, a w Białymstoku może pokropić i do 21 stopni.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
9: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
2: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Dzisiaj bardziej niż wiele słów, bo tematy są ważne. Wiadomo, że w ostatniej chwili przewodniczący prezes zarządu ZAX, pan Miłosz Bębinow, oświadczył, że będzie kandydował na nową kadencję. A ze mną trochę taki Jan Tomaszewski tych spraw artystyczno-ZAX-owych, równo z trawą, Wojciech Konikiewicz, multiinstrumentalista, bohater tej mojej niezwykłej audycji, gdzie celebrowaliśmy 70. Wojtku, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet ze swego domu i ciebie, Tomku, jako zacnego prowadzącego.
1: No i cóż to na takie diktum, że pan Miłosz Bębinow, pan prezes, będzie kandydował w kolejnej, na kolejne kadencje, w kolejnych wyborach. I kiedy te wybory w ZAX-ie nowe?
10: Wybory, co do których dyskusyjne jest, czy w ogóle powinno dojść i czy dojdzie, mają być bodaj 22 czerwca. Natomiast jeśli chodzi o gotowość do kandydowania na stanowisko prezesa, to powiem krótko. Był taki czas w Polsce, kiedy znaczyły w naszym kraju coś pojęcia takie jak honor, poczucie wstydu, godność. Mam wrażenie, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ze stosowaniem się do tych przymiotów ducha. I może na tym zamknijmy ten komentarz, bo inaczej trzeba by było mówić o rozpaczliwym trzymaniu się stołka bez względu na to, jak bardzo kompromitujące fakty znalazły drogę do opinii publicznej. Zresztą cały ZAX jest skonstruowany w ten sposób, że rozpaczliwe zabiegi osób kierujących w tej chwili nieszczęsnych tą instytucją sprowadzają się głównie do tego, żeby zamiatać wszystko pod dywan i stosować zasadę taką, że coś, o czym się nie mówi i co nie trafia do obiegu publicznego, tego nie było. No niestety w świetle dzisiejszej informatyki, internetu i rzeczywistości cyfrowej jest to oczywista bzdura, ale długo im się udawało w tym stanie utrzymywać i stowarzyszenie jako zbiór osób i społeczeństwo. Wylała się w tej chwili rzeka nie powiem czego i nic już tej rzeki nie powstrzyma. Tym lepiej dla sprawy i twórców, i tym lepiej dla sanacji ZAIKS-ów, które to stowarzyszenie ma olbrzymie zasługi i które powinno być wyprowadzone na prostą drogę. Zakładali je ludzie tacy jak Karol Szymanowski, jak Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, wielcy luminarze polskiej kultury. No, prezesami tej firmy byli ludzie tacy jak Wawrzyniec Żuławski, Antoni Marianowicz, Edmund Osmańczyk, wielkie nazwiska polskiej kultury. A od dwie ostatnie kadencje ZAIKS-u to są ludzie, których nazwiska wymienione w sferze publicznej nic nikomu nie mówią, nie mówiły i nie będą mówić, bo to są ludzie pozbawieni jakiegokolwiek istotnego dorobku i jakiejkolwiek istotności dla realnej, dla polskiej kultury.
1: Wojciech Onikiewicz, moim Państwa gościem. Dwa szybkie pytania, bo przez godzinę rozmawiałem z Ewą Jackowską, wdową po Marku Jackowskim, i o jej problemach i o tym, że tak naprawdę to, co powinien robić ZAIKS, no to robi ona detektywistycznie, robiąc śledztwa, pytając, zadając pytania to tu, to tam, aby tam swoją spuściznę i prawo własności chronić. To pierwsze, to jest zaskakujące. Dlaczego tak się dzieje, że to, co powinien robić ZAIKS, no w świetle tego, co powiedziała pani Ewa Jackowska, tak nie działa? No i po drugie, to, co mnie zastanawia, dlaczego w ZAIKS-ie, skoro tak naprawdę ZAIKS zarządza prawami autorskimi, reprezentuje autorów muzyki, tekstów, scenarzystów, pisarzy, Wojtku, kompozytorów i innych twórców, podpisuje umowy licencyjne z radiami, telewizjami, platformami streamingowymi, dlaczego w zarządzie i dlaczego na tej wierchuszce ZAIKS-u tak mało twórców, bo przecież tak naprawdę to nie urzędnicy, nie ci, którzy zarządzają ZAIKS-em, są podmiotem, tylko podmiotem jesteście wy, wszyscy artyści, ja mówię o tym głośno od zawsze.
10: Odpowiedź na to pytanie postaram się udzielić w formie zwartej. Niepisanym prawem i wielką tradycją duchową ZAIKS-u było to, że stanowiska prezesa oraz stanowiska we władzach tego stowarzyszenia sprawowali ludzie o wybitnych zasługach dla polskiej kultury, o wielkim respekcie w środowisku, ale także o wielkim nazwisku dla szerokiej publiczności. Ostatnim z szeregu wielkich prezesów ZAIKS-u był znakomity kompozytor, którego miałem zresztą honor i przyjemność znać, bo był to człowiek wielkiej kultury i wielkiej klasy. Mówię tutaj o Edwardzie Pałłaszu. W momencie, w którym Edward Pałłasz zrezygnował, pojawiła się przygotowana grupa spadochroniarzy, którzy wylansowali na stanowisko prezesa człowieka, o którym nikt nic nie wiedział i do tej pory nikt nic nie wie. W sensie jakiegoś dorobku czy jakiejś ważności dla polskiej kultury. Wraz z nim zainstalowała się grupa ludzi, którzy całą swoją życiową szansę upatrywali w tym, żeby objąć stanowiska w ZAIKS-ie, ponieważ ich działalność artystyczna przynosiła bądź mierne, bądź żadne wyniki. I od tego momentu zaczęła się w ZAIKS-ie, nazwijmy to, epidemia no-name'ów na wszystkich stanowiskach, jakie są możliwe. Od prezesa poczynając do niższych, do zarządu i tak dalej, i tak dalej. No. Jeden z luminarzy i, że tak powiem, szarych eminencji tegoż ZAIKS-u, Marek Hojda. Nikt o nim nie słyszał i słyszeć nie będzie, ale to jest człowiek, który ZAIKS-em trzęsie trzeciego fotela. To samo Bębinow, to samo Fogler. To są ludzie, którzy w ogóle, wiesz, nie mają żadnego umocowania realnego w świecie wartości.
1: Wojtku, ale wyjdę ci słowo, tak? Bo to będą szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. No, formalnie ZAIKS przecież jest stowarzyszeniem twórców. Najwyższą władzą jest zebranie delegatów, właśnie wybierane przez członków, bo to właśnie członkowie wybrani uchwalają statut, wybierają władzę i decydują o tych najważniejszych działaniach, a zarządem kieruje dyrektor generalny. Więc o co chodzi?
10: Jak twoja dociekliwość, jak zawsze, jest świadectwem twojej wielkiej inteligencji. Natomiast chodzi istotnie o coś bardzo specyficznego. Otóż wejście tej ekipy spadochroniarzy do ZAX-u spowodowało, że załamał się cały dotychczasowy model działania tego stowarzyszenia, które może nie było nazbyt nowoczesne, może było lekko omszałe i trącące myszką, ale jednak szlachetne i realizujące swoje posłannictwo w ramach istniejącej struktury. Natomiast główną cechą zmiany, która nastąpiła, złej zmiany, było wprowadzenie systemu po prostu odpłatności za sprawowanie funkcji w Radzie Stowarzyszenia, w ZAX-ie, w zarządach sekcji i tak dalej. To już była pierwsza rzecz, która jest, która wzbudza duże wątpliwości.
1: Wejdę ci słowa. I na to idzie te 20% z tego, co nazywa się zbiorową tantiemą w skali roku.
10: Słuchaj, między innymi natomiast chcę powiedzieć jasno, że ja mam duży staż, jeżeli chodzi o członkostwo w różnych ciałach, zarządach i tak dalej. Między innymi zasiadałem w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz obecnie jeszcze zasiadam w radzie tego stowarzyszenia i nie ma tam mowy o jakichkolwiek uposażeniach, finansach i tak dalej. Więc wprowadzenie odpłatności, i to niemałych, za symboliczne działania, bo jeżeli otrzymujesz kwotę kilku tysięcy złotych za to, że dwa razy w miesiącu czy raz spotykasz się w jakimś gronie i dyskutujesz o samolotach, to jest to, umówmy się, dość godziwa nagroda czy wynagrodzenie za wykonywanie symbolicznych, jeżeli w ogóle, zajęć. Ale to nie tylko to. W ZAX-ie w ręku zarządu i tychże spadochroniarzy znalazły się olbrzymie fundusze, którymi ci ludzie dysponują bez żadnych skrupułów i bez opamiętania. Nazywane jest to bardzo niewinną z pozoru nazwą żeton. Otóż zarząd przyznaje żetony. No, żeton to jest coś, co nam się kojarzy z grą w ruletkę.
1: Mi bardziej ze starymi telefonami, Wojtku, tak? Były żetony A, B,
10: i C. Starymi telefonami, tak. No ale te żetony potrafią mieć wymiar kilkudziesięciu i więcej tysięcy. Wreszcie zarząd szczodrą ręką operuje nagrodami, a to jubileuszowymi, a to uznaniowymi, a to takimi, a to innymi, innymi. Teraz cały mechanizm polegał przez tych kilkanaście lat na tym, że przy pomocy tejże marchewki, którą tu opisuję, grupa spadochroniarzy spacyfikowała sobie, nazwijmy to, elektorat ZAX-owy w ten sposób, że hojną ręką dając tym, a nie dając innym, zbudowała sobie tak zwane zaplecze polityczne. W związku z czym głosowania na kolejnych zjazdach ZAX-u wyglądały i wyglądają w ten sposób, że są dystrybuowane w kuluarach otwarcie listy, na których to listach podane jest, na których to towarzyszy głosować, a na których w żadnym wypadku nie. I tak sytuacja trwa od lat. Żeby dobrze opisać naturę tej patologii, która się dzieje, ja rzucę tylko jednym faktem. Otóż na ten zjazd walny, który się odbywać ma w czerwcu, kandydowały między innymi takie mało w cudzysłowie znane osoby jak Urszula Dudziak i Krystyna Prońko. I proszę sobie wyobrazić, że się nie dostały.
1: No jak to?
10: No nie, bo zebrani znaleźli lepszych kandydatów na te stanowiska.
1: Lepszych, Wojtku, znaczy jakich? O, powiedzmy to sobie.
10: No takich, którzy, że tak powiem, chętnie zginają kark. Więc tak to się odbywa. Tak się buduje tę historię. Mało tego, jeżeli mówimy tutaj o tego rodzaju po prostu ewidentnym świadectwie, że pacjent jest ciężko chory, to podam jeszcze inne świadectwo. Otóż na poprzednim zjeździe walnym ZAX-u były dwie kandydatury do fotela prezesa tej organizacji. Jeden z tych ludzi, którzy kandydowali, nazywał się Krzesimir Dębski. Człowiek, który łączy w swoim działaniu, i to z olbrzymim sukcesem i komercyjnym, i artystycznym, co jest rzadkością, świat muzyki poważnej, jazzu, rozrywki, muzyki filmowej. A więc zdawałoby się, jego doświadczenie zawodowe i życiowe
1: idealnie
10: predestynuje go na stanowisko prezesa. Jego kontrkandydatem był niejaki Miłosz Bębinow, o którym cały świat, czyli cała Polska, wie tylko tyle, że jest prezesem ZAIKS-u i na tym koniec. Lista jego osiągnięć, którymi usiłował na prezentacji w trakcie tego zjazdu zabłysnąć, była dość, powiedziałbym, najłagodniej mówiąc, uboga. No i co się stało? Krzesimir, który zresztą wygłaszając swoje expose, był obiektem niewybrednych i wręcz chamskich ataków. Stronnicy niestety obecnego prezesa gwizdali, wrzeszczeli, przerywali mu. To było coś po prostu żenującego. Ja, będąc człowiekiem kultury, czułem się zawstydzony poziomem, jaki ci ludzie reprezentowali, ale oni go, ten mierny poziom reprezentują nie tylko w sytuacjach wyborczych, ale i w innych. Więc krótko mówiąc, mamy taką sytuację i to dlatego w zarządach i w wszystkich organizacjach, znaczy we wszystkich organach ZAIKS-u zasiadają ludzie, których wspólnym mianownikiem jest to, że są no-name'ami i są całkowicie zblatowani z zarządem, z prezesem i wykonują jego polecenia. Od sądu koleżeńskiego przez komisję rewizyjną. Dodam tylko tyle, że ostatnia komisja rewizyjna z prawdziwego zdarzenia, która miała miejsce jeszcze w latach 2012-2013 i wcześniej, złożyła w 2013 roku wstrząsający zupełnie raport na temat naruszeń statutu, na temat nieprawidłowości, na temat nielegalności nabycia pałacu w Janowicach, o który potem była taka potem burza medialna i która ta sprawa ogromnie zaszkodziła ZAIKS-owi. Wreszcie ta komisja również poddała wątpliwość legalność wyboru pana Foglera na prezesa, ponieważ nie należał do sekcji, których działalność jest obejmowana zezwoleniem ministra kultury i sztuki. Krótko mówiąc, wątpliwości natury formalnej wskazywały na dyskusyjność w ogóle legalności tego wyboru. Co się stało w następstwie tego uczciwego i rzetelnego i pełnego raportu? Otóż z zemsty za to, że prawda została nazwana i ukazana w tym raporcie, delegaci na zjazd, zblatowani z frakcją pana ówczesnego prezesa i jego otoczeniem, proszę sobie wyobrazić, że odmówili absolutorium ustępującej komisji rewizyjnej. Jeszcze potem podnosząc to w dalszych dyskusjach, kiedy były podnoszone fakty w tym raporcie niewygodne dla ówczesnej i obecnej władzy, wówczas mówili oni, że ta komisja jest bez znaczenia, bo przecież nie uzyskała absolutorium. Więc jest to absolutny matrix. To jest sytuacja, w której ZAIKS został oddany w pacht ludziom, którzy powinni tam co najwyżej pełnić funkcję cieci albo sprzątaczy, a nie osób, które mają autorytet środowiskowy. Nie Krzesimir Dębski, tylko jakiś Bębinow. Nie Krzesimir Dębski, tylko jakiś Fogler. I cały szereg ludzi z mchu i paproci, którzy w dodatku jeszcze mają na sobie, niosą różne bardzo brzydkie, że tak powiem, posądzenia i zarzuty. No ostatnio wyszła sprawa pana, który według opowiadań, że tak powiem, w ostatnich skandalicznych informacjach na temat ZAIKS-u, ten pan po prostu podał kobiecie środek oszałamiający, następnie doprowadził ją do obcowania fizycznego ze sobą.
1: Wojtku, ale jeszcze poczekaj, zostaw jeszcze jedną rzecz, bo skoro w takim układzie zastanawiam się, bo ja znam ten dokument, trafiłem na niego, no jest wstrząsający, więc skoro komisja nie otrzymała tak zwanego skwitowania, to rozumiem, że władze ZAIKS-u w ogóle nie wzięły sobie do serca tego, co w tym dokumencie zapisano. Dobrze rozumiem? Czy...
10: Władze ZAIKS-u po pierwsze nie mają serca, po drugie sobie do niego nie wzięły, jeżeli przyjąć, że je mają, ponieważ ich celem nie jest dobro ZAIKS-u, tylko ich celem jest ich własne dobro. Cała struktura ZAIKS-u w tej chwili jest tak skonstruowana, że w coraz mniejszym stopniu służy twórcom, a więc tej ziemi i soli tego stowarzyszenia, tylko wąskiej grupie beneficjentów. Jest to wszystko tak skonstruowane, że z ZAIKS-u wyciekają bokiem pieniądze na różnego rodzaju, w cudzysłowie, niezwykle pożyteczne przedsięwzięcia. A więc mieliśmy przez lata groteskową i zupełnie wręcz półprzestępczą organizację pod hasłem Music Export Poland, którą wspomniany pan Hojda lansował i której przewodził.
1: Zapytam, czy są jakieś wymierne wyniki działania tejże komórki przy ZAIKS-ie? Nie wiem, wypromowano jakieś gwiazdy, podpisywane są lukratywne kontrakty płytowe z zachodnimi wytwórniami i tak dalej, promocja Rzeczpospolitej przez kulturę i muzykę.
10: Słuchaj, sam powód powołania tej fundacji był taki, że zdaje się, że w ostatniej fazie działania 80% budżetu tejże szło na koszty własne. No to można sobie dośpiewać, jaki był rzeczywisty powód jej powołania. Oczywiście sama idea wylansowania polskich piosenek pod niebem Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady czy innych krajów europejskich jest mniej więcej tak samo racjonalna jak to, żeby zmusić Eskimosów, żeby śpiewali piosenki Zulusów. Więc czysty idiotyzm. Ale to nie jest wszystko. W tej chwili powstały nowe dwie struktury, jakiś tam hub, bo już skompromitowała się ze szczętem ta cała fundacja Music Export Poland, która głównie eksportowała pana Hojdę i jego funkcjonariuszy, żeby sobie podróżowali po świecie i zwiedzali różne egzotyczne okolice. Więc to już tego nie ma. Teraz jest nowe stowarzyszenie, jedno i drugie, czy fundacja. I znowu na tę fundację Music Export Poland ZAIKS płacił miliony. Bo przecież oni nie zarabiali na siebie. To było wszystko tak skonstruowane, że miliony wypływają z ZAIKS-u, a panowie z wielkim zapałem walczą o polską piosenkę w Stanach. Tak mniej więcej jak Związek Radziecki
1: walczył o pokój światowy. Wojciech Konikiewicz, moim państwo gościem. Wojtku, no czegoś nie rozumiem, bo tak naprawdę ZAIKS nie ma własnych pieniędzy. Te pieniądze są wasze. Czyli twórców, to po pierwsze. To wszystko spływa z tantiem. 610 milionów, rok pański 2024. Znacznie więcej, bo 677 milionów, rok pański 2025. I pewnej rzeczy nie rozumiem, bo wczytując się w te wszystkie informacje, a ja staram się główkować, jak to chłopak z Zamojszczyzny, ze wschodu, bo czytam, że rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, albo 677 milionów złotych. Rozumiem, że z tej kwoty 20% idzie na cele statutowe, plus te 3,5%, o których rozmawialiśmy z Ewą Jackowską, czyli tak zwany fundusz społeczny. Czy to już jest, te kwoty są pomniejszone, bo skoro jest napisane, rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, to rozumiem, że do tych kwot trzeba jeszcze dodać plus 20%. Poprawisz mnie, czy się ze mną zgodzisz?
10: Słuchaj, to, o czym ty mówisz, to są didaskalia. Chodzi o rzeczy grube. Nie mówmy do ludzi słupkami w tej chwili, tylko powiedzmy w ten sposób. Jeżeli zakładasz fundację Music Export Poland, która jest zbudowana na idiotyzmie, po to, żeby wyprowadzać z ZAIKS-u pieniądze, jeżeli zarząd ZAIKS-u, skład osobowy ZAIKS-u prawie w całości pokrywał się z zarządem Fundacji Music Export Poland, do której to fundacji ZAIK transferował pieniądze, to o czym my tu w ogóle mówimy? Że jesteśmy sędzią we własnej sprawie, tak? Czy się mylę?
1: No myślę, że tak, bo.
10: No to pójdźmy dalej, Powtórzę jeszcze raz. Nie są istotne didaskalia. Główny strumień informacyjny, który powinien pójść do społeczeństwa i przede wszystkim do członków ZAIK-u, żeby się wreszcie obudzili, jest taki, że ZAIK zatrudnia na przykład 600 osób, z tego co mi wiadomo, w przybliżeniu.
1: Ile? Powtórz proszę,
10: 600 osób. 600 osób. Skali, bo są oddziały, nie oddziały i tak dalej. No, dla porównania tej samej wielkości organizacje w Europie i w innych krajach zatrudniają zwykle około 100 osób. Dalej, składka roczna członkowska w ZAIK-ie w kraju w Polsce wynosi 300 zł. Składka członkowska w GEMie, czyli w organizacji niemieckiej, wynosi

0: różne departamenty, od jazzu przez rocka do muzyki filmowej i teatralnej i tak dalej. Otóż wszyscy, z którymi rozmawiam, notorycznie utyskują na spadającą wartość wpływów. Więc jeżeli teraz sumujemy to wszystko do kupy, weźmiemy pod uwagę, jako mechanizm działa, to mamy dość widoczny obraz sytuacji, w której to, czym jest GEMA, to jest samochód typu Toyota, a który pali tam 4,5 litra na 100. A to, czym jest ZAIX, to jest radziecki samochód, limuzyna Czajka, która pali 20 litrów na 100. No i to jest ta różnica. I teraz pytanie, dlaczego pali i co należy zrobić, żeby przestała palić? Ja powiem krótko. Nieprawidłowości w tej organizacji były sygnalizowane już od dawna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj zarówno ci od Prawa i Sprawiedliwości, wielcy obrońcy ojczyzny, jak i obecni, którzy są również informowani o tych nieprawidłowościach, nie kiwnęli palcem w bucie. Ja osobiście rozmawiałem z panem ministrem Glińskim. Już będzie z dobrych, nie wiem, 6 lat temu czy coś koło tego mówiłem do niego, panie ministrze, trzeba coś zrobić z ZAIX-em, bo się dzieje tam źle. Na to on rozkładał teatralnym gestem ręce i mówił, no ale co ja mam zrobić? No i to jest ten poziom mentalu, ten nieprawdopodobny cynizm i po prostu zaniechanie totalne, mówiąc brzydko, olewanie sprawy, która jest fundamentalna.
1: Wojtku, tutaj na chwilę się zatrzymamy. Ja tylko przypomnę państwu, że no, ministerstwo nie jest bezradne, tak? ZAIX jest oczywiście samorządnym stowarzyszeniem, ale tak naprawdę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa nie jest bezradne, bo minister jest, koniec, kropka, ustawowym organem nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania. Minister może żądać dokumentów, informacji, prowadzić kontrolę, badać sposób podziału tantiem. To wszystko jest w gestii ministerstwa. Więc dlaczego tak wszyscy umywają ręce, Wojtku?
0: Moja odpowiedź będzie troszeczkę złożona, ale mam nadzieję niezbyt długa. Posłużę się przykładem niejakiego pana Kościńskiego, który był dyrektorem Departamentu Ochrony Własności Intelektualnej bodajże w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W owym czasie, czyli w okolicach 2013 roku, członkowie ówczesnej komisji rewizyjnej udali się do tego pana zatroskani tym, co się wyprawia w ZAIX-ie i poinformowali go o szeregu nieprawidłowości, które w tym stowarzyszeniu miały miejsce. Te wszystkie nieprawidłowości zostały potem opisane we wspomnianym raporcie komisji rewizyjnej. Pan pochylił się wielce nad tym, co usłyszał i zatroskał się ogromnie. Następnego dnia pojawił się u niego, nie wiedzieć z jakiego powodu i powodowany jakim tajemnym impulsem, dyrektor Lewandowski z ZAIX-u, a po jakimś czasie okazało się, że owo zgłoszenie ze strony zatroskanych członków ZAIX-u komisji rewizyjnej rozpłynęło się we mgle. Pan ten jeszcze sprawował swoją funkcję przez jakiś czas, został zwolniony z niej potem. Proszę sobie wyobrazić, a może zadam pytanie, jak myślisz, gdzie znalazł zatrudnienie po zwolnieniu z ministerstwa?
1: No myślę, że w ZAIX-ie na bank.
0: No widzisz, masz drugie piwo, bezalkoholowe oczywiście.
1: Szkoda, że nie piję, to dobry kompocik razy dwa, wiśniowy.
0: No więc to jest to. To tak właśnie wygląda. Minister kultury ma poważne narzędzia w ręku. Może wprowadzić nadzór komisaryczny. To już się stało w przypadku organizacji zarządzania prawami wykonawczymi, czyli StoArtu, gdzie się narobił taki bałagan, że już tylko zewnętrzna interwencja była w stanie temu pomóc. I to zostało zrobione. I StoArt jest na ścieżce do pełnej sanacji. Tyle, że różnica między StoArtem a ZAIX-em jest taka, że fundusze, którymi obraca ZAIX, są niepomiernie większe jeszcze. To po pierwsze, a po drugie StoArt jest stosunkowo nową strukturą i jeszcze

0: mimo że pojawiły się tam bardzo poważne nieprawidłowości, jeszcze nie było to zło tak rozpełzłe, tak rozpanoszone i tak paraliżujące wszystkich ludzi. W tym paraliżu potężną rolę odgrywają mechanizmy, które ci ludzie stosują na masową skalę. Jest to mianowicie cenzura, próby zastraszania i mobbingu wobec członków ZAX-u, wreszcie pozywanie tych członków do sądu i do sądu koleżeńskiego, zawieszanie w prawach członka.
1: Tak się dzieje z tobą czasami, Wojciechu Konikiewiczu, ty mój gościu, prawda?
0: Proszę?
1: Tak się dzieje i z tobą od czasu do czasu, Wojciechu, ty mój.
0: No nie od czasu do czasu, tylko już od dłuższego czasu. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiesz, że i Ewę Jackowską, i mnie oraz Wojciecha Jana Pytkowskiego i cały szereg innych ludzi łączy jedna osobliwa wspólna cecha. Mianowicie jesteśmy wszyscy zablokowani na oficjalnej stronie ZAX-u na Facebooku, która to strona radośnie głosi wielki sukces tej organizacji, prezentując jakąś parę uśmiechniętych młodzianków, a to jakieś kolejne no-name'y, które ogłaszają, że będą szkolić tychże młodzianków w dziedzinie pisania hitów, które te no-name'y dla nich są to rzeczy zupełnie niedostępne. I tak dalej, i tak dalej. I więc to jest ten poziom jawności. Ja jestem w tej chwili w stanie procesu sądowego, który ZAX mi wytoczył, ponieważ śmiałem w 2003 roku wyrazić, korzystając ze swoich praw obywatelskich oraz zagwarantowanych w statucie ZAX-u, miałem czelność wygłosić wywiad, czy udzielić wywiadu w Radio Poznań, w którym mówiłem wszystko to, co teraz mówię, tylko w znacznie łagodniejszej formie. Okazało się, że to straszliwa była zbrodnia, myślę zbrodnia, która wymagała, żeby ZAX znowu z naszych pieniędzy, podkreślam to, ZAX-owych, wynajął zewnętrzną kancelarię adwokacką, żeby mnie, że tak powiem, pognębić. Ale ta szkoła jeszcze ma głębsze korzenie, ponieważ kiedy w 2013 roku odbyło się otwarte zebranie w sprawie zakupu pałacu w Janowicach, gdzie zaproszono wszystkich świętych tego świata, włącznie z Owsiakiem, żeby tę wiekopomną chwilę podkreślić i ukazać twórcom, jakie to nieba chce im przychylić prezes Fogler, budując w piaskach i w polach małopolskiego województwa jakieś centrum twórczości, gdzie pod okiem starych mistrzów młodzi będą tworzyć swoje dzieła. No wszystko było pięknie do momentu, w którym ja wstałem i w oczywisty sposób obaliłem całą tę idiotyczną koncepcję. I co się stało? To, że zabrałem głos na, przypomnę, otwartym spotkaniu w sprawie pałacu w Janowicach, spowodowało, że najpierw pan prezes ZAX-u Fogler wysłał do mnie swojego lokaja, pana Hojdę, który usiłował mnie zaszantażować przy pomocy przeinaczania moich słów, które powiedziałem na tymże zebraniu, a następnie wysłał mi dwa pisma, które szczęśliwie posiadam w swojej kolekcji, w których usiłował zmusić mnie do, mówiąc kolokwialnie, odszczekania moich niesłusznych i nieprawdziwych poglądów. Skończyło się to udzieleniem kary napomnienia, którą przyjąłem z mniej więcej takim samym wzruszeniem, jak zjedzenie bułki z rana na śniadanie. Natomiast w tej chwili sytuacja jest o tyle gorsza, że będąc jednym z bardziej darzonych zaufaniem przez moją sekcję w ZAX-ie, czyli sekcję B, muzyków rozrywkowych, zaufaniem, przypomnę, że na wyborach delegatów na poprzedni zjazd miałem drugą lokatę po Mieczysławie Jureckim, jeśli chodzi o liczbę głosów, więc w cuglach wszedłem do tego grona. Otóż w tej chwili nie mogę do obecnego zjazdu, nie mogłem kandydować, gdyż jestem zawieszony w prawach członka. Wyrokiem sądu koleżeńskiego, który to sąd koleżeński stwierdził, idąc grzecznie bardzo za pomysłami zarządu, że istotnie wyrządziłem wielką szkodę ZAX-owi, mówiąc o tym w wywiadzie dla Radia Poznań, że wyciekają z ZAX-u bokiem pieniądze. No, obecny kazus i cała sprawa związana z Dominiką Barabas pokazują, że tamto to była zaledwie przygrywka do czy uwertura do właściwej opery, która się w tej chwili dzieje.
1: Wojtku, do tego tematu będziemy powracać, bo to robi nam się trochę serial i podobnie z Ewą Jackowską omawialiśmy się. Natomiast takie jedno pytanie a propos tego praworządności, Stowarzyszenie Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych za X, Rok Pański 1918. Czy każdy członek, no tak przysłuchując się z boku, no to oczy robią mi się moje piękne, wielkie redaktorskie oczy, jeszcze większe. Czy członkowie ZX-u są przymuszeni do tego, by podpisywać klauzulę poufności? To zdarza się w umowach o pracę. Klauzula poufności odkreśla zasady związane z przekazywaniem i wykorzystywaniem wrażliwych informacji, ale stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a nie dobro wspólne, jak traktuje ZX, tak? Bo solą ZX-u, solą ziemi i podmiotem są artyści. Jak to z tą klauzulą poufności jest?
0: Ale jaka, wiesz, klauzula poufności...
1: Czy cenzura i chęć autocenzury? I to jest mile widziane.
0: Ja, żeby opisać poziom bezczelności tych ludzi, bo uważam ich za uzurpatorów, a nie za ludzi godnych sprawowania swoich urzędów. To są ludzie niegodni i o dużych zarzutach i moralnych, i po prostu funkcjonalnych. Oni się po prostu nie nadają do tego, żeby tak wspaniałą i z wielkimi tradycjami organizacją rządzić. Otóż po wspomnianym zebraniu otwartym w sprawie pałacu w Janowicach...
1: Dodajmy, że został sprzedany, tak? Z uszczerbkiem, jeśli chodzi o cenę.
0: Został sprzedany z wielką stratą. Cała afera polegająca na kupnie tej rozpadającej się rudery spowodowała wielomilionowe straty dla ZX-u. Natomiast pan prezes Fogler, który z dzikim uporem lansował... ten swój bombastyczny i obłąkańczy pomysł, został, proszę sobie wyobrazić, na koniec swojego żenującego sprawowania władzy w tymże ZX-ie i przemiany tego stowarzyszenia w jakiś dziwny kartel, został nagrodzony nagrodą specjalną. Jakby mu było mało tego, że w ramach tych wszystkich żetonów i różnych świadczeń dyskretnie chowanych pod dywan otrzymał biedaczyna, będąc beneficjentem kilkudziesięciotysięcznej pensji jako prezes, dostał jeszcze dodatek na paliwo, ponieważ musiał gdzieś tam spod Warszawy, spod warszawskich okolic dojeżdżać do pracy, no i wyszło tego przez te wszystkie jego lata, kiedy siedział, jakaś kwota tam kilkuset tysięcy. Więc to są fakty, które po prostu wiesz. Ja zachodzę w głowę, kiedy ci wszyscy artyści pojawią się pod tą instytucją i na taczkach to całe towarzystwo wywiozą, bo to już chyba jedyny sposób, chyba że się obudzi pani minister kultury, która jak do tej pory, mimo że już od jakichś dwóch tygodni trwa niebywały skandal związany z ZX-em, milczy jak zaklęta.
1: Wojciech Konikiewicz, moim państwa gościem. Ewa Jackowska dzisiaj opowiadała o takiej rzeczy, że kontaktowała się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazując na liczne, jej zdaniem, i udowodniła to, nieścisłości albo zaniechanie tego, co powinien robić ZX, mnóstwo historii, na których przez godzinę mi opowiadała. No i Ministerstwo Kultury odpisało jej, że no jeżeli są takie rzeczy, to jest temat jednostkowy, więc pani powiedziała z ministerstwa, że powinna zgłosić się do prokuratury, to po pierwsze. Natomiast pani Ewa Jackowska powiedziała, że prosi artystów o kontakt, aby zrobić pospolite ruszenie artystów w tejże kwestii z pytaniami, czy też nieścisłości, czy też pewne kwestie w rozliczeniach, w prawach autorskich też mają takie miejsce, więc ten apel ponawiam, to co powiedziała pani Ewa Jackowska. Natomiast zapytam cię jeszcze z innej beczki, bo często mówimy o wielu imprezach kulturalnych, o koncertach, o wystawach. No i bardzo często, nawet ja czytam, że sponsorem jest ZX. Rozumiem, że ZX jest sponsorem tytularnym, honorowym, a nie daje kasę, która należy się artystom. Przepraszam, może jestem naiwny i patrzę na świat zero-jedynkowo, biało-czarno, ale tak mi się wydaje, że to tylko patronat honorowy z nazwy.
0: Słuchaj, te patronaty były w ciekawy sposób wykorzystywane, kiedy Konrad Wojciechowski, niezależny dziennikarz spółki Agora, opisał w swoim artykule żenadę wokół tego pałacu w Janowicach i przyszedł z artykułem do jednego z tygodników kolorowych, chcąc go opublikować. Tam oni się zachwycili i powiedzieli, ale tak, świetnie, interesujące, wspaniałe, na pewno to opublikujemy. Mija tydzień, dwa, trzy, cztery, nic się nie dzieje. No to on dzwoni do nich, się pyta, no co tam z publikacją miało być. A wie pan, no trochę nam się zmieniły plany, to trochę później, niech pan jeszcze poczeka. No to poszedł do następnego pisma i tam się ta sytuacja też powtórzyła. Poszedł do kolejnego i to są największe nazwy, typu jakiś tam Polityka, Wprost, coś tam, coś tam, coś tam. Po czym okazało się, że jest pewna wspólna cecha łącząca te pisma. Mianowicie krótko po tym, gdy Konrad Wojciechowski pojawiał się tam ze swoim artykułem, jakaś tajemnicza siła powodowała, że na stronach tych kolorowych czasopism ukazywała się reklama wykupiona na pół strony albo na całą za X. Chronimy autorów i polską kulturę.
1: No tak.
0: Jak ci się to podoba?
1: No ja powiem tak, że my o tym będziemy rozmawiać na antenie Radia Wnet, nie tylko dzisiaj, bo temat jest pasjonujący, bo oczywiście Wojtku, ja nie mam złych intencji wobec ZX-u ani ty, bo tak naprawdę nikt nie neguje potrzeby istnienia ZX-u, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, ale dwie rzeczy, dwa pytania. Czy organizacja ma być zarządzana przez wąskie grono osób od lat związanych ze strukturami ZX-u, czy przez szerszą reprezentację różnych środowisk twórczych artystów? I drugie pytanie o kontrolę. Kto kontroluje organizację zarządzającą setkami milionów złotych rocznie i według jakich zasad te pieniądze są dzielone? To takie szybkie dwa pytania, które mi przychodzą do głowy w tym momencie. No i też wrócę jeszcze do tych finansów, bo wiesz, ja to jestem dłubek, szczególasz, bo jeżeli w tych raportach, oczywiście ty mówisz, że to są didaskalia, ale to pokazać skalę wielkości, bo jeżeli czytam, że rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, a w następnym roku 677 milionów są składki członkowskie. Ile kosztuje zarejestrowanie utworu w ZX-ie? Na przykład chcę być autorem i chcę, żeby ZX chronił moją piosenkę. To co muszę zrobić i ile muszę za to zapłacić, Wojtku?
0: Nie, słuchaj, znowu wchodzisz w kompletnie nieistotne tory. Ja jestem członkiem ZX-u od 84 bodaj roku. To samo z siebie mówi, że powinienem bez fałszywej skromności być traktowany jako, że się tak wyrażę, dobro historyczne, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie. Zamiast tego, będąc poważnym twórcą, który nagrał sto kilkadziesiąt płyt, przeszedł do historii kultury tego kraju, napisał muzykę do kilkudziesięciu filmów i spektakli teatralnych, ja się muszę szarpać z jakimś przeproszeniem urwi połciami, z jakimiś łajdakami, którzy w ogóle nie dorastają mi do pięt, natomiast nie jestem w tym osamotniony, ponieważ oni szarpią i Janusza Stokłosę, i Janusza Tylmana, i w ogóle dzieją się tutaj rzeczy, wiesz, po prostu ci ludzie nie mają żadnej miary, im się wydaje.
1: Ale w to nie wierzy, nawet pana Janusza Stokłosa, współtwórcy Metra, pana Janusza Tylmana, no przecież to są platynowe nazwiska w naszej kulturze.
0: Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równieńsze, to jest czysty Orwell.
1: Ach,
0: Solidarność miernot wymaga tego, żeby się rzucać i obszarpywać nogawki porządnym ludziom. Dowcip polega na tym, że ja mam wiele par spodni i nawet jeżeli mi obtarpią nogawki, to idę śpiewając naprzód i gwizdzę sobie wesoło.
1: Tak.
0: I powiem krótko. Jest jako wieloletniemu członkowi ZX-u, już ponad 40-letniemu, jest mi wstyd za to, co się tu dzieje. Ten skandal obyczajowy to jest po prostu kompletny upadek, ale przy okazji dobrze, że wychodzą na jaw wszystkie te sprawy, o których tak precyzyjnie i z dużą swadą przez chwilę opowiadała Ewa Jackowska, która powinna być w tej organizacji noszona na rękach, ale ona nie jest noszona na rękach. Zresztą proszę też zwrócić uwagę, że ZX nie zajmuje się, tak jak wynika zresztą z tego, co mówi Ewa, nie zajmuje się tym, do czego jest powołany. W takim stopniu, który można by uznać za pełny i zadowalający. Bo Zaich powinien po pierwsze działać cały czas na rzecz uszczelnienia systemu poboru tantiem i ściągania ich w precyzyjny sposób z każdego miejsca, z którego się da, włącznie z tym nieszczęsnym krakowskim teatrem. Ale to jest część bajki. Druga bajka to jest tort medialny w Polsce. Dlaczego Zaich nie prezentuje żadnej skuteczności ani żadnego naporu, jeżeli chodzi o istotne i fundamentalne dla twórców kwestie, mianowicie ile polskiej muzyki jest grane w mediach publicznych i prywatnych? Dlaczego nie ma ustawy o ochronie polskiej kultury? Dlaczego nie ma ustawy o ochronie polskiej muzyki w mediach publicznych i prywatnych, która by gwarantowała przewagę kwotową, procentową?
1: Tak.
0: Polskiej muzyce. Tu są rozwiązania. Tu jest prawdziwy pies pogrzebany. I odpowiedź, dlaczego Zaich w tych sprawach jest, można powiedzieć, w praktyce zerowo skuteczny? Oni siedzą cicho, dlatego że gdyby zaczęli gardłować, to wtedy dziennikarze zaczęliby się im przeglądać i doszliby do tego, co z takim wielkim, rozpaczliwym samozaparciem ukrywali przez całe lata. Teraz przy okazji afery Bębinowa wylało się to wszystko, zalało to rynek medialny. Myślę, że jest najwyższa pora, żeby media mainstreamowe się wzięły za ten temat i go, że tak powiem, dogłębnie naświetliły i prześwietliły.
1: Ale tutaj wejdę ci w słowo, Wojtku, za chwilkę dokończysz, że też robi się afera Jackowskiej w tym momencie, no bo to, co pisała Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim, no to dla mnie no, skandal to jest delikatne słowo, no ponieważ Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych no nie czyni tego, co powinien czynić, mając 20% z tych waszych po prostu tantien ściąganych z mediów i z różnych innych.
0: To jest, przepraszam za szczerość, ale to jest truizm to, co mówisz, bo jeżeli cały mechanizm trzeszczy i się zacina, to nie jest istotne, czy Jackowska, czy Kowalski, czy Konikiewicz. Jest istotne, że trzeba ten mechanizm naprawić w ogóle, tak, żeby się przestał zacinać.
1: No ale to jest oczywiście, że tak, tylko wskazuje...
0: Kazus Ewy jest tutaj fundamentalny, ponieważ ona jest znakomicie przygotowana, jest dobrze informatycznie zabezpieczona i ona ma na ręku dowody. I teraz ja się zwracam do świata, który jest mi dość obmierzły, ale na który jesteśmy skazani, mianowicie do świata polityki. I pytam się tych wszystkich mężów stanu i mężów swoich żon, tych wszystkich posłów, ministrów i tak dalej. Co zrobiliście dla polskiej kultury przez 37 lat? Jak to się stało, że za PRL-u muzyk, kiedy potrzebował iść do lekarza, wyciągał legitymację stowarzyszenia twórczego, miał pełny serwis, szpital i przychodnie i wszystko? A w tak zwanej trzeciej RP zero. Ludzie zdychali pod płotem, bo ich nie stać było na lekarzy. Co się stało, że przez tych 37 lat nie mamy ustawy chroniącej polską muzykę w mediach? Co się stało, że artyści nie mają godnych i przystosowanych do realiów warunków emerytalnych? Gdzie wy jesteście? I w tej chwili opowiadanie o tym, że rząd zrobi dobrze artystom, bo wymyślił jakąś wyklepaną na klepisku młotkiem ustawę, która jest bardziej kuriozum niż realnym narzędziem pomocy twórcom, to jest po prostu spóźniona akcja. 37 lat nic tak. Nierobienia.
1: Ale Wojtek, może znowu zarzucisz mi truizm. Ja lubię czasem mówić truizmy, by dochodzić do fundamentów, tak? Bo wszystko trzeba reformować ku dobru, światu i prawdzie. Natomiast ja już nie chcę powiedzieć, ile rozmów przeprowadziłem, nawet z posłami konserwatywnymi, a propos tego, o czym ty opowiadasz. Zresztą znamy się tyle lat i grochem o ścianę. Powiem jedną rzecz. Prześledziłem ostatnie 4 kampanie wyborcze do parlamentu. Wojtek, nikt ani słowem nie zająknął się o polskiej kulturze, polskim języku, polskich twórcach. Nikt, absolutnie nikt.
0: Wiesz co, powiem ci tak, mam dokładnie te same obserwacje. Więcej powiem, kiedy były te ostatnie wybory prezydenckie, miałem jakąś taką luźną rozmowę z jednym z doradców kandydata na prezydenta, nieważne którego, i mu powiedziałem, mówię, słuchaj, niechże ten człowiek powie chociaż 4 z sensem zdania, 15 sekund o polskiej kulturze. Nic takiego się nie stało. Więc wiesz, jesteśmy wszyscy w tej chwili jako społeczeństwo i my jako artyści, jako ludzie sztuki i kultury jesteśmy w stanie hibernacji, jeżeli chodzi o te sprawy. Wywołanie tego tematu w tym momencie i w tak niefortunnej formie jak ta ustawa spowodowało, wiadomo co, wylew szamba ze strony ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia ani o tym, jak to powinno być, dlaczego to powinno być i w jakim zakresie to powinno być. Jeżeli mówimy tutaj o regulacjach formalnych i prawnych i o ochronie twórców, to Polska jest niżej Rosji. Rosja i reszta Europy zapewnia twórcom nieporównanie wyższy standard niż Polska. Dla porównania, czy wiesz, mój drogi, ile państwo dopłaca do KRUS-u, czyli Kas Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych?
1: No nie wiem, no to są pewnie miliardy złotych.
0: Dla ciebie i dla wszystkich drogich słuchaczy są to 32 miliardy rocznie. A w przypadku tej zbieraniny bidoków, bo tak należy nas określić jako twórców, mowa jest o jakichś marnych 300 czy 400 milionach w skali roku. To jest pierwszy punkt, który polecam panu Mencenowi i jemu podobnym. Drugi punkt jest taki...
1: Ale Wojtek, z całym szacunkiem dla pana Mencena, on wszystko by sprywatyzował i za wszystko trzeba byłoby płacić, więc tutaj no, o czym my mówimy. No, słuchaj, taka no, trochę słuchaj, kontrolowana jest, anarchia jest, pod szyldem państwa.
0: Słuchaj, jego poziom wiedzy na temat kultury jest mniej więcej taki jak ślusarza na temat piekarzy. No. Piekarze nie słuchają, poważni piekarze nie słuchają porad ślusarzy jak piec chleb. No i panu Mencenowi...
1: Ale pan Mencen by ci odpowiadał, ale ślusarze jedzą chleb, panie Wojtku.
0: Ja nie wiem, ja z chęcią się spotkam w ringu z panem Mencenem. Oczywiście nie fizycznie, tylko przynośni.
1: Panie prezesie, panie Sławomirze, zapraszamy do debaty o kulturze z Wojciechem Konikiewiczem, a miejscem debaty niech będzie Radio Wnet. O, poszło w eter, Wojtku.
0: Znaczy nie tylko z nim, tylko z wszystkimi, bo to jest dla mnie cały ten świat polityki, to jest jedna wielka palanteria, która nie ma bladego pojęcia o rozmiarze grozy, która dotyczy spraw egzystencjalnych związanych z uprawianiem kultury i sztuki. Mówię to z pełnym przeświadczeniem, ponieważ widziałem na własne oczy śmierć w upodleniu i w nędzy Tomasza Szukalskiego, głodową śmierć Marty Mirskiej i jej małżonka, pozbawionych wszelkiej opieki i pomocy. Widziałem to wszystko na własne oczy i teoretycznie było to, wiesz, w latach, w których miałem święty spokój, mógłbym się tym nie przejmować, ale się przejmowałem. Dlatego właśnie tracąc wiele lat na wysiłki, a te straty są wymierne, bo nie nagrałem przynajmniej 5, jak nie 7 płyt, doprowadziłem do utworzenia, a właściwie reaktywacji Związku Zawodowego Muzyków RP, do którego szeregu do wstąpienia zachęcam wszystkich muzyków gorąco i apeluję, zapisujcie się, bo to jest wasza wartość, wasza platforma. Ja to po to stworzyłem, żeby muzycy mogli walczyć o swoje prawa, które są im notorycznie odmawiane. I to dotyczy wszystkich innych. Organy państwa i świat polityki mają w 4 literach kulturę. Taka jest praktyka. I to mówię i od lewa, i przez środek do prawa. Pan minister Gliński z autoerotyczną przyjemnością machał w telewizji kolejnymi obrazkami odzyskiwanymi z Niemiec czy z innych tam krajów. Natomiast przez 8 lat biedaczyna nie zdołał podpisać aktualizacji ustawy o czystych nośnikach.
1: A ciąg dalszy, panie i panowie, tej rozmowy już w przyszłym tygodniu. Wojtku, kończy nam się czas antenowy. Dzisiaj już wieczorową porą podcast tej naszej rozmowy. Dziękuję ci pięknie, no i dziękuję za twój czas. No i żałuję tylko, że ani gram muzyki nie zabrzmiał w eterze. Dziękuję ci pięknie za tą rozmowę.
0: To przy innej okazji. Powiem ci tylko tyle, że przywiozłem do naszego kraju parę rzeczy świadczących o tym, że gdzieś tam w świecie doceniono moją twórczość, łącznie z bardzo dobrą recenzją w The Guardian i w innych czołowych pismach brytyjskich jazzowych. I to wszystko po to, żeby jakieś obszczymurstwo bez czci i honoru szarpało mnie za nogatki za iksie. Ale przewalczymy to, ponieważ ja jestem po stronie prawdy i dobra.
1: I światła.
0: I światła Bogu dzięki, natomiast ci ludzie, to jest po prostu zbieranina bez honoru i bez poziomu. Przede wszystkim ci ludzie nie wiedzą o tym, że historia ich osądzi, a nie ich rozpaczliwe krecie zabiegi, żeby zamieść pod dywan to i owo.
1: I to jest piękne podsumowanie. Panie i panowie, Wojciech Konikiewicz, do rozmowy wrócimy w przyszłym tygodniu. Kłaniam się, Wojtku, i dziękuję.
0: Dziękuję. Na koniec ostatnia informacja. Ludzie, którzy przenoszą się z ochroną praw autorskich z Polski do Niemiec, do Czech czy do Szwajcarii, notują natychmiast wzrost przychodów o 100%.
1: Amen. Muzyczny piątek dobiega końca. Tomek Rosłoń zostanie przy konsoletach, a za chwilę on w Zielonościach. Ojciec Roman Sikoń, Liksza Miłosierdzia.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
3: www.wnet.fm. Reklama.
4: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
5: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
4: Tam można nabyć płytę CD,
5: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
6: Radio Wnet.
5: Wydawcą jest
6: Radio Wnet.
5: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj jeszcze będziemy kontynuować temat naszych świętych, nowych, błogosławionych, naszego świętego Kościoła katolickiego, 9 nowych błogosławionych salezjanów, którzy zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ale dzisiaj też opowiem wam szerzej o w ogóle sytuacji naszego Kościoła w trakcie II wojny światowej i o tym, co spotkało bardzo wielu kapłanów, zakonników, siostry zakonne w czasie niemieckiej okupacji Polski. Ten temat podejmiemy jeszcze raz w naszej dzisiejszej audycji, dlatego że już jutro, 6 czerwca, beatyfikacja, która odbędzie się w naszej ojczyźnie, w Krakowie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. A na początek, drodzy radiosłuchacze, to co najważniejsze w naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nas samych, wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszych sercach, polecajmy naszą ojczyznę, aby wygrywała, triumfowała w naszej ojczyźnie prawda, dobro, wszystko to, co szlachetne, piękne, honorowe, aby nasza wiara się odradzała, aby Kościół katolicki odradzał się na nowo i budował cały czas to dobro, które nazywamy Polską. Módlmy się też za tutaj Brazylię, za młodzież brazylijską, szczególnie w tym ubogim rejonie Brazylii, Amazonii, gdzie pracuję. Na pewno ta modlitwa tutaj i na całym świecie jest potrzebna, bo przecież ta modlitwa, która wywodzi się z Polski, mówi nam w tych prostych słowach: miej miłosierdzie dla nas i całego świata, i dla całego świata. To jest modlitwa nasza i to jest modlitwa całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I wszyscy błogosławieni męczennicy II wojny światowej, módlcie się za nami. W intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: A słyszał pan, co teraz na ulicy śpiewają? Wcale się nie boją. To proszę, niech pan posłucha.

0: co ty?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie jeszcze raz, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z Zieloności. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Tutaj z lasu amazońskiego, ale w tym lesie też jesteśmy my, wasi bracia i wasze siostry katolicy na całym świecie i również tutaj w Amazonii. A jutro wielka uroczystość dla nas, szczególnie w Polsce, dla Salezjanów, dla naszej ojczyzny, ale też dla całego świata salezjańskiego, dla całego świata katolickiego, bo jutro w Krakowie 6 czerwca beatyfikacja nowych 9 męczenników. Beatyfikacja ta odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą przybyć. Przybywajcie na tą wielką uroczystość. A beatyfikowani będą Salezjanie. Ksiądz Jan Świercz, ksiądz Ignacy Antonowicz, ksiądz Karol Golda, ksiądz Włodzimierz Szembek, ksiądz Franciszek Harazim, ksiądz Ludwik Mroczek, ksiądz Ignacy Dobiasz, ksiądz Kazimierz Wojciechowski i ksiądz Franciszek Miśka. Wszyscy oni związani są też z Krakowem, związani są z parafią na Dębnikach, ale też z innymi naszymi dziełami. Ksiądz Włodzimierz Szembek był aresztowany w Skawie, to jest niedaleko od Krakowa, w stronę Tatr. Dla wszystkich, którzy może nie wiedzą do końca, gdzie jest Skawa, to jest taka nasza parafia wiejska w drodze do Zakopanego. Jeżeli jedziecie słynną Zakopianką, to będziecie przejeżdżać bardzo blisko koło Skawy. Drodzy radiosłuchacze, wielkie święto, wielka uroczystość, kolejni błogosławieni męczennicy tamtych czasów, ale w dzisiejszej audycji też odpowiedzmy sobie na takie szersze pytanie, jak w ogóle wyglądała sytuacja naszego świętego Kościoła katolickiego w czasie wojny, w czasie okupacji niemieckiej. Może jeszcze przyjdzie czas na kolejną audycję, w której opowiemy sobie, jak wyglądała sytuacja też pod okupacją sowiecką, bo wiemy, że ta wojna to dla nas tragedia z dwóch stron. Z jednej strony 1 września atak naszego odwiecznego wroga z zachodu, Niemiec, i z drugiej strony takiego młodszego wroga, bo ten kraj przez wiele wieków nam nie zagrażał, bo po prostu nie istniał, ale w pewnym momencie pojawił się i zaczął nam zagrażać pod różnymi nazwami. A w tym konkretnym momencie 17 września pod nazwą Związek Sowiecki, czy też Związek Radziecki, ZSRR i tak dalej, i tak dalej. Te nazwy tego imperium zła zmieniały się przez wieki. Dzisiaj znowu to jest Rosja, która znowu dzisiaj pokazuje swoją mroczną duszę, atakując Ukrainę. Ale to jest też temat na inny czas, bo dzisiaj opowiedzmy sobie o tym, jak to wyglądało i dlaczego Kościół katolicki był szczególnie atakowany, prześladowany przez Niemców. Z jednej strony bardzo często pokazuje się tutaj i tłumaczy to za pomocą jakiejś ślepej nienawiści, jakiegoś takiego zacietrzewienia. Tymczasem to brutalne prześladowanie naszego Kościoła katolickiego w Polsce jest nieodłącznie związane też z tym, co kiedyś powiedział wielki historiozof Felix Koneczny, że jeżeli Polska nie będzie katolicka, to po prostu Polski nie będzie. Dlatego Niemcy obok tej elity intelektualnej, tak jak podczas aresztowania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w słynnej akcji Sonderaktion Krakau, aresztowali profesorów, tak też podjęli zorganizowaną akcję Niemcy, aby aresztować, mordować i niszczyć duchownych Kościoła katolickiego. To wszystko było przemyślane i rzeczywiście wprowadzane sukcesywnie w czyn. Uważali oni Kościół katolicki za podstawowy fundament tożsamości narodowej i ostoję oporu wobec germanizacji. Oni oczywiście wynieśli lekcje z przeszłości, bo wiedzieli, że na terenach podjętych germanizacji w Wielkopolsce, w tym zaborze pruskim, ale też i w zaborze austriackim, gdzie ta germanizacja, szczególnie na początku tej historii zaborczej, była bardzo silna, chociaż w naszej pamięci przetrwała wiedza o tej autonomii galicyjskiej, ale to było dopiero na koniec tego historii, tego zaboru austriackiego. Na początku ten zabór był równie germanizacyjny jak ten zabór pruski i od razu, zaraz po wprowadzeniu władzy austriackiej na terenach dzisiejszej Małopolski, od razu wszędzie wprowadzono język niemiecki w urzędach i tak dalej, aby niszczyć kulturę polską. Więc tutaj Niemcy oczywiście, wyciągając naukę z poprzednich pokoleń i ze swojej wcześniejszej próby niszczenia tkanki narodu polskiego, wiedzieli, że Kościół tutaj jest tym fundamentem, który trzeba zniszczyć. Jaka była polityka III Rzeszy wobec Kościoła? Ona różniła się trochę w zależności od regionu. Ziemie wcielone do Rzeszy, tak zwane, jak oni to nazwali, kraje Warty, Pomorze, Górny Śląsk, tam wprowadzono bezwzględną politykę germanizacji. Zamykano lub burzono większość świątyń, większość naszych kościołów katolickich. Konfiskowano majątki, aresztowano i wysłano do obozów koncentracyjnych niemal wszystkich księży. Niemal wszystkich księży. Tak samo było z braćmi zakonnymi, z zakonnikami, z siostrami zakonnymi. To była bezwzględna tam akcja na tych terenach, które zostały włączone do państwa niemieckiego, oficjalnie już w granicach Niemiec, bo Niemcy w ten sposób sobie zorganizowali okupację Polski, że po prostu część tą zachodnią, północną uznali za swoje ziemie, a druga część to była tak zwana generalna gubernia. Co ciekawe, do tej generalnej guberni też włączyli Warszawę. Warszawa, Kraków to były takie dwa główne miejsca generalnej guberni. Polityka tam, co do naszego kościoła, była trochę łagodniejsza, co oznaczało zgodę na funkcjonowanie niektórych parafii i niektórych seminariów. Miało to na celu uniknięcie wybuchu masowych powstań. Oczywiście Niemcy kalkulowali, że na tym terenie Małopolski to trzeba stopniowo wprowadzać. Obawiali się jednak jakiegoś buntu, więc powoli dokręcali śrubę. Lecz również i tutaj, na tym terenie, cały czas wprowadzono aresztowania, egzekucje i wywózki księży do obozów. Na pewno symbolem represji przeciwko księżom polskim, ale nie tylko, był obóz Dachau, który znajduje się na terenie Niemiec. Jest to główne miejsce kaźni dla polskich duchownych. Obóz koncentracyjny, to jest ta nazwa, cały czas ona nam w głowie gdzieś tam się kołata, no ale to są obozy śmierci, to są obozy zagłady. Wywieziono tam łącznie 1780 polskich księży, z czego ponad 800 zostało zamordowanych lub zmarło z wycieńczenia. 800 księży, 800 synów naszej polskiej ziemi, którzy przez całe swoje życie dbali o to, aby nasz naród wzrastał w miłości do Boga, w miłości do naszej ojczyzny, aby nasza kultura polska kwitła, zostało tam zamordowanych. Ja, drodzy radiosłuchacze, jeszcze miałem to szczęście i ten zaszczyt, że poznałem rzeczywiście naszego współbrata salezjanina Władysława Klinickiego tutaj przed laty, tutaj w Brazylii przed laty. Ksiądz Władysław Klinicki, który między innymi był więźniem obozu w Dachau, ale też więźniem w obozu w Auschwitz, obozu Dora. Na przedramieniu miał wytatuowany ten numer obozowy z Auschwitz. Co ciekawe, mówił mi, że modlił się o to, żeby go nie przeniesiono do innego obozu. Kiedy poszła w obozie fama, że część więźniów z Auschwitz zostanie przeniesionych do innych obozów, on modlił się, żeby nie zostać przeniesionym. Wydaje nam się to dziwne. Po prostu człowiek, który nauczył się, jak żyć w tym obozie, jak przeżyć, wiedział, że jeżeli zostanie przeniesiony do innego obozu, na zupełnie nieznany teren, no szanse na przeżycie będą bardzo małe. Cudem Bożym udało się księdzu Władysławowi przeżyć i później przez wiele lat był tutaj na terenie Brazylii misjonarzem w São Paulo. No to jest miejsce oddalone od Amazonii, skąd ja teraz do was mówię, bo to jest miejsce potężnego miasta, megalopolis, możemy powiedzieć, gdzie żyje 20 milionów. Nikt tego do końca chyba tak naprawdę nie wie, ile tych

takim najsilniejszym, takim twardszym zdrowiu i rzeczywiście oni później mieli to zdrowie, żeby dożywać takiego wieku. Drodzy radiosłuchacze, tutaj na chwilę przerwijmy naszą opowieść. Będziemy ją kontynuować, bo dzisiejsza audycja z jednej strony przypomina nam o jutrzejszej beatyfikacji w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II, beatyfikacji nowych 9 męczenników salezjańskich i męczenników naszych, oczywiście salezjańskich, polskich męczenników. Możecie wziąć udział w tej uroczystości, ale ta uroczystość też jest dobrą okazją, żeby w ogóle pomówić o tym, jak wyglądały losy Kościoła katolickiego, synów tej ziemi, naszej polskiej ziemi, naszej matki w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką.

0: pewno.
1: Witajcie. Jeszcze raz, drodzy radiosłuchacze, towarzyszą w tej audycji, towarzyszą nam piosenki, tak zwane zakazane piosenki, aby wejść w ten klimat okupowanej Polski, naszej ojczyzny. Te piosenki, chociaż są trochę takie z jednej strony żartobliwe, ale z drugiej strony też pokazują nam tragizm tamtego czasu, straszną sytuację naszego narodu, straszne też upodlenie naszego narodu, ponieważ Niemcy traktowali nas jako podludzi. Mieliśmy być kolejnym celem do likwidacji, do zniszczenia, eksterminacji nasz naród. A zaczęli tą eksterminację od elit. Do tych elit zaliczali nasz Kościół katolicki. Wiedzieli, może znali te słowa Feliksa Konecznego, który powiedział, że jeżeli Polska nie będzie katolicka, to nie będzie Polski. Dlatego niszczenie Kościoła katolickiego wzięli sobie jako priorytet. Podczas niemieckiej okupacji w latach 1939-1945 Kościół katolicki w Polsce stał się jednym z głównych celów brutalnej, systematycznej polityki eksterminacyjnej. Władze III Rzeszy traktowały duchowieństwo jako kluczową część polskiej elity przywódczej i intelektualnej. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, dlatego trzeba było niszczyć Kościół pod względem ludzkim przede wszystkim, niszczyć ludzi. Możemy sobie też zadać pytanie przy okazji tej audycji, jak to dzisiaj wygląda? Niemiecki terror uderzył we wszystkie grupy duchowieństwa wtedy. Łącznie w czasie II wojny światowej śmierć poniosło blisko 3000 polskich duchownych, w tym ofiary okupanta niemieckiego i sowieckiego. Księża diecezjalni

Niemcy zamordowali około 2000 kapłanów. Zakonnicy, księża i bracia zakonni, życie straciło około 370 zakonników. Siostry zakonne zamordowano, Niemcy zamordowali około 280 zakonnic. Przez niemieckie obozy przeszło około 4000 księży i zakonników oraz 1100 sióstr zakonnych. Głównym miejscem, tak jak mówiłem wam wcześniej, kaźni polskiego duchowieństwa stał się obóz zagłady Dachau, KL Dachau, zwany największym cmentarzem kapłanów na świecie. Niemcy uwięzili tam 1773 polskich księży i biskupów, z czego 866 osób zostało zamordowanych lub zamęczonych na śmierć. Przejdźmy teraz do konkretnych rozkazów. Wytyczne Adolfa Hitlera dla Hansa Franka. Październik 1939 roku, czyli tuż po zajęciu Polski. Hitler osobiście nakreślił ramy polityki okupacyjnej w Polsce. W instrukcjach dla generalnego gubernatora, czyli właśnie dla Hansa Franka, wskazał wprost: nie wolno dopuścić do tego, by polska inteligencja stała się warstwą przywódczą. Wszystkie elementy dążące do oporu, w tym polscy księża, muszą zostać zlikwidowani. Zostali konkretnie wymienieni polscy księża. Lekcja wyciągnięta z historii zaborów niewątpliwie tutaj w tym momencie procentuje. Hitler wiedział, miał tą wiedzę. Czasami niektórzy chcą pokazywać Hitlera jako też człowieka bezmyślnego, jakoś szaleńca, ale on wiedzę miał. On inteligencję swoją miał. Wiedział, jak należy zniszczyć nasz naród, od czego należy zacząć. Rozkazy operacyjne w ramach Intelgesaktion, czyli akcja przeciwko inteligencji. Jesień 1939. Akcja przeciwko inteligencji. Zaraz znowu na początku okupacji. Była to seria tajnych rozkazów wydanych dla niemieckich grup operacyjnych, tak zwanych Einsatzgruppen, na terenach wcielonych do Rzeszy. Na ich mocy sporządzono listy proskrypcyjne tych Polaków, którzy są szczególnie niebezpieczni, na których nazwiska lokalnych proboszczów i zakonników widniały obok nauczycieli i urzędników jako osoby przeznaczone do natychmiastowej likwidacji fizycznej. Rozkazy w sprawie nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, akcja AB, maj 1940 roku. Oficjalny rozkaz wydany podczas konferencji policyjnej przez generalnego gubernatora Hansa Franka. Frank nakazał w nim masowe aresztowania i egzekucje w celu uderzenia wyprzedzającego w polskie elity przed planowanym atakiem na zachodzie. Wypowiedział wtedy Hans Frank słynne słowa, słynne oczywiście złą sławą się cieszące, definiujące ramy tej akcji. Pojęcie polskiej inteligencji obejmuje przede wszystkim, zwróćcie uwagę, polskich księży, nauczycieli, lekarzy. Doprowadziła ta akcja do fali masowych rozstrzelań duchownych, między innymi w Palmirach. Rozporządzenie Artura Gleisera
tak zwanych 13 punktów z 1940 roku. Namiestnik kraju Warty wydał specjalny, rygorystyczny dekret zatwierdzony przez Berlin, który delegalizował Kościół katolicki jako instytucję prawną i przekształcał go w stowarzyszenie religijne bez jakichkolwiek praw majątkowych, co dało formalną podstawę do masowych konfiskat i wysiedleń księży. Drodzy radiosłuchacze, czy dzisiaj w Europie, może nawet i w Polsce, nie słyszymy takich głosów? Bo zawsze oprócz tej ideologii przeciwko naszej wierze katolickiej, oprócz tych słów nienawiści, to pamiętajcie, że za tym też bardzo często stoi chęć zwykłej kradzieży, rabunku, bo przecież nasza ojczyzna była poddana takiemu rabunkowi przez Niemców, jak właściwie rzadko kiedy w historii Polski. Może jeszcze potop szwedzki, może jeszcze gdzieś w naszym wczesnym średniowieczu najazd czeski na Polskę, ale w tej naszej historii najnowszej większej grabieży niż grabież, jaką przeprowadzili Niemcy, Sowieci też, ale Niemcy chyba nawet tutaj górowali nad Sowietami w tym momencie, na pewno na tych ziemiach przez nich zajętych, bo kiedy już Ruscy wkroczyli z drugiej strony, to pewnie już nie było za bardzo co kraść, bo już Niemcy ukradli wszystko, ale konkretne dane to tutaj musieliby już przedstawić historycy. Ale zwróćcie uwagę, tutaj Greiser apelował i delegalizował Kościół katolicki, prawda? Dekret delegalizacji. Czyli dzisiaj nie słyszymy takich głosów. Zawsze, drodzy radiosłuchacze, nawet jeżeli jesteście osobami niewierzącymi, nawet jeżeli jesteście, nie jesteście katolikami, to wiedzcie o tym, że jeżeli ktoś chce zniszczyć Polskę, najpierw musi zniszczyć Kościół. Najpierw musi zniszczyć Kościół. Tutaj nie bez przyczyny jest mowa o majątku Kościoła. Co to znaczy majątek Kościoła? To jest nasz majątek, całego naszego narodu, który przez wszystkie wieki od chrztu Polski pracuje na rzecz tego narodu. Pracuje do dnia dzisiejszego. A więc trzeba go odebrać, trzeba go zniszczyć. Drodzy radiosłuchacze, historia zatacza często koła w jakiejś mierze, nie tak samo, ale na sposób podobny powtarza się. Być może również dzisiaj. Zadaję pytania, jak myślicie? Każdy z nas niech myśli, niech analizuje to, co się dzieje. A ja, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz zapraszam Was na beatyfikację do Krakowa już jutro w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Tam w modlitwie też za nasz naród, za nasz Kościół będziemy świętować beatyfikację nowych 9 męczenników, salezjanów z czasów II wojny światowej. Jeśli Polska nie będzie katolicka, Polski nie będzie. To słowa Feliksa Konecznego. Mówiliśmy wcześniej o stratach tych najbardziej dotkliwych, tych najbardziej nam drogich, kiedy synowie polskiej ziemi, księża, siostry zakonne, bracia zakonni byli pomordowani przez Niemców, ale też ten majątek materialny, który przez wieki pracował na rzecz naszego narodu, też w tych czasach, kiedy naszego państwa nie było na mapie, kiedy nasze państwo zostało rozgrabione przez Niemców
i Rosjan. Również te straty materialne są dotkliwe, bo przez samą kradzież też oczywiście praca Kościoła na rzecz zbawienia narodu polskiego, ale też na rzecz rozwoju tego narodu też w dużej mierze została zatrzymana. Jak wyglądała ta sytuacja prawna i materialna Kościoła, jak ona była ściśle związana i uzależniona od podziału administracyjnego okupowanych ziem. Na terenie wcielonym do III Rzeszy, kraj Warty, Pomorze, wprowadzono tam plan całkowitej likwidacji struktur kościelnych. Kościół pozbawiono osobowości prawnej, a jego gigantyczny majątek, ziemie, budynki, lasy, został bezpowrotnie skonfiskowany. Zwróćcie uwagę na te słowa, drodzy, bezpowrotnie. Majątek naszego narodu, bo też majątek Kościoła dla naszego narodu pracował przez wieki. I nawet zaborcy nie odebrali go, ale Niemcy w czasie wojny dali radę. Zamknięte świątynie. Zamkniętych lub zniszczonych zostało prawie 1700 kościołów i kaplic. Świątynie zamieniano na magazyny wojskowe, ujeżdżalnie koni, kina lub warsztaty. My takie historie najczęściej znamy z tych ziem wschodnich, gdzie wkraczała czerwona zaraza, wojska czerwonej zarazy, te bandyckie jednostki. Nie zdajemy sobie sprawy, że w ten sam sposób również ten ustrój w jakiejś mierze oparty na tej samej antychrześcijańskiej ideologii marksistowskiej, bo przecież partia robotnicza Niemiec też była oparta na tej ideologii NSDAP, Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. I ta partia komunistyczna z Związku Radzieckiego, sowiecka, też przecież była na tej samej antychrześcijańskiej ideologii. I często myślimy właśnie o tamtych ziemiach, bo tak rzeczywiście tam było. Tymczasem Niemcy robili to samo. Zamieniali kościoły na magazyny, ujeżdżalnie koni, kina i tak dalej. Zakazy. Zakazano użytkowania języka polskiego podczas spowiedzi i nabożeństw. Zlikwidowano seminaria duchowne, a polskim księżom zakazano udzielania ślubów osobom poniżej 28 roku życia. Dzisiaj też, drodzy radiosłuchacze, tu i ówdzie słyszymy głosy, że takie czy inne sakramenty to nie powinno się ich sprawować, że nie powinno się dzieci spowiadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są różne te ataki na nasz Kościół dzisiaj, czasami otwarte, czasami na podstawie jakiejś tam ideologii, ale ta historia znowu zatacza koło w jakiś inny sposób. Zawsze cel jeden. Żeby zniszczyć wiarę katolicką, żeby zniszczyć nasz naród, trzeba te koła zataczać, owijać trochę tutaj w bawełnę, ale cel jeden służący takiej czy innej ideologii. Sytuacja w generalnym gubernatorstwie, jeśli chodzi o te sprawy materialne. Tutaj Kościół formalnie mógł działać, ale jego funkcjonowanie poddano drakońskiej kontroli Gestapo. Zabroniono wydawania prasy katolickiej, prowadzenia stowarzyszeń i szkół religijnych. Każde kazanie mogło stać się pretekstem do aresztowania, jeśli dopatrzono się w nim akcentów patriotycznych. Według powojennych ankiet w skali kraju setki kościołów zostało całkowicie zrównanych z ziemią, a tysiące innych doznało poważnych zniszczeń w wyniku działań wojennych i celowych grabieży.
Niemcy masowo rabowali też dzwony kościelne, przetapiali je na cele militarne, rabowali monstrancje, obiekty liturgiczne, obrazy oraz bezcenne archiwa diecezjalne. Drodzy radiosłuchacze, niejednokrotnie do dzisiaj te zabytki, te dzieła sztuki, te dzwony nie zostały zwrócone. Czasami nawet wiemy, gdzie jest dany dzwon, w jakim miejscu, w jakiej miejscowości ten dzwon z Polski zrabowany się znajduje i do dzisiaj nie możemy go odzyskać. Oczywiście odzyskanie rzeczy ze wschodnich ziem polskich, no to jest w tym momencie niemożliwe i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie możliwe, ale z tej strony niemieckiej, która dzisiaj chce uczyć nasz naród kultury, demokracji, praworządności, tym bardziej powinniśmy się spodziewać zadośćuczynienia, reparacji, oddania tego, co zostało skradzione, tym bardziej, że wiemy niejednokrotnie, gdzie dany zabytek się znajduje i nie możemy doczekać się jego zwrotu. Tak to dzisiaj wygląda. Wszystko to, przede wszystkim ludzie, wartość duchowa naszego narodu cierpiała w tamtych czasach. Na pewno najbardziej znaną postacią, najbardziej znanym męczennikiem w Polsce i na całym świecie jest święty męczennik, nasz franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Jest on znany na całym świecie, również tutaj w Brazylii. Tych męczenników było wielu, poznajemy ich na bieżąco. Jutro świętujemy beatyfikację w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. 9 nowych błogosławionych męczenników salezjanów. Ale też wcześniej mieliśmy jeszcze jednego męczennika oficjalnego, którego beatyfikacja już odbyła się wiele lat temu, a jest to błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, również salezjanin. On również był aresztowany przez Niemców w Krakowie. Pracował w parafii świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, właśnie tam, gdzie też byli aresztowani, jutro beatyfikowani nasi męczennicy, nowych 9 naszych męczenników. Dał się tam poznać jako wybitny spowiednik, opiekun młodzieży. Na terenie tej samej parafii mieszkał wówczas młody Karol Wojtyła, który znał księdza Kowalskiego osobiście i wspominał go jako wspaniałego człowieka. Dlatego tutaj wyjaśnia się, drodzy radiosłuchacze, zagadka, może to była zagadka, może to nie była zagadka dla was, ale właśnie dlatego w sanktuarium świętego Jana Pawła II jutro będzie ta beatyfikacja 6 czerwca. Znał święty Jan Paweł II, wtedy Karol Wojtyła, znał tych salezjanów i znał też tego, o którym wam w tej chwili mówię, którego już beatyfikacja była lata wcześniej, bo 13 czerwca 1999 roku była beatyfikacja księdza Józefa Kowalskiego. On też został aresztowany właśnie tam w Krakowie razem z tymi, których jutro będziemy wspominać. I również on został wywieziony do więzienia na Montelupi w Krakowie, które do dzisiaj jest więzieniem, a potem już do niemieckiego obozu śmierci i tam został zamordowany przez Niemców. Podczas obozowej kąpieli z jego ubrania wypadł różaniec. Gdy SS-man rozkazał mu go podeptać, ksiądz Józef Kowalski odmówił.
za co został natychmiast przeniesiony do karnej kompanii. 3 lipca 1942 roku obozowi oprawcy poddali go dotkliwym torturom. Kazano mu wejść na beczkę i wygłaszać kazania, na co ksiądz Józef uklęknął i zaczął głośno się modlić. Kilka godzin później, w nocy z 3 na 4 lipca, został skatowany, a następnie utopiony przez funkcyjnych w beczce z fekaliami, funkcyjnych, czyli tych kapo, tych, którzy tam już bezpośrednio służyli. Najczęściej też to byli Niemcy, najczęściej to byli zwykli tacy przestępcy, bandyci niemieccy, którzy byli z Niemiec transportowani do obozu śmierci, niemieckiego obozu śmierci Auschwitz, do innych obozów, i tam oni wykonywali najczęściej te tortury. Na pewno ta audycja nie wyczerpuje całego tematu, bo to jest temat ogromny, to jest temat wielki, ale to jest też temat, który daje nam dzisiaj dużo do myślenia. Przede wszystkim umacnia nas w wierze. Postawa, niezłomność wszystkich tych męczenników tamtych czasów, również tych nowych 9 błogosławionych, którzy jutro zostaną oficjalnie ogłoszeni w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Wszyscy oni przede wszystkim utwierdzają nas w wierze, abyśmy dzisiaj w naszych czasach nie upadli, ale budowali swoją wiarę pomimo trudności, pomimo przeciwności, pomimo takich czy innych, nawet i prześladowań jakichś może u nas w dzisiejszych czasach bardziej zawoalowanych, jakoś ukrytych, gdzieś to jest owinięte w bawełnę. Nie bójmy się wyznawać naszej wiary dla naszego zbawienia, dla zbawienia dzieci, młodzieży, co jest takim szczególnym charyzmatem salezjańskim, prowadzenie młodego człowieka do zbawienia. Nie bójmy się tego i trwajmy mocno w wierze. Mocno w wierze trwajmy. Tych naszych nowych 9 błogosławionych też w wierze trwało i pomimo zakazom niemieckim nadal kontynuowali pracę duszpasterską z młodzieżą, prowadząc potajemne, podziemne nauczanie, prowadząc spotkania z młodzieżą potajemne, choćby i to koło różańcowe, do którego należał młody Karol Wojtyła. Drodzy radiosłuchacze, i my trwajmy dzisiaj w wierze, nie bójmy się jakichś może nieporównywalnie mniejszych ataków, takich czy innych, ale też uczmy się bronić Kościoła w codziennych rozmowach, w codziennym naszym życiu, i wracajmy, i zachęcajmy, abyśmy w Kościele trwali, a ci, którzy ten Kościół opuścili, zapraszajmy ich z powrotem. Drogi bracie, siostro, może wydarzyło się coś w twoim życiu, co spowodowało odejście od Kościoła, takie czy inne trudności, cierpienie. Wróć. Pan Jezus nigdy się nie zniechęca. Pan Jezus jest zawsze cierpliwy i czeka w Kościele ze swoją nagrodą, ze swoją miłością, z sakramentami. Szczególnie przy powrocie ważny jest sakrament spowiedzi świętej. Bo pomimo tego, że mamy takie czy inne trudności i cierpienie i ból w naszym życiu, pomimo tego wszystkiego, zawsze, kiedy mamy serce czyste, będziemy szczęśliwi. Będziemy szczęśliwi z sercem czystym, z sercem, gdzie wszędzie tam, gdzie brakuje siły, gdzie nawet i brakuje miłości, brakuje cierpliwości, wszystkie te miejsca wypełnia Chrystus.
którego przyjmujemy w Komunii Świętej. I dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, na koniec tej audycji, dla całej ekipy Radia Wnet, cieszmy się świętymi i my bądźmy święci też w naszej codzienności i błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w programie. Deportowano Ukraińca, który wyłowił pokaźnego suma z jeziorka w Warszawie. Kontrakt stulecia. Indie chcą kupić ponad 100 myśliwców od Francji i apel Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Wiadomości wnet.
0: Zatrzymany Ukrainiec w sprawie wyłowienia suma z jeziorka Balaton w Warszawie został wydalony z Polski. Wcześniej usłyszał zarzuty m.in. wyłowienia ryby w okresie ochronnym oraz znęcania się nad nią poprzez transport bez dostępu do wody. 57-latek został doprowadzony do przejścia granicznego w Dorohusku. Wydano wobec niego zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. W sieci 30 maja pojawiło się nagranie, na którym mężczyźni wyławiają suma z jeziorka przy blokowisku na Gocławiu. Sum miał około 170 cm długości i ważył około 40 kg. Okres ochronny suma trwa w Polsce od 1 stycznia do 31 maja. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił oświadczenie dotyczące nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Zaapelował o zmianę tej decyzji.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie. Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem, ale prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy. A prawda jest taka. Dla Polaków państwowa gloryfikacja UPA jest nie do przyjęcia.
0: Kamysz mówił, że ludobójstwo pozostaje ludobójstwem i na Wołyniu zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Powiedział, że bohaterami są ci, którzy ratowali przed rzezią. Wystąpienie wicepremiera przetłumaczono na język ukraiński.
2: UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków, ostrzegali sąsiadów, ukrywali rodziny i odmawiali udziału w nienawiści. To oni są prawdziwymi bohaterami. Ludzie, którzy w czasach terroru wybrali człowieczeństwo. Dlatego tym bardziej trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego.
0: Ujawniono tożsamość pilota, który zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. To był siatkarz Błażej Czarnecki. 30-latek rozbił się w czwartek w nocy na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Był jedyną ofiarą wypadku. Grał w CHKS-ie Chełm, Awi Świdnik i Luku Lublin. Ministerstwo Obrony Indii złożyło wniosek o zakup 114 samolotów wielozadaniowych Rafale we Francji za 33 miliardy euro. Większość maszyn ma być wyprodukowana na subkontynencie. Media mówią o kontrakcie stulecia. Wcześniej Indie zakupiły 62 samoloty Rafale. Papież Leon XIV jutro rozpocznie czwartą podróż apostolską. W trakcie siedmiodniowej wizyty w Hiszpanii odwiedzi m.in. Madryt i Barcelonę, gdzie odprawi mszę w ciągle budowanej bazylice Sagrada Familia. Będzie także na Wyspach Kanaryjskich w miejscach kryzysu migracyjnego.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie raz chmury, raz słońce i ciepło, do 26 stopni. W Krakowie chłodniej o kilka stopni i możliwe przelotne opady. We Wrocławiu, tak jak w Krakowie, w Białymstoku może pokropić i do 21 stopni.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.
2: Popołudnie wnet.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Konrad Mędrzecki. Jest piątek, jest wiosna, ale też jest i lato. Wiosna kalendarzowo, ale jest bardzo, bardzo ciepło i duszno dzisiaj. Mieli Państwo, przynajmniej w Warszawie, taka duchota. No ale jest bardzo przyjemnie. Przyjemnie, miało padać, nie pada. Chciałem powiedzieć, że prognozy meteo się nie sprawdzają. Nawet z godziny na godzinę się nie sprawdzają. No ale to już inna sprawa. Dzisiaj świąteczny rozkład jazdy. Też jakby ktoś się gdzieś wybierał autobusem w Warszawie, to niech pamięta, że dzisiaj jest właśnie świąteczny rozkład jazdy. Za chwilę będziemy rozmawiać z jednym z autorów wspaniałej książki o objawieniach Gieczwałckich, ale zanim to nastąpi, to proszę Państwa, to Tom Waits na poprawę nastroju, a później łączymy się z księdzem Bogumiłem Wykowskim, który jest właśnie współautorem książki 40 dni z Matką Bożą Gieczwałcką. Współautorem tej książki jest ksiądz Rafał Przestrzelski. No to Tom Waits, a później rozmawiamy.

0: Popołudnie Wnet.
1: No właśnie, mili państwo, Konrad Mędrzecki, witam serdecznie, a moim gościem jest współautor książki 40 dni z Matką Bożą Gieczwałcką, ksiądz Bogumił Wykowski. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy i też tych, którzy oglądają waszą stację drogą internetową.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. No właśnie, książka bardzo potrzebna jak na te czasy. Wszyscy jesteśmy w zamieszaniu, jak to pisał T.S. Eliot, distraction by distraction by distraction. Jesteśmy po prostu rozproszeni, nieuporządkowani. No i potrzebna nam, że tak powiem, potrzebna nam taka myśl, najlepiej zawarta w książce, która by mogła nam pomóc, że tak powiem, odnaleźć sens życia i odnaleźć spokój. I wydaje się, że ta państwa propozycja dwóch księży, przypominam, ksiądz Bogumił Wykowski i ksiądz Rafał Przestrzelski, są autorami. Tak?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No właśnie, jak to, obaj księża pisali tą książkę, kłóciliście się?
2: Nie, nie było powodu. Nie było. Była symbioza. Była. Uzupełnianie, no bo właśnie. Zgoda buduje, a niezgoda niszczy także i zapał, i dzieło.
1: No właśnie, to opowiedzmy o tym przewodnictwie. W ogóle może wspomnijmy, no, wszyscy wiedzą, przynajmniej tak uważają, że wiedzą wiele o Gieczwałdzie, ale jak się dowiadujemy, próbujemy dopytać, to się okazuje, no, że to tak, byłem kiedyś, coś widziałem, coś tam i tam piszczy gdzieś tam, ale nie wiadomo gdzie do końca, w którym dzwon. No i może dlaczego Matka Boska Gieczwałcka jest dobrym przewodnikiem do uporządkowania naszego życia?
2: Obojętnie jaki tytuł weźmiemy, tak? Bo Matka Boża akurat w Gieczwałdzie się objawiła, ale to jest ta sama, która zjawiała się w wielu innych miejscach w Europie i też poza naszym kontynentem. Ale fajnie, że pan tutaj zaznaczył, potrzeba jest mówienia o Gieczwałdzie, mówienia nie na zasadzie jakiegoś tam strachu, tylko takiej propozycji powrotu do źródeł, powrotu do takiej maryjności. To, co było charakterystyczne nie tylko dla tamtego pokolenia, które doświadczyło objawień, albo przynajmniej słuchało wizjonerek, ale to przesłanie ma charakter uniwersalny na każdy czas. Matki Bożej, powróćcie do pokuty, powróćcie do różańca, do modlitwy różańcowej. Módlcie się o pokój właśnie przez tą modlitwę. Nie zaniedbujcie niedzielnej mszy świętej, bo ona jest centrum naszego życia duchowego, życia chrześcijańskiego. To, co Kościół od początku przypomina, stara się nam dzieciom swoim przypominać, jak troskliwa matka.
1: No właśnie, jak te 40 dni? No 40 dni to w naszej kulturze to jest bardzo ważne. 40 dni Chrystusa, 40 dni to jest niezwykle istotne na pustyni, niestety. I tutaj wracamy do tych 40 dni. I czy to jest taki program rozpisany na 40 dni, tak można to ująć?
2: Tak, jak taki najbardziej. Przewodnik. Taki przewodnik, tak jak żeśmy też na okładce tutaj wspólnie z wydawcą zastanawiali się, jak ubrać to wszystko w taką kwintesencję. I to, co jest na okładce, wydaje się, że jest takim bardzo syntetycznym, zwięzłym określeniem i charakteru książki, i też adresata.
1: No właśnie,
2: 40 dni, tak jak pan tutaj zauważył, jest to liczba symboliczna. Ona bardzo często w Piśmie Świętym występuje. Pan już wspomniał o 40 dniach Pana Jezusa na pustyni, kiedy się modlił przed ważnym wydarzeniem, poszcząc. Proszę zobaczyć, też ten post był istotny jako komponent takiej duchowej równowagi, zatrzymania się nad sobą, choć tutaj chodziło tu bardziej dla nas jako przykład. Co zrobić, żeby, tak jak pan tutaj na początku zaznaczył, że jesteśmy w biegu, bo jesteśmy w biegu, żyjemy w kulturze obrazkowej, Żyjemy w ciągłym wyścigu szczurów. Kto jest ważniejszy, kto szybciej do jakiejś informacji dotrze. No właśnie, a ta propozycja książki wyrosła właśnie z kontekstu 40 dni Wielkiego Postu. Ono doczekało się właśnie w takim finale uniwersalnego przesłania na każdy dzień w ciągu roku liturgicznego. I to się chyba nam udało.
1: No właśnie, ale trzeba przejść, żeby powiedzieć tą drogę. Tak jak każda droga wyznaczona, wytyczona, no jednak trzeba ją przejść. Zachęcam bardzo do tego serdecznie. To nie jest malutka lektura, 296 stron. To jest całkiem spora cegła, bym powiedział.
2: Nie, nie trzeba się lękać. Właśnie ja wiem, że czytelnicy patrzą na objętość stron i kiedy nawet przeglądam publikacje nie tylko o charakterze religijnym i widzę jakieś takie opasłe buchy, to tylko powiedzmy koneserzy i wytrwali czytelnicy sięgają pod takie publikacje. Nie trzeba się lękać tej książeczki. Ona nie jest ani ciężka. Zaletą jej jest prosty język. Nie ma takich analiz naukowych, choć nie ukrywamy, że wykorzystaliśmy dostępną wiedzę, ustalenia zarówno historyczne, jak też i taką podbudowę wykorzystaliśmy nauczania Kościoła dla tych rozważań, dla takiej formuły zwrócenia się do czytelnika, do każdego, który ma wolę poszukiwania powrotu do źródeł, powrotu szukania drogi do Boga z pomocą pani Wieczławskiej.
1: No właśnie, bo tam częścią tych książki są historie, objawień i świadectwa. Może jakby ksiądz podzielił się, nie chcemy tutaj tak spoilerować, to się tak mówię w współczesnym języku, no nie, ale nie chcemy, że tak powiem, zdradzać tajemnic wszystkich, ale
2: tak,
1: może...
2: Bo wtedy, wie pan, ja panu powiem tak, jak zacznę opowiadać każde z tych świadectw, to wtedy jakoś nie zachęcę tym samym czytelnika, żeby sięgnął po tą publikację, po tą propozycję.
1: Ale może jedno.
2: Jedną, dla mnie takie bardzo takie ważne świadectwo utkwiło, kiedy młodzi ludzie przybyli do Gieczwałdu w poszukiwaniu nie tylko więzi małżeńskich, tak, ale chcieli narodzin dziecka. Modlili się, przypadkowo spotkali siostrę Katarzynkę. Ona szybko rozpoznała się w ich problemie. Macie problem? Nie macie dziecka. Idźcie pod kapliczkę. Módlcie się. Matka Boża, Boża Rodzicielka na pewno nie zostawi was tym problemem samym sobie. I za rok o tej porze
1: chrzciny.
2: Miałby, tak jest, może to chrzciny, najpierw urodziny, żeby ochrzcić, to musi się dziecko urodzić, ale też w takim podziękowaniu.
1: No tak pomyślałem, że
2: ci młodzi,
1: Tak. Nie, powiedziałem, że po 9 miesiącach narodziny, jeszcze 3 miesiące, to chrzciny, 3 miesiące, to akurat 12 miesięcy. Ale to tak sobie wymyśliłem.
2: Dobrze, to też tak, to rozluźnia tak naszą rozmowę, nie sprowadza jej na taki tor sztywnej wypowiedzi. To myślę, że też słuchacze i widzowie sobie cenią taką formę bardzo luźnej rozmowy. Bo to też ich też wydaje mi się, że to jest takie łatwiejsze w dotarciu do słuchacza, do czytelnika. Też.
1: No bo ja się tak trochę wcielam w takiego słuchacza, który chce się dowiedzieć różnych rzeczy, a nie wie, i właśnie dlatego rozmawiam z księdzem na ten temat, bo Gieczwałd to też jedyne, to nie wszyscy też wiedzą, jedyne w Polsce miejsce objawień maryjnych, które jest takie oficjalne, usankcjonowane przez Kościół.
2: Jak najbardziej, poprzedzone takim kongresem mariologicznym, czyli takimi wykładami na temat objawień, na temat przygotowanych dokumentów i zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską w celu ogłoszenia woli papieża na temat objawień, które są uznane, nie budzą żadnych wątpliwości. To miało miejsce w 1977 roku. Wtedy na błoniach giedrzwałckich główną sumę koncelebrze przewodniczył kardynał Karol Wojtyła i nikt nie przypuszczał, że za kilkanaście miesięcy ten sam kardynał będzie papieżem. I to z dzisiejszej perspektywy czasu jest też bardzo istotne. Objawienia giedrzwałckie należą do jedynych rzeczywiście w Polsce uznanych przez Kościół za autentyczne i niebudzące wątpliwości.
1: No to pięknie. Ja byłem w Giedrzwałdzie, do tej pory w sercu noszę to, co tam zobaczyłem, i wybiorę się ponownie.
2: Jak najbardziej. Wie pan, jak ja czasami pytam też przyjeżdżających do Giedrzwałdu, co pana panią skłoniło. Nie wiem, proszę księdza, ale tu jest klimat. Tu jest coś, co mnie przyciąga. No właśnie, ten klimat. Maryjność tych terenów, ale przede wszystkim Matka Boża, wskazująca na Syna Bożego i zawsze przypominająca, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To bardzo fajne takie z Ewangelii, spod Krzyża Testamentu. Ciągle gdzieś mam w pamięci to wezwanie, to oddanie ludzi w taką macierzyńską, w taką macierzyńskie ramiona Bożej Rodzicielki, co też zapisał bardzo ładnie święty Jan Ewangelista. To taka kwit esencja tego, co żeśmy tutaj powiedzieli na temat oryginalności tego miejsca. Każde miejsce ma swoją specyfikę, tak? Ono wypływa, ta specyfika wiąże się z konkretnym jakimś przesłaniem, tak? Przecież zupełnie inny charakter miało objawienie w Lourdes, w Fatimie, tak? Czy też w Kibechio, czy też w innych miejscach na świecie.
1: No właśnie, w różny sposób przemawia do nas Matka Boska i Jezus Chrystus mają swoje, że tak powiem, wspaniałe drogi do tego, żeby do nas dotrzeć, dotrzeć do naszych serc, no ale fundamentalna sprawa to jest otworzyć te serca, otworzyć
2: przede
1: te serca.
2: Przede wszystkim nic na siłę. Pan zobaczy, szanowni państwo, zobaczcie, Ewangelia jest propozycją, jeśli chcesz. Orędzie Matki Bożej Giedrzwałckiej te same znamiona posiada, jeśli chcesz. I mało tego, Maria obiecuje właśnie tutaj, nie bójcie się, ja zawsze będę z wami. Tak, ale, czy my chcemy być z Marią? To jest już taka odpowiedź dla każdego z nas. No, to jest tak, powiedzmy, takie pytanie na dziś, na jutro, na teraz. Każdego dnia trzeba sobie powtarzać, czy ja chcę być synem, córką Marii, której zaufałem, której daje się prowadzić, tak jak wielu świętych. Kardynał dziś błogosławiony Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II, to tuż. Także wie pan, jak na tej kanwie takiego zawierzenia zafascynowała mnie właśnie postać proboszcza giedrzwałckich objawień Augustyna Weisela. I jak przeglądałem z dostępnych opracowań, powiedzmy z dostępnych, o utrwalonej i ustalonej strukturze wiadomości, to przybija mi z jego biogramu taka myśl zawierzyć siebie Marii i dać się jej prowadzić. To, co potem prymas Wyszyński mówił, wszystko postawiłem na Marię. Tak gdzieś takie echo z tych myśli, na które natrafiłem, rozbrzmiewa, i to też jest bardzo fajne. To też jest taki świadek, bezpośredni świadek, pokorny, ale słuchający Matki Bożej.
1: No właśnie, bardzo zachęcam wszystkich do sięgnięcia po książkę 40 dni z Matką Bożą Giedrzwałcką. To wydawnictwo Espirit.
2: Esprit.
1: Ja zawsze mylę. Ja znam to wydawnictwo jak własną
2: kierzeń. Tak, to jest bardzo fajne.
1: I po prostu
2: bardzo fajne wydawnictwo, nie dlatego, że nam książkę wydali, ale ma bardzo wiele ciekawych książek, chociażby Benedykta XVI, Pan prowadzi mnie za rękę, to też tam taki widać, czuć prowadzenia siebie za rękę. I my możemy powiedzieć tak, że Pan Bóg prowadzi nas za rękę. Maryja prowadzi nas za dłonie po to, żebyśmy nie zeszli z drogi zbawienia.
1: No i życzę Państwu, wszystkim słuchaczom, żeby zaprowadziła Was do Gierszfałdu jak najszybciej, bo to piękne miejsce i wspaniałe, przebóstwione miejsce, tak bym to ujął krótko. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję też, w tej chwili rozmawiamy z księdzem Rafałem Przestrzelskim, ale też go pozdrawiamy serdecznie.
2: Jak najbardziej, przekażę mu pozdrowienia. Sezon w pełni się zaczął w Gierszfałdzie. I pątnicy, i duszpasterstwo pierwszopiątkowe. Nie zapominajmy, że to dzisiaj też pierwszy piątek miesiąca, więc też i przyjeżdżają z różnych miejsc, także spoza parafii do miejsca uświęconego obecnością Maryi. To też jest takie zobowiązująca posługa, tak? I wyczerpująca. Nie ma co tu ukrywać.
1: No, wyczerpująca, ale wspaniała. Bo to, co się, że tak powiem, za łatwo przychodzi, to też często nie jest
2: wartościowe.
1: Nie jest wartościowe. A jednak trzeba troszkę się potrudzić, pomęczyć, tak jak przypominam sobie jeden z wierszy Zbigniewa Herberta, który w jednym z ostatnich wierszy właśnie wydanych przed śmiercią napisał: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że cierpiałem. I może to też jest takie ważne słowa. Bardzo dziękuję. Ksiądz Bogumił Wykowski był naszym gościem, współautor książki, jeszcze raz powtórzę, żeby Państwo zapamiętali, 40 dni z Matką Bożą Gierszfałdzką. Można tą książkę nabyć drogą kupna. No i pewnie w Gierszfałdzie też można kupić na parafii, ale ale generalnie można też kupić ją przez internet i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy tego uspokojenia, tego uporządkowania wszyscy, więc taką klamerką zamykam naszą rozmowę. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: Szczęść Boże.
1: I posłuchamy Ave Maria.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro. Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnym

0: normalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.
2: Co w trawie piszczy?
3: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
4: No i witam po raz kolejny, Konrad Mędrzecki. Jakbyśmy Sejm nasz wzięli i, że tak powiem, tak utrawili. To znaczy, jakby był trawą, to by okazało się, że wypiszczeli jednak ustawę antyłańcuchową. Maciej Perzyna, witam serdecznie i bardzo serdecznie.
5: Również witam serdecznie i niemniej bardzo serdecznie.
4: No właśnie, bo pamiętam, tak kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, jeszcze zanim, chyba po pierwszym wecie prezydenta Nawrockiego odnośnie tej ustawy, no ale pan bardzo klarownie powiedział, że obie, że tak powiem, te ustawy i ta prezydencka i ta nieprezydencka i to w ogóle jest po prostu no, pic na wodę, fotomontaż i po prostu to nic nie da i jeszcze narobi szkody. No a teraz wszyscy szczęśliwi i mówią, uchwaliliśmy tą prezydencką, tak, i jest dobrze, tak, a nie jest dobrze.
5: No nie uchwalili prezydenckiej. Nie uchwalili prezydenckiej, wzięli co prawda to, co dobre z prezydenckiej i doklepali swoje wcale niedobre. Wzięli z prezydenckiej dobre rzeczy takie, że można psa przywiązać, jak się jest gdzieś na wyjeździe na przykład, tak? Czyli pojedzie się pod namiot i wtedy można go przywiązać i można go przywiązać nawet na łańcuchu, a nie na smyczy. Bo wiadomo, że pies ma zęby i smycz może przegryźć. I są takie psy, mam takiego psa. Więc to wzięli z prezydenckiej i to jest fajne. Ale tak co do zasady, to można się jakby przeczytać, polecam przeczytać tą ustawę. Ustawa jest niedługa, ma dwie strony, co jak na nasze twórczość naszych parlamentarzystów, to się rzadko zdarza. I najlepiej przeczytać, zobaczyć i sobie wyrobić zdanie. A ja zwrócę uwagę na te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście są tam, walczymy z łańcuchami, bo łańcuch jest zły, łańcuch w Polsce źle się kojarzy. Nasi przodkowie w łańcuchach na Sybir byli pędzeni. No to wiemy.
4: Łańcuch
5: kołysał się u nóg, Kaczmarski śpiewał. Wiadomo, no to najgorsze, co może być, taki łańcuch. To wszystko wiemy. A potem uchwalono, że rozmiary kojców, w tej ustawie jakieś tam uchwalono rozmiary kojców, żeby ten pies się mieścił w tym kojcu i już te rozmiary kojców, no są jakieś tam są, ale jest oczywiście zapis w tej ustawie, znowu, że nie dotyczy schronisk. To nie dotyczy schronisk i to, proszę Państwa, mieszkamy w Polsce. Większość z Państwa już się do tego przyzwyczaiła, ale przepisy u nas wyglądają tak, że ktoś będzie miał 19 metrów kwadratowych kojca, a nie 20 i wtedy pies będzie mu odebrany i trafi do schroniska, gdzie będzie wcześniejszym kojcu. I to jest taka...
4: Będzie
5: taka
4: miał aż 3 metry na przykład.
5: No, będzie miał 3 metry na psa i wtedy nie ma problemu. Takim cenzusem, pakietem minimum jest dla mnie, że jeżeli miałaby jakakolwiek taka ustawa chodzić, to dotyczyć wszystkich. Bo ja sobie zdaję sprawę, że lobbyści i w pełnym tego słowa znaczeniu lobbyści tej ustawy to są ci, którzy prowadzą schroniska i zarabiają pieniądze na przetrzymywaniu psów dla gmin. Bo każda gmina musi mieć program przeciwdziałania bezdomności. Te wydatki w ostatnich 5 latach wzrosły 3-krotnie. I tylko uwaga, proszę Państwa, my nie mamy problemu z bezdomnością zwierząt w Polsce. I mówię to zupełnie szczerze i prawdziwie. To tak jak w XIX wieku Paryż martwił się, że co, jak sobie poradzi z obornikiem z koni, bo tyle było koni od powozów, że cały Paryż był zawalony, za przeproszeniem, łajnem końskim. A za 20 lat okazało się, że nie ma problemu, no bo samochody weszły. I troszeczkę jest tak w Polsce. To znaczy w Polsce mieliśmy duży problem z bezdomnymi, z bezpańskimi psami w momencie, kiedy i kotami, kiedy społeczeństwo było ubogie po tym szoku lat 90., czy końcówce lat 80., i faktycznie tych psów bezdomnych i kotów było dużo. A teraz w regionach czasami są miejsca, gdzie są obserwowane pojedyncze osobniki. Są miejsca, gdzie są faktycznie problemy, ale to są pojedyncze miejsca. A tak naprawdę w skali Polski nie mamy tego problemu. Natomiast zmontował się z tego dobry biznes i wiele podmiotów czerpie pieniądze z odławiania, z przerzucania, z przetrzymywania tych psów. Dobrze się na to robi zbiórki. A te psy później faktycznie dostają dożywocie w jakimś tam kojcu betonowym. W betonowym kojcu 3 na 2 metry, w trzech tam siedzą psów. I nikt ich nie ogląda, nikt ich nie chce, na spacer rzadko kiedy ktoś ich wypuści, a na taki, żeby sobie pochodziły luzem, to nawet nie zabiera. I to jest dożywocie i to jest dobrostan psów. No, nie wiem. Dla mnie to jest hachment i machloja, ale taka wygodna, fajna, bo to jak w misiu Barei, że nikt nas się nie spyta, po co jest ten miś. Tak samo tutaj, nikt się nie spyta, nikt nie weźmie, nie zacznie się zastanawiać, czy to jest dobra ustawa. No bo wiadomo, łańcuch, no to z łańcuchem trzeba walczyć. Z łańcuchem trzeba walczyć. No i następny gniot idzie i obudzimy się tak, jak Wielka Brytania się teraz budzi. Nie, może inny przykład, ale Wielka Brytania wprowadzała przepisy dotyczące ochrony osób, żeby nie mówić przykrych rzeczy w sieci. I wszyscy tak, to dobrze, nie jest dobrze mówić przykre rzeczy, żeby komuś się smutno zrobiło. Więc dobre przepisy. Wprowadzili dobre przepisy i 30 do 50 osób dziennie trafia do aresztów za to, co napisali w sieci. Takie są dobre przepisy. No i u nas jest podobny przykład, tylko ze zwierzętami. Czyli dobre przepisy, trzeba się troszczyć o zwierzęta. No i za parę lat się obudzimy z tym, że wszyscy będą sobie pluli w brodę, a niektórzy będą za przeproszeniem nosić pasiak.
4: No ja właśnie też a propos dobrostanu zwierząt, no w takim dobrym stanie psychicznym są na przykład dziki, że ostatnio jechałem autobusem koło Centrum Zdrowia Dziecka i tam całkiem spora rodzina dzików sobie spacerowała po przystanku, ale to już naprawdę, bo to jest Centrum Zdrowia Dziecka, tam dowożą dzieci na wózkach, dzieci często chore, to podejrzewam, że to nie jest zbyt bezpieczna sytuacja, kiedy tam z biszurmanią sobie cała rodzina dzików, one nie są bezdomne, prawda, bo one tam, nie można ich tak zakwalifikować, ale wyglądały na bardzo zadowolone. Te dziki.
5: Są zadowolone, a z dzikami, dziki to jest samograj, on się sam rozwiąże ten problem, niestety będzie wcześniej eskalacja i dużo takich problemów, no i właśnie dzieci ucierpią i osoby starsze i
4: no właśnie, bo ja dlatego o tym mówię, bo pod Centrum Zdrowia Dziecka na przystanku po prostu, to po prostu 100 metrów od Izby Przyjęć, to one są.
5: No tak, ale łazi. To kilka lat temu był przypadek w Legnicy obok ogródków działkowych, sześciolatek się bawił, obok ogródków działkowych jeździ się na działkę, rodzinne ogrody działkowe, tak? Bawił się sześciolatek, wypadł dzik, taki tak zwany wycinek, czyli tam samiec w drugim roku życia, wesolutki. Dzieciątko pociął, wysłał na OIOM i reakcja władz miasta była, tak się bali właśnie miłośników dzików, że nic z tym dzikiem nie zrobili, dziecko na OIOM-ie, a dzik poszedł wolno i przez tydzień się zastanawiali, czy w ogóle wypada mówić o tym, że może ten dzik jest zły, bo na pewno to wina była dziecka, że akurat tam przechodził. Po co tam przechodził? Mógł tam nie przechodzić. Mógł jak inne dzieci, zamiast się bawić gdzieś tam na świeżym powietrzu, siedzieć z twarzą w smartfonie albo grać w grę przed komputerem i wtedy byłoby dobrze, a nie tam. To kto to słyszał w ogóle, żeby tak po mieście chodzić? Przecież miasto jest dla dzików. One były tu pierwsze.
4: No właśnie, to my żeśmy tutaj musimy przeprosić, może ustawę przepraszającą
5: tak
4: powinni
5: jest.
4: Ustawić. Taką naszą, nasz Sejm to tak, takie ustawy kretyńskie, przepraszam za wyrażenie, to bardzo lubi, że tak powiem, gdzie się nic nie zgadza, ale później mają ordery za to, że...
5: No wszyscy się boją jakby mówić jak jest, bo to jest, jak to się mówi, niepoprawne politycznie. Może musimy sięgnąć absurdów jakoś odpowiednio dużych, żeby wyłonił się, czy bardziej zaczął być słyszany głos taki rozsądny i racjonalny.
4: No ale, przepraszam, czy ci politycy nie słuchają, przecież z wami też się spotykają, tak? Słyszą te głosy, tak? Przynajmniej powinno to docierać, tak? Bo przecież konsultują z kimś, tak?
5: Wszystko przecież... No nie wiem, bo dopiero co została podpisana ustawa o czipowaniu zwierząt, znakowaniu zwierząt, nie? No też na pierwszy rzut oka papierek jest od tego cukierka piękny i błyszczący, a w środku okazuje się, że w tym papierku to tam, no nie do końca jest cukierek, tylko jakaś inna rzecz. I konsultacje jakieś były i nawet prezydent zauważył, że, no, że system karania za nieoznakowanie zwierzęcia, czy za, jak tam jest zapisane, utrudnianie ustalenia albo uniemożliwianie ustalenia, czy zwierzę jest oznakowane, że to jest jakby nadmiarowe, bo można za to dostać 17 tysięcy grzywny. Że to jest jakby z końca pleców, nie? Ale jednak ustawę podpisał. Czyli tam są osoby, które mówią, że jest, że jest jakiś problem, no i są też różne osoby, które czy w dobrej wierze, czy w mniej dobrej wierze tam szeptają inne propozycje, więc to jakby zawsze się ścierają przynajmniej dwa obozy, a w Polsce to pewnie tam, gdzie jest trzech doradców, to mogą być nawet cztery opinie.
4: No właśnie, no a chipowanie to znaczy zło, to może byśmy kiedyś porozmawiali o tej ustawie, bo tego nie podejmowaliśmy.
5: Chipowanie nie jest samo sobie złe, tylko tam tylko przymus tego chipowania i forma wymuszania już jest taka niecałkiem dobra, a potem okazuje się, że dostęp do informacji, które są bardzo szerokie, związane z tym psem i niektóre informacje, kotem, niektóre informacje wrażliwe mogą uzyskać podmioty, które teraz no, działają w szarej strefie albo zupełnie poza szarą strefą i tak naprawdę łamią przepisy, odbierając zwierzęta. No i w porozumieniu tej ustawy będą mogli dostać dostęp do informacji właściciela zwierząt. A jeżeli dołożymy do tego, że gminy dostaną obowiązek zaczipowania wszystkich kotów wolnożyjących, a mamy przecież koty wolnożyjące w miastach, jest instytucja karmicielki kotów, gminy wydają pieniądze na dokarmianie kotów i teraz gmina będzie miała obowiązek wyłapania tych kotów i oznakowania. I co, jak nie oznakuje, to przyjdzie lekarz powiatowy i nałoży mandat gminie na 17 tysięcy, a potem znowu na 17, a potem znowu na 17. Więc gmina nie będzie chciała dostać mandatu, będzie musiała te koty łapać. Więc żeby mieć na te mandaty, czy przepraszam, na te działania z kotami, będzie musiała skądś te pieniądze wziąć. No to skąd weźmie? No oczywiście weźmie od mieszkańców. I później się dziwimy, dlaczego tam Straż Miejska wystawia jakieś drakońskie mandaty, nie wiem, za parkowanie, czy za to, że nie wiem, że za dużo wody zużyte jest do podlewania ogródka, różne rzeczy takie. No to każda reakcja, każda akcja ma reakcję, prawda?
4: No tak, ale z tymi kotami na przykład w Warszawie, no to one się tak dość często, że tak powiem, rozmnażają i to wszystkie muszą być chipowane do bo taka kotka może mieć sporo tych kotów i to jedna, druga, trzecia, czwarta i to wszystkie muszą być zaczipowane w jakimś okresie czasu.
5: No do 3 miesięcy życia, ale to też jakby umyka, nie? Bo wszyscy mówią, że koty to jest straszne, znaczy nie, tu mamy dwa obozy w Polsce. Jeden mówi, że koty to straszne zło, bo zjadają ptaszki śpiewają. No i jest to poniekąd prawda, że koty zjadają ptaszki śpiewające, a drugie mówią, że koty to jest wielkie dobro, bo dzięki temu mamy mniej szczurów w mieście. No i jak to mówił mądry rabin, też prawda, no bo zjadają szczury i mamy ich mniej przez to, że te koty są. Natomiast pamiętajmy, że w naszych warunkach polskich my mieliśmy dziko żbytującego kota, to się nazywa Felis sylvestris, czyli żbik. Nie. I taki kot jest u nas elementem fauny. Może nie w takich zagęszczeniach jak w mieście, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa wyjdzie teraz przed dom, przed blok, jeżeli mieszka w bloku, jest w mieście albo gdzieś tam w plener, to zobaczy, że tych ptaków jest dużo, bo w przyrodzie jest coś takiego jak równowaga, czyli tam, gdzie jest presja drapieżnicza, tam też te gatunki uczą się tych drapieżników unikać. Więc no, zwalczanie wszystkich kotów to miałoby pewno tyle sensu, co zwalczanie wszystkich wróbli podczas rewolucji w Chinach. Czyli no, nie bardzo ma sens, nie? To jest taki króliczek, którego dobrze jest gonić i na którego znowu jak na misia w Barei można trochę pieniędzy udydolić. A ja jestem zwolennikiem jestem ewolucji, a nie rewolucji, czyli zanim się wprowadzi jakieś przepisy, które kosztują majątek i są bardzo uciążliwe dla wielu osób, no to warto może się najpierw przyjrzeć, później wprowadzić coś trochę, zobaczyć, czy to działa i albo to poprawiać, w sensie zwiększać, albo ucofnąć się całkiem, a nie od razu walnąć ustawę jak 150 i się cieszyć, że się odniosło, rozwiązało wielki sukces, którego najpierw trzeba było wykreować.
4: Nie, no, sukces sukcesem, ale zawsze ta sankcja 17 tysięcy, budżet, że tak powiem, potrzebuje teraz, bo jest, że tak powiem, zadłużone państwo, więc każde 17 tysięcy od za jakiegoś tam miłośnika kota, czy wroga kota się przyda. No. Wszystko
5: jest. Tak, zwłaszcza, że to jest bardzo prosty system finansowania, proszę państwa, bo mandat nakłada powiatowy lekarz weterynarii, a kwota wpływa bezpośrednio na konto tego inspektoratu weterynarii. To jest wspaniały system, bo jeżeli by się zdarzyło, że w budżecie państwa zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie inspekcji weterynaryjnej, a notorycznie trochę brakuje, bo to a to ptasia grypa, a to ASF, a to inne tam zarazy, z których walka kosztuje bardzo dużo, mimo że nigdy nie są zwalczone, ale za to cały czas się wydaje na nie pieniądze. W każdym razie, jak tych pieniędzy będzie trochę mało, no to zawsze można wysłać inspektorów w teren i tych pieniędzy nazbierają. To jest kura znosząca złote jajka.
4: No właśnie, wszystko się zaczyna znowu tutaj sprowadzać do pieniędzy i bardzo, bardzo dobrze. Ten chaos prawny jest idealnym, że tak powiem, do łowienia i do głupienia społeczeństwa, no generalnie rzecz biorąc. A koty sobie poradzą, bo generalnie rzecz biorąc, ja mam dwa koty i one to dosyć są takie, że tak powiem, radzące sobie. I większość kotów, które znam, to w ogóle radzące są sobie.
5: A koty sobie bardzo radzą jako gatunek, ale też ci, którzy dłużej obserwują ten świat, to wiedzą, że jakby średnia długość życia kota może nie być bardzo długa. Tam jest duża śmiertelność, to znaczy ich się rodzi bardzo dużo co roku, dlatego że one prowadzą niebezpieczny tryb życia. Bardzo niebezpieczny tryb życia prowadzą koty i a to biegają po asfalcie, a to gdzieś tam po drzewach łażą, a to spadają z tych drzew, a to droczą się z psem, a to spotkają lisa, który ich zje, a to wyjdą z miasta kawałeczek dalej i później ja ich znajduję w wilczej kupie, taki sztyw z kota. Także tam śmiertelność u kotów jest bardzo duża, stąd duża rozrodczość. I każdy, kto obserwuje koty, jakąś populację, nawet małą kotów, ale mieszkającą w pewnej odległości, niedużej od asfaltowej drogi, ten widzi, że to, co się urodzi, to najczęściej później to ten przyrost co roku jest w takim stopniu utylizowany, że brzydko powiem, że na początku następnego roku znowu mamy tyle kotów, ile było, chociaż kolory mogą się nie zgadzać, bo są jednak inne osobniki.
4: No i no inne chipy mają też.
5: Ale właśnie zawsze można je znowu je trzeba złapać i znowu zaczipować. To jest, właśnie tak nawet pomyślałem, że może to nie jest takie złe, bo jeżeli kogoś nie można pokonać, to trzeba się przyłączyć i jeżeli przepis jest głupi, no to ja może jako lekarz weterynarii z jakimś tam darem do chwytania różnych zwierząt dzikich mogę zacząć też łapać dla gmin na przykład koty niedzikie i tam kasować po 500 czy po 1000 od kotka. W sumie to nie jest takie złe, prawda? Jak nie można kogoś pokonać, to chyba się trzeba przyłączyć.
4: Tak, a do sardy są chipowane? Bo jeszcze mamy kilka minut do 17, a mieliśmy też troszeczkę o sarnach powiedzieć. Taki wiersz jest, pamiętam, Wisławy Szymborskiej, dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las i czy one, te sarny są, a te nienapisane jak się sobie radzą i czy są chipowane?
5: No nie są, ale to jest ciekawe, akurat fajny zbieg okoliczności, bo w tym tygodniu brałem udział w ciekawym spotkaniu z pracownikami lasów miejskich jednego z dużych miast, które tam właśnie, jak to w duże miasta, dzisiaj mają duży problem z dzikimi zwierzętami i nie tylko z dzikami, tylko też z sarnami. No sarna, to zawsze mówię, niektórzy się oburzają, ale prawda jest taka, że sarna nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, nie? Czyli z polskiego na nasze. Ma IQ 3, jak siedzi na nim mucha, bo bez muchy ma IQ 2. Czyli no nie jest mądra. Jest piękna, jest szybka, jest zgrabna, ma piękne oczy, ale nie jest mądra. I znajduje to odbicie.
4: Można nawet powiedzieć, głupia jest, tak?
5: No chyba tak. Nawet owca jest mądrzejsza od sarny, proszę państwa. No to widzimy, jak wysoko ustawiona jest poprzeczka. No i sarna ma taki zwyczaj, że pakuje się w jakieś piramidalne kłopoty. Najczęściej kłopoty związane są z tym, że ona chce gdzieś biec, mimo że tam na przykład jest płot. W związku z czym rozbija się na tym płocie albo klinuje się w tym płocie. Różne są tam zdarzenia. W każdym razie lasy miejskie i różne podmioty zajmujące się dzikimi zwierzętami tym sarnom biegną na ratunek. No i słusznie, no to jest jakiś taki przejaw naszego humanitaryzmu, że jak jest zaklinowane zwierzę w płocie, to nie pozwalamy mu umrzeć z głodu, tylko go jakoś uwalniamy. Natomiast właśnie rozmawialiśmy na temat, jaka jest efektywność tych działań Bo tu jeszcze się nakłada na to biologia gatunków takich jak jeleniowate, czyli w tym sarna, że one źle reagują na stres i wysiłek. I często zwierzęta, które przez jakiś czas tam się szarpały, bo były unieruchomione, u nich dochodzi do zmian w mięśniach, co się nazywa miopatia przeciążeniowa, a po angielsku capture miopatia, czy miopatii, czyli miopatia związana z chwytaniem. I one tak naprawdę mają późną śmiertelność w przeciągu 2-3 dni, czasami tygodnia, później też padają. I jeżeli dołożymy do tego takie problemy z atakującymi zwierzętami, bo mamy jelenie gdzieś tam atakujące w Zakopanem, mamy łosie, które tutaj demolują samochody, czy ganiają ludzi, też w Warszawie, ale w różnych miastach. I mamy koziołki sarny, które w okresie rui też coraz więcej, co roku mamy takich, które atakują ludzi. I jak rozmawiałem z tymi pracownikami, mówię, słuchajcie, może to są te osobniki, które jako młode są na przykład ratowane, odchowywane na butelce i one się po prostu nie boją ludzi. No i później tak trochę łobuzują, nie? I doszliśmy do tego, że faktycznie nikt tych saren nie chipuje, ani nawet nie kolczykuje. I łosi też nie. I jakoś tak w miarę kolektywnie wszyscy doszli do wniosku, że faktycznie te zwierzęta z interwencji tak zwane, którym się tam pomaga, no to trzeba by przynajmniej zakolczykować, żeby można go mieć na oku, żeby zobaczyć, czy taka forma pomocy, że na przykład albo go dajemy mu środki uspokajające, wtedy on przeżywa, więcej takich przeżywa, albo nie dajemy, więcej takich przeżywa, albo karmiliśmy go na butelce, a on później demoluje samochody pod Dekatlonem, tu mówię o łosiu z października, targówka, no to dałoby nam jakiś wgląd i informacje, które działania są dobre, a które są trochę ryzykowne, bo może się okaże na przykład, że jeżeli już ratujemy jakieś zwierzę, co może być dobre i szlachetne, to niekoniecznie rozsądnym jest je później wypuszczać, no bo ono później właśnie może być takim zaczynem sytuacji konfliktowych, nie? Także chipujmy sarny, albo kolczykujmy.
4: No właśnie, ale na razie koty kolczykujemy i to też jest wielki sukces naszego ustawodawstwa i naszych parlamentarzystów i to bardzo się cieszymy z tego powodu. Ja to niedługo się spotkamy znowu. Czy będzie możliwa rozmowa o takich co pełzających też? Takich żmijach?
5: Jakich? A o żmija, no możemy pogadać. Chociaż ja siedzę teraz na pasiece, właśnie klepałem ramki, ale musiałem pójść pod ul, bo tu mam lepszy zasięg i tutaj muchy pasę moje. I
4: podsłuchują ja pszczoły?
5: Podsłuchują, no. One was tu słuchają dość chętnie. Nie wiem, czy je słychać, bo brzęczą dość radośnie. To jest fajna rodzinka, bo mnie właśnie nie gania, mimo że siedzę na ulu. Ale to są ciekawe rzeczy. Zaskoczyła mnie robinia akacjowa. Wszyscy znają to jako akacja. Bo tu akurat, gdzie ja mam pszczoły, zmarzła. I mówię, kurczę, nie będzie kwitła. I nie kwitła, nie miała liści, nie miała pąków. A tu nagle okazało się, że puściła pąki, zaraz rozkwitnie. I wszędzie w Polsce przekwitła, a u mnie rozkwita. I 30 lat patrzę na akację i znowu mnie zaskoczyła. No jednak przyroda jest ciekawa.
4: Bardzo ciekawa i będziemy wracać do rozmów o przyrodzie z panem. Panie Macieju, bardzo, bardzo to jest ważna sprawa. To może uzgodnimy co innego, bo ja tak przez chwilę tak pomyślałem, że to bardzo ciekawe są te węże, ale to jest duża inna, że tak powiem... ilość zwierzaczków, o których możemy opowiadać, bo na szczęście obrodziło zwierzęta i one...
5: O, nas obrodziło. Tylko węże one są bardzo ciekawe. Tylko już jest trochę po sezonie na węże.
4: No ale...
5: Dlaczego po sezonie? Bo my już ich nie widzimy. Bo my najwięcej mamy obserwacji węży, kiedy one ruszają po zimie i kiedy jest jeszcze mała wegetacja, nie? Bo one są dość skryte. No, na tym polega ich biznes, to jest ich zawód, że muszą być skryte, żeby przeżyć i żeby upolować, co tam chcą zjeść. Więc najwięcej ich obserwujemy, kiedy się w kwietniu i tam wczesnym maju grzeją na asfalcie, albo na ścieżkach, albo na pryzmie obornika. A teraz to już trochę może mniej. Może nad jeziorami, teraz ruszą ludzie na Mazury, a może są na Mazurach, w sumie jest tak zwany długi weekend, a później wakacje, no to za skrońce będziemy obserwować, jak pływają, łapią żaby i gonią rybki. Ale to już tak, no ja traktuję, że sezon na węże to już nam się zamknął.
4: Mamy 20 sekund, więc ja proponuję, żebyśmy rozważyli wiewióry.
5: Wiewióry są fajne. Te wiewióry teraz się pojawią nam takie podloty wiewiórze, czyli takie małe wiewiórki, które wylazły i są nieogarnięte i nie wiadomo, co z taką wiewiórką zrobić. Kiedyś taką wiewiórkę żeśmy reanimowali, właśnie będąc pod namiotem, a później wylądowała w azylu dla wiewiórek, a później z tego azylu poszła na drzewo i pewnie ją kuna zjadła, albo może żyje do tej pory i jest nestorem wiewiórczego rodu. Tego nie wiemy, bo nie była zakolczykowana.
4: To właśnie. Bardzo dobrze. Jesteśmy wstępnie umówieni na przyszły tydzień, panie Macieju, na wiewióry. I
5: super.
4: Kontynuujemy nasze spotkania. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla pszczółek i dla Ula i dla wszystkich zwierzaczków, ale ściskam dłoń pańską najbardziej serdecznie.
5: O tak, a ja tu spod Ula pozdrawiam wszystkich też słuchaczy, a zwłaszcza różne ule. Jak mój kolega mówił, ty masz ule i ja mam ule, bo on ma żonę ule. Także wszystkiego dobrego.
4: Wszystkiego dobrego. No to pa.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
8: After all, human beings are always seeking God.
9: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
7: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
10: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
7: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
11: Autopromocja.
12: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W
11: każdą niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
13: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
14: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
13: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
14: Wywiady z interesującymi ludźmi.
13: I dużo dobrej muzyki.
14: Oraz kultury polonijnej.
13: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
14: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
13: Niedziela.
14: 9 rano, czerwony dywan.
13: Zapraszają
14: Iza Smolarek
13: i Aleks Sławiński.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: To była autopromocja.
18: Popołudnie Wnet.
4: Dzisiaj jest 5 czerwca, mili Państwo. I 5 czerwca w 1941 roku w dalekim Buenos Aires urodziła się Marta Argerich. Proszę Państwa, jedna z najwspanialszych pianistek i będziemy o niej rozmawiać ze Stanisławem Bukowskim, który już za chwilę z nami się tutaj połączy. Miał przyjść, ale nie zdążył, ale będziemy rozmawiać. Ale póki co posłuchajmy, mili Państwo, w wykonaniu Marty Argerich Jana Sebastiana Bacha, partita numer 2. C'est bon. Ta-da!

0: No i właśnie, dawno niesłyszany Stanisław Bukowski u nas, ale trzeba było dopiero 85. urodzin Marty Argerich, żebyśmy się usłyszeli. No to dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie.
1: Witam wszystkich, całe Radio Wnet, witam dawno rzeczywiście, tak. Ty jeździłeś, ja jeździłem, no aleśmy się spotkali wreszcie.
0: No właśnie, nie.
1: I to w ważnych okolicznościach, bo tak jak powiedziałeś, Marta Argerich, nie Argerich, ale Argerich, ale jak chcesz mówić Argerich.
0: Nie, to ja tam chcę, nie chcę, tak sprawdzałem i różnie ludzie mówią, no generalnie.
1: Ja wiem, tak jak Bernstein czy Bernstein, różnie też. No. Ludzie, którzy go znali, mówili Bernstein i również ludzie, którzy go znali, jak Elżbieta Penderecka mówiła Bernstein. Także różnie to jest. No ale wracajmy do Marty Argerich.
0: No właśnie, 41 rok. Cudowne dziecko w ogóle. 3 lata zaczęła się uczyć, tak?
1: Tak, jest w 41 roku. Urodziła się w Palermo, ale nie w znanym mieście włoskim kojarzonym z mafią, ale w dzielnicy Buenos Aires.
0: No właśnie. Bo...
1: Chciałbym parę rzeczy powiedzieć o jej dzieciństwie, tak jak ty zacząłeś, że ty nadzwyczajne dziecko, rzeczywiście tak było. Zarówno ojciec, jak i matka byli ekonomistami, czyli dyplomowanymi oczywiście. Matka Juanita studiowała ekonomię jako jedyna dziewczyna spośród 100 chłopaków. Ale to jedyne, co ich łączyło. Jak twierdzili ich bliscy, tylko raz powiedzieli do siebie tak. W ich związku, mianowicie przed obliczem urzędnika stanu cywilnego w 1939 roku. Później już prawie wszystko ich dzieliło. Zarazem poglądy polityczne. On był liberałem, matka Marty Juanita socjalistką i to taką socjalistką zapiekłą, że tak powiem, organizatorką wieców, spotkań socjalistów. No ale dzielił ich przede wszystkim podejście do życia. Matka odpowiedzialna, do przesady nawet, jeżeli można być odpowiedzialną jako matka do przesady, pracująca ponad siły, utrzymująca dom, ambitna, on unikający odpowiedzialności, lubiący oddawać się przyjemnościom, różnego typu grał na gitarze, śpiewał. Miał wielki wpływ na wychowanie córki. Ale nie tyle się nią zajmował, karmił, przebijał, ile powiadał jej fantastyczne historie, puszczał płyty, głównie z muzyką operową. No i to on dość wcześnie zorientował się o zdolnościach muzycznych Marty. Ona, nie znając nut, no jako malutkie dziecko, po prostu potrafiła wystukać bezbłędnie każdą zasłyszaną melodię, więc kupili jej takie dziecinne pianinko półtora oktawowe, ale ona od razu zorientowała się, że to nie dla niej i rozwaliła jej podłogę i kazała sobie kupić, a już miała wtedy niezły charakterek, prawdziwy fortepian czy też prawdziwe pianino. No nie od razu mogli to rodzice zrealizować, bo mieszkali w malutkim mieszkanku i to nie sami, z siostrą Juanity, czyli ciotką Marty. No ale trafiła do pani, już nie pamiętam jak, Kusserdorf chyba, która prowadziła szkołę dla młodych talentów pianistycznych. Pewną osobliwością, którą zapamiętałem, czytając kiedyś o tej nauczycielce, było to, że ona kazała grać przede wszystkim ze słuchu, a nie z nut. No i Marta wytrzymała w tej szkole 2 lata. Aż wreszcie rozpoczęła naukę u najsłynniejszego wówczas w Argentynie profesora przybyłego z Włoch, Vincenza Scaramezzi, o ile pamiętam, że tak on się chyba nazywał. Studiowała u niego, o ile pamiętam, 9 lat. U niego i u jego asystenta. To był pedagog nietypowy, no ale to taki akurat powinien być chyba pedagog Marty Argerich, która sama była nietypowa. histerycznie przekonany o swojej wyjątkowości, o poczuciu wielkości, umiejętnościach, które są niedoceniane przez uczniów, ich rodziców. Tymczasem to w przypadku Marty sam nie potrafił chyba do końca docenić jej wyjątkowego talentu, ale no taki przykład strasznego profesora, który okazał się wielce pożyteczny w przypadku Archewicz.
0: No bo to, ten Duch Święty działa w taki sposób, że my to niekoniecznie wiemy jak do końca, ale wyszło na dobre, no.
1: Wyszło na, tak, widocznie tak być miało. No i ona zawsze, zresztą a propos tego, co mówisz, zawsze lubiła powracać do pewnej anegdoty, gdy ktoś dziwił się jej interpretacją, przypominać, jak ktoś chwalił i dziwił się, jak wielki tancerz Niżyński wykonywał skoki, to wtedy tancerz mówił, to nic specjalnego, wystarczy tylko trochę dłużej pozostać w powietrzu niż inni. Także myślę, że jej gra też o tym to troszeczkę inaczej grać niż inni i po prostu troszkę lepiej niż inni. No niby to śmieszne, ale to przecież przykład transcendencji, prawda? Czegoś większego niż, mówiąc w cudzysłowie, zwykła sztuka, prawda?
0: No właśnie, no ale to są to takie pytania, na które nie ma właściwie odpowiedzi. Można
1: właśnie
0: tylko
1: tak,
0: po prostu odpowiedzieć,
1: tak.
0: No tak jak Dziedziński właśnie o tym powietrzu. No to piękna anegdotka. Natomiast no, pytania trochę takie są, że tak powiem, od czapki, tam bym powiedział nawet czasami. Natomiast to co? Ale to już kiedy? Bo Buenos Aires, a później Europa.
1: To
0: przecież.
1: Jeszcze było w Buenos Aires, tak, no tak. No jeszcze,
0: ona
1: jeszcze
0: wtedy mając 8 lat już koncert zagrała fortepianowy Beethovena.
1: Tak. No. Według mnie mają 9, ale być może ty masz rację.
0: Ja nie
1: ale
0: wiem, taki... ja tak materiałach przygotowując się tak znalazłem takie informacje, więc być może miała 9. No to już, ale to też, szczerze mówiąc, to nie jest wielka różnica.
1: Nie i tak grać do tego, wiesz, bo to można oczywiście zagrać. Sam grałem kiedyś, proszę ciebie, ale...
0: A ty miałeś 4 lata, tak?
1: Nie miał, może, tak, czy 5, już nie pamiętam, też nie pamiętam, ale to był pierwszy i jedyny koncert publiczny, a w ogóle chyba w ogóle pierwszy tym koncert był. No ale nic, wróćmy jednak mimo wszystko do Marty, bo to ciekawsze. Największym artystycznym wydarzeniem dla 7-letniej Marty, czyli to cały czas jeszcze jesteśmy w Buenos Aires, był koncert czwarty koncert Beethovena, Teatro Colón, gdzie Juanita, jej matka, wywarła niezwykłe znaczenie na życiu Marty Archewicz. Taka despotyczna matka, typowa, która pilnowała wszystkiego. Graj cały czas. Także Marta Archewicz nauczyła się między innymi jednocześnie grać i grała sobie tam jakieś utwory Chopina i jednocześnie czytała książki, bardzo dużo czytała. Co jest ważne, ale wracając do tego niezwykłego wydarzenia, które wywarło, bo ona po prostu zobaczyła przed sobą jakąś jasność, światło. Był koncert w tym Teatro Colón w wykonaniu chilijskiego pianisty Claudio Arrau, znakomitego pianisty. Zresztą wówczas słuchała najwybitniejszych pianistów złotej ery pianistyki, czyli artystów XX wieku, Gizę Kinga, Cortot, Stefana Ashkenazego, polskiego, który później już jako jej przyjaciel przygotowuje ją do siódmego konkursu Chopinowskiego w 1965 roku. Aż wreszcie stało się to, stać się musiało, czyli poznała i usłyszała Friedricha Gulde. To był ten, który jako jedyny był godny. Według niej, ale być może tak było rzeczywiście, który jako jedyny był godny, aby być jej profesorem. Ta sama wrażliwość, technika nadludzka, która była niczym dla niej samej, dla tej techniki, ale prowadziła do idealnych wykonań. Nic sentymentalizmu, którego nie znosiła i który odstręczał Martę. No i usłyszała go i...
0: No i
1: unikając
0: co?
1: Różnego typu opisów, metod pedagogicznych Guldy, trzeba było się dostać przecież do Wiednia, bo on się zgodził być jej nauczycielem, choć nie przepadał za pedagogiem. Lubił sam grać, komponować, grał jazz, między innymi, przypominam sobie, byłem na koncercie na Jazz Jamboree w Warszawie w 65 roku i Fryderyk Gulda przyjechał według mnie po raz pierwszy i jedyny do Polski, ale jako jazzman.
0: No proszę.
1: No ale tutaj, jeśli pozwolisz, to krótko powiem taką historyjkę, jak się otóż Juanita załatwiła jakiś taki mini recital, występ przed ówczesnym prezydentem Argentyny Peronem. No i zachwycony Peron, który ją wysłuchał. I powiedział, że czy nie chce pojechać na studia do Nowego Jorku, na co Marta powiedziała, że nie chce do Nowego Jorku w żadnym wypadku, tylko chce pojechać do Wiednia, do Fryderyka Guldy. No, oczywiście Peron wiedział o przekonaniach politycznych Juanity Alfericz, że jest socjalistką, czyli jest przeciwko niemu, ale załatwił to, że ojciec Marty dostał posadę w ambasadzie w Wiedniu. Także niby taki...
0: Niby nic, a wszystko tak, się zaczęło. I to bardzo tak, ciekawe. No, a jakie to połączenia niezwykle? Posada i nagle tam Wiedeń. No i tam teraz się przypomina Mozart, który też taki malutki był i też dawał te koncerty.
1: Tak, tak. Taka i zresztą porównywano ich, porównywano. No,
0: Mozart tym, w Słodnicy,
1: nie komponował. Tak, tak. Bardzo, no ona zupełnie inaczej wyglądała, patrząc na jej zdjęcia, bo taka, wiesz, no nastolatka i to wczesna nastolatka, króciutkie kręcone włosy, takie lekko spłoszone spojrzenie, a wiemy, jak to później było. No, a Wiedeń w 1955 roku, uczeń, nowi przyjaciele, uczeń Fryderyka Guldy, też pianista, a później wielki dyrygent Claudio Abbado. No, ale już Gulda po pewnym czasie, mimo że przekonania nie miał wielkiego na początku, no to się momentalnie, no i mówił, że Marta to artystka doskonała, że to fenomen, najlepsza pianistka na świecie. No mówił to człowiek, który uważany był przez niektórych za najwybitniejszych też pianistów na świecie. No spotkania w Genewa, Nikita Magalow, uczyła ją trochę, to znaczy no, grała przed nią, przed wdową po Dino Lipattim, według mnie jednym z najwybitniejszych chyba pianistów w historii, no w każdym jednym z pięciu może. Później było Bolzano. W 1957 roku konkurs imienia Buzoniego wygrała i to... sobie przypominam taką anegdotkę, bo to był festiwal, na którym się grało i jury nie czekało do zagrania każdego utworu, tylko mówiło dziękuję, dziękuję. I po pięciu minutach przerwano Marcię Alfericz, ona dalej siedziała, a oni mówią, no to dziękujemy, a ona bezczelnie według tego jury zapytała, ale do zobaczenia czy adieu? No i powiedziano jej do zobaczenia. No i wygrała go. I Genewa zagrała koncert Amol Schumana. I po raz pierwszy w historii jedyny, bo później to się też nie powtórzyło, nie, że publiczność tylko wstała, ale całe jury wstało. I to było jedyny raz. No, w 1960 roku Hanower, pierwsza płyta z Ravelem, Prokofiewem, Listem, Brahmsem, no i Chopinem. Chopinem, czyli już jako pomału wstęp do 65 roku, jeszcze 5 lat. Zagrała tam trzecie skerco i barcarole. No i później był spotkania i uczył ją przez chwilę słynny Arturo Benedetti Michelangeli, no, o którym można zrobić godzinną audycję złożoną z samych opowieści o nim i anegdot. Władimir Horowitz, który był zachwycony, patrząc na mnie, powiedział: "You are the best." No, ona mu powiedziała: "Nie, to ty jesteś best."
0: No, a, no powiedz, i... a powiedz, jak ty słyszałeś na żywo, co?
1: Ja słuchałem ją wiele
0: no
1: razy.
0: No właśnie, bo to też by było oczywiście, to byłoby ciekawe, bo nie mamy 50 godzin, więc chciałbym też taką właśnie twoje wrażenia, bo to najciekawsze są zawsze takie własne wrażenia. No, pewnie
1: to jeśli pozwolisz, to jeszcze jedno słowo tylko na temat konkursu, bo wreszcie konkurs. No i tak jak wspominałem o Stefanie Aszkenazi, którego też pamiętam, z Dusznik, została przez niego przygotowana. No i jako laureatka dwóch wielkich konkursów, o których wspomniałem, była faworytką i bezdyskusyjną zdobywczynią pierwszego miejsca. Drugi był Moreira Lima, Brazylijczyk, a trzecią Marta Sosińska, no, którą cieszę się jej przyjaźnią, ale która była w ciąży i już więcej w zasadzie nie grała. Wyjechała ze swoim mężem, jest znakomitym człowiekiem, do Niemiec i tam zajęła się pracą pedagogiczną. No i przyjeżdża, no teraz rzadziej, ale normalnie do Dusznik. No ale wracając właśnie do tych spotkań z Martą Archerich, ona bardzo często przyjeżdża, no oczywiście nie będziemy tu opowiadać o jej trzech mężach, trzech córkach, z każdym z tych mężów, z Kowalczewiczem, z takim... Tu już Czen chyba, o ile ja pamiętam dobrze.
0: Nie, nie jesteśmy plotkiem.pl, pominiemy
1: nie,
0: ten
1: nie,
0: temat.
1: Nie, nie, no ale jeszcze jako trzeci powiem, że był Kowalczewicz, znakomity pianista.
0: Kompozytor, no. Kompozytor i pianista, tak to w sekwencji, tak można powiedzieć. Mąż, pierwszy tak kompozytor, drugi kompozytor, a trzeci pianista. Czyli,
1: no i Marta przyjeżdżała bardzo często przyjeżdżała na zaproszenie dyrektora Leszczyńskiego, Staszka, który przyjaźni się z nią prawdziwie. No, ja pamiętam, że wielokrotnie w Londynie, mając już bilet, nie można było jej usłyszeć, bo nie chciała wyjechać z hotelu. Nie najlepiej się czuła. Nie wiem, w każdym razie tu w Warszawie, ilekroć obiecała, że zagra, to zawsze gra, także wiele razy ją słyszałem. Mam jej kilkadziesiąt płyt oczywiście. Bo jest wyjątkową pianistką, wyjątkową. No teraz ona już nie gra, solistycznie nie występuje z recitalami. Gra z orkiestrą, gra w mniejszych składach kameralnych, nawet gra na cztery ręce czy dwa fortepiany. Ale jest to wyjątkowa artystka, która od samego początku wiedziała, jak grać, co grać, a czego nie grać, bo na pewnych rzeczy nie grała, bo uważała, że to jest albo zbyt trudne dla niej, co nie, trudno w to uwierzyć, bo to jest niemożliwe, żeby inni grali, a ona nie potrafiła grać, bo ona potrafi zagrać wszystko, w każdej sytuacji. No i mamy coś jeszcze, Konradzie?
0: No mamy do wyboru teraz, bo chciałbym zapytać, to będzie twoja decyzja. Czy Robert Schumann, koncert fortepianowy, czy Mazurek Azdur Chopina w jej wykonaniu? To będzie.
1: Słuchaj, no. Ja myślę, że Mazur... I będzie nam łatwiej, bo to krótki. Natomiast posłuchajmy Schumana. Schumana, którego uwielbiała, bo chciałem jeszcze powiedzieć, jeśli mam chwilę,
0: tak,
1: czy nie?
0: Tak, Schumana, na Schumana zawsze.
1: Nie tyle o Schumanie, co o taki, o tym, co na myśl przychodzi, mówiąc Archerich Schumann. Otóż cała rodzina, na dobrą sprawę, i Juanity, i tego Juana Carlosa, tak jak, o ile pamiętam, nazywał się, miał na imię ojciec, to naznaczona jakimiś chorobami psychicznymi. Piotr i wujowie z jednej, z drugiej strony, a jak wiemy, Szuman również w pewnym momencie nie wytrzymał. I starał się najpierw utopić, później uratowani, zmarł w szpitalu psychiatrycznym, a jego miejsce zajął Brahms późniejszej. Także to jest ciekawe, ale Marta Archerich uwielbiała Szumana.

0: trwa, mili Państwo, popołudnie Radia Wnet. A teraz łączymy się, jesteśmy już połączeni z panem Łukaszem Majchrzakiem, prezesem Instytutu imienia Hetmana Żółkiewskiego. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Jesteśmy batalionem jako Radio Wnet medialnym też wydarzenia, które no, jest bardzo istotne w życiu duchowym narodu, tak bym to powiedział. 100 lat temu mniej więcej, no to nie dokładnie, 24
1: czerwca.
0: Tak, mija 100 lat od dnia, w którym papież Pius XI dokonał, że tak powiem, mianowania biskupa Augusta Hronda prymasem Polski. I to, no niestety już troszkę nie jest to wiedza powszechna w naszym kraju o arcybiskupie Chlądzie i to troszkę to jest ubolewania godne. Ale próbujemy coś zrobić, żeby przywrócić tą pamięć.
1: Tak, tak. Zdecydowanie niestety wydaje się, że postać, życie, dokonania, całe dziedzictwo i spuścizna kardynała Chlonda została, o ile nie zapomniana, to bardzo, bardzo mocno zmarginalizowana. I jest to zaiste zastanawiające, dlaczego tak się stało, mimo jego ogromnych zasług właściwie w bardzo różnych przestrzeniach.
0: I czasach, tak trudnych czasach, powiedzmy sobie.
1: I w trudnych czasach, no właściwie mówi się czasami o prymasie Chlądzie, także był prymasem trzech epok i czasów dwudziestolecia międzywojennego, czyli odbudowywania Polski po zaborach i czasów wojny, II wojny światowej, no i czasów, początków czasów komunistycznych, reżimu komunistycznego w Polsce. I właściwie no, zadanie na każdym z tych etapów miał niezwykle trudne. I, no, i my właściwie od niedawna dopiero zgłębiamy postać kardynała Chlonda, bo nawet już sobie nie pamiętam, w jakich okolicznościach doszło do tego, że gdzieś tam zainteresowaliśmy się jego życiem i tą spuścizną całą i z wielkim niedowierzaniem i fascynacją w ogóle odkrywamy cały szereg i dokumentów, i pism, listów, ale w ogóle całej postawy bardzo takiej konkretnej, zdecydowanej, odważnej, której wydaje się dzisiaj nie tak często można doświadczyć w naszej rzeczywistości i też takiej potrzeby jednak mimo wszystko powrotu do tego typu podejścia, nauczania katolickiego, które jest, można by powiedzieć, takie bardzo zdecydowane, jednoznaczne i nie tworzące czegoś, co wydaje się w Kościele dzisiaj jakoś tak dosyć, nie wiem, czy powszechne, ale no takie wydaje się mocno obecne, mianowicie jakiejś takiej przestrzeni pomiędzy, to znaczy, że jesteś pomiędzy dobrem i złem, że jesteś pomiędzy Bogiem i szatanem, że jest jakaś taka no właśnie neutralność światopoglądowa, to ta rzeczywistość, która powoduje, że my możemy się zawiesić w jakiejś przestrzeni i się nie opowiadać po stronie Boga albo przeciwko Bogu, tylko że możemy być neutralni.
0: Tak, możemy tak przemykać. Tutaj ten cytat jest bardzo poruszający, zresztą na plakacie. To jest taki wyraźny głos. Naród polski bez Królestwa Bożego jest trupem. No i to jest... Ja już sobie wyobrażam, jakby któryś z księży powiedział teraz na ambonie, to już byłaby afera po prostu wielka.
1: Tak, wydaje się, no właśnie, te słowa mocne, konkretne, zdecydowane i właśnie wydaje się, że dzisiaj mało kto tak mówi, a pytanie, czy to jest prawda, pytanie, czy należy tak mówić, pytanie, czy dobrze jest tak stawiać sprawę, pytanie, czy to, jak się dzisiaj niejednokrotnie słyszy, czy to rzeczywiście zraża, czy to ustawia jednak pewne rzeczy i no, w pewien sposób zmusza nas do refleksji, no i właśnie do takiego opowiedzenia się, tak, no, że no, jest ta rzeczywistość.
0: Białe to białe, czarne to czarne. To tak. Po prostu my mamy być deficyt po prostu tego, w ogóle tego, tych wartości i tego, żeby po prostu nazywać rzeczy po imieniu, tak, i rozmiękcza się przekaz wszelki, język nawet się, że tak powiem, rozmiękcza i jest, podlega destrukcji, a no, to nawet autorytety językowe, jakieś takie komisje i trzeba nakazują po prostu niszczyć języki i to jest straszne, a właśnie nam potrzeba tego języka konkretnego i prawdziwego, tak, żeby desygnaty były związane, słowa z desygnatami określonymi, tak, no to już nie chcę wnikać w te szczegóły, tak.
1: Zdecydowanie potrzeba i dlatego właśnie tak jesteśmy tutaj zafascynowani tą postacią kardynała Klonda, że postanowiliśmy zorganizować właśnie, no to tak można powiedzieć, że to trochę przy okazji, no jest to pretekst swego rodzaju, tak, to stulecie mianowania prymasem, które za chwilę będzie miało miejsce. Natomiast, no mimo wszystko, powiedzmy, że tej rocznicy by nie było, to i tak widzimy ogromną potrzebę przybliżania tego nauczania języka, sposobu myślenia, wyrażania pewnych prawd katolickich w sposób taki konkretny, dosadny, mocny i jednoznaczny. I chociażby no, bardzo, bardzo znamienny jest list pasterski bodaj z 1932 roku o chrześcijańskie zasady życia państwowego, który w tamtym czasie zrobił furorę w całej Europie, był przetłumaczony na wiele, wiele języków. I takie słowa chociażby, które tam padają kardynała Klonda, który pisze nie o narodach, tylko pisze o państwach. Państwa nie mogą bez zbrodni tak się rządzić, jak gdyby Boga wcale nie było, lub odrzucać wszelką troskę o religię. Mają natomiast państwa ścisły obowiązek czcić Boga i to w ten sposób, w jaki Bóg chce być czczony. I no właśnie, i to już jakby stawia nas wobec konkretnej prawdy, wobec której my musimy zająć jakieś stanowisko, tak? To znaczy musimy opowiedzieć się albo za, albo przeciw i nie możemy zawisnąć w jakiejś nie wiadomo jakiej próżni. I no i dlatego właśnie to nauczanie chcemy przypominać, chcemy do niego wracać i tych dokumentów takich ważnych odkrywamy cały szereg. Właśnie to jest istotne, to wiele dokumentów, możemy powiedzieć, że był jeszcze wiele lat przed Soborem Watykańskim II kardynał Klond takim prekursorem kształtowania, angażowania świeckich w kościele i, no, i szczególnie to robił przez akcję katolicką i ożywianie tej formacji, tej organizacji, jaką była akcja katolicka tutaj w Polsce, właśnie w czterech wymiarach. Ona była tak podzielona na cztery takie, można powiedzieć, działy i akcja katolicka mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej, młodzieży żeńskiej. No i właśnie chodziło o to, żeby świeccy stanowili bardzo istotny, że to jest tak wyrażę, element życia społecznego i publicznego, i chrześcijaństwo prawdziwe jest tylko wtedy, kiedy katolicy w sposób realny oddziaływują na życie społeczne. Nie są zamknięci tylko w kościele, tak jak mieliśmy wczoraj to wspaniałe święto Bożego Ciała i jako katolicy wychodziliśmy z kościołów na Świętym Sakramentem w procesjach i tak dalej. I to jest piękne i to jest potrzebne, ale jest to niewystarczające i my musimy stanowić również pewną konkretną siłę organizacyjną, społeczną, publiczną i polityczną, w dobrym tego słowa rozumieniu, w rozumieniu klasycznym rzecz jasna, czyli politykę jako troskę, roztropną troskę o dobro wspólne. I nie możemy się uchylać, bo zatracamy wtedy swoją tożsamość. I to bardzo mocno podkreślał właśnie kardynał Klond. Dlatego też właśnie zaprosiliśmy można powiedzieć, z różnych dziedzin gości.
0: No właśnie, bo będą takie wykłady, można powiedzieć, tak? I między innymi właśnie jeden z wykładów, prymas Chląd, o zadaniach i przeznaczeniu Polski, to będzie nawet powiem. Ale w ogóle powiedzmy jeszcze teraz, powiedzmy, żeby to wszystko nie umknęło nam, że to jest kolegiata, tak, w Krakowie, ulica Świętej Anny 11 i to jest 13 czerwca. Od mszy świętej wszystko się zaczyna o 12. I to chciałem, żeby tak tylko Państwo wiedzieli.
1: Oczywiście jest to może dla niektórych zaskakujące, że w Krakowie, bo jako biskup, prymas, wcześniej kardynał, jeszcze nie był związany w żaden sposób August Chląd z Krakowem, ale mało kto wie o tym, że właściwie można powiedzieć najważniejsze jego wydarzenia w takiej posłudze kapłańskiej, w życiu kapłańskim, wydarzyły się właśnie w Krakowie, bo tam otrzymał święcenia diakonatu i w katedrze wawelskiej i święcenia kapłańskie, uczestniczył w wizytach w Krakowie. Także ten jego związek z Krakowem też jest niebagatelny. I dlatego właśnie też tam w Małopolsce chcemy tę postać przypomnieć i zaznaczyć jej związek też z Krakowem i z tamtym, z tamtą ziemią. I tak, 13 czerwca, czyli za tydzień, w sobotę, właściwie rozpoczynamy mszą świętą w intencji rychłej beatyfikacji. Myślimy i jesteśmy przekonani, że jest to też bardzo, bardzo potrzebne, że to też przyczyniłoby się do ożywienia zainteresowania i kultu kardynała Augusta Chlonda. Więc modlimy się o to bardzo usilnie, żeby Pan Bóg tę łaskę dał, bo z tego, co mi wiadomo, to właściwie już w tym momencie wszystkie te formalności są zakończone i brakuje tylko bo aż, jak niektórzy tego też podchodzą, cudu za wstawiennictwem właśnie czcigodnego sługi Bożego. No i potem będą takie przedstawienia, wystąpienia naszych znamienitych gości. Rozpoczniemy od krótkiego przedstawienia życia, zasług, no i właśnie tego, co sprawia, że może być nazywany czcigodnym sługą Bożym, mianowicie heroiczności cnót Augusta Chlonda. I to przedstawi nam wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz dr Bogusław Kozioł, który jest ze Zgromadzenia Chrystusowców, założonego również przez księdza prymasa Chlonda dla Polonii zagranicznej, ponieważ też bardzo leżało na sercu kardynałowi Chlondowi to kształtowanie Polaków wszędzie, na całym świecie, nie tylko tych, którzy są tutaj w obrębie naszej ojczyzny, ale żeby ta wiara polska nie tylko nie wygasła, ale żeby się umacniała wszędzie tam, gdzie są Polacy. Więc po to też założył to właśnie zgromadzenie, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. No i z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, politycznego, to bardzo ważny aspekt i takiego zaangażowania w to, żeby uruchomić te siły katolickie społeczne, to o tym opowie poseł na Sejm, były poseł na Sejm czterech kadencji, pan Jan Łopuszański, przedstawi temat kardynał Chlond jako duchowy ojciec i przywódca narodu. Jakże nam dzisiaj potrzeba i właśnie takich duchowych ojców, którzy są blisko ludzi. Kiedy został mianowany biskup Chlond, wtedy jeszcze nie biskup właściwie, ksiądz Chlond, administratorem apostolskim na Górnym Śląsku, i w pierwszym liście pisze o tym swoim ogromnym pragnieniu, żeby być blisko ludzi, żeby się z nimi spotykać, żeby ich poznawać tak na co dzień w ich różnych sytuacjach życiowych. I był takim rzeczywiście, takim ojcem bliskim. I nie tylko, powiedzmy, biurokratą, który zajmuje się sprawami takimi formalnymi. No i tym takim rzeczywiście oddanym Bogu mocnym przywódcą narodu. No i po przerwie to, co pan wspomniał, czyli te zadania Polski, przeznaczenie Polski. I tutaj skupi się pan profesor Marek Kornat przede wszystkim właśnie na tej roli świeckich, na nauczaniu prymasa Polski do laikatu. On też właśnie, tak jak wspomniałem, jest też nazywany takim prekursorem tego, można powiedzieć, zaangażowania aktywnego świeckich w życie takie społeczne, publiczne. No i zakończymy tym, co jest dla nas ważne teraz, znaczy w ogóle jest ważne dla katolików, ale teraz mamy akurat miesiąc czerwiec, czyli kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kardynała Klonda. To też powiązane będzie z historią, znajomością i mało znanymi faktami, które dotyczą relacji, spotkań, rozmów dotyczących królowania Chrystusa z służebnicą Bożą Rozalią Celakówną. To mniej więcej tak wygląda ten program. Oczywiście będzie czas na pytania, na
0: będzie głosu, przerwa dyskusję. Obiadowa ponad godzinna, także spokojnie będzie jest, można
1: tak,
0: odpocząć.
1: Czas na przerwę.
0: I jeszcze co ważne, oczywiście. Wstęp wolny, każdy może przyjść spokojnie i w pięknym miejscu. To w ogóle Świętej Anny, ulica Świętej Anny nazywa się Świętej Anny od XIV chyba wieku już, także to wcześniej była...
1: To dla mnie ciekawostka, bo ja nie znam tak dobrze Krakowa, także to...
0: To od XIV wieku. Niezwykle. Wcześniej się nazywała ulicą Żydowską, prowadziła do dzielnicy żydowskiej. W XIV wieku od kościoła Świętej Anny została nazwana Świętej Anny. Już od tego wieku tak się nazywa, więc to jest niezłe. Jest przepięknie. To jest samo Stare Miasto, także można przy okazji przejść na spacer, na przykład w czasie tej przerwy obiadowej. No
1: tak.
0: I pobyć w pięknych miejscach, po może da się rzucić okiem na okno papieskie albo co. No w każdym razie wszędzie tam jest blisko Stare Miasto i cud, inny Kraków jest i wspaniale. No i spróbujmy przypominać te postacie, które nas formowały i które formowały świat w ogóle, widzenie katolickie na świecie, ale wszędzie. No, niestety pamięć zbiorowa jest trudna, jeszcze żyjemy w takim natłoku i chaosie informacyjnym, że musimy się uspokoić i wrócić do korzeni. I to właśnie...
1: Tak jest. I właśnie temu w jakimś tam zakresie ma służyć ta konferencja, także też się cieszymy z jednej strony, że tutaj i księża z kolegiaty z taką otwartością włączyli się w te współorganizacje i cieszymy się i dziękujemy też Radiu Wnet za objęcie patronatem medialnym tego naszego wydarzenia, bo no wiemy też, że wielu ludzi, wielu, którym zależy na dobru Polski, słucha Radia Wnet i no, cieszylibyśmy się, gdyby też do nich te informacje mogły dotrzeć, żeby mogli wziąć udział i poznać jednego z największych synów narodu polskiego, największych autorytetów na pewno w XX wieku, a o ile nie w ogóle w całej historii Polski. I też no, tak mocno, z jakich dziwnych powodów, możemy zastanawiać się dlaczego, jakoś zapomnianego, więc chcemy go przypominać i nie tylko w znaczeniu postaci historycznej, ale właśnie jako tego, którego nauczanie jest cały czas aktualne, z którego możemy czerpać, z którego możemy się uczyć, które nam przypomina prawdy najważniejsze i które nam wskazuje właściwą drogę, bo To jest też to bardzo istotne. Chciałem podkreślić, że na łożu śmierci w ostatnich dniach swojego życia wypowiada takie słowa prawdopodobnie do arcybiskupa Baraniaka. Zwycięstwo, kiedy przyjdzie przez Maryję i warto sobie uświadomić, że umiera prymas Chron 22 października 1948 roku i dokładnie co do dnia 30 lat później inauguruje swój pontyfikat 22 października 1978 roku Jan Paweł II, który jako słowa, jako motto swojego pontyfikatu właśnie wybiera te słowa Totus Tus, pełne zawierzenie Maryi.
0: Tak, dziękuję bardzo. Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego, był naszym gościem, opowiadał o ważnym wydarzeniu. My jeszcze przypomnimy, przynajmniej króciutko jeszcze będziemy wracać do tego tematu. Także bardzo, bardzo dziękuję. Z Bogiem, a teraz...
1: Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, a teraz proszę Państwa na koniec Astrud Gilberto i Berimbau. Taki utwór. Ja się żegnam, jutro przypominam tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Są bardzo ciekawe plany na ten kalejdoskop kulturalny. Między innymi stulecie doktoratu Karoliny Lanc-Korońskiej z profesorem Miziołkiem, a to jest jutro o godzinie 9, a o 8 się już zaczyna kalejdoskop i będą inne też ciekawe tematy, ale już muszę kończyć, bo mi się nie zmieści piosenka. To pa!

0: Popołudnie Wnet.
1: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
2: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
1: Tam można nabyć płytę CD,
2: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
3: Radio Wnet.
2: Wydawcą jest
3: Radio Wnet.
2: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: W piątek o godzinie 19:00 zapraszam na muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów.

0: i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt? Jak dobrze wstać, skoro wnet? I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
7: To była autopromocja.

minęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.
5: Warszawa 87,8 FM.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18:00. Grzegorz Milko, zapraszam.

Mobruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. To moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża.

0: to promocja.
1: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: To była autopromocja.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: W ten czerwcowy wieczór, dobry wieczór, mówią Państwu Sławek Gorwa z Wrocławia jak zawsze i oczywiście Tomek Rosłon, który prowadzi tę audycję ze strony technicznej. Witamy Was serdecznie i witamy też gościa naszego programu. Rozpoczęliśmy piosenką, która jest bardzo dobrze znana wszystkim fanom muzyki rockowej w Polsce. Jest taki samotny dom z płyty Cień Wielkiej Góry i to jest pewien rodzaj takiej zamkniętych 51,5, nawet 52 lat prawie, że od wydania pierwszej płyty Budki Suflera, a z gościem moim Państwa jest Mietek Jurecki, nasz ulubiony bohater zespołu Budki Suflera, gitarzysta basowy, który z nami jest na dobre i na złe, prawda? Mietku, dobrze mówię, witaj serdecznie.
1: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, od razu muszę sprostować. Piosenka, którą przed chwilą słyszeliście Państwo, jej pierwsza wersja pochodzi z pierwszej płyty, czyli Cień Wielkiej Góry, natomiast to, co słyszeliście, to jest wersja, która została nagrana 10 lat później z okazji 10-lecia powstania zespołu i ja tam gram na gitarach, na gitarze basowej. Po prostu w 1984 roku postanowiliśmy jeszcze nagrać jeszcze raz te największe przeboje z tych dwóch pierwszych płyt, ponieważ zmieniły się bardzo warunki techniczne, technologiczne, inne studio, czyli na ulicy Długiej w Warszawie Studio Polskich Nagrań. No i tam gramy. Krzysiek właśnie wtedy ponownie wrócił do Budki.
0: No i to była piosenka, która mi się najbardziej podobała ze starszych piosenek Budki Suflera, chociaż tak naprawdę, bo całą koncepcją tej audycji dzisiaj będzie pokazanie, że Budka Suflera na przestrzeni swojego istnienia, i szczęśliwie trwa to istnienie do dziś, miała 12 bohaterów mikrofonu, 12 wokalistów, 6 pań i 6 panów, z których już troje nie żyje niestety, jak i też niektórzy muzycy też z tego zespołu, o czym będziemy dzisiaj mieć na pewno mówić o nich z szacunkiem. Natomiast tutaj...
1: No i właśnie chodzi... coś się przerywa.
0: Przerywa? Słyszysz mnie teraz?
1: Teraz słyszę, a potem za chwilę nie będzie, przez chwilę, a potem będzie, ale dobra. Postaram się domyślić w momencie, jak czegoś nie będę słyszał.
0: Są trzy piosenki, które śpiewa Krzysztof Cugowski i to jest właściwie Halo, halo.
1: Dobra, ale teraz słychać. Jak ja mówię, to słyszę ciebie, jak ja nie mówię, to ciebie też nie słyszę.
0: Jest takie określenie...
1: Dobra, opowiadaj, zadaj pytanie jakieś albo coś powiedz ładnego, a ja się postaram zrozumieć, o co chodzi.
0: Jest takie określenie, że Krzysztof Cugowski jest pierwszym i najważniejszym wokalistą Budki Suflera, z czym trudno się nie zgodzić, ponieważ dwa razy gdzieś tam się pojawiał i znikał.
1: Wiesz co, ja zadzwonię jeszcze raz, bo usłyszałem pierwszym, najważniejszym i się skończyło. Przepraszam Państwa, za chwilę ja połączę się jeszcze raz
0: drodzy,
1: z Państwem,
0: drodzy Państwo,
1: może się
0: w takim
1: uda,
0: razie,
1: będzie lepiej.
0: W takim razie my czekamy na to, aż Mieciek Jurecki się połączy prawidłowo technicznie, a ja przy okazji powiem, o co chodzi, że powiedziałem do tej pory w zasadzie to, co jest kwintesencją wokalistyki Budki Suflera, że najbardziej znanym i szanowanym wokalistą powszechnie jest właśnie Krzysztof Cugowski, który w ostatnich latach zrezygnował z występowania za mikrofonem tej formacji, natomiast z początku swojego istnienia miał naprawdę wielkie trzy przeboje i to można powiedzieć takie, które zostały do dziś epokowe. Halo?
1: No słucham cię.
0: Mieczysławie.
1: Ostatnie słowa, jakie słyszałem, coś tam pierwszy, najważniejszy, rozumiem, że o Krzyśku.
0: Tak, o Krzysiu Cugowskim mówimy, ponieważ niezależnie od tego, kto teraz śpiewa, kto śpiewał po drodze i kto mają największe przyboje, to jednak najbardziej skojarzony z Budką Suflera wokalista to jest Krzysztof Cugowski i on miał swoje wahania.
1: Zależy w jakich kręgach, bo dosyć duża liczba ludzi uważa, że Felicjan Andrzejczak z Nieśmiertelną Jolką. Ale oczywiście nie ma... Znaczy tak, ja mam wielki szacunek do historii każdej. Do historii tego zespołu również. I oczywiście nie da się ukryć, że wielką liczbę przebojów Krzysiek nagrał, zaśpiewał. Miałem przyjemność z nim występować przez kilkadziesiąt lat i coś wiem na ten temat. Więc oczywiście no, w zależności od tego, kto co lubi, bo część osób uważa, że najlepszą płytą na przykład była Za ostatni grosz z Romkiem Czystawem. Część uważa, tak jak powiedziałem wcześniej, że Felicjan Andrzejczak. Część uważa, że bardzo dobre, zresztą to bardzo dobra płyta Iza, czyli Izy Trojanowskiej. Część uważa, że Dmuchawcy, Luz Blues i tak dalej. Nie ma to znaczenia, znaczy całe szczęście, że jest tylko taki problem. Czyli, że jest tyle osób że jest tyle opinii, ale wszystkie są dobre.
0: Powiem ci, Mieczysławie, że ja na przykład uważam, że Jolka Jolka jest największym waszym przebojem wszechczasów. Jednocześnie też uważam, że płyta Za ostatni grosz jest numerem jeden. Natomiast jeśli chodzi o całokształt istnienia Budki Suflera, no to na pewno najwięcej bardzo znanych piosenek nagrał Krzysztof. I to jest właśnie też trudne. Każdy ma swoje spojrzenie na ten moment, kiedy Krzysztof wracał i się pojawiał się i znikał jak w piosence Bajmu, bo też nie będziemy tutaj ukrywać, że doszło tam do, jak w każdym zespole, do pewnych tarć i dlatego zniknął na początku.
1: Żeby się za długo nad tym wszystkim nie rozwodzić, to jest bardzo, bardzo prosta sytuacja. Każdy z nas ma innego rodzaju płyty w domu. Każdy z członków zespołu. Krzysiek był zafascynowany zawsze Jamesem Brownem, muzyką funkową. Zresztą
0: Do dzisiaj ją uprawiam.
1: Grałem z nim w momencie, kiedy on z Budką nie grał. Jeszcze przed zespołem Cross był taki zespół Spisek. Myśmy grali z Haliną Frąckowiak, z Sekcją Dętą. Myśmy grali w sposób taki jak Tower of Power czy Edwin and Fire. To starszym słuchaczom może coś taka nazwa jeszcze powie, jedna albo druga. Natomiast to nie była rockowa muzyka. To było coś zupełnie innego. To była bardziej funkowa, z Sekcją Dętą. I pierwsze nagrania, jakie ja z Krzyśkiem zrobiłem, to właśnie z tym zespołem Spisek w 78 roku. Zresztą w Katowicach. To zostało wydane na takiej płycie tam Gut Records, zespół Spisek i Krzysiek tam śpiewa coś ze trzy piosenki chyba. Natomiast oczywiście możemy mówić, że Czystaw, że ten komercyjnie największy sukces odniosła płyta Nic nie boli takie jak życie, tam gdzie jest takie tango, tam gdzie jest wieża Babel, tam gdzie jest po prostu, to jest bardzo dobra, hitowa płyta dla komercyjnej publiczności, dla komercyjnego odbiorcy. I ona nam i najwięcej sukcesów i medialnych, i również, nie ukrywam, finansowych przyniosła kiedyś.
0: To jest podobnie jak Pudelsi mieli swoje płyty, a potem przyszedł ten słynny psychopop i pobił wszystko, jeżeli chodzi o komercyjność. Bo każdy zespół ma w swojej, że tak powiem, dyskografii coś bardziej, gdzie puszcza oczko do szerokiego tłumu odbiorców, a są tacy, którzy...
1: Ale widzisz, tak a propos tego, co powiedziałeś. Akurat byliśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że z różnymi wokalistami odnosiliśmy wielkie sukcesy komercyjne. Bo i z Felicjanem Andrzejczakiem, to wiadomo, tam Jolka, Czasołowiu, Noc Komety. Z Czystawem to i Za ostatni grosz nie wiesz nigdy kobiecie i tak można wymieniać. To, co zresztą na płycie Za ostatni grosz, ona przyszła prosto z chmur i tak dalej. Iza Trojanowska, wiadomo. I wszystko, czego dziś chcę, jestem twoim grzechem i tak dalej. Ulka, czyli Dmuchawce, czyli Luz Blues. Zresztą cztery płyty ten zespół nagrał. Oprócz tego nagrywaliśmy też piosenki na których nie było napisane, że to gra Budka Suflera. Czyli przykładowo taka piosenka Aleja Gwiazd, którą śpiewa Zdzisława Sośnicka. Ale to my tam gramy.
0: My o wszystkim będziemy dzisiaj mówić, tylko nie chciałbym, żebyśmy gonili, więc może spróbujmy teraz zadać zagadkę naszym słuchaczom. Kto śpiewa tą piosenkę, bo może podejrzewam, że może 1% tylko słuchaczy wiedzieć. Ty będziesz oczywiście znał tego wykonawcę na pewno. A Tomka Słona, naszego dzisiejszego realizatora, którego serdecznie też witam dzisiaj, to jest oczywiście ta piosenka.
1: Słyszałem, że to jest miłośnik sportu wielki.
0: No posłuchajmy. Kto to wykonuje?

0: To był rok 1978, przypominam, Mietek Jurecki, basista z Budki Suflera, jest moim państwa gościem.
1: Obstawiałem na 77, ze względu, pierwszy raz w życiu słyszę tę piosenkę, ze względu na brzmienie i ten głos, to obstawiałem na 77, pomyliłem się o rok. Słyszę, że na saksofonie tam gra Andrzej Szczowrocki, świętej pamięci już. Mm-hmm. A śpiewa, to powiedz, kto śpiewa, no bo ja wiem. Tak,
0: Staszek Węglosz, którego miałem okazję, drogi Mietku, a propos, kiedy byłem gówniarzem strasznym jeszcze i byłem w podstawówce, może 6., 7., 8. klasa, wtedy Edward Gierek oddawał nam moje osiedle Popowice we Wrocławiu do użytku i zrobili wielki zlot wszystkich największych artystów, którzy mieli tam na tym osiedlu wystąpić i wystąpili. I była tam grupa Pod Budą, pamiętam, był też Krzysztof Krawczyk i była też Budka Suflera ze Staszkiem Węglorzem właśnie. I to było ciekawe wydarzenie.
1: W każdym razie niedawno. Na Popowicach też przez chwilę mieszkałem we Wrocławiu. Natomiast Staszek oczywiście najbardziej znany był z przeboju autorstwa Andrzeja Zielińskiego Nie widzę ciebie. Pamiętam, jak oni to w Opolu zagrali i on tam szarpnął tą górę, bo miał poważną. To po prostu zrobił wielkie wrażenie. Natomiast Staszek miał bardzo trudną sytuację. Mniej więcej taką, jak mieli wokaliści, którzy po Riddlu wchodzili do dżemu. Czyli Jacek Dewódzki, potem już łatwiej miał Maciek Balcar, ale po takim charakterystycznym głosie zarówno Riddla, jak i Krzyśka Cugowskiego zaproponować coś, przede wszystkim ciężko zrozumieć oczekiwania publiczności, bo część osób oczekuje, że to będzie coś podobnego, barwowo, brzmieniowo, umiejętności. Nie ma to sensu, ponieważ nie ma dwóch takich samych ludzi. Z tego, co słyszałem, to klonują owce tylko na razie, a ludzi jeszcze nie. Natomiast pogodzenie się z tym, że jest nagle ktoś zupełnie inny, z innymi możliwościami wokalnymi, z inną barwą głosu, z innym sposobem przekazu, z innym, nie wiem, może z jakąś inną ilością wiarygodności, to można tak godzinami opowiadać, na czym to polega. Więc Staszek miał bardzo trudno po Krzyśku Cugowskim wejść, bo to był pierwszy facet, który miał nieprawdopodobne możliwości wokalne. Jeszcze ma nawet. Przecież myśmy grali tam...
0: Znaczy ja ci powiem, że ci mogę przerwać, to ci powiem nawet, że przecież rozmawiałem z Tomkiem Rosłonem właśnie podczas tej piosenki, że moim zdaniem Staszek miał nawet lepszy głos w pewnych skalach niż miał Romek Czystaw, tylko Romek Czystaw obronił się repertuarem. Miał świetny repertuar.
1: Znaczy, to jest trochę inaczej najczęściej. Bo repertuar oczywiście, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast sposób wpasowania się towarzysko w zespół, sposób wpasowania się muzycznie w zespół, albo się udaje, albo nie. I tu nie ma na to metody, tak jak nie ma metody na przebój, że pierwsza zwrotka, druga, refren, tak, solo, dwa refreny, koniec i to będzie przebój. Nie będzie. Albo będzie, ale trudno to przewidzieć. I tak samo trudno przewidzieć, co się stanie w momencie, kiedy publiczność jest przyzwyczajona do czyjegoś brzmienia, do brzmienia głosu, ale nie tylko. No bo przecież Brian May w Queen grał tak na gitarze, że jakby tam włożyć kogo innego, to od razu to będzie jakieś obce ciało. I to nie chodzi tylko o Freddiego Mercury. I na tej samej zasadzie właśnie w Budce wówczas to ja to wiem akurat z rozmów z kolegami starszymi, którzy właśnie ze Staszkiem grali wtedy. Ja to ich spotkałem grając z kim innym tam w Gdańsku czy gdzieś tam, nieistotne. I właśnie ze Staszkiem grali i widać było, że nikt nie jest zachwycony. A zresztą podczas nagrań, o których mówiłem wcześniej, które robiliśmy z Krzyśkiem w Katowicach, właśnie między innymi wtedy gdzieś tam na Śląsku Budka grała z Węglorzem. Ja nie poszedłem wtedy, bo ja tam coś miałem jeszcze do nagrania w studio, ale poszedł Krzysiek z kimś tam, z saksofonistą, bo tak powiedziałem, to był zespół z sekcją dętą. I publiczność zobaczyła, że Krzysiek przyszedł, no i Węglarz śpiewał Staszek, a oni krzyczeli Cugocki na scenę. więc nie miał zbyt takiej tej sytuacji prostej i zręcznej.
0: Będziemy kontynuować.
1: Być może to też spowodowało, że on się za dobrze tam nie czuł, więc tak na dobrą sprawę, to on tam był parę miesięcy w tym zespole. Nagrali tam kilka piosenek. Pamiętam, że jak ja przyszedłem do zespołu w 81 roku, to graliśmy jeszcze jedną piosenkę z repertuaru, którą nagrał Staszek Węglosz i to się nazywało, nie podróż, a rozmowa to się nazywało. No to graliśmy jeszcze, Romek Czysta to śpiewał, ale już po jakichś tam paru koncertach z tej piosenki zrezygnowaliśmy na korzyść innych, bo właśnie weszła do sprzedaży płyta Za ostatni grosz i nagle się okazało, że to ludzie
0: o tej płycie będziemy mówić za chwilę, natomiast teraz powiedzmy, że przed chwilą był Krzysztof Cugowski w piosence o samotnym domu. Następnie był Staszek Węglosz w piosence Życiowy numer. A teraz pierwsza dama, która też niestety i to bardzo tragicznie odeszła z tego naszego łespa dołu. Oczywiście wszyscy rozpoznają od razu po pierwszych dźwiękach, więc nie będę nawet przedstawiał, bo to by było trochę nietaktowne nawet przedstawiać tę panią.

0: Szumietku, że to było taki, można powiedzieć, gość specjalny dla Budki Suflera, bo to jest pani, która już była bardzo, bardzo znana, kiedy tą piosenkę z wami nagrywała.
1: Oczywiście. To znaczy tak, ja Anię poznałem u Haliny Frąckowiak, z którą grałem wówczas. Ja jeszcze w Budce wtedy nie grałem. One były przyjaciółkami wielkimi. To było widać od razu. Ania odwiedzała Halinę w takim jej domu. No ten dom Halina wynajmowała czasami na zdjęcia do takich kryminałów polskich, takich seriali typu Kobra czy coś tam. Kiedyś było takie coś. Ona miała taki wystrój bardzo taki zagraniczny, filmowy, ale to mniejsza z tym. W każdym razie Ania to przecież miała repertuar zupełnie inny. Ona miała piosenki, które śpiewała cała Polska, grano to na dancingach, wielką popularność i tak dalej, ale w pewnym momencie poczuła, że chciałaby bardzo zmienić. To z różnych powodów pewnie, to już jej nie jesteśmy w stanie spytać dlaczego.
0: Wiem, że jej życie osobiste

0: po prostu być inną artystką, mieć inny po prostu wyraz artystyczny, inaczej być postrzegana nie tylko przez pryzmat tych dzień, wspomnienie, lata, i tych wszystkich dancingowych piosenek.
1: Z tobą chcę całą noc.
0: Tak, oczywiście z całym szacunkiem. To były wielkie przeboje, wielkie. Tak. Cała Polska to znała, ale to jak się rozwinę, to już nie puścisz żadnej piosenki. W każdym
1: nie, to znaczy ja cię na wydechu zawsze łapię. Więc będę się starał też to robić na dobra tego programu.
0: W każdym bądź razie ta piosenka też jest do dzisiaj popularna. Parę lat temu graliśmy ją w Sopocie, tylko Ania Karwan śpiewała z nami. No, odbiór jest w dalszym ciągu super, bo to jest... Mam szczęście, że nagrałem dużą liczbę wielkich polskich przebojów jednego kompozytora, czyli Romka Lipko, który gdyby miał obdarzyć kilkudziesięciu kompozytorów jednym swoim przebojem, to każdy byłby zachwycony, mając taki jeden tylko. A on to wszystko stworzył. My oczywiście to nagraliśmy w sposób taki, jaki najbardziej nam się wydawało, że to jest najlepiej.
1: Zresztą do dziś nagrywacie jego spuściznę też przecież.
0: Tak, tylko że to po prostu zmieniły się czasy bardzo. Tak jak o tym kiedyś rozmawialiśmy. Kiedyś wychodziła na scenę w Opolu, bo właśnie popatrzyłem tam kątem oka na premiery. Wychodziła Ewa Demarczyk, czy Marek Grechuta, czy Niemen, i widownia zamierała, i widzowie przy telewizorach też. A dzisiaj jacyś ludzie tam świecą światłami po oczach, skaczą, tańczą. Nie ma indywidualności. Kiedyś orkiestra była na pierwszym planie. Widać było, że to wszystko jest na żywo, naprawdę. Tak. Orkiestra dzisiaj jest gdzieś schowana. To jest bez sensu, ale to zostawmy.
1: Lecimy dalej z Wódką Suflera, żeby nam zmienić program. Teraz będzie piosenka pewnego pana, który też już odszedł niestety do wieczności, który nazwaliśmy dzisiaj obaj, wspólnie jesteśmy zgodni co do tego, że jest to chyba najlepszy wasz long play w historii, a jednocześnie miałem wątpliwość, czy nadać tę piosenkę, która teraz poleci właśnie, czy też będzie to, może powinna być to piosenka Nie wiesz nigdy kobiecie, natomiast wygrał ten utwór, który za chwilę sobie usłyszycie wszyscy, dlatego, że tak jak powiedziałeś, ta solówka mnie przekonała.

0: Mieczysław Jurecki jest moim Państwa gościem. Tutaj przyznasz sam, Mietku, że ten utwór to jest po prostu majstersztyk. Już pomijając te wszystkie historie poboczne, typu, że gogle zakładaliście i tak dalej, bo tam ktoś prawie oko stracił, to muzycznie to jest genialny utwór przecież.
1: To jest przede wszystkim solo Janka Borysewicza jest nieprawdopodobne. Nie ma nic wspólnego z tymi wyścigowcami, z tymi gośćmi, którzy się starają zagrać jak najszybciej i nie ma to najmniejszego sensu. A zresztą jak słucham tej piosenki i nie gram jej, bo gramy ją do dzisiaj, gramy ją na koncertach. Jako drugi utwór w koncercie.
0: Oczywiście ma, każdy ma swoje gogle, nie?
1: Tak, natomiast widzę od razu ten tak zwany teledysk, wtedy jeszcze nie było teledysków, zespół na był filmowany w czasie grania, no mniejsza z tym. Pamiętam, że myśmy grali wtedy na Wybrzeżu, nagle się okazało, że ten utwór dostał pierwsze miejsce w jakimś tam plebiscycie telewizyjnym, w nocy po zagraniu gdzieś w Malborku, czy w jakimś Elblągu, czy gdzieś tam. W nocy przewieźli nas do Lublina, do telewizji, gdzie na wpół żywi ze zmęczenia nagraliśmy to, co widać na YouTubie, jak ktoś będzie chciał zobaczyć. Ja tam jeszcze mam grzywkę nawet wtedy, po czym musieliśmy się dostać tam z powrotem, ale też chcę powiedzieć o Romku Czystawie. W momencie, kiedy on wychodził na scenę, to po pierwszej zwrotce ludzi miał kupionych już. On był szczery w tym wszystkim, co robi. Był po prostu wiarygodny, sympatyczny do tego. Nic mu się nie wydawało, że jest jakąś tam gwiazdą. Czy zresztą to jest bez sensu, bo gwiazdy to są na niebie, a nie jakieś tam zawracanie głowy. W każdym bądź razie to była wielka przyjemność z nim występować. On się cieszył tym, ludzie widzieli, że on się cieszy z tego powodu, że jest na scenie z nimi i że dla nich śpiewa. I po prostu była obopólna radość. I naprawdę wszystkim życzę takiego wokalisty, żeby było tak sympatycznie na scenie i jednocześnie tak wiarygodnie. I no po prostu odbiór był nieprawdopodobny, niesamowity.
0: Bardzo mi go szkoda,
1: że go nie ma już niestety. Mhm.
0: On miał takie ciepłe, ludzkie spojrzenie i w tym spojrzeniu było samo dobro. Tak odbierało się Romka Czystawa. Natomiast do czego zmierzam? W pewnym momencie po odejściu Ani Jantar i piosenkach, które nagromadziły się w głowie Romualda Lipko, zaistniała potrzeba, żeby się gdzieś te piosenki pokazały publicznie ze strony żeńskiej. I wtedy powstała taka dwójka, takie dwie piosenki zaśpiewane przez Izabelę Trojanowską. Jedna z nich to brzmi sobie właśnie tak. –

0: Skromnym zdaniem, drogi tutaj Mietku, tutaj powiem, to chyba nie będzie nic odkrywczego, że Iza Trojanowska dzięki waszej nagraniom zrobiła coś więcej niż jej się wydawało, że robi prawdopodobnie, ponieważ ona stworzyła pewną niszę dla muzyki tak zwanej młodej generacji, się o niej mówiło wtedy.
1: To jest jedno. Natomiast tak, każda dziewczyna w Polsce chciała wyglądać tak jak ona. Każda chciała założyć męską marynarkę. Kobiety tak się przecież nie ubierały wcześniej, nigdy.
0: Tak.
1: Iza po prostu spowodowała trend w modzie polskiej. Poza tym sposób śpiewania był, bo to nie był jakiś wysiłek, jakieś wibrata, cuda, po prostu takie normalne, naturalne to wszystko było. Tak. I wiarygodne też, bo w ogóle w muzyce to przede wszystkim chodzi o wiarygodność. Natomiast ja w tych nagraniach nie brałem udziału, ja potem z Izą grałem te piosenki w Polsce, za granicą, w Ameryce, w Australii, wszędzie. Natomiast pamiętam, jak oni wystąpili z tą piosenką w 80 chyba roku, czy tam...
0: Równo 80, tak.
1: W 81.
0: Wtedy powstał helikopter z Portera i Iza właśnie szalała.
1: No w każdym bądź razie moją uwagę też zwróciły stroje muzyków. Oni wyglądali jak kosmici. Romek Lipko mi potem powiedział, że oni wcześniej grali gdzieś w Holandii i byli na koncercie Roda Stewarta i tam właśnie muzycy byli w takie ciuchy znaczy to nie chodzi o krój, tylko chodzi o sam materiał, który był taki prawie odblaskowy.
0: To był glam rockowa muzyka się wtedy urodziła.
1: Tak, no ale
0: T-Rex w każdym razie, i tak dalej.
1: Razem, ja potem grałem w tych ciuchach też. W każdym razie razem to był po prostu komplet. To było pełne szaleństwo w całej Polsce. Faceci wszyscy się grzali na tą Izę. Dziewczyny chciały być takie jak ona. No i po prostu była nieprawdopodobna liczba koncertów. Tam się spotykaliśmy też na wspólnych trasach. Ja wtedy jeszcze grałem właśnie z Haliną Frąckowiak, potem gdzieś z kimś tam jeszcze. Nieistotne. I krótko mówiąc, to był dowód na to, że to nie jest kwestia jednego czy drugiego wokalisty tylko. Przede wszystkim kompozytora piosenek i wykonawcy, którzy potrafili zagrać w taki sposób, żeby to razem wszystko miało ręce i nogi i żeby ten końcowy, brzydko mówiąc, produkt, czyli ta piosenka w takim obrazie, w jakim ona została zaprezentowana publiczności, żeby ona właśnie tak wyglądała, nie inaczej. Bo jest wiele nagrań, ja od razu sobie przypominam jedno i niech, jak ja to usłyszałem, również piosenka Romka Lipko. Dla słynnej polskiej wykonawczyni nie będę się znęcał, bo ona bardzo dobrze akurat zaśpiewała. Natomiast kolega też mój, który jej to zaaranżował i ktoś tam zagrał, to po prostu ja nie mogłem uwierzyć, że tak można popsuć taką dobrą piosenkę.
0: Będziemy o niej jeszcze dzisiaj mówić, o tej piosence.
1: Ze względu na to, że muzycy, którzy się za to zabrali, nie za bardzo rozumieli, o co chodzi. Dla nich to było albo za proste, albo w ogóle bez sensu, że to wstyd coś takiego grać. A tak naprawdę to dobra piosenka polega na tym, żeby miała melodię, którą da się zagwizdać i zanucić. Bo inaczej to szkoda wychodzić na scenę. Szkoda prądu, żeby to nagrywać. Bo robimy to dla kogoś, komu to będzie służyło. Ktoś sobie może zanucić to, czy zagwizdać przy goleniu. Nie polecam gwizdać przy goleniu, bo można się zaciąć. Ale to ma być jakieś jeszcze użytkowa wartość. Ja mówię teraz herezję jako jazzman, bo w 1977 roku wygrałem Jazz nad Odrą. Natomiast ja wiem, gdzie i dla jakiej publiczności gram. Ja gram zupełnie inaczej w momencie, kiedy gram w trio jazzowym gdzieś koncert, czy zupełnie inaczej w zależności od sytuacji, czyli w zależności od tego, z kim gram, to gram w inny sposób. Jeżeli chodzi o piosenki Romka, to gram w taki sposób, żeby nie przeszkadzać tej kompozycji, nie przeszkadzać wokaliście, a tylko pomagać. Podkreślać rzeczy, które są tam ważne, najważniejszych nie psuć, pomagać im wybrzmieć. To jest, to znaczy, nieskomplikowane to jest dla ludzi, którzy to rozumieją. Ja, dla mnie to nie jest skomplikowane, bo tych piosenek trochę nagrałem.
0: Rąk. I drogi Mieczysławie, doszliśmy do takiego momentu w naszym programie, gdzie będzie to piosenka...
1: Że trzeba przerwę zrobić.
0: Nie. Gdyby to był koncert, to byś na pewno wyszedł sobie wypić jakiś soczek albo coś innego, ale teraz możesz to zrobić, kiedy nikt nie widzi. Natomiast do czego zmierzam? Teraz będzie piosenka, która jest... która miała teoretycznie nigdy nie powstać. Do dziś ona jest zapisywana jako wykonawca na trzy sposoby, ale my wiemy, że każdy z tych muzyków, który tam wystąpił, był z Budki Suflera. Nawet wokalista, który nigdy nie był wokalistą wcześniej w Budce Suflera, też był z Budki Suflera jako gitarzysta i już wiemy, o co chodzi. Drodzy Państwo, przed Wami wielki unikat w historii polskiej fonografii. Posłuchajcie.

0: Są takie źródła, że ta piosenka jest określana jako Lady Punk. Są takie źródła, że jest to sam Jan Borysewicz. A prawda jest taka, że była to budka suflera, tylko się długi czas nie przyznawaliście do tego.
1: To nie chodzi o to, że się ktoś tego wstydził, tylko po prostu
0: To było coś innego,
1: była taka sytuacja, że podczas nagrywania płyty Za ostatni grosz była chwila czasu i Janek poprosił, czy mógłby w ogóle nagrać jakąkolwiek piosenkę na tej płycie swoją. Romek mu pozwolił na piosenkę pod tytułem Nie wiesz nigdy kobiecie i śpiewał ją Romek Czystaw. Natomiast przy okazji, ponieważ były bębny rozłożone, wszystko, i Tomek Zeliszewski zagrał, i Andrzej Ziółkowski na gitarze basowej, klawiszy nie było. Janek Borysewicz zagrał na wszystkich gitarach i zaśpiewał tą piosenkę. Zresztą przecież Mała Lady Punk to też Janek śpiewa. Jeszcze tak, nie było pana Sewicza.
0: Tylko, że to już zrobili inni też artyści, nie tylko z budki, nie? Natomiast ta jedna
1: Nie o to chodzi. No, zresztą pamiętam, że na początku jeszcze właśnie jak zacząłem grać z budką, to ludzie przychodzili, prosili, czy możemy zagrać właśnie, to się chyba Bez satysfakcji nazywało.
0: Bez satysfakcji, tak.
1: No, czy możemy zagrać tą piosenkę? Bo wiedzieli, że to zespół Budka Suflera.
0: Romek wykonywał ją czasami, czy nie?
1: Nie. Nie graliśmy jej na koncertach w ogóle. Ale tak. No, przede wszystkim tak. Janek Borysewicz jest nieprawdopodobnie zdolnym gitarzystą, ale również kompozytorem znakomitym. I tak z perspektywy czasu to muszę powiedzieć, że całe szczęście, że on w pewnym momencie z tej budki odszedł. Z jednej strony byłem wściekły, bo ja do budki przyszedłem dlatego, że on tam grał, a myśmy jeszcze kiedyś grali we Wrocławiu w Domu Kultury na Sempolnie. Niewątpliwie
0: był to najlepszy, według mnie i wielu ludzi, którzy się znają na muzyce, najlepszy w historii gitarzysta obok Tadeusza Nalepy w Polsce.
1: No, jest parę osób. Ja nagrałem kiedyś taką płytę 12 Sprawiedliwych, gdzie w każdym utworze solo gra jeden słynny polski gitarzysta. No i Janek też gra, ale no nie można powiedzieć, że jest jakaś krzywda w momencie, kiedy gra Darek Kozakiewicz albo Jurek Styczyński z Dżemu, czy Grzesiek Skawiński.
0: Czy Jacek Krzeklewski z Perfektu.
1: Tak, no oni wszyscy grają na tej mojej płycie 12 Sprawiedliwych, ale to nie o to chodzi, bo to nie są zawody przede wszystkim. Tak. Że ktoś dalej skoczył, czy wyżej, czy nie wiem, rzucił czymś tam, jakimś narzędziem, czy kulą. Nieważne. W każdym razie Janek jest nieprawdopodobnie zdolnym kompozytorem. Oprócz tego, że jest światowej po prostu klasy gitarzystą i jednocześnie jest specyficzny i rozpoznawalny. Bo ta solówka Za ostatni grosz albo Nie wiesz nigdy kobiecie, to co nagrał z budką, rewelacja. Zresztą niektóre solówki z zespołu Lady Punk to też są charakterystyczne. Czy też później te riffy w momencie, kiedy tam z Wojtkiem...
0: Oni grali trochę na początku jak Police w Anglii.
1: Tak, ale to oczywiście fascynacja... Bo oni jak jeździli gdzieś tam jeszcze beze mnie gdzieś na zachód, to tam byli na Dire Straits, no byli na różnych koncertach. Zresztą ja też jeździłem, jak zaczęliśmy grać, kiedy tylko było możliwe, to szedłem na jakiś koncert prawdziwego zespołu, który w Polsce nigdy nie zagrał, a tam grał. No i pamiętam w Amsterdamie, to jak zespół był taki brytyjski, XTC, to ja pierwszy raz w życiu musiałem wyjść, bo dla mnie było za głośno.
0: Ja pamiętam taki, w Polsce. Pamiętam taką sytuację sprzed paru lat, kiedy była majówka we Wrocławiu z Deszkiem Cichońskim, jak zawsze. Idę sobie przez plac i Slade wtedy grał, przyjechał do Wrocławia. I pamiętam, i patrzę, nagle stoi taki gość zakapturzony, ja podchodzę bliżej i mówię, grabarz. Weź się nie kryj, bo i tak wszyscy cię znają. No i tak to jest, jak przychodzą wielkie gwiazdy polskiego rocka, które gdzieś tam za granicą są nieznane, mogą sobie spokojnie wejść na... Nikt ich nie zaczepia i tak dalej. Natomiast tutaj, drodzy Państwo i drogi Mietku, powiem tak. Jak poznaliście Urszulę Kasprzek, to za chwilę będziesz sam opowiadał. Natomiast ja miałem do wyboru Malinowego Króla, wybrałem Dmuchawce, ponieważ stwierdziłem, że chcę pokazać, że Budka potrafi grać. I takie lajtowo, delikatne, wręcz takie muskające brzmienia. Posłuchajmy.

0: wielkością Romualda Lipko i całej budki suflera, jeśli chodzi o Urszulę, to to jest ten fakt, że na pewno nie było to specjalnie jakieś zostawione nagrania z czasów Izabeli Trojanowskiej, bo to są zupełnie inne stylistycznie brzmienia. Były to specjalne nagrania robione dla niej. Jak ją poznaliście w ogóle?
1: To podobnie jak Izę Trojanowską przyprowadził ją Romek Lipko. Izę to ze względu na to, że miał kolegę Marka Trojanowskiego, który był jej mężem i tam chcieli spróbować, czy ona jest w stanie coś zaśpiewać jako działalność poboczna. Z Urszulą było podobnie. To młodociana przyszła wokalistka i Romek miał akurat jakiś taki dar znajdowania talentów, na które by ktoś inny może nie zwrócił uwagi. Bo to nie była Tina Turner. To nie była Aretha Franklin i tak dalej. To była dziewczyna, która spokojnym głosem, lekko, delikatnie śpiewała.
0: Po prostu
1: śpiewała.
0: Pasowała wam do waszych koncepcji.
1: Nie o to chodzi, bo to może i nie pasowała, ponieważ każdy chciał grać może mocniej, a tutaj się nie dało mocniej, no bo byśmy ją zabili jakimiś gitarami mocnymi. Natomiast to w 82 roku podczas koncertu, jeszcze gdzieś tam w garderobie przed koncertami, jak było pianino jakieś, to Lipko mi pitolił, to grał na tym pianinku tego walczyka, la la la la la la la. Ja mówię, czy on zwariował? I on taki był z sobą zachwycony, że to coś takiego ładnego wymyślił. Ja nie doceniłem tej piosenki. I zresztą przecież potem jak my wchodzimy, jak słychać, to usiłujemy tego walczyka rozwalić jak się da tylko.
0: Ale wiesz co, wtedy było modne granie rockowe walców, bo chociażby na przykład Stranglersi mieli swój Golden Brown na 3/4, w zasadzie 6/12.
1: Ale to jest, w inny sposób śpiewają. To jest bardziej wiarygodne, a tutaj to były normalnie delikatesy i tak mówię, kurczę. No ale się okazało, że dobra. Zresztą dwie pierwsze piosenki to jeszcze w 82 roku nagraliśmy jeszcze z Jankiem Borysewiczem dla Ulki. To było coś tam, Bogowie i Demony, coś tam, i tam i jeszcze jakąś jedną. A potem resztę, i to w Poznaniu, zresztą z Ryśkiem Glogerem, który też nagrał Jolkę. Ale i zresztą w tym roku dostał nagrodę za X-u za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej, Rysio Gloger, czyli niedawno wszystko było, w 82. W 83. to już w Warszawie z innym gościem, z Włodkiem Kowalskim, Kowalczykiem nagraliśmy właśnie tą płytę, tam gdzie są Dmuchawce, gdzie jest Luz Blues, gdzie są właśnie te Bogowie i Demony, tam jest do oporu hitów. No, po prostu tak wyszło. I było to nie było przecież zamierzone. Nie da się zamierzenie, że dzisiaj nagrywamy hity, a jutro nie hity. To po prostu to wszystko zależy od publiczności, od odbiorcy. Albo się spodoba, albo nie. I w momencie, kiedy to jest inne niż te wszystkie rzeczy, które najczęściej nas otaczają, to zwraca uwagę. Błędem dużej liczby muzyków jest to, że oni chcą naśladować coś tam, nieważne, czy dobre wzorce typu Stonsi, czy jakieś tam, czy Beatlesi i tak dalej, czy też jakieś mniej ciekawe wzorce.
0: W każdym zespole wielkim nawet były podejrzenia o to, że gdzieś tam ktoś coś z czegoś korzysta i tak dalej, ale to jest w zasadzie naturalne, bo...
1: Przede wszystkim co innego to się nazywa fachowo inspiracja, a co innego kompozycja. Ale to wejdziemy zaraz na taki temat, że na tym się znam nieźle, więc może nie rozpędzajmy się.
0: Drodzy Państwo, teraz będzie utwór, tu się zgodzisz ze mną prawdopodobnie, utwór, który nigdy by dzisiaj nie powstał i jest to największy przebój polskiej muzyki, być może rockowej w historii, jeżeli chodzi o ballady. To nie tylko ważne, największy...
1: Wiem, o czym mówisz. Zanim go puścisz, to powiem tylko, wyobraźcie sobie Państwo, że myśmy nagrali wersję dwie tej piosenki. Jedną wolną, a jedną szybką. Po czym w trakcie nagrań zadzwonił Lipko, powiedział: wyrzućcie tą szybką, bo Marek Dutkiewicz napisał taki tekst, że do szybkiej na pewno nie pasuje. I ty nic tak, więcej na razie Państwo, nie powiem.
0: Drodzy Państwo, ten tekst by nigdy w życiu się nie ukazał drukiem, ani przez głośniki, ani przez cokolwiek.
1: No nagrody Pulitzera to by ten tekst nie dostał na 100%.
0: Posłuchajcie i zwróćcie uwagę na tak zwany przy moment, kiedy tekst dotyka i dotyczy tak zwanego wielkogabarytowego przewozu ludzi przez takie maszyny zwane autobusami. Posłuchajcie.

0: Siłę tego utworu można jedynie porównać do piosenki Omegi, Dziewczyna o perłowych włosach, lub też When the Smog is Going Down, Skorpionsów, albo też Snowy White'a, The Bird of Paradise. To były takie unikaty w tamtych czasach, a piosenka...
1: No kurczę, naszej... ty nawet znasz tego Snowy White'a, tą piosenkę? No, widzę, że macie państwo do czynienia z wielkim fachowcem, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Ojej, dzięki ci wielkie. Myślę, ale... że Snowy White'a wszyscy pamiętają tak, ten utwór.
1: A propos tej piosenki, powstała w 82 roku. Też Romek grał ją ileś razy na tym pianinie w różnych tam wersjach, przewrotach. Tak jak mówiłem, była wersja szybka tej piosenki i wolna. Pokazało się, że wolna. I ona mi się kojarzy z tym, że Romek Lipko, który był moim świadkiem na moim ślubie, wiezie mnie i żonę moją swoim autem do ślubu, a na kasecie magnetofonowej ma wersję właśnie dopiero co zgranej, zmiksowanej Jolki i nam to puszcza. Także z Jolką jechałem do ślubu, chociaż wychodziła za mnie Aleksandra.
0: No i dobrze, że nie wziąłeś ze sobą tego autobusu. Bo...
1: Nie jechaliśmy autobusem w każdym razie. I ta nacja na A też nie miała z tym nic wspólnego wtedy. Felek, no oczywiście wiadomo, już odszedł od nas Felek. Nikt się nie spodziewał, że on nagrał z nami trzy najważniejsze piosenki w jego życiu. Jedną na pewno
0: najważniejszą.
1: Ja ci coś
0: powiem, Mietku, jeżeli mogę ci przerwać, to ja pamiętam Felka, zanim do was dotarł, do budki suflera, że nie obrażając tych panów oczywiście, co ja teraz powiem, to nazwiska, on śpiewał nie jak rockowy gracz, tylko on śpiewał coś takiego jak Adam Zwierz, Waldemar Kocoń, tego typu muzykę.
1: Nie tylko, nie. Nawet pamiętam, że śpiewał piosenkę dla dzieci. Pan samochodzik, coś tam, pan samochodzik.
0: Ja usłyszałem, że Felek gra, śpiewa dla budki, to po prostu ja nie mówię, no muszę tego posłuchać, aż usiadłem, bo to w Trójce się działo. I pamiętam, że mówię, ja pierniczę, co tu się dzieje?
1: No tak jak powiedziałem, Felek już się nie mógł od tych trzech piosenek wyzwolić do końca życia. Nagrał jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt co najmniej piosenek. Ja mu nagrałem coś ze trzy płyty czy cztery. Tego się nie da przebić. Tego się nie da przebić, zresztą to było widać, kiedy jeszcze parę lat temu zagraliśmy na tym przystanku Woodstock i tam było z 700 tysięcy ludzi, czy tam lepiej. Niektórzy mówią, że milion, nieważne. Dużo było tych osób. No i te dzieci, których nie było na świecie w momencie, kiedy myśmy to nagrywali, one znały każde słowo. One przyjechały po to, żeby nas zobaczyć i z nami tą piosenkę zaśpiewać, więc to jest tego typu utwór. To jest dosyć dużo takich piosenek w Polsce, które takie wrażenie wywołują, bo przecież nie można powiedzieć, że autobiografia to jest przyjące nic. Wręcz przeciwnie.
0: Nie, no to jest fantastyczny utwór. Tak samo jak Jolka Jolka mniej więcej.
1: Zresztą a propos autobiografia, pamiętam, że była już taka była co sobotę jakaś tam lista przebojów Trójki. Tak. I ona była pół roku na pierwszym miejscu, autobiografia. I pamiętam, że Piotr Kaczkowski, który prowadził tą audycję, któregoś razu powiedział, no ciekawe, kto kiedyś przebije tą autobiografię. I to właśnie była Jolka, która przebiła autobiografię.
0: A teraz, drodzy Państwo i drogi Mietku, usłyszycie panią, która nagrała jeden utwór tylko z budką suflera. I tutaj można trochę się, no, to nie jest oczywiście moim zdaniem czepianie się, bo to było, mam wrażenie, że troszeczkę próbowała ta pani naśladować manierę Izy Trojanowskiej. Zgodzisz się?
1: Nie wiem, o jakiej piosence mówisz, bo...
0: Ale jak gwiazd.
1: Jeżeli... A to nie! To nie była przede wszystkim jedna, bo nagraliśmy jeszcze drugą piosenkę dla niej, która się jakoś nie przebiła. To się nazywało W kolorze krwi. To nagrania się odbyły w Teatrze Stu w Krakowie. I to w ogóle ja nie uważam, że ona miała, że ona jakoś tam jest porównywalna do Izy Zdzisława Sośnicka, bo o niej mówimy. Ona ma zupełnie inny głos. Potężny, mocny, z dużo większą skalą, którą wykorzystuje. Ale no, też chciała zobaczyć, jak to jest. No i zobaczyła.
0: Posłuchajmy.
1: I akurat się okazało, że to też był jej wielki przebój. I przy okazji tak. Nasz. Tylko, że tam nie ma nazwy Budka Suflera, bo tak wyszło. Romek jej skomponował tą piosenkę.
0: My wiemy, kto to grał i śpiewał. Także
1: to śpiewała Zdzisława.
0: A graliście wy.
1: Ja grałem na gitarze basowej, Tomek Zeliszewski na bębnach, Lipko na klapiszach.
0: No, czyli Budka Suflera.
1: Staszek Zybowski grał na gitarze.

0: Mogę tak powiedzieć, Mieczysławie, że od tej pory zaczęły się trochę ciemne chmury zbierać nad Rzeczpospolitą, jak i budką suflera, bo niby zaczęło się dobrze, ponieważ wrócił po latach niebytu znów Krzysztof Cugowski. Nagrali się tą słynną płytę, która była bardzo...
1: Poczekaj. Zanim do tego doszło, to chcę powiedzieć, że ja z wielką przyjemnością wysłuchałem tej piosenki, ponieważ ja wtedy grałem z Hołdysem. Ja nie grałem, ja grałem z Budką, ale tylko rok czasu, bo no po prostu chciałem grać trochę inną muzykę, trudniejszą, mocniejszą i tak dalej. I słyszę, co ja tam wygrywam na basie. To jest oczywiście charakterystyczne, bo Hołdys znalazł we mnie takie możliwości, o których ja nie miałem pojęcia, że ja potrafię grać rzeczy charakterystyczne. Nie takie, jakie się gra, tylko jakich nie było wcześniej. No ale to mniejsza z tym. Po czym nie grałem później znowu z Budką. Znaczy inaczej. Za pierwszym razem od 81 roku grałem, po czym po nagraniu płyty z okazji 10-lecia, pierwszą piosenkę puszczałem z tej płyty z helikopterem, kiedy wrócił Cugowski, doszedłem do wniosku, że wystarczy. Po czym w 86 roku Romek mnie poprosił, zadzwonił, żeby nagrać trzecią płytę Ulki, Urszuli. To przyjechałem, nagrałem i...

0: Sygitowicza, który tam nie gra. No to oprócz Hołdysa i Sygitowicza, to najstarsi członkowie jeszcze zespołu Perfect w składzie z Hołdysem, to jest Jacek Krzaklewski i ja.
1: No bo, znaczy, to trzeba powiedzieć jeszcze, że macie podobną historię.
0: Andrzej Nowicki nie żyje i tak dalej, ale to zostawmy.
1: Macie podobną historię, jeżeli chodzi o wokalistów, którzy żyją i nie grają, nie śpiewają dla was i w Budce i w Perfekcie.
0: No to nie wiem, gdzie to akurat nie ma za dużo podobieństw. Myśmy kiedyś zagrali wspólną trasę, to się nazywało Giganci Polskiego Rocka, tak, trasę koncertową, gdzie grał i Perfect, i Budka. My wtedy myśmy grali Nie Płacz Ewka, oni grali Jolkę. To takie było wesołe. No i przez tą właśnie trasę koncertową to sobie kupiłem gitarę marki Alembic, bo taką miał basista z Perfektu ówczesny Andrzej Nowicki i bardzo mi się podobało jej brzmienie. Kosztowała jakiś majątek poważny, no ale do dzisiaj na niej gram i to mi zostało po Perfekcie. Ale wracamy do budki
1: suflera, no właśnie.
0: No, koledzy nagrali potem, no, była tam sytuacja taka, że ja grałem z Perfektem wtedy, znaczy to jeszcze się nie nazywało Perfekt, no, zagraliśmy w Opolu z Hołdysem i szukaliśmy gitarzysty, mi się wtedy podobał bardzo, gra gitarzysty, który grał z Grześkiem Ciechowskim. Natomiast on
1: Zbyszek Krzywański.
0: Nie, to czekaj, nie pamiętam jak się nazywał, ale po prostu jak był koncert Ciechowskiego w Sopocie, zapowiedzieli koncert i wyszedł on sam i zagrał tak na gitarze, że mi buty spadły i to nie, że szybko, że efektownie, to tam było wszystko, żeby szczęki wszystkim opadły na ziemię. No i no niestety potem się oddalił do Ameryki. Na jego miejsce poszedł grać Staszek Zyborski, też gitarzysta zresztą z Wrocławia. Ale w międzyczasie jeszcze jak graliśmy z Hołdysem, to właśnie szukaliśmy jakiegoś gitarzysty, który będzie inny niż wszyscy. No i Staszek potrafił tak zagrać, więc tak graliśmy. Ale ponieważ tam za dużo przyszłości nie było, bo jeszcze to były czasy, kiedy Hołdys używał napojów wyskokowych, więc żeby zarobić jakieś tam pieniądze, to znaczy mnie Romek zaprosił do nagrania płyty, a potem żeby koncerty i tam były sytuacje, o których nie chcę opowiadać. W każdym razie zaproponowałem Staszka Zybowskiego, żeby on zagrał w Budce. On się zakochał w Ulce tam i ona w nim, więc Staszek tam został, a ja się oddaliłem. Oni nagrali parę płyt Ratujmy co się da. Tam dobre teksty Olewicz mi napisał. Potem jeszcze taką płytę Giganci tańczą i nie wiem, chyba jeszcze coś albo nie pamiętam.
1: Albo Przyszło prosto z chmur, to było wcześniej?
0: Nie, to było dużo wcześniej. No w każdym razie w 92 roku, kiedy w Opolu dostałem drugie miejsce w premierach i jako jedyny grałem na żywo, a reszta z pół playbacków i z jakichś innych rzeczy. I Romek mnie zobaczył, Lipko, w tym zadzwonił do amfiteatru, żeby płytę znowu jakąś. Ja mówię, dobra, tylko zagram jeszcze w Sopocie, bo jeszcze grałem taki koncert tam. To ja grałem jako mechanik tam z maszynami, ale to mniejsza z tym. No i w każdym razie przyjechałem do Lublina kolejny raz, żeby nagrać płytę Cisza. Oni tam siedzieli coś parę miesięcy i nie mogli z tym ruszyć, bo nikt nie miał pomysłu, no ale a ja miałem zawsze pomysły, jak którędy. No i po prostu zabrałem się za to. No i oni mówili, jeszcze zagraj z nami tutaj i jeszcze tutaj i pamiętam w Stodole i tam telewizja była i to ja widziałem ten koncert gdzieś tam w telewizji. zagrałem z nimi, graliśmy między innymi

0: tytułowy utwór Cisza. I ja grałem na gitarach, bo jeszcze Raduli grał w Bajmie, jeszcze nie było Marka. Ja grałem na gitarach, na gitarze basowej, na tam programowałem bębny z Tomkiem Zeliszewskim i tak dalej. Mniejsza z tym. No i trzeba było to zagrać na żywo. No to ja grałem na gitarze, a ponieważ musiałem się znienacka wszystkiego nauczyć, bo nikt mi nie powiedział, że będę grał na gitarze, a nie na gitarze basowej. Przyjechałem z gitarą basową, oni mi powiedzieli, że nie, myśmy już wyrzucili tego, co grał wcześniej, teraz będziesz ty grał na gitarze, bo przecież nagrałeś tą płytę na gitarze. No mniejsza z tym. I na tym koncercie jest refren bliżej, to i tam rozkręcona ta gitara, masz do niej, jest break, a ja gram dalej, bo myślałem, że jest dalej. I akurat jest na mnie kamera, a ja ściszam gitarę i się kłaniam, także przepraszam. Widziałem, to bardzo ładnie wygląda. No i naciskali, no to jeszcze do Kanady z nami pojeść. No to jeszcze pojechałem z nimi do Kanady. No i tam oni dalej mnie cisnęli. Ja tak w końcu mówię, kurczę, już któryś raz odchodzę od nich i jak bumerang wracam. Może to jest moje przeznaczenie. No to przeprosiłem ich za to, że ich rzucałem parę razy. Powiedziałem im, że teraz to oni będą musieli mnie wyrzucić. No i tak się stało, ale dużo lat później.
1: No i teraz, drodzy Państwo, przejdziemy z Mietkiem do takiej... Czas nas goni, więc nieuchronnie, a zostało nam troje wykonawców za mikrofonem stojących w budce suflera, ale to się stworzyło wszystko po drodze. Bardzo dużo smutnych sytuacji, bo w międzyczasie odszedł wasz lider, można powiedzieć, człowiek, który był twarzą tego zespołu przez wszystkie lata.
0: To znaczy, najpierw był rok 2014 i koledzy, ja z nimi nie grałem wtedy od iluś lat. I Marek Raduli też. I oni zaproponowali mi... Znaczy inaczej, ja robiłem taki festiwal solo życia we Wrocławiu. Nieważne, na czym on polegał. W każdym razie ja miałem jubileusz 40 lat pracy artystycznej. No i postanowiłem zagrać ze wszystkimi, z kim grałem. No ale tak, Perfect nie mógł, bo już mieli koncert wcześniej zarezerwowany. Jam też grałem w Jamie, Jam też nie mógł, bo już miałem też koncert. Mówię, no kurde, ale no przecież nie będę się wygłupiał i udawał, że nie grałem kilkadziesiąt lat z budką suflera. Zadzwoniłem po kolei do każdego, do Krzyśka Cugowskiego, do Lipki, do Tomka Zeliszewskiego, czy mogą ze mną zagrać. No to oni się zgodzili na tym koncercie jednym. No to oni się zgodzili, a Zeliszewski od razu zrobił deal. Mówi, dobrze, ale za to ty z nami zagrasz tu i tu. I po prostu tą tak zwaną pożegnalną trasę.
1: Okazało się, kochają cię koledzy, co jest wielką szczodrobliwością. Dzisiaj nie każdy jest kochany przez kolegów.
0: To nie o to chodzi. No, z perspektywy czasu to jest wszystko dosyć czasami zabawne, czasami smutne, ale to mniejsza z tym. No i w każdym razie okazało się, że koledzy, zwłaszcza Tomek Zeliszewski i Romek Lipko, od kilkudziesięciu lat grali tylko w jednym zespole, bo ja grałem w wielu, a oni tylko w jednym i oni już bez tego żyć nie mogli. No przyszli do mnie któregoś dnia. Romek jeszcze nie wiedział, że jest chory i zaproponowali mi, że to trzeba, to przecież to... No ja tak na początku mówię, ale przecież to bez sensu. Ale tak z drugiej strony, no to tak naprawdę to gdzie ja mam grać? Jak ja wyjdę na ulicę, to nikt palcem nikt nie pokaże i powie, o to ten, co grał w Perfekcie, albo ten, co grał w Jamie. Nie, no każdy powie, że grałem w budce suflera, czy gram. No i w sumie tak mówię, no dobra, trudno. Widocznie tak już musi być, po czym się okazało, że Romek niestety jest chory i kiedy już takie rozmowy były pożegnalne bardziej, to mnie z Tomkiem poprosił, żebyśmy dalej grali, bo to będzie jedyne, co po nim pozostanie, ta jego muzyka. No ja nie dawałem nikomu żadnego słowa honoru czy coś, no ale uważam, że ze względu na to, tak, co on dla tego zespołu zrobił i dla polskiej muzyki, to dokładnie, powinienem to grać. No i niezależnie od tego, że gram od czasu do czasu gdzie indziej z kim innym, to gramy nadal te piosenki. W międzyczasie tak, się okazało, że kiedy usiłowaliśmy złożyć ten skład z powrotem, to ani Krzysiek Cugowski, ani Marek Raduli nie wyrazili ochoty na taką reaktywację, w związku z czym musieliśmy znaleźć kogoś innego do śpiewania. Pierwszym był Robert Żarczyński, którego poznaliśmy kiedyś na jakimś festiwalu. Polegał ten konkurs festiwalowy polegał na wykonaniu piosenki zespołu Budka Suflera. Robert Żarczyński potrafił tak naśladować Krzyśka, że myśmy oniemieli.
1: No i właśnie teraz zrobimy przecinek, jak to mówimy, nie kropka, no, tylko przecinek.
0: Dobra.
1: Posłuchamy Roberta Żarczyńskiego i sami Państwo odpowiedzi na pytanie, czy to, co śpiewali bratanki kiedyś, że w kinie w Lublinie kocham cię, czy to w tym kinie rzeczywiście tak w Lublinie jest według pana Żarczyńskiego. Posłuchajcie. Mm.

0: I tu był, drodzy Państwo, przecinek i Robert Żarczyński zaśpiewał całkiem fajny utwór utrzymany w klimacie płyty Bal Wszystkich Świętych. Zgodzisz się?
1: Nie wiem, czy w klimacie. To jest bardziej takie, trochę więcej reggae jest, bo Piotr Steidel, ten klawiszowiec, gra to trochę po swojemu. To nie ma znaczenia. To są w dalszym ciągu piosenki Romka. On nam tych piosenek zostawił trochę. W związku z czym nagraliśmy najpierw z Felicjanem Andrzejczakiem jego pierwszą płytę z Budką Suflera pod tytułem 10 lat samotności po tych trzech nieśmiertelnikach. Po czym zagraliśmy kolejną płytę, gdzie właśnie śpiewa i Robert Żarczyński, i jeszcze dwójka wokalistów.
0: I właśnie teraz chcę powiedzieć, że nie zdążymy już według czasu za dużo pogadać o tych dwóch piosenkach, a jeszcze chcę dopełnić tę dwunastkę, żeby tych dwunastu gniewnych przeczytać.
1: No to żeby było szybciej. Jacek Kawalec jest kolejnym tym wokalistą, o którym mówiłem. Dawaj piosenkę.
0: Gubię się, to nie ja się gubię, tylko to jest tytuł.

0: No i na tym tutaj nagraniu kończą się nasi wokaliści, ale została nam jeszcze jedna wokalistka, o której przecież
1: tak,
0: wiecie dokładnie.
1: Ponieważ ze względu na to, że mamy w tym kilkudziesięcioletnim repertuarze dużo piosenek nie tylko mocnych, nie tylko takich lajtowych, męskich, ale też mamy piosenki damskie wykonywane przez panie, o których mówiliśmy wcześniej, więc udało mi się spotkać na festiwalu imienia Jonasza Kofty. A propos, jutro będę w jury na tym festiwalu w Warszawie, a parę lat temu zobaczyłem niepełnoletnią wówczas Irenkę Michalską, która zaśpiewała tak, że mnie oczarowała. Zadzwoniłem do Tomka Zeliszewskiego, że tutaj jest coś, takie zjawisko. Tomek mówi, to porozmawiaj z nią. No i śpiewa z nami Irenka. Występowała na tej płycie poprzedniej. Teraz nagrywamy jej kolejną. To jest wielka przygoda, bo to jest artystka, która występuje w dwóch musicalach, w jednym w Krakowie, w jednym w Chorzowie. Właśnie byliśmy na jej przedstawieniu dyplomowym w Gdańsku w szkole, w Akademii Muzycznej. No i jeździ z nami, po prostu jesteśmy zachwyceni tym, co ona potrafi.
0: To musi być bardzo ciekawe przeżycie, będąc ocenianym jako wokalistka jednego z najsłynniejszych polskich zespołów w historii. No tak się zdarzyło jej, ale ona jest przecudowna też w rozmowie, bo miałem parę razy dzięki tobie okazję z nią rozmawiać na żywo podczas programu Polish Chart i powiem szczerze, że jest to przemiła dziewczyna.
1: Od tego wszystkiego jej się w głowie nie przewróciło. Tak. Jest w dalszym ciągu normalnie. Kiedyś tak z Tomkiem Zeliszewskim doszliśmy do wniosku, że zanim jej coś odpali w głowie, to my już umrzemy.
0: Nie, no, dla mnie
1: takim, że no, kurczę,
0: może to głupie porównanie.
1: Bardziej wnuczką moją mogłaby być niż córką.
0: No właśnie moją też. Natomiast takie pierwsze porównanie, jakim przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o szaleństwo w rozwoju kariery, to jest tak, że Irenka Michalska trochę to jest tak jak Maja Chwalińska teraz z tej szerokiej
1: kariery. No tak, no widzę, że schodzimy powoli na sport, czyli czas się żegnać.
0: No nie będziemy się żegnać imiącej syna, ale...
1: A propos dziewczyny, o której mówisz, to akurat Tomek Zeliszewski bardzo się interesuje tenisem, więc jak go zaprosisz do rozmowy, to będziecie o tenisie rozmawiać wtedy.
0: No właśnie dzisiaj miałbyś tutaj, ja pomyliłem, miałbyś Szymon z Christianus, tak myślałem właśnie i on jest właśnie znawcą sportu, jeżeli chodzi o realizatorów, ale mamy Tomka Rosłona, który o tym nie będzie za bardzo chciał opowiadać, natomiast ja pomyliłem się co do tego.
1: No to synchronizujcie to... zegarki tak, żeby mógł Tomek Zeliszewski się na ten temat wypowiedzieć, bo on sam był tenisistą i to dobrym, w jakimś tam klubie grał, nie tylko w tenisa, zna się na tym na pewno, wstaje w nocy, gdzieś tam coś ogląda, gdzie Mietku. Ja się pukam w głowę, ale on jest zachwycony.
0: Zanim wypuścimy ostatni utwór...
1: Ale wróćmy do Irenki Michalskiej, bo warto.
0: No, do niej warto wracać, to tu prawda.
1: Nie wiem, co puścisz, ale wszystko, co zaśpiewała z nami, to jest świetne po prostu.
0: Znam nawet utwór Tajemnicę, który dopiero w środę będzie miał swoją muzyczną premierę na świecie, a ja już ją słuchałem, bo mi Agora przysłała jak zwykle w swojej paczce. I to jest, drodzy Państwo, to jest tak unikalna dziewczyna, jeżeli chodzi o piosenki, z budką po prostu jej po drodze jest mentalnie. Do czego jeszcze zmierzam? Mam takie pytanie, bo zanim się pożegnamy wszyscy i podziękujemy sobie nawzajem, to muszę Cię to pytanie zadać, bo to jest pytanie, które chodzi za mną cały czas. Mianowicie, czy będzie taka sytuacja, gdzie już wyczerpią się wszystkie nagrania, które zostawił Wam spuściźnie swojej pan Romek Lipko i czy zaczniecie firmować budkę suflera swoimi? Przecież Ty masz dziesiątki dokonań jako mechanik, jako ze świętej pamięci Staszkiem przecież zrobiliście mnóstwo piosenek. Czy to będzie się zgadzało z Waszą koncepcją budki suflera, czy nie?
1: Nie mam pojęcia. Na razie zajmujemy się tym po prostu skomponowałem kilkadziesiąt piosenek. Wybraliśmy z tego 11. Będzie ręce, 10 tak? piosenek, do których najpierw zrobimy teledyski, a potem 11 to będzie duet, nie powiem z kim, i wtedy to będzie premiera płyty ze znanymi piosenkami Irenki.
0: A no właśnie, to jest dobry pomysł. Nie tchu drogi.
1: Pewnie, nasz, bo Peter Gabriel tak zrobił w zeszłym roku za swoją płytę.
0: Przejechał nam czas bardzo szybko. No i niestety będzie czas, będziemy pewnie jeszcze nie raz rozmawiać.
1: Ja wiem, moglibyśmy długo, ale trzeba państwu dać odpocząć teraz.
0: To nie chodzi o to, że czas. Mam tą piosenkę, która jest u nas na liście, ale niestety spadła w tym tygodniu, ponieważ spadło sporo oczek, ale mamy tą nową, która wejdzie lada moment i już będziemy za nią głosować. A na Irenkę warto, drodzy państwo, głosować, bo ta dziewczyna ma absolutny talent i to, co powiedział tutaj nam Mietek, nie uderza jej sodówka. Ona jest naprawdę cały czas uśmiechnięta, cieszy się z tym, co robi. Cieszy się, że ja jej kiedyś zapytałem tutaj na antenie, może słuchałeś, może nie. Słuchaj, jeżeli się występuje w takim zespole, gdzie były takie gwiazdy jak Romek Lipko, jak Jan Borysewicz, jak Krzysztof Cugowski, co czuje młoda dziewczyna, która nie ma jeszcze 20 lat? No ona była, nie wiedziała, co ma powiedzieć dosłownie, tak przejęta była tym wszystkim.
1: Ona raz powiedziała gdzieś w audycji w jakimś innym radio, bo byliśmy razem z nią, i na pytanie podobne jak twoje powiedziała, no oni wszystko to, co obiecali, to zrobili. Była bardzo zdziwiona.
0: No słodka. Naprawdę, są to nieraz tak zabawne dialogi, że zwłaszcza, że widać, że ona jest jeszcze bardzo młoda, a już osiągnęła bardzo wiele, jeżeli chodzi o muzykę. I co ciekawe, jej siłą to jest nie tylko
1: ona
0: to, że ona
1: jest nieprawdopodobnie pracowita. Przecież na tym spektaklu w Gdańsku to śpiewała taka jest artystka musicalowa Patti Lupin się nazywa, nie
0: Label.
1: Pamiętam. Nie tam Label, to ja wiem, kto to jest. Ale Patti Lupin chyba się pisze i P jest duże. L-U, L duże, U małe, P, O. Dobra, zostawmy, bo nie wejdzie
0: tak,
1: piosenka. W każdym razie cały spektakl po angielsku. Bezbłędnie. No ja trochę znam angielski, to mnie po prostu buty spadły i to wszystko na pamięć. Nasze piosenki na pamięć, ona się nie posługuje żadnym prompterem czy jakimiś tam. To samo przecież w tych dwóch musicalach, które gra w Chorzowie i w Krakowie, też wszystko na pamięć. Nieprawdopodobne.
0: Tak, to prawda. I drodzy państwo, dziękując wam i panu naszemu gościowi, czyli Mietkowi Jureckiemu, i w imieniu całej budki Suflera, który wystąpił dla nas dzisiaj tutaj w programie specjalnie na żywo, przekaż proszę Tomkowi Zeliszewskiemu i kolegom, zwłaszcza, że Piotra Bogutyna też kojarzę z wcześniejszych lat, bo przecież on się wywodzi z jednego z największych przebojów naszej listy, mianowicie Lubelska Federacja Bardów. Kiedyś był tam takim gitarzystą, jaki jest teraz u
1: was. Widziałem go w telewizji na premierach dzisiaj.
0: No właśnie. Dlatego dziękując tobie, jeszcze nieraz będziesz zaproszony, bo to jest niewyczerpana.
1: Nie przyjemnością, bo ja bardzo lubię to radio, nie dlatego, że puszczacie piosenki Budki Suflera, tylko puszczacie piosenki, które da się zanucić i zagwizdać. I to jest najważniejsze.
0: Będę się starał dalej taki poziom podtrzymywać dla ciebie, a teraz, drodzy państwo, Irenka Michalska, już teraz powyżej lat 20, chociaż nie za dużo, w piosence Ptaki na mych rękach, która właśnie spada w listy przebojów Polish Chart, i to jest będzie pożegnalne nagranie. Natomiast już szykujemy nowy utwór, który dostaliśmy od Agory, która jest waszym promotorem. A ja tobie dziękuję i 12 gniewnych wybrzmiało dzisiaj. Dajesz wiarę, że aż tylu się przewinęło przez te wszystkie lata?
1: To jeszcze nic. Jak ja bym zaczął opowiadać, ile i z kim ja płyt nagrałem, a było ich ponad 300, ile skomponowałem piosenek, albo ile tysięcy, dziesiątek tysięcy koncertów zagrałem, to byśmy nie skończyli do rana. Dobrze.
0: To kiedyś zrobimy cały tydzień.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie tego radia, bo to jest ciekawe w porównaniu z tymi Dobrze, nie będę się wyrażał. Wszystkiego najlepszego.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart nabija MC Orwa. Przy listy Polish Charts tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festina Lente.
10: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
12: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan profesor Adam Prokopowicz, amerykanista, także prezes Instytutu Globalnych Innowacji w Ekonomii i Logistyce. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie w środku ciepłej waszyngtońskiej nocy. A ona, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Waszyngtonie, to nie jest ciepła, tylko jest gorąca, mimo że wszyscy starają się zachować jakiś spokój. Otóż pierwsze pytanie, które na pewno zadają sobie państwo i chyba ludzie na całym świecie, kiedy ta wojna się skończy? No, mogę odpowiedzieć jak prezydent Trump. Trwają efektywne negocjacje, one tak trwają i trwają, ale takie podstawowe rzeczy, które trzeba uzgodnić pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, jeszcze nie zostały uzgodnione, a w międzyczasie wypływają pewne informacje, o co naprawdę chodzi, jak te negocjacje przebiegają. Jest troszeczkę plotek, jest troszeczkę prawdy. Między innymi taka plotka pojawiła się wczoraj, że prezydent Iranu ze względu na różnicę w opinii co do tych negocjacji rezygnował ze swojej funkcji, a różnice tam polegają na tym, że w zasadzie mamy dwa ośrodki decyzyjne. Pierwszym to jest rząd i prezydent, a drugim to jest Islamska Gwardia Narodowa, która w zasadzie nie jest niczym innym, tylko grupą dżihadystów, którzy są bardzo wrogo nastawieni do wszystkich i wszystkiego. To jest plotka, pan prezydent nadal sprawuje swoją funkcję. Rzeczywiście te rozmowy trwają. Rzeczywiście te rozmowy trwają troszeczkę jeszcze w innym formacie, to znaczy poza rozmowami bezpośrednio tych trzech stron odbywają się bardzo istotne konsultacje z innymi państwami. Tymi państwami są Chiny i tym państwem jest Rosja. Podobno również jest jakieś nawiązanie kontaktu z Europą. Tak czy inaczej, wygląda na to, że przed rozpoczęciem tej interwencji zbrojnej prezydent Trump nie uzyskał odpowiednio szczegółowych, a wręcz powiedziałbym nawet prawdziwych informacji na temat tego, jaka jest moc, jaka jest siła Iranu, jaka jest możliwość odniesienia krótkotrwałego sukcesu i tego krótkotrwałego sukcesu na pewno nie będzie. Natomiast w interesie wszystkich jest to, aby ten konflikt, jak również drugi konflikt, który wybuchł, konflikt w południowym Libanie, zakończyć jak najszybciej. Co do tamtego drugiego konfliktu, odbyły się rozmowy pomiędzy Izraelem i Libanem i w tej chwili tam zawieszono wymianę ognia. Natomiast co do tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, to tak troszeczkę jak wygląda to jak taka, przepraszam, to nie pasuje, ale jak zabawa dzieciaków. To znaczy z jednej strony są rozmowy, a z drugiej strony od czasu do czasu jedna i druga strona wyrzuca jakieś rakiety w kierunku drugiej strony. Tej nocy, jakieś 4 godziny temu, Irańczycy zaatakowali żołnierzy amerykańskich w jednej z baz Bliskiego Wschodu, co było bardzo źle oczywiście przyjęte. Natomiast rzeczywiście chodziłoby o to, żeby skończyć tą wojnę jak najszybciej ze względów i globalnych, i ze względów amerykańskich.
1: No właśnie, panie profesorze, to muszę tutaj dopytać, bo tak naprawdę na ten konflikt bliskowschodni szczególnie no, przygląda się cały świat, bo to kwestia i cieśniny Ormus, prawda, i cen paliwa, tego globalnego bezpieczeństwa, ale jak przyglądają się sami Amerykanie i jak on wpływa na taką ocenę prezydenta Donalda Trumpa? Gdybyśmy trochę mogli tak od wewnątrz opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet.
2: No niestety badania opinii pokazują wyraźnie, że popularność prezydenta albo popularność tych działań, które są prowadzone na dzień dzisiejszy, jest niższa niż na początku kadencji prezydenta. A to wynika z tego, że miał być to prezydent, który miał zająć się sprawami wewnętrznymi i niejako zostawić jak najdalej od siebie sprawy międzynarodowe. Nie było to jednakże możliwe. Musimy wszyscy zrozumieć, że niektóre działania prezydenta międzynarodowe, a prezydent w większości wypadków w zakresie swoich obowiązków ma sprawy międzynarodowe, musiały zostać podjęte. Uważa się w tej chwili wśród ekspertów amerykańskich, że ta interwencja w Iranie nastąpiła dużo, dużo za późno. Prawdopodobnie 10, 5 lat temu, bo w tej chwili Iran się bardzo wzmocnił i osiągnięcie pozytywnego efektu jest znacznie trudniejsze. Amerykanie oczywiście odczuwają to poprzez poziom życia i tego, w jaki sposób mogą funkcjonować. No a nie mogą funkcjonować tak dobrze, chociaż uczciwie powiedziawszy, Amerykanie zawsze byli troszeczkę rozpieszczeni. Bo w tej chwili na przykład ceny paliwa do samochodów, one wyraźnie wzrosły. Średnia cena w Stanach Zjednoczonych to jest około 4 do 5 dolarów za galon. No oczywiście państwo będziecie się z tego bardzo śmiali, no bo galon ma 4 litry, czyli to mniej więcej troszeczkę więcej niż dolara za litr. Ale dla Amerykanów jest to niesłychanie dużo, ponieważ transport w tym kraju jest oparty o transport samochodowy, a równocześnie długodystansowy transport w dużym zakresie odbywa się przez transport lotniczy. I paliwo rośnie, linie lotnicze nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, więc wymyślają takie rzeczy, jak na przykład dodatkowe opłaty za przewóz bagażu. Kiedyś państwo mogliście lecieć liniami lotniczymi i pierwsza walizeczka była za darmo. To już się skończyło. Poza tym została w znacznej ilości przed latem zmniejszona ilość lotów, mniej więcej około 20-25%. Także jeśli państwo wybieracie się do Stanów Zjednoczonych, sprawdźcie dokładnie, czy samolot poleci, sprawdźcie dokładnie, jakie są przepisy, jeśli chodzi o przewóz bagażu. Bardzo wzrosły ceny żywności. To wynika z tego, że między innymi nawozy sztuczne są znacznie droższe. Używanie maszyn, różnego rodzaju smarów i tak dalej, też wzrosło o około 40-50%. W związku z tym na przykład amerykański zwyczaj barbecue, który odbywa się w zasadzie każdego weekendu, podrożał w tej chwili z punktu widzenia kosztu mięsa o około 50%. To są ceny, które powodują, że dla niektórych ludzi i coraz większej grupy ludzi zachowanie tej tradycji jest po prostu finansowo niemożliwe.
1: I wiemy, panie profesorze, że ten czynnik ekonomiczny po prostu, czyli stan naszych portfeli, potrafi bardzo mocno wpływać na też takie nastroje społeczne. I tutaj chciałam przejść troszeczkę właśnie do tego aspektu, czyli i trochę zmęczenie tym konfliktem, nie tylko tym, bo to prawda jest tutaj wiele wątków, ale ten wymiar ekonomiczny, jak to wpływa na nastroje takie w społeczeństwie, ale też trochę na nastawienie do tego konfliktu i wprost pytam o nastawienie po prostu do Żydów amerykańskich. No tutaj w Polsce my widzimy, że nastąpiła pewna zmiana, czy są bardzo takie duże fale propalestyńskie, które też wiążą się często z mocnymi ocenami postawy Izraela w tej wojnie. Wydaje się, że gdzieś takie czerwone linie tutaj zostały przekroczone i społeczeństwo to dostrzega. Część osób też to wykorzystuje oczywiście politycznie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Amerykę?
2: Za sekundkę do tego przejdę, ale jeśli można, żeby pokazać prawdziwy obraz tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to jeśli można jeszcze dwa komentarze. Mimo tego, o co powiedzieliśmy, poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych nie jest taki zły. To jest 3-4%. Liczba nowych miejsc pracy zwiększa się z każdym okresem raportowania, także z tego punktu widzenia nie jest źle. Natomiast Amerykanie to jest tak. Większość Amerykanów to są ludzie lokalni. To są ludzie, którzy mają mały poziom zrozumienia spraw międzynarodowych, w związku z tym taki materiał na plotkowanie, na tworzenie różnego rodzaju niesprawiedliwych ocen jest dosyć duży, chociaż w historii Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju trendy antysemityzmu czy antypolonizmu i tak dalej, to były raczej traktowane w kategoriach dowcipów, a nie w kategoriach poważniejszych procesów. Natomiast w tej chwili po raz pierwszy ja osobiście zauważam, że są to poważne procesy. One po pierwsze wyrastają z tego, że jest bardzo duża krytyka sposobu działania armii izraelskiej w Gazie, w Libanie, ze względu na bardzo taką, powiedzmy, jednoznaczną taktykę wojskową, która łączy się z tym, że w wielu gazetach, w zasadzie w większości gazet amerykańskich, mówi się o zbrodniach wojennych. W związku z tym zaczyna to być bardzo poważne. Z drugiej strony należy to połączyć z drugim trendem, to znaczy z bardzo dużym wzrostem wpływu islamu na terenie Stanów Zjednoczonych. I ten islam bardzo broni Palestyny, bardzo broni arabskich krajów i to się ściera. Mamy na terenie na przykład Nowego Jorku mniej więcej co tydzień dużą manifestację organizowaną przez różnego rodzaju ośrodki islamskie przeciwko Żydom. Ale żebyśmy znów już powiedzieli prawdę, to Żydzi są pomiędzy sobą podzieleni. W tych manifestacjach za Palestyną, przeciwko działalności armii izraelskiej, uczestniczą również Żydzi. Czyli niektórzy z nich są po lewej stronie, niektórzy z nich są po prawej stronie tego spektrum politycznego. Jednocześnie w ostatnich dniach troszeczkę zmieniła się relacja pomiędzy Bibi, czyli premierem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doszły informacje oczywiście, powiedzmy takie drugorzędne, że panowie przeprowadzili kilka dosyć twardych rozmów i prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoją opinię, że Bibi troszeczkę go wykorzystał, że robi rzeczy nie w taki sposób, w jakie to było uzgodnione na samym początku, że przedstawił mu sprawy nie tak, jak to było. No ale co, Bibi ma swoje cele od wielu, wielu lat, bo do tych celów rozwoju i stworzenia jak największego Izraela został namaszczony przez jednego z osób z kręgu judaizmu wiele lat temu i on to realizuje. No a prezydent Stanów Zjednoczonych wydawało mu się, że robi rzeczywiście dobrą rzecz, w krótkim okresie czasu to zostanie zrobione i nie wydawało się, że po pierwsze Irańczycy mogą wykorzystywać to, co wykorzystują w tej chwili, bo tak naprawdę mówimy o tej broni atomowej dla Iranu. A po co Iranowi broń atomową? Jeśli potrafią zamknąć taką cieśninę Hormuz i w zasadzie zamykają gospodarkę światową. Bo jeśli państwo założycie, że ten konflikt potrwa jeszcze miesiąc, dwa lub trzy, to będziemy mieli naprawdę duże szanse na to, abyśmy mieli globalny kryzys ekonomiczny, bo wtedy ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę.
1: Panie profesorze, to poruszył pan teraz tyle tutaj ważnych wątków, ale jeszcze na moment może zostańmy przy tych relacjach Izrael a... powiedziałabym, reszta świata i mówiąc Izrael, mam tutaj na myśli głównie decydentów, między innymi wspomnianego Benjamina Netanyahu. Jak, bo cele strategiczne Izraela są jasne od lat i ten konflikt na przykład ze Strefą Gazy, prawda, z Palestyną, on trwa już kilkadziesiąt lat, ale nigdy jeszcze do tego stopnia nie było komunikowane do świata, że ta wielka strategia Izraela wpisuje, jest w stanie ponieść te ogromne koszty, bo tu mówimy faktycznie o zbrodniach wojennych, które są tam popełniane. Mówimy o ogromnej klęsce humanitarnej, ale dodatkowo tu jeszcze się nałożyło coś takiego, że no te sceny, które oglądaliśmy, prawda, w Knesecie, nie wiem, sceny, które i wypowiedzi ważnych polityków w rządzie premiera Benjamina Netanyahu, one nie są do zaakceptowania i przez większość świata, przez większość rządów świata zachodniego i przez społeczeństwo. Czy widzi pan, że tutaj będzie jeszcze jakakolwiek szansa na zejście z tej drogi, bo o ile ja rozmawiam z ekspertami od geopolityki, ja rozumiem to, że jest wielka strategia Izraela i on musi postępować, prawda, pewne rzeczy w taki, a nie w inny sposób, bo też ma te różne siły, z którymi walczy. O tyle nie rozumiem też sposobu komunikacji tego wszystkiego, tego, że nie potrafię powiedzieć, jakby stanąć w prawdzie tutaj, że to jest nasza wielka strategia, ale przepraszamy, bo przy okazji są, prawda, takie i takie ofiary, nie wszyscy, bo jest bardzo duża część też establishmentu, która się pod tym nie podpisuje. Pan profesor też powiedział o tym, że wśród społeczności żydowskiej w Ameryce są tacy i tacy i to prawda, ale jeżeli chodzi dzisiaj o tych głównych decydentów, czy pan profesor widzi jakąś szansę też na jakąś głębszą refleksję, na to, że to nie jest jednak taka zero-jedynkowa opowieść?
2: Nie, to nigdy w polityce nie ma nic zero-jedynkowego. Zawsze rzeczy mogą się zmienić, ale pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka dodatkowych elementów. Po pierwsze, Izrael de facto jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone, ponieważ Izrael dostaje kolosalne pieniądze, bez których ten poziom życia, który mamy w Izraelu, nie byłby możliwy. Izrael dostaje kolosalną ilość sprzętu wojskowego, a więc to jest w zasadzie przedłużenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli porównujemy wielkość, ilość osób pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, to w Stanach Zjednoczonych jest więcej Żydów. W Stanach Zjednoczonych ta nacja jest znacznie bardziej reprezentowana wyżej w skali społecznej, a zwłaszcza w sektorze finansowym. To są ludzie, którzy w trakcie wyborów czy w trakcie działania Kongresu Stanów Zjednoczonych przekazują kolosalne ilości pieniędzy poszczególnym politykom. W ostatnio prowadzonych badaniach w związku z konfliktem reprezentanta Massey z prezydentem Trumpem okazało się, że Massey był jedynym członkiem kongresu, który nie wziął pieniędzy ze źródeł finansowych żydowskich. A więc to jest pytanie, które pojawia się w Stanach w tej chwili, jaki charakter i jaki wpływ ma Izrael i Żydzi na sposób działania rządu amerykańskiego i jak to ma być dalej. Poza tym na marginesie taka ciekawostka, plus minus 60 członków Kongresu Stanów Zjednoczonych jest obywatelami Izraela i obywatelami Stanów Zjednoczonych. W związku z tym spowodowało to również pytania, czy nie należałoby tego ukrócić. To się również przewija na takie codzienne rzeczy. Ja miałem ostatnio kontakty z moimi kolegami z Atlanty i z Nowego Jorku, pochodzenia żydowskiego, którzy powiedzieli, że w wielu wypadkach oni się wręcz boją czasami wyjść na ulicę. Zwłaszcza dotyczy to Nowego Jorku, które, jak Państwo wiecie, jest w tej chwili rządzone przez osobę wyznania islamskiego, muzułmańskiego. I ta atmosfera tam jest bardzo napięta. Co ciekawe jednak, że w strukturze Stanów Zjednoczonych można byłoby zwrócić uwagę na reakcję na to, co się dzieje w sprawie Izraela, bo na przykład w działaniach przeciwko Żydom w bardzo małym zakresie, tak jak wykazały to badania, uczestniczą czarni i uczestniczą Latynosi. To jest zwykle taka, powiedzmy, przepychanka pomiędzy białymi i białymi, a zwłaszcza Arabami i Żydami. Tak czy inaczej, tutaj będą podjęte określone działania, delikatne, ale z punktu widzenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych i tych ludzi, którzy wierzą w ten kraj, jakiekolwiek wybryki antysemickie, antypolskie, antyrosyjskie i tak dalej, nie należą do tego kraju. Natomiast rzeczywiście sprawa będzie musiała być bardzo mocno poruszona. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To w pewnym zakresie narastające napięcie pomiędzy tymi grupami wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z dużego napływu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, co zwłaszcza odbywało się za prezydenta Baracka Husseina Obamy, gdzie na przykład z Somalii w nocy samolotami przewożono bardzo wielu imigrantów. I to w tej chwili wychodzi. To znaczy ci ludzie dostają informacje, no i jest pewne takie podniecenie tym problemem. Natomiast jeśli chodzi o działalność i wpływ na działalność Netanyahu, na marginesie, jego rodzina pochodzi z Warszawy, to możemy powiedzieć, że w tej chwili prezydent Trump oraz członkowie jego gabinetu starają się w jak największy sposób wpłynąć na to, żeby rzeczywiście te bardzo prawicowe rzeczy, które Państwo obserwowaliście chociażby w Knesecie, zostały troszeczkę bardziej umiarkowane, bo to tyle jest potrzebne, żeby zapewnić lepsze rezultaty, lepszą atmosferę na Bliskim Wschodzie. Ale tu pozwolę sobie zacytować kilku
1: tylko panie profesorze, musimy, bo mamy już
2: no, naprawdę... premierów krajów arabskich, którzy powiedzieli w zasadzie to samo, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój tylko wtedy, kiedy Izrael nie będzie starał się rozszerzyć swojego zakresu geograficznego.
1: Konflikt, który trwa od kilkudziesięciu lat, i czerwone linie, które jednak w odbiorze społecznym...

0: Nocne powtórki wnet.
1: W studio Radia Wnet jest pan Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, także publicysta. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, panie redaktorze, przed momentem mówiliśmy o tak naprawdę napięciach społecznych w Ameryce związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. I trochę teraz przejdziemy do relacji polsko-ukraińskich, bo tutaj pan profesor Adam Prokopowicz, no zresztą pan redaktor słyszał, no powiedział, że oczywiście tych czynników jest wiele, ale między innymi napływ jakby ludności muzułmańskiej do Ameryki. No mi się jednak wydaje, że w dużej mierze te napięcia i to co i pewne takie pewien sprzeciw społeczeństw wynika z polityki i z takiej też narracji, jaką prowadzi Izrael i z tego, że po prostu pewne rzeczy są nie do przyjęcia dla ludzi, stąd też jest taka nie

0: na sytuacja. Dzisiaj w Polsce mamy spore też, może być napięcia dyplomatyczne wręcz, prawda, czy w komunikacji polsko-ukraińskiej. I zapytam może na początek, czym kierował się prezydent Wołodymyr Zełenski, jeżeli chodzi, i może czym cały czas się kieruje, jeżeli chodzi o taką politykę historyczną, szczególnie w tym ujęciu relacji polsko-ukraińskich.
1: Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że mamy tutaj przynajmniej trzy płaszczyzny tej prowokacji, z którą mamy do czynienia, to tak oceniam, że jest to prowokacja. Tylko pytanie właśnie, czy tylko ukraińska wobec Polski, czy jeszcze jakieś inne zewnętrzne siły tutaj nie działają. Pierwsza sprawa to zapewne jest takie poczucie bezkarności, bezwolności. Zełenski chyba się przyzwyczaił do tego, że strona polska dość mizernie reaguje na wszelkie próby właściwie takiej działalności antypolskiej. Przez lata pomagamy Ukrainie i robią to kolejne ekipy rządowe. Polacy z otwartymi sercami przyjmują Ukraińców. Natomiast Ukraińcy pozwalają sobie co jakiś czas na właśnie takie psztyczki pod naszym adresem. Właśnie tutaj co chwila będą wychwalać banderę. No teraz z tym ostateczną próbą nazwania jednostki ukraińskiej imieniem Bandery, no ale przecież co chwila powstają na Ukrainie pomniki Bandery, innych morderców ukraińskich. Co chwila Ukraina mówi nam, właściwie pokazuje nam gest Kozakiewicza, że jeśli chodzi o nasze prośby o badanie szczątków ofiar ludobójstwa wołyńskiego, no to my nie możemy na nic liczyć, więc to jest jeden aspekt tej sprawy. Polska niestety przyzwyczaiła Ukraińców i władze ukraińskie do tego, że Ukraińcy mogą przynajmniej w tej kwestii historycznej po prostu nas ignorować. To jest jedna rzecz. Jeszcze dwie sprawy króciutko. Druga to jest zapewne kwestia wewnętrzna, czyli po prostu spadek poparcia Zełenskiego. On teraz bardzo mocno stracił w sondażach, no i zapewne liczy właśnie na odzyskanie poparcia, szczególnie w tym elektoracie, powiedzmy, skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym. I trzecia sprawa to jest ten czynnik zewnętrzny, który tu widzę. Wydaje mi się i są ku temu poważne przesłanki, że tutaj rola Niemiec jest też istotna.
0: No właśnie, chciałam dopytać, kto najbardziej, bo może powinniśmy inaczej, tak? Czyli kto najbardziej jednak korzysta zewnętrznie na tych napięciach polsko-ukraińskich? Bo to, czyli Niemcy tutaj, jak rozumiem.
1: Dokładnie, tak. Tutaj się najwyraźniej zgadzamy. Niemcy rzeczywiście odbudowują swoje wpływy na Ukrainie. No zresztą oni działają wielotorowo, bardzo sprytnie, grając na wielu fortepianach, bo wiemy, że znowu zacieśnia się współpraca polityczna, jeszcze bardziej ekonomiczna Niemiec z Rosją, ale też Niemcy wrócili na Ukrainę za aprobatą ukraińskich władz. Wiemy, że na początku tego etapu konfliktu przysyłali hełmy, prawda? I to była taka żenująca pomoc. No ale teraz rzeczywiście zależy im na ekspansji ekonomicznej. Czyim kosztem to się może dziać i powinno dziać? Oczywiście kosztem Polski. Polska jest konkurentem.
0: Polska jest konkurentem, ale też można powiedzieć, że ekspansja ekonomiczna, polityka zagraniczna, no nigdy sobie po prostu, no nie ma tam niszy, która nie będzie zagospodarowana i to jest zupełnie naturalne, że Niemcy będą próbowały i próbują wchodzić tam, gdzie nie ma Polaków. I trochę zapytam już z perspektywy czasu, no myśmy mieli po pierwsze świetną pozycję negocjacyjną, nie chcę używać może słowa świetna, bo wojna to jest zawsze tragiczna rzecz i piękne było to, że Polacy otworzyli serce i tak dalej, ale politycy są od tego, żeby oprócz otwartych serc swoich obywateli zabezpieczyć aspekt ekonomiczny, zabezpieczyć Polsce kontrakty, że faktycznie, nie wiem, zauczestniczymy w odbudowie Ukrainy, nas tam nie ma. Są tam między innymi Niemcy, którzy to robią, więc pytanie, czy trochę możesz o błędach, bo to wszyscy wiemy, że to były błędy, ale w jakąś refleksję wyciągniemy z tego, że może trzeba było wtedy po pierwsze ten aspekt polityki historycznej bardzo ważnej wyjaśnić na tym etapie, kiedy Polska cały czas była, no jest jednym z najważniejszych też graczy, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ale po drugie też zabezpieczyć konkrety ekonomiczne w takim wymiarze, że jest to pomoc, ale Polska chce mieć podmiotową pozycję, jak przyjdzie na przykład czas na odbudowę Ukrainy. Polska, nie Niemcy, bo to Polska najwięcej kosztowo ponosi.
1: A zapewne są to naczynia połączone. czyli kwestie historyczne splatają się ze współczesnymi, przede wszystkim właśnie z polityczno-ekonomicznymi, i nie ulega wątpliwości, że Polska przespała swój czas i to trzeba niestety powiedzieć o wszystkich ekipach rządzących ostatnio. Słyszeliśmy takie głosy bardzo, bardzo niepoważne od samego początku, że poczekajmy, aż ta wojna się skończy, wtedy wyjaśnimy sobie wszystkie sporne kwestie, wtedy sobie dopiero wyjaśnimy sprawę Wołynia, no a na odbudowę też przyjdzie czas po wojnie, a to jest oczywiście myślenie absurdalne, postawione na głowie. Od początku trzeba było wymagać, skoro my tak mocno angażujemy się, prawda, jako naród, jako państwo w sprawy ukraińskie, jesteśmy stroną właściwie w wojnie z Rosją i z Putinem, no to mamy dwa konkretne warunki. To są, ten pierwszy podstawowy to jest kwestia właśnie Wołynia, tak? Czyli dla was zdrowia z Ukraińcy, prawda? Tak powinno być to przedstawione. To jest kwestia historyczna, to jest kwestia tożsamościowa, to jest kwestia naszych obywateli, obywateli drugiej RP. Musimy po prostu przywrócić im imiona i nazwiska, prawda? Mhm. Czyli wydobyć z tych bezimiennych dołów śmierci. No i dwa, życzymy sobie, że nasza pomoc w przyszłości spotka się z waszą życzliwością, z życzliwą odpowiedzią. No i będziemy aktywnym czynnikiem, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, może nawet liderem w odbudowie Ukrainy. Te dwa warunki nie zostały niestety przedstawione stronie ukraińskiej, przynajmniej w sposób wyrazisty.
0: No właśnie, i tutaj teraz powstaje bardzo trudne pytanie, znaczy jak Polska powinna się bo jest część ekspertów, też ekspertów wojskowych, którzy jednak wskazują na to, że to mleko już i tak się wylało, w sensie, że to już się wydarzyło, politykę historyczną trzeba dbać, ale teraz Polska powinna rozegrać taką szerszą grę, strategię. Jest tak, że Ukraina ma jednak obecnie najsilniejszą armię, jeżeli chodzi o takie zderzenie z Europą, potrafi z Rosją.
1: Dzięki Polsce.
0: Dzięki Polsce oczywiście. I że teraz powinniśmy nie dać się tak rozgrywać emocjonalnie właśnie tylko, a postawić twarde warunki, konkrety, nadal ta pomoc przecież płynie przez Polskę, a no tak, i to jest takie trudne. Jak my to powinniśmy zrobić? Bo może to jest tak, że my teraz znowu dużo krzyczymy, prawda? Damy się troszeczkę też tak rozegrać, a znowu skorzystają Niemcy, jeszcze bardziej skorzysta na tym Rosja, bo oni wtedy powiedzą, no tak, ale taka postawa Polaków. A może trzeba niestety tak to rozegrać, jak w takim konflikcie, prawda? Zupełnie inaczej.
1: No właśnie, mleko się rozlało, jak mówi pani redaktor. Myślę, że tak, pierwsza sprawa jest taka, że nigdy nie jest za późno na to, żeby dbać o swoje racje, zabiegać o swoje wpływy, żądać pewnej równości, prawda, w relacjach, pewnej też wdzięczności, prawda, się spodziewać ze strony Ukraińców. Natomiast no teraz rzeczywiście sprawa dojrzała do tego, że reakcja moim zdaniem prezydenta Nawrockiego jest jak najbardziej słuszna, że trzeba było odpowiedzieć, nie wolno było zostawiać tej kwestii, no bo po prostu zostaliśmy obrażeni, no, co by się stało, gdyby na przykład Niemcy swoje jednostki nazywały imieniem, prawda, Adolfa Hitlera, no to też byśmy protestowali, prawda, bo Hitler był ludobójcą Polaków, no i Bandera też był ludobójcą Polaków, mimo że się opowiada różne niedorzeczne historie, że no on był wtedy, prawda, w niemieckim obozie, był w Sachsenhausen, no to nie mógł uczestniczyć w ludobójstwie wołyńskim, był ideologiem banderyzmu, prawda, jak sama nazwa wskazuje, banderyzm pochodzi od nazwiska Bandery, prawda, no więc reakcja była konieczna, pani redaktor. No pytanie teraz, jak ten spór zostanie rozstrzygnięty, no i trzeba jakoś z tego wybrnąć, Ukraina powinna z tego wybrnąć, myślę, że Zełenski powinien się wycofać, prawda, z tej decyzji, która teraz tam oczywiście się, prawda, tak udaje, że to nie jego, że to żołnierze chcieli mieć takiego patrona. Nas to nie interesuje, tak? Nie życzymy sobie, żeby ta jednostka nosiła imię ludobójcy Polaków i koniec, tak? I od tego punktu powinniśmy iść do przodu i również stawiać warunki.
0: Bo jeżeli tego punktu nie rozwiążemy, mamy teraz przykład Wielkiej Brytanii, ogromne napięcia, protesty w społeczeństwie, które być może jeszcze bardziej wyeskalują. Tutaj dostrzega pan redaktor takie ryzyko, że jeżeli to nie będzie mądrze, jakby nie będzie mądrego zarządzania tym konfliktem, to po prostu ludzie przemówią siłą, bardzo powiem brutalnie, i to może z obu stron, że jest takie ryzyko?
1: W stosunkach polsko-ukraińskich? Tak. No myślę, że rzeczywiście napięcie sięgnęło już zenitu. Polacy weryfikują swój stosunek do Ukrainy. Myślę, że z tej wielkiej życzliwości coraz bardziej krzywo patrzą na Ukraińców w Polsce i trudno się dziwić, no ale to przecież nie za naszą sprawą, tylko za sprawą właśnie Ukraińców, którzy nie potrafią sobie poradzić z własną historią. Tak niewiele trzeba właściwie, prawda, żeby raz na zawsze przeciąć te kwestie szeroko udostępnić Ukrainę dla polskich badań. Teraz mamy taką jaskółkę, pewnie pani redaktor zauważyła, że jest zapowiedź, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej będą jednak możliwe badania, tak? Więc być może jest to próba właśnie też trochę przykrycia, załagodzenia, prawda, tej decyzji Zełenskiego. I to jest dobry znak, ale rzeczywiście, jeśli Ukraińcy tego nie przepracują, to ja myślę, że nastroje antyukraińskie będą w Polsce wzrastać, być może nawet z jakimiś protestami ulicznymi, prawda, z jakimiś protestami przed placówkami dyplomatycznymi Ukrainy, prawda, i ten konflikt się rozleje i to jest bardzo niedobrze i dla nas, i dla nich.
0: Mhm. No właśnie, bo na końcu tej drogi to mamy, można powiedzieć, wspólne zagrożenie w ten sposób i bez jakiejś współpracy i tego porozumienia ciężko będzie z tym zagrożeniem dobrze zarządzić. Pan redaktor Tadeusz Płużeński, prezes Fundacji Łączka, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Nocne powtórki w Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, także ekspert do spraw rynku lotniczego, także do spraw już Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: No dobrze, bo był pan gościem Radia Wnet tak naprawdę kilka dni temu. Wczoraj czytałam, powinnam odsłuchać wywiad, ale akurat czytałam na portalu wnet.fm i tu przy okazji państwa zachęcamy, bo te rozmowy, które są w porankach, także znajdują się na naszym portalu, warto go odwiedzać. No, mówił pan o tym, że chociaż rząd, decydenci przekonują, że projekt CPK jest realizowany, to nie do końca to tak wygląda. To teraz może przypomnijmy jeszcze, o co chodzi, bo mamy takie komunikaty, że co prawda jest trochę zmodyfikowane, ale to się dzieje, jakby realizacja jest w toku. Jak pan to ocenia jako osoba, która od początku, można powiedzieć, jest związana z tym projektem?
2: Tak, prawda jest, że byłem parę dni temu tutaj w radiu i bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Natomiast w kwestii CPK to mogę tylko powtórzyć, że projekt jakoś tam idzie i tutaj faktycznie dzięki naszej obywatelskiej kontroli nad projektem, no bo rząd nie ma wyjścia, jak tylko projekt realizować. Lotnisko jest realizowane zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. Oczywiście nie tak szybko, nie tak sprawnie, jakbym sobie życzył, ale cały czas no jest szansa, że w tym 2032 roku zaczniemy latać z nowego lotniska. Natomiast jesteśmy niezwykle zaniepokojeni rozwojem sytuacji na kolei. Tutaj zamiast 2000 kilometrów nowych torów kolejowych planuje się zbudować ledwie 500 i co gorsze 500 kilometrów torów, po których pociągi mają zupełnie niepotrzebnie jeździć po 320 czy 350 kilometrów na godzinę. To skutkuje wyłącznie wyższymi cenami biletów oraz zamówieniem pociągów nie w Polsce, tylko za granicą, więc no, z tym się nie zgadzamy.
1: No właśnie, z tym się państwo nie zgadzają, bo też wy też często wskazujecie, że no CPK to nie jest tylko port lotniczy, to jest cała ta infrastruktura potrzebna, aby no po pierwsze on działał w tym wymiarze gospodarczym, ale nie zapominajmy o tym aspekcie strategicznym. Dzisiaj ta pierwsza godzina poranka wnet, mówiliśmy i o konflikcie na Bliskim Wschodzie i o konflikcie za naszą wschodnią granicą. Czy to jest zaniedbywane, albo te modyfikacje, jeżeli na przykład chodzi o tory, poszły tak daleko, bo nie ma dalej świadomości, że to jest ważny element, też strategiczny, ważny, jeżeli chodzi na przykład o kwestie, nie wiem, ewakuacyjne, dowozu, prawda, sprzętu wojskowego.
2: Jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, że nie kto inny, jak sam minister Maciej Lasek ostatnio wysmażył epistą na temat tego, jak ważne jest lotnisko CPK dla obronności Polski. To, co mówiliśmy 2 lata temu, teraz trafiło w końcu i jest również rozpowszechniane przez samego ministra. Natomiast wydaje się, że minister Lasek jako osoba ze środowiska lotniczego nie docenia wagi kolei, nie rozumie, jak dużą szkodę wyrządziła jego ekipa w tym programie. Przypomnę ponownie, że Polska nie posiada w chwili obecnej żadnej wysokoprzepustowej linii kolejowej prowadzącej w stronę Przesmyku Suwalskiego, w stronę granicy z obwodem królewieckim i w razie jakiegoś kryzysu, jakiejś sytuacji niebezpiecznej, my nie mamy infrastruktury, po której moglibyśmy sprawnie transportować żołnierzy i sprzęt. A według aktualnych planów w ogóle nie mają się zacząć żadne plany, żadne prace w kierunku budowy tych konkretnych szprych aż do roku 2032. Więc pobudka, panie ministrze.
1: No właśnie, chciałam podrążyć, no dlaczego? No słyszymy, że mamy ogromne wydatki, nie wiem, program SAFE, chwalimy się wielkimi kontraktami zawieranymi, jeżeli chodzi o obronność, to nie ma odpowiednich, nie wiem, ekspertów, tych głosów, które by wytłumaczyły czarno na białym, że to jest ważny element, że to jest duży problem dla Polski już dzisiaj, że Ukraina pokazała, że przecież kwestie kolejowe, ludzie uciekali pociągami, przez kilka dni to trwało, te pociągi były, ta infrastruktura była atakowana. No to wydaje się, że to powinna być prosta sprawa.
2: Nie moją rolą i też kompetencją jest tu wchodzenie w głowę innych osób i dociekanie, jakie są ich motywacje. Natomiast zdecydowanie tutaj to jest obszar, który wymaga rewizji i naprawdę pilnego działania. Ja bym się wręcz pokusił o stwierdzenie, że pilniejsza jest w tym momencie sprawna kolej do Giżycka i do Przesmyku Suwalskiego niż KDP do Poznania i Wrocławia. Więc zdecydowanie to wymaga rewizji i wymaga rozpoczęcia prac już.
1: I żeby tak się wydarzyło, musi być wola polityczna, a na wolę polityczną najbardziej wpływają obywatele.
2: Znaczy teoretycznie.
1: Teoretycznie i trochę w praktyce powodzenie, prawda, zbierania podpisów pod projektem Tak dla CPK pokazało, że jednak to jest konkretny lewar, że to ma znaczenie i państwo trochę idziecie za ciosem.
2: No, zebranie podpisów zakończyło się tym, że od 2 lat projekt obywatelski Tak dla CPK znajduje się w Sejmie, w sejmowej zamrażarce. Tak. Został przegłosowany negatywnie na Komisji Infrastruktury w urągających wszelkim standardom warunkach, natomiast posłowie ostatecznie nie głosowali nad tym projektem. Projekt jest w klasycznej, rzekomo nieistniejącej zamrażarce i jest to naprawdę okaz dużej pogardy dla wysiłku obywatelskiego, jakim było zebranie 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy.
1: Z jednej strony tak, ale ja może powiem o takim mechanizmie, który ja zauważyłam. No, dzięki państwa wysiłkom, też to prawda jest wiele takich organizacji wspierających, udało się osiągnąć coś takiego, że CPK dotarło do świadomości wielu Polaków jako ważny projekt. Młodzi ludzie zaczęli się w ogóle tym interesować, coś więcej mówić na ten temat, więc ja uważam, że to i tak na końcu drogi jest spory sukces, albo jest przynajmniej taka baza, na której można budować więcej.
2: Zdecydowanie i nie mam najmniejszej wątpliwości, że projektu CPK by dzisiaj nie było, gdyby nie to wielkie obywatelskie wzmożenie, jakie obserwowaliśmy 2 lata temu. Ustawa nasza obywatelska Tak dla CPK, ustawa prezydencka Tak dla CPK miała pewne rzeczy z obecnego planu rządowego skorygować i przyspieszyć. Rząd jakby nie pochylił się nad tymi propozycjami, ale temat wciąż żyje, temat wciąż jest interesujący dla milionów Polaków i nasza w tym głowa, żeby ten stan utrzymywać. I dziękuję też Radiu Wnet za ciągłe wracanie do tego tematu.
1: I wrócimy też do tego tematu w najbliższy poniedziałek, bo dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby w kilku słowach opowiedzieć, też zachęcić słuchaczy Radia Wnet. Myślę, że taka relacja na naszej antenie, nie wiem, czy mogę już to obiecać, ale mam nadzieję, że tak pojawi się z tego wydarzenia. W najbliższy poniedziałek. Po co się państwo spotykacie?
2: My jako organizacja zajmujemy się CPK, ale nie tylko. Uznajemy CPK za pewien symbol polskich aspiracji, polskiego rozwoju i dlatego staramy się patrzeć szerzej na to, co się dzieje w Polsce i czego Polska potrzebuje. Polska zdecydowanie potrzebuje więcej niż tylko nowego lotniska i kilku tysięcy kilometrów nowych torów. Potrzebuje zmiany paradygmatu i zmiany tego, jakie są w ogóle relacje społeczne w naszym kraju. Nie ma, naszym zdaniem, polskiego, szybkiego, ambitnego rozwoju ze zdegenerowaną i zdemoralizowaną klasą polityczną, która pozostaje całkowicie poza obywatelską kontrolą, oprócz aktu wyborczego odbywającego się raz na 4 lata. Tak więc nasza inicjatywa, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszam, poniedziałek, skupia się wokół odebrania przywilejów niezasadnych klasie politycznej, skupia się na poddaniu polityków ciągłej, bieżącej obywatelskiej kontroli i, co najważniejsze, przywraca właściwą wagę, właściwy głos decydujący w ręce obywateli.
1: I to brzmi wspaniale, nawet część osób może by powiedziała trochę utopijnie w państwie, gdzie od 40 lat mamy, można powiedzieć, siły, które nami rządzą, czy nas rozgrywają, które często stosują, nawet powiedziałabym, pewne parasole ochronne nad sobą. Państwo co, zauważyliście, że jakoś zmienił się ten układ sił między państwem a decydentami, że to jest ten moment?
2: Widzimy potem po aktywności Polaków, przede wszystkim w internecie, w sieci, że jesteśmy już zupełnie innym społeczeństwem niż 30 czy 20 lat temu. Mamy ludzi ambitnych, wykształconych, rozumiejących, co się dzieje wokół nich, chcących mieć większy wpływ na rzeczywistość, a obecny system de facto blokuje nas przed nim. A gdy pojawiają się jakieś próby obywatelskiego wpływu, jak na przykład w Krakowie ostatnio przy referendum o odwołaniu prezydenta, to klasa polityczna co robi? Aktywnie wzywa do bojkotu kluczowego instrumentu w demokratycznym państwie, jakim jest referendum. Przecież to jest niebywały jakiś skandal, że wszyscy od władzy centralnej po samorządowej mówią obywatelom, olejcie referendum, po co w ogóle w tym uczestniczyć?
1: Tak. Albo to, że na przykład nie było dyskusji, pytania do nas, jeżeli chodzi o to, gdzie, u kogo mamy się dozbrajać, czyli no tutaj mam na myśli konkretnie pożyczkę Sejf. Ja nie mówię, czy ona jest zła, czy ona jest dobra. Nie mi to oceniać, nie jestem ekspertem, ale dlaczego nikt nie zapytał społeczeństwa, czy my chcemy się zadłużyć, jak my na to patrzymy? No przecież to są podstawowe rzeczy. My za to będziemy płacić przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
2: Jest cała ogromna, długa lista pytań, które tylko społeczeństwo może w swojej zbiorowej mądrości rozstrzygnąć. Są to również pytania, których politycy w ogóle nie chcą zadawać i nie chcą rozstrzygać, gdyż to stwarza im tylko możliwość ciągłe powracanie do kwestii światopoglądowych, czy stwarza im możliwość ciągłego performansu w Sejmie bez żadnego realnego rozstrzygnięcia. Jest cała również grupa tematów, którymi politycy w ogóle się nie zajmują, jak obchodzą szerokim łukiem, gdyż odczytują to jako niekorzystne dla swoich tutaj sondaży. Dajmy przykład jakiejś formy przeszkolenia wojskowego. No, rzecz wydawać by się mogła oczywista w dzisiejszym świecie i w świetle tego, co robią nasi sąsiedzi, a politycy boją się, jakby tematu w ogóle nie było. I jestem przekonany, że przy obecnych właśnie relacjach, przy obecnym układzie, ten temat nie wróci na agendę w najbliższym czasie, a powinien wrócić co najmniej kilka lat temu już.
1: To prawda, chociaż my o tym przeszkoleniu mówimy i będziemy mówili o tych potrzebach działania tu i teraz, ale to jest ważny głos Radia Wnet, ale wciąż nie głos mainstreamowy, niestety, drodzy Państwo. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, był gościem Radia Wnet i zapraszamy Państwa w poniedziałek
2: o godzinie 14 do Centrum Prasowego PAP. Ja jeszcze korzystając z ostatnich 10 sekund, zapraszam ponownie wszystkich do podążenia za tym kartonem i oddania głosu w petycji Tak dla Uczciwości, gdzie domagamy się naprawy systemu finansowania posłów, rozliczania ich wydatków, www.takdlauczciwości.pl.
1: Tak jest i Radio Wnet za tym kartonem będzie podążać oczywiście i będziemy Państwu opowiadać i przybliżać także wnioski z tej konferencji poniedziałkowej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie, ale dzisiaj w innej roli, bo nie żadne tam prawo cytatu, ale proszę Państwa, przyprowadziłem gościa do Radia Wnet, który jest gościem niezwykłym. Niezwykłym, bo uczestniczył w tworzeniu, w rewolucji, która się toczy. I zanim podam jego nazwisko, które powinniście Państwo zapamiętać, to powiem kilka słów o rewolucji, no bo my oczywiście w Polsce rewolucję jak najgorzej kojarzymy, bo nam się pewnie z rewolucją październikową kojarzy, ale jest jeszcze coś takiego jak rewolucja naukowo-techniczna, która się toczy przez świat i to toczy się od koła, ognia, wynalazku pisma, druku, przez wiek pary i elektryczności, no, który był rewolucją, poprzez rewolucję już bardziej nam blisko, na przykład wynalezienie radia, dzięki któremu mogę do Państwa dzisiaj mówić, ale też to samo radio jednak chyba spowodowało, że pewien człowiek z Austrii przeniósł się do Niemiec, a jak się nazywał, wszyscy wiemy, i zdobył władzę, bo chyba gdyby nie radio, to by tego nie zdołał zdobyć. Potem telewizja i wreszcie, proszę Państwa, wkraczamy w wiek, który już nam jest bliski, mianowicie rewolucji informatycznej. Mamy przecież pojawienie się komputera, mamy pojawienie się mediów społecznościowych. I wreszcie, proszę Państwa, jesteśmy na etapie bieżącym. Sztuczna inteligencja. I właśnie mój gość, proszę Państwa, jest współtwórcą, nie przesłyszeli się Państwo, współtwórcą sztucznej inteligencji. I przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale historia zatoczyła pewne koło, bo jest to Polak ze Stanów Zjednoczonych, pan profesor Jacek Żurada. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i witam państwa również.
1: No ja muszę powiedzieć, że to zaproszenie to wynikło trochę przez przypadek, chociaż jak już sobie zdążyliśmy wymienić opinię, no ja nie bardzo wierzę w przypadki. Pan profesor jakiś czas temu dzięki Radiu Wnet odezwał się do mnie, spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać 2 dni temu, no i oczywiście finałem tego jest dzisiejsze spotkanie w Radiu Wnet. Proszę państwa, przedstawię pana profesora, bo pewnie zbyt skromny jest, żeby przedstawił się sam właściwie, czyli wskazując, kim rzeczywiście jest profesor Jacek Żurada. Proszę Państwa, rok 79, w Polsce Gierek, a profesor Jacek Żurada, wtedy jeszcze nie profesor, wtedy absolwent Politechniki Gdańskiej, młody uczony, no wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I w tych Stanach Zjednoczonych rozwija skrzydła, proszę Państwa, i jakiś czas później zostaje profesorem Uniwersytetu w Louisville w Stanach Zjednoczonych, którym jest do tej pory. Cały czas zresztą między innymi był dziekanem tam na jednym z wydziałów. I proszę Państwa, specjalizuje się jako inżynier, jako naukowiec, specjalizuje się w dziedzinie sieci neuronowych. Czymś, co u nas chyba jeszcze nie było specjalnie znane, a było w powijakach. I proszę Państwa, w roku 1992, jak sobie wyczytałem, oprócz tych kilkuset artykułów naukowych, które napisał, wydał książkę, która chyba była bardzo ważna. Rok 1992, to dawno było. Introduction to Artificial Neural Systems. Panie profesorze, czy ta książka, pana książka, to był początek sztucznej inteligencji?
2: To było moje bezpośrednie spotkanie już w dużym stopniu zażyłości z tą dziedziną, ale muszę powiedzieć, że początki sztucznej inteligencji sięgają lat 50. Dzisiaj mamy rewolucję, tak jak pan powiedział. Rewolucję chyba znacznie intensywniejszą i obejmującą, mającą większy zasięg, bo prawdopodobnie bierze w niej udział w tym danym momencie 6 miliardów ludzi. Oczywiście rewolucja przemysłowa w wieku XVIII była o wiele wolniejsza. Działa się lokalnie, najpierw w Anglii, w kilku miastach, a teraz mamy po prostu zalew technologii za wieloma sprawami. Za sprawami wynalazku tranzystora, za sprawami wynalezienia systemów uczących się, o których właściwie dzisiaj chcieliśmy parę słów powiedzieć. No i wreszcie ostatnich wynalazków z lat 2010-15, a szczególnie 17 i 19. Wiedza ta sztucznej inteligencji rozwijała się etapami. Wracając do mojej książki, tak, to była pierwsza książka na rynku światowym. Stała się podręcznikiem bardzo masowo przyjętym. Do dzisiaj jest zresztą używana. I powiem, że odpryski tej książki towarzyszą mi do dzisiaj, dlatego że w ramach budowy systemów sztucznej inteligencji ta książka została skopiowana przez wielki koncern amerykański, który zbudował system sztucznej inteligencji. Takich poszkodowanych jak ja jest tysiące i w zasadzie ci autorzy czekają na odszkodowanie. Odszkodowanie za splagiaryzowanie ich dzieł. No bo obecna sztuczna inteligencja, tak jak właśnie wiemy z systemów procesowania języka naturalnego, opiera się na tym, że przeszukuje się duże zasoby informacyjne, książkowe, zasoby internetowe i z tego buduje się modele, które można przetwarzać. No, żeby naszym słuchaczom wyjaśnić, że tak powiem, szerzej to zagadnienie, to systemy sztucznej inteligencji służą do rozpoznawania obrazów, do podejmowania decyzji, jak również do procesowania zarówno obrazów, jak i języka, w związku z czym mamy tutaj przysłowiową rewolucję informacyjną. Dlatego, że wszystko, co każdy ślad, który wytwarzamy przez przekazywanie jakiejkolwiek informacji pisanej czy obrazowej, ten ślad pozostaje, na ogół nie ginie, jest zapamiętywany i procesowany. Także jesteśmy zanurzeni w to, czy chcemy, czy nie chcemy.
1: A panie profesorze, kiedy był ten pierwszy krok w pana życiu w tym kierunku? To było chyba jeszcze w Polsce.
2: Tak, to było w Polsce. To był chyba najbardziej pamiętny dzień na moich studiach na Politechnice Gdańskiej, kiedy na piątym roku przeddyplomowym, kiedy byliśmy bardzo zajęci szukaniem tematów prac dyplomowych na seminarium, profesor Jerzy Zeidler przywiózł ze Stanfordu książeczkę, która miała 150 stron, zatytułowaną Systemy uczące się, autorstwa Nilsa Nissena. I w tej książce był przytoczony dowód, że pewne skomplikowane zagadnienia matematyczne można rozwiązać za pomocą zwyczajnie stwierdzenia, czy popełniano błąd, czy też błędu nie popełniano w procesie tego rozwiązania. Więc może użyję takiego obrazowego porównania. Powiedzmy, że mamy dwa punkty na płaszczyźnie. Niech to będzie na rozpłaszczonej naszej mapie globu. Paryż i Moskwa. I naszym zadaniem jest przeprowadzenie linii, która dzieli Paryż od Moskwy. Ale równania tej linii nie znamy. Ona opisuje się trzema współczynnikami na płaszczyźnie. I zaczynając od jakiejkolwiek linii na płaszczyźnie, po skończonej liczbie kroków, linia ta zaczyna nam dzielić Paryż od Moskwy. I ta procedura jest zbieżna i zawsze osiągamy cel. To było w zasadzie udokumentowanie tego, że metodą stwierdzenia, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie, zawsze dochodzimy do celów. Przy czym no to otwierało bardzo nowe drogi badań. Tym niemniej, jak powiedziałem, od tych lat późnych 60., kiedy ten dowód został przeprowadzony, te pierwsze maszyny uczące się, tak jak je wówczas znano, nie miały podpory ze strony komputerów. Więc te badania posuwały się do przodu i grzęzły, do przodu i grzęzły. Pierwszym, że tak powiem, niepowodzeniem perceptronu, który był według mnie tym pierwotnym, najważniejszym wynalazkiem, było to, że naukowcy, którzy szukali rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, w dziedzinie zastąpienia właściwie naszego wysiłku intelektualnego za pomocą maszyn liczących, komputerów, ci właśnie naukowcy udowodnili, że Perceptron nie rozwiązuje szeregu zadań. Pewnych zadań nie jest w stanie rozwiązać. W związku z czym badania nad sztuczną inteligencją przeszły w kierunku operowania symbolami. Ale symbole mogą tylko wyrażać bardzo, bardzo ograniczoną część naszej rzeczywistości. Natomiast sieci neuronowe i właśnie te związane z tym perceptrony traktują każdą cząstkę rzeczywistości, którą jesteśmy zainteresowani, traktuje jako liczbę rzeczywistą. Czyli zwykłą liczbę dziesiętną z przecinkiem na przykład. To jest właśnie różnica. Systemy te sztucznej inteligencji właściwie rozwinęły się od lat późnych, lat 80., kiedy to naukowcy opracowali dokładnie, jak propagować, czyli jak wysyłać sygnał błędu wstecz sieci neuronowej, która już była bardziej złożona niż ten podstawowy perceptron. Więc w latach 90., kiedy ja pisałem książkę, było wielkie zapotrzebowanie na teorię tych systemów. W mojej książce znalazły się wszystkie algorytmy, które były wówczas, że tak powiem, ważne. Można było według nich wszystko zaprogramować. No ale znowu brakowało dalszych mocy obliczeniowych.
1: I te dały komputer.
2: Tak. I po roku 2000, kiedy komputer stał się praktycznie bardzo wydajnym narzędziem, nastąpiła kolejna poprawa wydajności tych systemów uczących się. Mianowicie skorzystano z procesorów graficznych, które służyły do gier komputerowych. Procesory graficzne przetwarzają informacje równolegle. To znaczy się przetwarzają, powiedzmy, duży obraz, taki, jaki widzimy na ekranie naszego telefonu albo komputera, przetwarzają w jednej właściwie, w tym samym czasie, w jednej operacji, mimo że tam jest milion zmiennych, bo tyle jest pikseli na ekranie. I korzystając ze zwiększonych mocy obliczeniowych, coraz ważniejsze zadania sieci zaczynały rozwiązywać w miarę upływu czasu. Przy czym największym problemem okazała się obróbka języka w owym czasie. Próbowano to robić na różne sposoby, ja mówię, zarówno języka pisanego, jak i mówionego. Tym niemniej do zdecydowanego rozstrzygnięcia doszło w roku 2017, kiedy grupa autorów z firmy Google i z kilku stowarzyszonych uniwersytetów opracowała tak zwany mechanizm uwagi i zatytułowała swój artykuł All You Need Is Attention, na pamiątkę piosenki Beatlesów All You Need Is Love. I od tego czasu mamy właściwie pochód sztucznej inteligencji już niepowstrzymany. All You Need Is Attention.
1: Panie profesorze, pan wymienił jedno słowo, którego chciałbym się uczepić. Zapotrzebowanie. No jest takie powiedzenie powszechnie znane, że potrzeba jest matką wynalazków. Ja się zastanawiam, czy ono jest adekwatne w tym przypadku. Czy wybuch, że tak powiem, sztucznej inteligencji jest odpowiedzią również na zapotrzebowanie świata szeroko rozumianego, możliwości rozwoju nowych technologii, a może społecznych oczekiwań, czy też jest dokładnie na odwrót? Ponieważ powstaje wynalazek, rodzi się zapotrzebowanie. Czy to jest tak troszeczkę jak z niektórymi produktami wypuszczanymi na rynek, że ludziom trzeba uświadomić, że potrzebują tego, a oni niekoniecznie tego potrzebują? Jak to jest? Ta sztuczna inteligencja ku czemu nas wiedzie? Czy to jest potrzeba, konieczny etap, który jako ludzkość musimy przejść, pokonać, żeby się dalej rozwijać? Czy to jest pułapka? Powiem państwu jeszcze, zdradzę, że dwa dni temu, kiedy siedzieliśmy tutaj na rynku Starego Miasta z panem profesorem i prowadziliśmy ciekawą rozmowę, na różne zresztą tematy, pozwoliłem sobie pana profesora Jacka Żuradę, czyli mojego dzisiejszego gościa, porównać do jednego z twórców, za przeproszeniem, bomby atomowej. No bo oczywiście wyzwolenie atomu, energii atomowej, elektrownie atomowe, no to wspaniała wiadomość dla ludzkości. A jednocześnie wszyscy wiemy, że jest i ciemna strona. Jak to jest, panie profesorze? Potrzeba, konieczność i ku czemu my zmierzamy?
2: Tak, no to pytanie jest dwuwarstwowe. W zasadzie w każdym z nas tkwi, że tak powiem, pewien sen, pewne marzenie, ażeby nasze życie było łatwiejsze, piękniejsze, żebyśmy mogli siebie realizować. I naukowcy, widząc pewne otwarte rubieże, wchodzą w te rubieże. No oczywiście pokusa zbudowania czegoś, czymkolwiek to jest bardzo silna, dlatego że o ile człowiek mógł zastąpić pracę własnych mięśni za pomocą maszyn, w pewnym sensie pracę umysłową można zastąpić kalkulatorem albo jakimś składopisem, tym niemniej na systemy rozpoznawania obrazów na przykład istnieje szalone zapotrzebowanie. Wyobraźmy sobie, jak dzisiaj wygląda przejście granicy. Wystarczy, że nasza twarz jest pokazana kamerze i jesteśmy zidentyfikowani spośród praktycznie rzecz biorąc setek milionów zdjęć, które zrobiono w wielu zakątkach świata w podobnej sytuacji. To zdjęcie się porównuje ze zdjęciem w paszporcie, z identyfikatorami w paszporcie, więc to jest oczywiście zrobione w systemach sieci neuronowych, rozpoznawania obrazów, które były pierwszym klasycznym zastosowaniem, rewolucyjnym zresztą, dlatego że no, genialność tego urządzenia, które przeszukuje miliony zdjęć, które są w zasadzie złożonymi tworami intelektualnymi i identyfikacja jednej spośród milionów osób jest wielkim osiągnięciem technicznym. Tak samo od lat naukowcy próbowali syntezować język albo dokonywać tłumaczeń z jednego języka na drugi. Przyznam się, że procesowanie języka naturalnego, tak jak my go dzisiaj znamy w ramach sztucznej inteligencji, czyli zamiany języka na tokeny i tak dalej, to było w sferze dalekich marzeń kiedyś, ale rozpoznawanie obrazów, jak również podejmowanie decyzji, na przykład diagnostyk medycznych, było zawsze silnym impulsem do rozwijania tej dziedziny, więc benefity leżały w naszym zasięgu. I chociaż ta dziedzina rozwijała się może niezbyt miarowo i nieliniowo, tym niemniej dostarczała na przestrzeni ostatnich 3-4 dziesięcioleci wyraźnych benefitów społecznych. Przy czym najwyraźniejsze dobrodziejstwa tej dziedziny, o ile to rzeczywiście można nazwać w pełni dobrodziejstwem, bo w tym się kryją przeróżne, że tak powiem, niedomagania, są to właśnie dojrzałe systemy sztucznej inteligencji oparte na atencji, na uwadze, które przetwarzają język naturalny. Bo tutaj wchodzimy już w tak zwaną inteligencję generatywną. Otóż nie chcę definiować tutaj zbyt wielu terminów technicznych, ale sieć uczona jest, załóżmy, że to wszystko nazywamy siecią neuronową, bo taki jest rzeczywiście silnik sztucznej inteligencji. Sieć jest uczona sekwencji łańcucha słów i tak potrafi procesować tą sekwencję, niezależnie od tego, jaka ona jest długa, że może ją skracać, wydłużać, mutować, przetwarzać na dowolny sposób. Dla nas ułatwienie z tego jest znakomite. Możemy poprosić o streszczenie książki, która ma 200 stron i otrzymać 20-zdaniowe streszczenie. Więc benefity są...
1: Coś wiem o tym, panie profesorze, szalone. Studenci z tego korzystają. Tak. Od dawna wpadli na to.
2: Tak.
1: No tak, to są... Nie, benefity są oczywiste, Ale co z tymi zagrożeniami? Bo boimy się tej sztucznej inteligencji. Boimy się, że będziemy od niej uzależnieni, że nasza własna twórczość, a więc jakaś tożsamość ludzka, gubi się w tym wszystkim. Że ja sam się chwytam na tym, że 2 czy 3 razy słuchałem gdzieś tam w internecie utworu muzycznego, który został całkowicie wygenerowany przez sztuczną inteligencję, ze wspaniałym głosem, którego nie usłyszałem nigdzie na

0: sami. A poza tym wszystkim tutaj jeszcze jeden taki akcent był w pana wypowiedzi dotyczący właścicieli firmy wielkich technologii, które sięgają w bardzo nieskrępowany sposób do osiągnięć nauki i wcale nie zamierzają się dzielić zyskami. No tutaj też mamy pewne pytanie, czy sztuczna inteligencja nie jest jakimś jednym wielkim, za przeproszeniem, złodziejstwem, jeśli chodzi o działalność twórczą? No bo przecież, jeśli skopiujemy, a skopiowano Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, wszystkich naszych wieszczów i największych pisarzy, a potem powiemy, kochana sztuczna inteligencjo, napisz mi nowelkę, która będzie miała 17 stron, będzie wzruszająca i zaskakująca na końcu, będzie miała charakter romantyczny i przykuje uwagę, a będzie w stylu, powiedzmy sobie, Sienkiewicza z wczesnych lat jego pisarstwa, to otrzymamy coś takiego. Czy to nie jest przerażające i czy to nie jest jedno wielkie naruszanie naszych ludzkich praw?
1: Tak, więc moim zdaniem puszczono wodze temu rumakowi sztucznej inteligencji. Czy to jest dla dogodności człowieka i dla jego, w jego interesie, nie zawsze jest to dla mnie oczywiste. Tym niemniej ci, którzy dokonali tych wynalazków i posiadają dane, mają obietnicę wielkich zysków. Znaczy, dane pochodzą z, powiedzmy, z literatury, którą stworzyliśmy, z muzyki, którą stworzyliśmy, z obrazów, które są na internecie. I codziennie ludzkość dostarcza coraz więcej tych danych do internetu. One są w obiegu publicznym de facto, właściwie nie tyle publicznym, ile są własnością tych kilkunastu największych firm internetowych, które zbierają informacje, przetwarzają. I te dane są obrabiane, wykorzystywane i w zasadzie narzędzia sztucznej inteligencji, które się pojawiają, one będą, i to nie jest najlepsza wiadomość, one będą w rękach tych, którzy posiadają dane, tak. Bo z tych danych robi się modele i ten model ma służyć człowiekowi.
0: A bardzo często tak. Autorzy nie zdają sobie sprawy, że korzystając z takiego czy innego środka, których nazw nie chcę tutaj na antenie wymieniać, ale tych najpotężniejszych, jednocześnie rzeczywiście oddają swoje prawa na podstawie umów zresztą, które są tam gdzieś wygenerowane, czy warunków korzystania, które przyjmujemy, klikając zupełnie nieświadomie jakąś tam naszą zgodę pod dokumentem, którego nikt chyba nie przeczytał, bo jest on zbyt długi. I rzeczywiście dajemy własność intelektualną i jakiś ogromny potencjał tym nielicznym podmiotom. I tutaj, panie profesorze, no niestety nie uciekniemy od tego tematu. Sztuczna inteligencja to zagadnienie polityczne, to zagadnienie
1: władzy. To się staje zagadnieniem politycznym na wielu poziomach. To się staje zagadnieniem przede wszystkim etycznym, potem zagadnieniem, tak powiem, pewnych norm zawodowych, no ale za normami etycznymi i nie idzie prawo. Więc to prawodawstwo według mnie nie nadąża za szybkim rozwojem, za burzliwym rozwojem sztucznej.
0: Nigdy nie nadążało. Zawsze szło w ogonie. Wynalazek, tak. A potem dopiero prawo. Tak. No ale rzeczywiście problem został dostrzeżony, bo i Komisja Europejska przy tym coś kombinuje, prawda? Ale weźmy z drugiej strony. Obecny papież, zresztą Amerykanin, przecież wydał encyklikę na temat. No to jest coś niezwykłego, czyli problem jest zauważony, chodzi o kumulację władzy. Ta władza się kumuluje i teraz pytanie, czy w państwach, które posiadają najbardziej rozwinięte systemy, czy też w prywatnych podmiotach, które w ramach tych państw, a bardzo często ponadpaństwowo, tym dysponują. Ostatecznie knowledge is power, prawda? Tak. Wiedza to siła, to potęga. Kto ma tę wiedzę, kto umie, kto ma technologię i kto ma środki techniczne również, ten króluje. Ostatecznie dzisiejsze, na przykład pole walki przekształca się nam w pole walki systemów sztucznej inteligencji, które przetwarzają błyskawicznie dane, dają odpowiedź, mało tego, proponują, wszystko można zaprojektować, będąc daleko, daleko od linii frontu, który właściwie już przestaje być linią frontu, że użyję tego najbardziej drastycznego porównania, ale przecież walka

0: między różnymi systemami, państwami i podmiotami politycznymi toczy się na płaszczyźnie ekonomicznej przede wszystkim, o czym doskonale wiemy. Czy to oznacza, jak pan myśli, panie profesorze, że rozwój sztucznej inteligencji, który nie jest równomierny w świecie przecież, doprowadzi nas do kumulacji władzy w jakichś ośrodkach publicznych bądź też prywatnych i nastąpi nam proces prywatyzacji władzy, co będzie oznaczało, że będziemy mogli sobie głosować, oczywiście, ale już nie decydować.
1: Możliwości, tak jak pan zresztą wspomniał, możliwości sztucznej inteligencji są tak szerokie i tak skuteczne. W pewnym sensie dla wielkich koncernów, które notabene są, tak powiem, koncernami internetowymi w gruncie rzeczy, jest wielka obietnica zysku finansowego i w obecnej sytuacji jest mniej więcej rozkład, tak powiem, mocy sztucznej inteligencji jest taki, że 75% zasobów sztucznej inteligencji, które można wykorzystywać, jest w Stanach Zjednoczonych, 15% w Chinach, reszta 7-8% w Europie. Jest tak chyba dlatego, że masowe zastosowanie sztucznej inteligencji daje wielkie obietnice strategiczne. Tą strategię można różnie rozumieć, ale są państwa, które mają przeróżne swoje cele. I w niektórych krajach ustawodawstwo, które by ograniczało szybki, burzliwy rozwój bez specjalnych jakichś ograniczeń sztucznej inteligencji, w niektórych krajach ten rozwój jest bardzo szybki, w Stanach Zjednoczonych w szczególności. Jako przykład mogę użyć takiego zestawu. 10 najbardziej dokapitalizowanych firm na świecie dzisiaj, rzędu trylionów dolarów, po polsku to są, zdaje się, biliony. Tak? Każda z tych firm, z 10 firm najbardziej dokapitalizowanych na świecie, spośród tych 10 firm, 8 firm jest internetowych, znanych nam jako Meta, jako Nvidia, która produkuje układy scalone. Na dole tej listy 10 firm jest Tesla, która, jak wiadomo, produkuje samochody osobowe bez kierowcy. Każda z tych firm ma kapitalizację pomiędzy 1 a 5,5 tryliona dolarów, czyli biliona dolarów w języku polskim. No i te pieniądze zostały zainwestowane przez ludzi, którzy obiecują sobie olbrzymich benefitów ze sztucznej inteligencji. Natomiast regulacje sztucznej inteligencji, które by powstrzymywały w jakiś sposób burzliwy rozwój sztucznej inteligencji, one z rzeczywistości zalegają bardzo. Czyli przemysł i jego zamierzenia wyprzedzają to, co mamy na papierze, co powstrzymuje ten rozwój. Dla mnie jedynym znanym przypadkiem, kiedy firma została albo ukarana, albo zlikwidowana, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, to jest przypadek, kiedy firma w Stanach Zjednoczonych wyszukiwała zdjęcia osób, paszportowe zdjęcia w twarzy i publikowała podpisy, nazwiska, dane osobowe i kojarzyła jedno z drugim. Oczywiście to jest wybitne naruszenie, czy tak powiem, prywatności. Ta firma została albo ukarana, albo zlikwidowana. W tej chwili tego się nie robi. Więc pewne najbardziej takie podstawowe bariery naruszania prywatności, czy korzystania, naruszania praw autorskich, one istnieją, ale to nie są te bariery, które są wystarczające. Z tym się tutaj zgadzam w zupełności.
0: Ale oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, czy te same mechanizmy nie będą używane przez instytucje, na przykład państwowe, w różnych państwach, które niespecjalnie się przejmują prawami obywatelskimi, zwłaszcza jeśli nie podlegają żadnej kontroli. A ta kontrola nad obywatelami w tym momencie może być totalna i niemożliwa właściwie do zerwania. Ale jeśli chodzi o potężne organizacje, to ja bym chciał też zadać jedno pytanie, bo pan, panie profesorze, jest członkiem, a nawet wiceprezydentem. I z tego, co wiem, przez pewien czas był pan prezydentem tej bardzo, bardzo potężnej, a chyba nie tak bardzo znanej organizacji, której skrót po polsku wygląda tak dosyć zabawnie, bo to jest literka I, a potem są trzy E, czyli po angielsku IEEE. Czy mógłby pan rozszyfrować ten skrót i powiedzieć cokolwiek o tej potężnej, a nie tak bardzo znanej organizacji?
1: Tak, to jest pytanie, na które mogę dokładnie odpowiedzieć, bo z tą organizacją współpracuję od lat ponad 30. Notabene nazywa się Institute of Electrical and Electronic Engineers. Jest to organizacja, która skupia 70% mniej więcej rynku publikacji naukowych w naszej dziedzinie elektroniki i informatyki, plus organizuje 2 lub 3 tysiące konferencji w ciągu roku na te tematy. No oczywiście jest to organizacja światowa, ma 500 000 członków, są również członkowie w Polsce, jest ich ponad 1000. I ja byłem wiceprezydentem tej organizacji, nadzorowałem i prowadziłem sekcję wszystkich czasopism, które są właściwie sztandarowymi czasopismami. Sam byłem redaktorem naczelnym Transactions on Neural Networks. Chciałem tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, taką anegdotyczną, że kiedy otworzyliśmy to czasopismo i pracowaliśmy nad nim, mieliśmy kilkaset artykułów w ciągu roku. Oczywiście grono recenzentów olbrzymie i edytorów i tak dalej. Ja byłem redaktorem naczelnym. Bardzośmy pragnęli mieć artykuły nadsyłane z Chin, ale te artykuły nie nadchodziły. No, Chiny miały zawsze miliard lub więcej ludności. No, byliśmy czasopismem, że tak powiem, krajów zachodnich. W tej chwili proporcje się odwróciły.
0: A pan jest profesorem honorowym 2 chińskich uniwersytetów.
1: Tak. Przy czym prawdopodobnie jest to tajemnicą Polichinella. Od 2-3 generacji w Stanach Zjednoczonych kształciło się bardzo wiele chińskich studentów. I ci studenci wracają do Chin i pracują wydajnie u siebie. I właśnie teraz są autorami tych artykułów, które nadchodzą do naszego czasopisma. Jeszcze jedna ciekawostka, że właściwie Chiny korzystają nadal z naszych czasopism, autorzy chińscy, z których oni są większością autorów w tych najbardziej gorących dziedzinach elektroniki, mikroelektroniki, sztucznej inteligencji, telekomunikacji, bo to jest cały pakiet w zasadzie, dlatego że sztucznej inteligencji dzisiaj nie mielibyśmy, gdybyśmy nie mieli układów scalonych i układów telekomunikacyjnych i internetu, który już ma 40 lat prawdopodobnie. Więc ta wiązanka tych technologii, które od roku 1948 wynalazku tranzystora, która trwa do dzisiaj, ona jest bardzo, bardzo imponująca i ona zaowocowała sztuczną inteligencją, w której jest zanurzonych 6 miliardów ludzi i której końca nie widzimy jeszcze, dlatego że w ślad za obróbką języka naturalnego musi nastąpić obróbka sekwencji obrazów, czy wizji, czy filmów. Te filmy będą mogły być streszczane, transformowane, mutowane. I to jest znacznie cięższe zagadnienie obliczeniowe, gdyż język jest stosunkowo prosty do obróbki już teraz, w tej fazie, dlatego że każde słowo zamienia się na jeden, dwa albo trzy tokeny, umowne jednostki. Natomiast w jednym obrazie, który widzimy na przykład na ekranie komputera albo telefonu, są miliony liczb, tak? Bo sieć neuronowa wyłącznie rozumie liczby rzeczywiste. Także ta saga sztucznej inteligencji się nie kończy, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jedną z tych fascynacji sztucznej inteligencji i sieci neuronowych jest to, że sieci te operują bardzo elementarnymi pojęciami mnożenia, sumowania, które jest trywialną operacją, pojęciem współczynników wagowych, czyli tych parametrów, które zmieniamy, funkcją celu. No i jest jeden królewski element, który został nazwany neuronem. Ja do dzisiaj nie wiem, mimo że całe życie pracuję w tej dziedzinie, dlaczego on został nazwany neuronem, bo on nic nie ma wspólnego z biologią, ani z żadnymi organizmami.
0: Skojarzenie się rzeczywiście nasuwa.
1: Tak, więc
0: a może, rzeczywiście... panie profesorze, że to jest coś takiego bardzo futurologicznego, że to przeniknie niejako do naszego DNA, że gdzieś tam granica między tym, co ludzkie, a co sztuczne, zatrze się. No przecież niektórzy mają taką wizję transhumanizmu.
1: Tak, ale to...
0: I brzmi to groźnie. W każdym razie ja bym bardzo nie chciał tego dożyć, ale nie wiem, czy to się da zrobić, bo sztuczna inteligencja będzie tak wspomagała nasze życie, że może trzeba będzie dożyć. Panie profesorze, niestety czas nas troszeczkę, to jest bardzo ważna funkcja również, jeśli o to chodzi, zaczyna dobiegać końca, a ja myślę, że nasi słuchacze chcieliby uzyskać jeszcze jedną odpowiedź na jedno pytanie, które dotyczy prawie każdego, kto słucha naszej audycji. A co będzie z rynkiem pracy?
1: Tak, to jest pytanie się wszystkim ciśnie na usta. Niektóre zawody będą musiały być modyfikowane poprzez asystenta w postaci sztucznej inteligencji, czyli, że tak powiem, bardzo zdolnego, dotrenowanego bota bądź agenta. I to dotyczy zawodów lekarskich, ogólnie medycznych, być może też...
0: A może
1: nauczycieli,
0: prawników może?
1: Prawników, doradców finansowych. Szereg zawodów będzie tymi talentami sztucznej inteligencji podpartym, dlatego że roboty, bo to są w gruncie rzeczy roboty, słowo sztuczna inteligencja jest eufemizmem w gruncie rzeczy. My mówimy tu o robotyzacji i te roboty będą lepiej sobie dawały radę ze złożonymi zagadnieniami niż my i szybciej działały. Na przykład już dzisiaj prawie każda decyzja radiologiczna, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jest opatrzona etykietą, że system sztucznej inteligencji analizował ten dany obraz, a lekarz go zweryfikował i podpisał.
0: No tak. Ja się zastanawiam, czy nie będzie tak, a już podobno tak zaczyna być z wyrokami sądowymi, kiedy sędzia wrzuca dane, robi to oczywiście nieoficjalnie, do zasobu wiedzy sztucznej inteligencji, dostaje ściągawkę i się pod nią podpisuje. Panie profesorze, pan pewnie nie zna tych problemów, ale kto wie, czy w sytuacji, w jakiej w polski wymiar sprawiedliwości obecnie się znajduje, nie byłoby to lepsze wyjście niż to, co mamy obecnie. Ale ja nie chciałbym kończyć, proszę państwa, tej rozmowy z panem profesorem Jackiem Żuradą takim z akcentem. Ostatnia kwestia. Panie profesorze, jesteśmy tutaj na antenie, na żywo, Radia Wnet. Żadna sztuczna inteligencja, prawdziwa inteligencja była państwa gościem, ale chciałbym, żeby pan, korzystając z tej okazji, powiedział o polskich korzeniach sztucznej inteligencji i kogo chciałby pan tu wymienić, oprócz pana, wśród tych osób, które wpłynęły na pana drogę życiową, która wpłynęła na powstanie sztucznej inteligencji, bo jest pan jednym z jej ojców. Taka okazja do pozdrowienia znajomych.
1: Tak, więc jest kilku bardzo dobrych informatyków w Polsce, jak również za granicą, mojego pokolenia, jak i młodszych. I to są, oni są autorami książek, współpracownikami w startupach. Także polska obecność jest tam bardzo zaznaczana w tych kręgach. No nie będę tutaj sypał nazwiskami, ale ci ludzie często chyba udzielają też wywiadów i są, że tak powiem, luminarzami w tym pochodzie sztucznej inteligencji. I to jest zarówno średnie, jak i młode, jak i moje pokolenie tych, którzy byli świadkami początków tej rewolucji dzisiejszej. No mogę wymienić kolegów z Politechniki Warszawskiej, kolegę Cichockiego, kolegę Osowskiego. Mam nadzieję, że ci, których nie wymienimy, się nie obrażą. Mojego mistrza, promotora Jerzego Zajdlera, spod którego skrzydeł wyszedł też przedsiębiorca znany Janusz Filipiak. Wiem, że jest wielu młodych adeptów sztucznej inteligencji, którzy dokonali pewnych ważnych badań w Dolinie Krzemowej i oni tam są też obecni.
0: A zatem, proszę Państwa, można byłoby na koniec powiedzieć, Polak potrafi. Profesor Jacek Żurada był moim, Jana Majchrowskiego i Państwa gościem, a przede wszystkim gościem radia, które naprawdę opiera się na prawdziwej inteligencji. Radia Wnet. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Dziękuję,
0: panie profesorze. Do widzenia.
1: Dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.

gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma ceo wyrok.

0: Nocne powtórki w net.
1: I drodzy Państwo, skoro studio za Nysą, to już nie przedłużając oczywiście gospodarz tego studia, pan Jan Bogatko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem prawdziwą, jeżeli można tak powiedzieć, inteligencją, jeżeli jestem inteligencją.
1: Zdecydowanie tak jest. No i teraz tej inteligencji za naszej zachodniej granicy oddajemy głos.
2: Proszę Państwa, prezydent Rosji, Putin, jest otwarty na dialog. Czy to nie jest wspaniała wiadomość, to wiadomość. Oczywiście dnia w Niemczech się wszyscy bardzo z tego cieszą, bo biznes będzie mógł być robiony. I w tym celu właśnie delegacja niemieckich przedsiębiorców udała się do Petersburga, gdzie na forum gospodarcze pod egidą prezydenta Rosji Putina. Tam pojechała również pewna grupa polityków z nielubianej partii, z partii AfD, ponieważ AfD kradnie wszystkie pomysły tym partiom, które chciałyby się profilować. W końcu CDU uważa, że to ona chce unormować stosunki z Rosją. SPD, która już schodzi ze sceny historycznie politycznej, też tak uważa. Tu się pojawia jeszcze AfD i to bardzo denerwuje niemieckie media, które są za, a nawet przeciw. Niemieckie media bardzo są za tym, żeby wreszcie połączyć siły z Rosją, żeby wspólnie coś robić, tak jak to już w historii wielokrotnie robiono. I to jest najlepsza wiadomość dla Niemców, wydawałoby się, tylko z tym, że pada wtedy też pytanie, czym się ta współpraca z Rosją zawsze kończyła, ale nie będziemy go zadawać, zostawimy je otwarte. Podczas rozmowy z zachodnimi dziennikarzami prezydent Rosji Władimir Putin, na temat wojny była ta rozmowa, wypowiedział się o roli Niemiec w konflikcie. Uważa, że jest gotów do dialogu z Europą. On jest bardzo zresztą za pokojem, ponieważ zawsze interesowałem się nieco historią, to nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek mocarstwo biorące udział w wojnie mówiło, że ono nie walczy o pokój. Tak, oczywiście. Mój święty pamięci ojciec mówił, tak, oni walczą o pokój, tylko z tym, że nie zostanie po tym kamień na kamieniu. On przeżył 3 wojny, w których brał udział, więc ja jestem człowiekiem w ogóle szczęścia. Żadnej z tych wojen nie przeżyłem i Państwu tego też nie życzę, bo widziałem jedną, byłem w Libanie podczas wojny, więc to nie jest wcale taka dobra zabawa. Żeby zakończyć wojnę, szef Kremla jest gotów jednak do dialogu z Europą, ale negocjatorami mogą być tylko neutralni ludzie, których mogę zaufać, powiedział Putin. Zdziwił się dlatego bardzo, że jego gorący apel o tym, żeby były kanclerz Niemiec, pracownik Gazpromu, Gerhard Schröder, występował jako rozjemca z Niemiec i że w Niemczech odrzucono tę propozycję. No to jest coś nieprawdopodobnego. Były kanclerz przecież, Rosja, tralala, bum, bum, bum, sztuczna inteligencja, tu czytamy, on jest jednak chyba prawdziwa. Niemcy i Europa nie są neutralne, powiedział Putin. No oczywiście to jest zarzut bardzo cenny, nie jest ich neutralny, poza Rosją oczywiście, i w tym znaczeniu trzeba by przeprowadzić te rozmowy. Były kanclerz Schröder, uważa Putin, to jest mąż stanu, który reprezentuje interesy Niemiec i broni swojej własnej pozycji. On skrytykował dostawy broni na Ukrainę i dlatego też nie uchodzi w Niemczech i nazwał Niemcy i Europę nieneutralną. No i to jest oczywiście, zacytował Niemca, więc on wie, co tutaj robi, a Niemcy chcą połączyć te siły. No w końcu muszą wyjść z kryzysu. Z kryzysu mogą wyjść tylko drogą ekspansji. Drogą ekspansji to znaczy produkować, handlować, produkować i wtedy będzie wszystkim bardzo dobrze. Tutaj oczywiście Putin, zabierając głos na temat, jak ma wyglądać pejzaż po wojnie, to mówi, że musi być oczywiście Donieck i Ługańsk pod pełną rosyjską kontrolą. Nie wspominę już Krymu. No Krym już jest zawsze, od dawna i wiecznie rosyjski tego się już nie musi się wymagać. Putin powiedział, jesteśmy zdecydowani co do tego, żeby zawrzeć porozumienie z Ukrainą. I tutaj uważa, że powinno się to odbyć na podstawie porozumienia z Anchorage. Jeżeli strona ukraińska się na to zgodzi, to wtedy się szybko zakończy ten konflikt. No w każdym razie na razie, bo później mogą się pojawić następne, które też trzeba będzie szybko zakończać. W Anchorage prezydent USA Donald Trump w ubiegłym roku przyjął Putina, ale i tam sobie rozmawiali o bardzo wielu ważnych rzeczach i sobie rysowali coś może na mapach czy na kartce papieru, robili jakieś kreski. No to znamy to z przeszłości. W każdym razie nie podano żadnych oficjalnych wyników, czyli to taki, można powiedzieć, tajny protokół. W tym czasie, kiedy odbywała się rozmowy w Sankt Petersburgu, również doszło do ataków dronów na urządzenia energetyczno-wojskowe w Petersburgu i Putin wezwał do tego, żeby wzmocnić obronę przeciwlotniczą. Tak, musimy ją poprawić i ja to zrobię. No to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe, jak on to zrobi. Na pytanie, czy ofensywa Rosji przeciwko Ukrainie stała się katastrofą strategiczną, Putin powiedział, że to absolutnie nieprawda. Kto wie, to widzi, że trzeba rozwiązać, to jest naszym zadaniem. Chcemy pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. No i czekamy ciąg dalszy bajek tego typu w następny piątek. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
1: I my także pozdrawiamy i może uda mi się zaprosić też w przyszłym tygodniu pana redaktora na taką dłuższą rozmowę do siebie, do programu. To ja już teraz takie zaproszenie na żywo do pana wysyłam, bo oczywiście studio za Nysą też bardzo zapraszamy, ale myślę, że warto jeszcze właśnie tak szczegółowo podsumować teraz te relacje niemiecko-rosyjskie. Pan już opowiedział o politykach AfD na tym kongresie gospodarczym. Ale myślę, że tutaj jeszcze jest bardzo dużo wątków, które warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet. Tym bardziej, że dzisiaj kilka minut zabraliśmy panu redaktorowi, za co przepraszam. Jan Bogatko, gospodarz studia za Nysą, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie redaktorze.
2: Bardzo proszę.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: for you. Understand? Came here with my funk in my hand, baby. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Nocne powtórki w net.
3: Prawo bez cenzury. Po publikacji sejmowych zestawień i informacji dotyczących spraw finansowych funkcjonowania biur poselskich zwykle wybuchają afery i krytyka poselskich wydatków dotyczących tzw. kilometrówek, to jest zwrotu kosztów przejazdów posłów w celach służbowych. Przedstawiane są głównie sytuacje skrajne. Ostatnio krytyka dotyczy głównie poseł Żukowskiej czy Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy. Nadużycia w tym obszarze zdarzają się, ale nie wolno generalizować i posłów, którym zwraca się koszty podróży, przecież służbowych, po swym okręgu wyborczym czy podróży samochodami w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, nazywać złodziejami. Te niesprawiedliwe i obraźliwe epitety świadczą o niezrozumieniu i niewiedzy o charakterze zadań i obowiązków posła. W latach 2011-2019 byłam posłem i pamiętam obraźliwe ataki na mnie ze strony lewackich i PO-owskich posłów i aktywistów. Nie pamiętam, który to, Sikorski, Giertych czy Palikot, złożyli nawet wniosek do prokuratury, oskarżając mnie całkowicie bezpodstawnie, co sama prokuratura potem potwierdziła, o jakieś nadużycia dotyczące właśnie tych kilometrówek. Moje biuro poselskie przedstawiło jednak pełną dokumentację przejazdów z datami, trasami przejazdów, godzinami, miejscami spotkań z wyborcami lub w sprawach związanych z wykonywaniem mojego mandatu poselskiego. Prokuratura umorzyła więc to złośliwie wszczęte postępowanie, wszczynane jako forma nękania przyznanych sejmowych awanturników. Przy okazji warto wyjaśnić, skąd się to uprawnienie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu posłów bierze. Podstawą prawną dla zwrotu posłom kosztów przejazdu w celach służbowych, to jest związanych z wykonywaniem mandatu posła, jest artykuł 23 ustęp 3 i ustęp 10 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku. Artykuł 23 ustęp 3 mówi, iż tu cytuję, posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Koniec cytatu. Ustęp 10 zaś zobowiązuje posła do corocznego rozliczania kwot tego ryczałtu w Kancelarii Sejmu. Kilometrówki są rozliczane w ramach kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego. Ich wysokość jest ograniczona do około 14% tego ryczałtu. Nieco inaczej rozliczane są kwoty na przejazdy na terenie swego okręgu, a nieco inaczej poza okręgiem wyborczym posła. Zawsze jednak muszą być one udokumentowane datami, trasami, godzinami spotkań i celem wyjazdu. Tak wygląda zwrot kosztów podróży służbowych posłowi, który jeździ swoim własnym samochodem. Ale są też posłowie, a takim byłam i ja, którzy samochodów, a często i prawa jazdy nie posiadają, a też muszą mieć możliwość bezpośrednich kontaktów z wyborcami i instytucjami leżącymi w ich okręgu wyborczym, a nawet poza nim. W takich sytuacjach posłowie mogą zawierać umowy różnego rodzaju z osobami wykonującymi przewozy na ich rzecz. Wszystko w ramach limitów określonych w ryczałcie na prowadzenie biur poselskich. Kolejne zarządzenia Prezydium Sejmu na bieżąco regulują limity i kwoty ryczałtów na przejazdy posłów. Nie bardzo rozumiem demagogicznych oskarżeń posłów o jakieś złodziejstwo, gdy zgodnie przecież z prawem poruszają się do swych biur poselskich w swych okręgach wyborczych, a czasem poza ich okręgi, co się przecież często zdarza. Ja na przykład byłam posłem w jednym z największych obszarowo okręgu wyborczym numer 18, Siedlecko-Ostrołęckim, obejmującym 11 gmin, które musiałam odwiedzić i spotykać się tam w różnych sprawach. Nadto nie mieszkałam w tym okręgu i dojeżdżałam tam z Warszawy co najmniej raz, dwa razy w tygodniu. A że miałam łącznie 3 biura w swoim okręgu wyborczym, więc te wyjazdy z Warszawy do biur na liczne spotkania, uroczystości, święta i powroty do Warszawy tworzyły kwoty pokrywane zgodnie z prawem z ryczałtu na biuro poselskie. Nigdy nie przekroczyłam wyznaczonych limitów, prosząc często na przykład, by to organizatorzy spotkań zapewniali mi transport. Co więcej, w samej Warszawie, gdzie mieszkam, poza wyjazdami służbowymi do różnych instytucji, nie korzystałam z przejazdów opłacanych z ryczałtu poselskiego. W sprawach własnych, prywatnych, korzystałam z prywatnych taksówek lub z transportu miejskiego, a czasami, niektórzy to zauważali, nawet ze zdziwieniem opisywali w mediach. Wysokość moich wydatków na transport w celach służbowych była wynikiem rozległości mojego okręgu wyborczego i cotygodniowymi dojazdami z Warszawy do okręgu i z powrotem. Zawsze jednak było to pod kontrolą Kancelarii Sejmu, w pełni udokumentowane. A potwierdziła to też później prokuratura, uznając moją dokumentację dotyczącą kilometrówek za wzorcową. Atakom jednak nie było końca, choć posłowie lewaccy, chyba Nitras i wielu innych, mieli koszty zwrotu znacznie wyższe, a media wielokrotnie pisały nawet o tym i o tych ich nadużyciach. Ówcześni ministrowie, posłowie wożeni byli przecież służbowo przez 24 godziny na dobę, a wykazywali równocześnie ogromne kwoty tych poselskich kilometrówek. Nikt tego nie chciał jednak badać. Dziś pani Żukowska ma problem z wytłumaczeniem sposobu korzystania z sejmowych kilometrówek, mieszkając w centrum swego okręgu wyborczego, na miejscu. Myślę, że problem nie leży w samym fakcie, iż posłom należy się, tak jak wszystkim innym, przy wszystkich innych zawodach, oczywisty zwrot kosztów dojazdu do pracy i kosztów ich wykonywania. Problem leży często w nieuczciwości i cwaniactwie niektórych posłów, traktujących swą ważną publiczną funkcję jak sposób na dorabianie się choćby lichymi przekrętami na paliwie. Nie można więc wylewać dziecka z kąpielą. Nie wolno obrażać wielu uczciwych posłów oskarżaniem o złodziejstwo, gdy korzystają jedynie z należnych im poselskich uprawnień, niezbędnych dla wykonywania mandatu poselskiego. Wyborcy jadący w sprawach służbowych na zasadach ogólnych otrzymują przecież zwrot kosztów delegacji. Ta sama zasada dotyczy też posłów. Tyle, że sejmowa kontrola tego obszaru korzystania przez posłów ze środków publicznych musi być realna, a nadużycia tępione. Krystyna Pawłuk.
2: Nocne powtórki w net. Nocne powtórki w net.
4: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki, Stowarzyszenie Antywiatrakowców, profesor Ludwik Pienikowski na miejscu.
6: Witam serdecznie.
5: Wiceprezes Zbigniew Zieliński na miejscu.
7: Dzień dobry.
5: No, troszkę ta Maja Chwalińska takim Don Quixotem jest, co? Prawda? Bo ona tak pokonała po prostu wiatraka. Tak, takiego. Bo jej przeciwniczka tak trochę wygląda jak wiatrak z tą rakietą, nie? Tak. Nie? Coś...
6: Wszystko jest możliwe, pokazała. I to jest najfajniejsze.
5: No właśnie. No, wszystko jest możliwe, ale możliwe też jest może to, że wyjdziemy na prostą, jeżeli chodzi o energetykę. No, bo no jednak są jakieś takie... Cały czas pan profesor tutaj jest bardzo zwolennikiem jakichś takich rozwiązań, które im wierzy w to, że się rozwiązają, ale mieliśmy pytanie od słuchaczy. Czym się różni... Bo właśnie mamy takie dwa kluczowe miejsca. Turów i Bełchatów. I ktoś zapytał się, o co chodzi, jaka jest różnica i co jest czym czego, jak mówił Kubuś Puchatek.
6: Proszę państwa, różnica jest taka, że Turów ma zasoby węgla, które umożliwiły pracę do roku 2040, może 45. I no, z jednej strony są naciski, żeby jak najszybciej zamknąć, a z drugiej strony no, jest szansa, że będzie jak najdłużej pracował.
5: A kto naciska? Wiatrak naciska, żeby zamknąć?
6: No tak, najogólniej wiatrak. Natomiast Bełchatów jest w innej sytuacji. Kończą się zasoby węgla i z racji podjętych decyzji o zaniechaniu prac nad złożem Złoczew, no w roku 35 zabraknie węgla.
5: Ale to jest dobre złoże.
6: Bardzo dobre złoże. Ono by dało szansę na 20 lat pracy, już nie z mocą 5 gigawatów, a z mocą 2-3 gigawatów. I jeżeli dzisiaj byśmy podjęli naprawdę męską decyzję, tak? Uruszamy ze złożem z Łoczew, to jest możliwość spięcia tych projektów. Nie będzie luki żadnej. Akurat i tak trzeba wygaszać Bełchatów, bo się kończy węgiel. I najbardziej racjonalna metoda wygaszania Bełchatowa to jest systematycznie i powoli. Z racji tej, że jak się złoże kończy, no to coraz jest trudniej dostępne. Wobec tego z dzisiejszych 5 gigawatów dojście do 2 gigawatów w 35 roku jest racjonalnym strategią. I te 2 gigawaty akurat można by zasilać węglem ze Złoczewa, tylko żeby to węgiel ze Złoczewa dojechał 50 kilometrów.
5: To nie tak daleko w tych czasach.
6: W 2021 roku pierwsza decyzja negatywna, w 25. druga decyzja negatywna.
5: Nazwiska poproszę.
6: Nazwiska.
5: Kto jest odpowiedzialny?
6: W 21 roku prezes PGE, Wojciech Dąbrowski, premier Morawiecki, minister Kurtyka uznali, że Złoczew jest nieekonomiczny.
5: Ale się pan naraził teraz, tak?
6: No, ja tu, tak, ale 7 stycznia narażę się reszcie. 7 stycznia 25 roku premier Donald Tusk, minister Paulina Henning-Kloskę, Dariusz Marzec, prezes PGE, no, minister odmówił koncesji wydobywczej na złoże Złoczew.
5: Ale jakoś to uzasadnił takimś ładnym, zgrabnym językiem, nowomową?
6: Nowomowa,
5: no właśnie.
6: Nowomowa jest piękna.
5: No, nie, piękna, ja właśnie
7: szczerze. No, tak, no, nowomowa, w tych męskich decyzjach, których profesor wspomniał, to warto wspomnieć rok 2020, ponieważ tam zostały podjęte te naprawdę męskie decyzje. To są tak zwane terenowe plany sprawiedliwej transformacji, które dotykają Bełchatów, 4000 MW, dotykają również Turów, ten 2000, Bogdankę, 4000 i również Pątnów, Adamów, elektrowni. Po prostu tam zapadła decyzja za poprzedniej dobrej zmiany, że to mają być zamknięte i reszta to jest po prostu gadaniem, czy jest węgiel, czy go nie ma. Że w Turowie jest węgiel, to jest bez znaczenia, bo decyzja została podjęta, że w 2030 wszędzie te elektrownie mają być bloki wycofywane, natomiast Pątnów już w tym roku ma być zamknięty całkowicie. I to rozmowa o tym, że tam jest węgiel czy nie, to jest troszeczkę trochę taka, bym powiedział, wishful thinking, dlatego że
5: no nie, to nie może być zawodowy. Albo jest, albo nie ma węgla.
7: No właśnie go jest i nie ma, na tym jakby
5: powiedzmy. A to już w ogóle wchodzimy w jakąś cofę metafizyki, tak? Tak? To jest i nie ma.
7: Ale już pokłady,
5: ja lubię.
7: Nadkłady nie są zbierane, żeby dostać się do tego węgla, więc on w naturalny sposób jest wygaszany, mimo tego, że ten węgiel jest. I to widać po apelach płynących z tamtych rejonów części samorządowców, jak również związkowców, o specustawie dla Turowa, która zapewniłaby godne, sprawiedliwą transformację, godną, sprawiedliwą, czyli odprawy. Tam już nie chodzi im o to, żeby utrzymać, tylko żeby spowolnić ten proces poprzez dosypanie pieniędzy dla tych odchodzących tysięcy.
5: A może by tam na tym miejscu wybudować trochę wiatraków i wtedy by...
7: Nie, głównie jezioro ma być tam.
5: Ale to przecież, widziałem te morza, z których wyrastają po prostu te wiatraki, to z jeziora też może teoretycznie.
7: To najpierw jezioro ma być, to prawda, mają być jeziora, może rzeczywiście, ponieważ duża będzie przestrzeń otwarta, czyli wiatrak będzie mógł, wiatr się rozpędzi. To jest racja, ale przede wszystkim mają być w tych wyrobiskach jeziora w Bełchatowie i w Turowie. Z tego, co tam przeczytałem, to...
5: Nie będzie wiatraków.
7: I w Bełchatowie są wiatraki na górze.
6: A to dekoracyjne.
7: Przy Koninie
5: ale
7: też.
5: Ale w pewnym sensie niektóre to są w ogóle takie dekoracyjne. Tak. Bo tak właśnie tylko one są po to, żeby były. I żeby ktoś brał pieniądze za to, że są. Tak,
7: tak właśnie.
5: Taka była konstatacja ostatnio.
6: Ale naprawdę na proste liczby popatrzmy. 5 gigawatów w Bełchatowie dzisiaj jest. I wiatrakowcy, nie antywiatrakowcy, tylko wiatrakowcy mówią, dobrze, budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku. Ale tak, czym innym jest 1 gigawat na Bałtyku, bo 1 gigawat mocy na Bałtyku pracuje tylko przez 3000 godzin w roku. Mniej jak pół. W roku jest 8760 godzin. A Bełchatów pracował cały czas. Czyli 1 gigawat na Bałtyku to nie jest ten sam 1 gigawat w węglu brunatnym. To nie jest po prostu dyspozycyjne źródło.
7: Przepraszam, takie, tylko dorzucę to jeden, że oficjalne plany, że nasz Bałtyk jest w potencjale 33 gigawatów.
6: No tak, ale 33 gigawaty.
5: On się uniesie, ten Bałtyk, chyba wtedy, jak będzie.
7: Po prostu fale
5: 33 gigawaty uniosą się i zostaniemy z pustynią błędowską drugą. Tak?
7: No tak, ale na razie to 3000.
5: Sól zabierze, ryby zabierze, wszystko. Ale będzie takie prrrt i dużo piasku, ale będziemy mieli plaże, po prostu tylko nie będzie morza.
6: Ale jeszcze raz. My na Bałtyku nie jesteśmy jeszcze przeinwestowani. To bardzo nam grozi, ale nie jesteśmy. To, co teraz jest uruchomione, przypuszczam, że będzie dobrze uruchomione inwestycje,
5: będzie dobrze
6: służyło dla naszej gospodarki.
5: Ani wiatraka więcej.
6: Ale przede wszystkim strategia, która jest, która mówi, że te wiatraki mają wręcz eksplodować eksponencjalnie. To jest to, co grozi Polsce, a nie to, co teraz jest budowane.
7: Ale to już jest budowane. To nie jest tak, że wiatrak powstanie z dnia na dzień. No
6: to te, które są budowane, niech będą zbudowane.
7: No ale tam one jest nie... potencjał ogromny, jak się czyta, to
6: tak, ale... 200
7: miliardów.
6: Ale nie to, co jest w tych planach.
7: No dobrze, ale jeżeli zamykamy te elektrownie, no to muszą być wiatraki, no bo chociaż nawet moc zainstalowana. No.
5: A nie możemy pożyczyć paru gigawatów od sąsiada, na przykład Niemca.
7: Oczywiście,
5: no nie. Dzień dobry, panie kanclerzu. To ja, premier Rzeczypospolitej, już nie mówię, jak poproszę pożyczyć mi 5 gigawatów do piątku. Dziękuję, do widzenia.
6: No nie, no w sprawie Bełchatowa rozgorzała ostatnio dyskusja w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Tydzień temu o tym trochę rozmawialiśmy. I uruchomienie złoża Złoczew eksploatacji, podjęcie tej twardej decyzji, wcale nie stoi w sprzeczności z budową drugiej elektrowni jądrowej w okolicach Bełchatowa. Dlaczego? Dlatego, że z 5 gigawatów i tak musimy zejść do 2-3 gigawatów w Bełchatowie, bo złoże Złoczew jest mniej wydajne. Teoretycznie, w teorii, zasoby oszacowane. To złoże nie jest w stanie utrzymać elektrowni o mocy 5 gigawatów. No to wobec tego zaspokojenie kolejnych 3...
5: Niż nic.
6: I teraz opowieści o tym, że uruchomimy elektrownię jądrową w Bełchatowie, no, są trudne, dlatego że to jest kosztowne, ryzykowne pod względem harmonogramu. Tu oczywiście koszty też są, ale mniejsze. I harmonogram też jest lepiej zbadany, bo takie kopalnie w Polsce były uruchamiane i wiadomo, ile to czasu trwa. Wobec tego zachowanie Bełchatowa z mocą 2 gigawaty koło roku 2035 daje realną szansę na to, żeby infrastruktura energetyczna, cała infrastruktura energetyczna związana z budową elektrowni jądrowej, żeby została wykorzystana do budowy tego kompleksu energetyki jądrowej. Czyli to, czego kompletnie brakuje, to strategii, co ma być w Bełchatowie.
5: No a ale przecież, ja tu muszę zacytować pana Mariana Zmarzłego, bo mnie to zmroziło trochę, ale to przecież było a propos. On teraz cytuje, uwaga, Marian Zmarzły, który sprowadza krew do poziomu 0 stopni. Region bełchatowski ze swoim ogromnym potencjałem i infrastrukturą jest przez nas brany pod uwagę jako kluczowa droga lokalizacyjna na budowę elektrowni jądrowej. Dla Ministerstwa Energii to naturalny krok, by w sposób bezpieczny, sprawiedliwy przeprowadzić tę ziemię przez proces. No.
6: Ale on to powiedział przed tą wizytą na Pięterku słynną, czy po tej wizycie?
5: Bo
6: to
5: 22 maja.
6: A to już po tym skandalu.
5: No.
6: No to jeszcze nie wyzdrowiał.
5: To jeszcze nie wyzdrowiał, tak? No nie. To przed chwilą właściwie. No,
7: na przykład tych elektrowni atomowych, no tutaj profesor nam tutaj kreśli miraż. Tak jak z tymi wiatrakami, to jest miraż, że mamy za mało wiatraków jeszcze.
6: Natomiast, nie mamy za dużo.
7: No właśnie, więc wydaje mi się, że to, no bo to prowadzi do tego, że one muszą być, jeżeli weźmiemy transformację ciepłownictwa, ale
5: wracając... No ale to pan już teraz nagle się zrobił obrońcą wiatraków? To
7: nie, właśnie.
5: Ratunku!
7: Wracając do mirażu atomowego. Miraż atomowy jest obecny w tych trzech projektach. To znaczy Turów, Pątnów, Adamów. W każdym tym przypadku mówi się, puszcza się takie plotki, że tam może elektrownia atomowa, no bo przecież jest infrastruktura, stacje transformatorowe, Bełchatowie też, czy tam Bogdanka, Kozienice. Wszędzie ten miraż atomowy jest tylko po to, żeby robić wodę ludziom z mózgu, bo po pierwsze nie mamy nawet jednej elektrowni, a w tej chwili informacje są takie, że umowa, jeśli chodzi o Choczewo, nie zostanie podpisana w tym roku. Umowa tak zwana pomostowa, która pozwala prowadzić tam jakiś ogródek działkowy czy ogrodzenie, poprawić tej placu budowy, do końca roku ma być przedłużona.
5: A będę adwokatem diabła. Po co się śpieszyć? Mamy dużo czasu z perspektywy wieczności.
7: Właśnie ja nie mam czasu.
5: Z perspektywy wieczności to wszystko młyny sprawiedliwości mielą powoli. Tak.
7: Trudno zaprzeczyć.
5: A możemy posłuchać teraz piosenki teraz? Lori Anderson ma urodziny, tak? 47 rok się urodziła. Chyba to

0: Pięknie. Laurie Anderson, podobało się panie profesorze?
1: Tak, wyciszyło nas.
0: Nas wyciszyło, tak, ale to teraz będzie, proszę państwa, runda trzecia. Tong! No właśnie, bo tutaj w kuluarach cały czas trwa pojedynek, bo bardzo mi się podobają te dwa stanowiska pana profesora i pana wiceprezesa i oni tutaj się bardzo często nie zgadzają, ale z tego wynika dobra rzecz. My tu żeśmy w kuluarach powiedzieli też, że taki okres przedwyborczy może być w momencie dobrego przekazu takim przyczynkiem do podejmowania właściwych decyzji. I to jest, na tym o to nam chodzi i teraz apelujemy. Złoczewo. Niech przetrwa i da nam piękny pomost, że tak powiem, na przyszłość.
1: Dzisiaj podjęta decyzja o wznowieniu projektu Złoczewo jest najtańszą perspektywą uratowania 2 gigawatów w Bełchatowie do roku 2040-45. I realną szansę zszycia z atomem, bo w 35 roku no, potrzeba prawie cudu, żeby w Choczewie uruchomić pierwszą blok

0: energetyki jądrowej, no, wobec
1: cuda,
0: tego...
1: Nasza optymistka dowiodła, że cuda się zdarzają.
0: Cuda się zdarzają, więc tylko trzeba ciężko pracować. Ileż ona pracowała.
2: Ale jest jedna sprawa. Ona ten sukces odniosła za granicą. Także mieliśmy...
0: Nie, nie. Ona ten sukces odniosła w Polsce.
2: Nie, tam jest... Ten... Nie, nie.
1: No, ale to, co sugeruje pan, żebyśmy się zrzekli, oddali Bełchatów, nie wiem, innemu krajowi, tak? A później odniesiemy sukces i przejmiemy go z powrotem. W ramach Unii może to możliwe jakoś.
0: Natomiast tutaj, dlaczego ta decyzja jest tak trudna? Dlatego, że musimy się skupić, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, na ludziach, bo decyzje podejmują w sumie ludzie. Oczywiście żyjemy w tym świecie regulacji unijnych, ale jaka jest obecnie sytuacja? Na przykład jest coś takiego jak Instytut Ochrony Środowiska, to jest Państwowy Instytut Badawczy. To jest zaplecze naukowo-badawcze, takie merytoryczne rządu do podejmowania decyzji. No i tam w sierpniu...
1: Tam 20... dużo stanowisk dobrze dużo. Płatnych, proszę
0: i tam
1: państwa.
0: W 24 bardzo. Roku dyrektorem został pan Marcin Stoczkiewicz, który... No, jeden z największych sukcesów odniósł działając w organizacji Client Earth, a ta organizacja na przykład doprowadziła do tego, że Ekogroszek stał się nielegalną nazwą.
1: I, to sukces, no, po sukces, prostu tak.
0: I to kosztowało, kosztowało producenta Ekogroszku no, kilkadziesiąt, co najmniej milionów złotych. Straty oczywiście wizerunkowe straszne. A o co chodzi? Chodzi o to, że organizacje ekologiczne uznały, że jak coś jest z węgla, to nie może mieć w nazwie eko. No i doszło do zawarcia słynnej ugody i firma Ekogroszek uznała, że nie będzie handlowej nazwy używać Ekogroszek. Ale co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że pan dyrektor, doktor habilitowany Marcin Stoczkiewicz, zostając dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, nie chwali się tym. Nie chwali się swoim wielkim sukcesem.
1: No to my przypominamy, bo może jest skromny.
0: Nie, to jest hipokryzja.
1: Nie, on może tak po prostu nie chce się chwalić. Bo prostu,
0: tu oczywiście ta organizacja Client Earth miała jeszcze większy sukces, bo to ta organizacja właśnie wniosła pozew, który uruchomił formalną drogę do zamknięcia inwestycji w Ostrołęce. Dlaczego upadła inwestycja w Ostrołęce? To jest bardzo skomplikowany,
1: temat na
0: trudny temat,
1: rozmowę,
0: na inną,
1: może...
0: ale formalną ścieżkę, jak to zrobić, to właśnie organizacja Client Earth, w której no, prominentnym menadżerem był ówcześnie pan doktor habilitowany Marcin Stoczkiewicz. Także wybory polityczne, które dokonujemy, mianują na stanowiska ludzi, którzy podejmują decyzje. I wobec tego, jeżeli chcemy uruchomić złoczew, to musimy podjąć przede wszystkim decyzję polityczną. Musimy wybrać takich polityków, którzy uniosą ciężar takiej decyzji. One są trudne, te decyzje. Tu nie ma cudownych
1: te
0: wyborów.
1: Biedne barki pana biednego likwidatora Ekogroszku, pan tutaj na biedne barki ciężary już wkłada. Dobra, a groszek ciężki. A no teraz
2: no właśnie, pan... a propos ludzi, bo tutaj to bardzo słuszna uwaga, że ludzie są, podejmują decyzje. I tak jak mieliśmy spotkanie tutaj z profesorem Tokarskim z Akademii Górniczo-Ochotniczej, profesor też jest pracownikiem Akademii Górniczo-Ochotniczej, tak mi przyszło do głowy, a gdzie w tym całym procesie likwidacji kopalń, energetyki, górnictwa, gdzie jest Akademia Górniczo-Ochotnicza? Po prostu sztandarowa, techniczna i naukowa uczelnia, która zajmowała się kiedyś wydobywaniem, maszynami górniczymi. Gdzie ona w tej chwili jest w tym czasie?
0: No właśnie, proszę pani.
2: I okazuje się, że ona jest na czele właśnie transformacji. Właściwie zajmuje się ekologią, walką z klimatem. Tutaj mam
1: szkoda, że informacje. Państwo tego nie widzą, jak zareagował pan profesor. Za chwilę tutaj po prostu już muszę chyba jakieś takie, nie wiem, balony bezpieczeństwa tutaj zainstalować.
2: Może wszystkie hasła, które Akademia na zewnątrz wystawia, no to jest po prostu walka z dwutlenkiem węgla, transformacja zeroemisyjna, zmiany klimatu, gospodarki.
1: Zlikwidować Akademię.
2: I cymesem, jakby tym maliną na na czele jest Centrum Energetyki, które zajmuje się wychwytem tlenku węgla. A wychwyt tlenku węgla i składowanie to jest następny krok po likwidowaniu emisji. Czyli innymi słowy, jeżeli my już pozbędziemy się emisji, czyli będziemy mieli wiatraki, fotowoltaikę, no bo tam ten Bełchatów jakoś się zamknie, no to mamy już fachowców od tego, którzy nam zaoferują następny krok, będziemy musieli wychwytywać ten dwutlenek węgla, co jest jeszcze droższe, jeszcze trudniejsze. I jeżeli w ten sposób, jeżeli mamy tak opiniotwórcze środowisko jak Akademię Górniczą, Hutniczą i Politechniki i inne, i wiele środowisk, które po prostu no, jakoś tak zaczęły dziwnie działać, jeżeli one działają na rzecz tych zmian, które się dzieją i są za, uczą studentów w tym kierunku, no to właściwie jak z tymi ludźmi jest?
1: No właśnie, no panie profesorze, niech pan odpowie, bo tu widzę, że pan zmienił się na twarzy.
3: No zmieniłem cały
1: się. Kolor się zmienił twarzy i błyskają tutaj.
3: Czym innym jest obraz, który państwo widzą publicznie, a czym innym są realne działania. I Centrum Energetyki odegrało olbrzymią rolę w budowie i w promocji bloków nadkrytycznych, w szczególności inwestycji w Kozienicach. I te opracowania no, mają klauzulę poufności. One nigdy nie będą ujawnione. I to, że one docierały do zarządów firm energetycznych, na pewno mogę ujawnić to, że docierały, z całą pewnością docierały. To, że zarządy firm energetycznych podejmowały decyzje wbrew tym rekomendacjom, jak chociażby ostatnia sprawa no, zagazowania Kozienic zamiast utrzymania bloków węglowych, które tam są, no to, że tak podejmują decyzje politycy i zarządy, a uczelnia wychodzi na... pokazywany jest tylko obraz ten jednostronny, a ta realna działalność związana z ekspertyzą, z doradztwem, no jest niewidoczna i stąd taki krzywdzący obraz mamy polskich uczelni.
2: No ale jak nic nie wiemy o tych nadkrytycznych blokach, no to a widzimy tutaj teksty, które mówią o tych rzeczach.
3: Dlatego trzeba wybrać mądrze polityków.
2: No ale to jest Akademia Górniczo-Hutnicza. No ale tak, się zajmują.
3: Ale jeżeli podejmuje decyzję o podpisaniu umów, o zachowaniu poufności, robi opracowania. Te opracowania jednoznacznie wskazują na jakiś kierunek, a potem zarządy, ministrowie podejmują inne decyzje, no to co można zrobić? Co pan proponuje?
1: Zmienić ministrów.
3: Zmienić ministrów i premiera. To zdecydowanie tak.
2: No właśnie, ale dzisiaj...
3: A to jest tylko kartka wyborcza. Ale, nic takiego.
2: No tak, ale dzisiaj właśnie to jest ciekawe, bo większość tych planów transformacji, o których dzisiaj mówimy, tych kopalń, no bo tak naprawdę potrzebujemy te 10 gigawatów, jak już tak powszechnie wiadomo, z grubsza energii atomowej, no to ta ilość, ta moc, którą dotyczy Bogdanki, Turowa i Bełchatowa, no to jest właśnie coś około 10 gigawatów. Także my za chwilę się pozbędziemy tego i nie będziemy mieli żadnych stabilnych źródeł energii. I no,
1: no i wrócimy do życia naturalnego, no, koczowniczego. No nie będzie, tak. Nie będą jeździły te, po co tam, to, ale, ma jeździć coś, co na energię.
3: No jeżeli dokonamy złych wyborów, to tak będzie.
2: Ale te kluczowe decyzje o zamykaniu tych elektrowni powstały i kopalń, powstały, znaczy one narastały tam od 2010, ale kluczowe decyzje zaczęły zapadać w 2020 roku, w 2021.
3: Zgadza się.
2: Czyli to jest za poprzedniej zmiany. I teraz jeżeli poprzednia zmiana chce budować kopalnie i elektrownie węglowe, no to ja w to po prostu nie wierzę. W związku z czym te wybory są dość trudne, bo wygląda na to, że co nie wybierzemy, to może być, że tak będzie, no, to samo.
3: Jedni zmienili zdanie, a drudzy nie zmienili zdania, więc no, pytanie jeszcze, czy to zmienili zdanie, to zrobili to szczerze czy koniunkturalnie po to, żeby...
1: Na chwilę,
3: żeby...
2: Ale tak było.
3: No, nie wiem, jak było, tak było, natomiast ewidentnie co innego mówi obecny kandydat na premiera, profesor Czarnek, a co innego mówił rząd w roku 2020. To są zupełnie inne rzeczy. Pytanie jest, czy ta zmiana akurat w opcji tej, o której rozmawiamy, jest szczera czy nieszczera. Niech to ocenią wyborcy. Natomiast dokonała się zmiana. Natomiast z drugiej strony sceny politycznej no jest tylko pogłębienie dążenia do jak najszybszego uzależnienia Polski od...
1: W ogóle jakby takiego zrobienia, takiego malutkiego, takiego... Ja bardzo, teraz bardzo lubię wracać do dzienników Hansa Franka. On tam bardzo ładnie on opisuje, jak nas należy Polskę traktować, jako i właśnie tak wszyscy są tacy. To dokładnie po prostu jakby rządzący, już nie będę wymieniał nazwisk, czytali choćby Hansa Franka i krok po kroku anihilacja Polski.
3: Anihilacja Polski, dokładnie.
2: Ale tak, właśnie, tutaj, wracając jeszcze do tego, bo po 23 roku, już po wyborach, takie były nocne audycje telewizyjne i tam jakiś oszołom zadał pytanie, no ale przecież do propozycji Zjednoczonej Prawicy, no przecież to wreszcie zamykali te kopalnie, mimo tego, że przed wyborami miało być, że zamykali. Odpowiedź znanego redaktora bardzo znanej telewizji opozycyjnej była taka: nie, my nie zamykaliśmy, my realizowaliśmy umowy podpisane przez poprzedników.
1: No i tak można w nieskończoność.
2: Także tu innymi słowy potrzebne są drastyczne.
1: Złe umowy można łamać, tak, albo ich nie dotrzymywać. Tak mądrzy ludzie mawiali od starożytności, bo po prostu no czasami polityka, no wszyscy się tutaj, że tak powiem, kierują Machiavellim i to jest taka prawda, bo wszystko ma właśnie krótkie nóżki i trzeba wygrać te wybory, bo... Ale jest taki cytacik, jak chciałem, on jest bardzo a propos troszeczkę, tak, chciałem, uwaga. To chodzi o fortunę, bo w pewnym sensie jesteśmy wszyscy uzależnieni od fortuny i politycy są uzależnieni i właśnie... Ta, którą nazywają fortuną, jest wiecznie pijaną babą, postrzeloną, a nade wszystko ślepą. Nie widzi prze to, co czyni, ani też wie, kogo obala, a kogo wynosi. No i właśnie, to jest właśnie tak, jakoś tak widzę ten nasz obraz polityczny, taka wiecznie pijana baba, która nie wie, kogo wynosi, kogo obala. Oni wszyscy mówią w końcu, taki jest po prostu bigos słów, a ludzie, że tak powiem, w czarnej dziurze. O.
2: To coś dzisiaj a propos tego, co pan powiedział. No, dzisiaj w radiu był wywiad z panem Wilkiem od PCK. I pan Wilk wyraził PKP, CPK, BMW. Nie ma znaczenia, trzy litery. W każdym razie pan Wilk na temat tego portu lotniczego i manewrów, budowa, niebudowa, stwierdził bardzo, moim zdaniem, niestety, ja się podpisuję pod tym, że mamy tak skorumpowaną i zdegenerowaną klasę polityczną, że się nic nie da zrobić. Że trzeba tutaj drastycznej zmiany.
3: A jak Falińska pokazała, że można wygrać ze 115 miejsca na 20 w ciągu 3 tygodni. Przepraszam bardzo, jeżeli mamy społeczeństwo obywatelskie, a Kraków pokazał, że mamy społeczeństwo obywatelskie niedawno. Jeżeli będziemy wiedzieli tylko, czego chcemy, to uważam, że wszystko jest możliwe.
2: Znaczy nie, no to my wiemy.
3: I teraz...
2: My wiemy, czego chcemy.
3: No natomiast... dokładnie, tylko odnośnie Bełchatowa jeszcze raz. Ten dylemat sztucznie podsycany, że trzeba tam albo Złoczew, albo zamknięcie, albo budowa atomu. Jeżeli to ma być zszyte, jeden program strategiczny, to musi być i Złoczew, i atom, i wtedy 5 gigawatów w centrum Polski mamy przez długie, długie lata.
1: Zapraszamy wszystkich tutaj z ministerstwa i ze wszystkich decyzyjnych organów państwa do wzięcia udziału w debacie i podjęcia decyzji tutaj na antenie Radia Wnet i przysięgnięcie. Ja przysięgam, że będzie tak, że będę działał dla dobra Polski i nie wywiną się już.
3: Nie wywiną
2: Ale
3: się.
2: Nie złożą, na może złożą. Natomiast jeśli chodzi o obywatelskie podejście w Krakowie, to rzeczywiście można powiedzieć, że tam jest, teraz się coś obudziło, ale sytuacja w Krakowie nie wyniknęła z rządów ostatniego prezydenta przez 2 lata, tylko to jest 25 lat poprzedniego. I oni się obudzili troszeczkę jakby no, za późno, można powiedzieć.
1: Ale, no, ale to jest tak, obudzili. Jak powiedziałem już, to smog wawelski spał, obudził się teraz i tam prychnął sobie z nozdrza jednego. No i zrobiło się no ten. Właśnie, ale jak go zdenerwują, to on jeszcze wstanie tak. Drugi raz i jeszcze wtedy może być jeszcze ciekawie.
2: Dla ciebie również poza Mają Chwalińską mam jeszcze parę osiągnięć.
1: Jakiś mały smok się tam w Rzeszowie obudził, słyszałem.
2: No właśnie, ale ciekawe, co w Warszawie się obudzi. I wiadomo.
1: Nie, no w Warszawie to nie, to syrenka jest po prostu, niestety jest upojona jakimiś różnymi takimi i ona taka biedna jest ta syreneczka.
2: Tak jak się jedzie tak.
1: Ale nie, no damy radę, tylko no ona, syrenka jest stłamszona, no dziewczyna, no. Smok to smok.
2: To jeszcze mieliśmy takie ładne osiągnięcia. Tymoteusz Kucharczyk był pierwszym Polakiem w historii, który wygrał na tym torze Indiana. To jest duże osiągnięcie.
1: Taki Indiana. Film Indiana Jones, tak?
2: To nie. Już nie mówiąc o czymś takim, żeby, bo to jest też w Ameryce. I drugi amerykański to... Czy liderki z Olsztyna wygrały w Ameryce Mistrzostwo Świata przy liderowaniu? No to po prostu widać, że potrafimy. No. A na końcu bym powiedział, że Alicja Szemplińska na konkursie interwizji z biało-czerwoną flagą wystąpiła. Także no, jest pewien potencjał.
1: No co potrafiła? A Sobieski potrafił. No. A ja wczoraj rozmawiałem o Zaleszczykach. Pluk z Torpeda z Gdyni do... na Podole jeździła 1314 km, można było, i to było dawno temu, i nie było w ogóle mowy o jakiś tam, to był ta węgiel, po prostu panowie, na te ciuchcie na węgiel leciały, po prostu.
3: To diesel chyba była.
1: Ale to była taka inna, bo to nie była ta, do Zakopanego jeździły te Lux Torpedy, takie najważniejsze, taka mniejsza trochę jeździła z Gdyni do Zaleszczyk, tam na Podole, blisko Chocimia, tam w ogóle.
2: Może na dłuższą trasę to może jednak
1: 1300.
2: Napęd mogłem.
3: Wracając do naszych atomów węgla i wiatraków, to zaczęliśmy od Choczewa. Tutaj pan wiceprezes mówi, że ciągle nie ma jakiejś umowy. Tak, ciągle nie ma jakiejś umowy. Ciągle jest dużo znaków zapytania, ale jestem przekonany, że kluczem do polskiej energetyki jest doprowadzenie do sprawnego, możliwie najbardziej sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji. To jest klucz do utrzymania tych 10 gigawatów mocy sterowalnej, tej, która nie zależy od pogody i tak dalej, która jest zawsze dostępna, mało tego, która ma zawsze zapas paliwa. Tu gaz, zwracam i uczulam uwagę, że gaz, no nie ma zapasów paliwa. Na terenie elektrowni gazowej nie da się zgromadzić gazu na działalność dłuższą niż parę godzin pracy. Elektrownia węglowa może zgromadzić zapas paliwa na kilka miesięcy pracy. Elektrownia jądrowa to ma zapas paliwa na kilka lat pracy. Bo ma
1: no ale tak, ale przedsiębiorcy niemieccy pojechali do Petersburga, dogadują się, będzie gaz do Niemiec, Niemcy nam dadzą,
3: zobaczymy. Nas tylko pobiorą opłatę.
1: No tak sam pan to by chciał wszystko za darmo. No.
3: No Hans Frank przecież pisał, jak to ma być zrobione.
1: No ma być zrobione. No właśnie ma tak być zrobione, że Niemcy już jeżdżą tam do Petersburga na forum ekonomiczne, dogadują się. Tam oczywiście oficjalny powiedział, że to nie fajnie może, że tam jadą, no ale jednak nie zabronili. Pojechali, dogadują się, minie trochę czasu, będzie gaz, po prostu zaleje Europę z powrotem rosyjski gaz. I taki jest plan.
2: Z tym Choczewem jeszcze, żeby coś się rzeczywiście działo, bo takie liczenie na to, że się coś... To ja tutaj stawiam taką tezę, nikt się nie chce ze mną założyć, że do 30 roku budowa...
1: Ja się zakładam z panem.
2: Tak?
1: Tutaj pan przednie, panie profesorze.
2: Nie, to... Ale to myślę, ja jestem, że nie ruszy budowa, a prezes, że ruszy. Dobrze.
3: Zakładanie się, że coś się nie uda, jest po prostu...
2: Nie, założyliśmy się, że uda się i nie uda.
1: No,
2: nie,
1: ale
2: nie,
1: w ogóle generalnie to przecież największą cnotą ostatnio w wielu miejscach jest to, że coś zamknęli, tak? To zamknąłem. Tak. Hurra! O, gratuluję. A to jeszcze zamknę to. Ojej, będzie zamknięte, ale jak pan będzie taki zamykacz bardzo dobry.
2: No więc właśnie, żeby to ruszyła ta buda, trzymamy kciuki, profesorze, tylko...
1: Panie profesorze, tylko pan podsumuje tą rozmowę, bo pan dzisiaj tak malutko miał czasu antenowego, to bardzo bym
3: prosił. Najważniejsze jest utrzymanie sprawności inwestycji w Choczewie. Dużo jest rzeczy niejasnych, ale jest złożony wstępny raport bezpieczeństwa w Państwowej Agencji Atomistyki. No i będziemy chcieli się dopytać jak najszybciej, co się dzieje z tym raportem. Jak postępują prace. Tu no, jakaś współpraca musi być i musi być widoczna. Na to będziemy bardzo uważnie patrzeć. Dalej. Umowa z wykonawcami, z Bechtelem. No tu jako, że to jest umowa na olbrzymie pieniądze, oczywiście ważny jest pośpiech, ale najważniejsze jest, żeby ta umowa była dobra. A jej obecny stan uważam, że jest taki, że brak tej umowy nie jest aż tak krytyczny, żeby blokować postęp prac.
0: Trzecia rzecz, to, o której tutaj rozmawialiśmy z panią mecenas Buk, to znaczy w jaki sposób system prawny zrobić. No system prawny w Polsce bazuje na czymś takim, że jak coś ważnego chcemy w Polsce wybudować, to robimy specustawę i tą specustawę ciągle dopieszczamy, aby to coś wybudować. Tak wszystkie wielkie inwestycje w Polsce powstały, zaczynając od Stadionu Narodowego. Więc zrobienie jakiejś generalnego wyczyszczenia, żeby ta droga inwestycyjna była prostsza, no jest zacnym celem, ale do niego potrzeba by naprawdę konstytucyjnej większości w Sejmie, który by podjął odpowiedzialne decyzje.
1: A czy albo jest zmiana systemu na prezydencki, żeby dobry...
0: Konstytucyjną zmianę.
1: Dobry